0: Nocne powtórki wnet.
1: Przed mikrofonem Tomasz Zapert, a Państwa i moim gościem jest pan profesor Paweł Skrzydlewski. Dzień dobry.
2: Kłaniam się, panie redaktorze, witam słuchaczy.
1: A porozmawiamy o Ośrodku Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, funkcjonującym od niedawna przy Akademii Zamojskiej, której mój państwa rozmówca jest rektorem. Zapytam na początek o genezę powstania tej istotnej bardzo placówki.
2: Szanowny panie redaktorze, drodzy słuchacze, otóż musimy pamiętać o tym, że gdy w 2021 roku doszło do odrodzenia Akademii Zamojskiej po 237 latach, postawiono przed Akademią Zamojską cel, jakim jest edukacja młodzieży, tworzenie nauki, ale także tworzenie właściwie środowiska społecznego, które jest osadzone w naszej tradycji polskiej, narodowej. Okazuje się, że dzisiaj zapominamy o bardzo wielkich, ważnych wydarzeniach, które miały miejsce zwłaszcza w czasie II wojny światowej na terenie Zamojszczyzny. Ja tylko przypomnę, że od właściwie 1941 roku, kiedy Niemcy już właściwie zaatakowały Rosję, Związek Radziecki, na terenie gubernatorstwa, generalnego gubernatorstwa, zwłaszcza tutaj na terenie Zamojszczyzny, powstaje plan, pewnego rodzaju eksperyment polegający na tym, że dosiedla się ludzi i doprowadza do nasiedlenia. Te akcje miały miejsce już od 1942 roku. Przypomnijmy, że na tym terenie mieszkało około 500 000 ludzi, 66% z nich to Polacy, jakieś 24% to Ukraińcy, 10% to Żydzi. I rozpoczyna się przeogromny dramat, zwłaszcza w czterech powiatach zamojskich. 120 tysięcy ludzi mniej więcej zostaje wysiedlonych. Wśród tych 120 tysięcy ludzi jest około 30 tysięcy dzieci. 33 tysiące mieszkańców Zamojszczyzny zostaje zmuszonych do nieludzkiej pracy, wywiezionych często gdzieś na teren Rzeszy, generalnego gubernatora, poddanych katorżniczej naprawdę pracy. Ale to, co najgorsze, to właśnie ten wielki los, dramatyczny los dzieci, które jeśli nie zostały zakwalifikowane do germanizacji, bo przypomnijmy o tym, że w czasie II wojny światowej Niemcy siłą, przemocą i podstępem uprowadzą z terenów Rzeczpospolitej około 200 tysięcy polskich dzieci, z czego tylko 20% po II wojnie światowej wróci do swej rodziny. Więc rozpoczyna się wielki dramat, ten dramat dotyczący właśnie dzieci Zamojszczyzny. Ten dramat obejmuje germanizację, ten dramat obejmuje eksterminację fizyczną, bo bardzo wiele dzieci trafia do obozów koncentracyjnych i tam zastrzykiem z fenolu w serce kilkuletnie nawet dzieci są zabijane. Część z tych dzieci w nieludzkich warunkach, w wagonach, podróżując często w upale, bez wody, ginie lub też zamarza wtedy, kiedy jest mróz. W związku z tym dzieją się straszne rzeczy. I teraz jest ogromna potrzeba, aby o tej wielkiej zbrodni państwa niemieckiego nie zapominać i ją pokazywać w pełnym wymiarze. Początkiem tego roku właśnie został utworzony Ośrodek Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. To jest taka pracownia naukowa, która stawia sobie przed sobą przynajmniej cztery zadania ważne do realizacji. Pierwszym takim zadaniem jest przygotowanie szeregu prac związanych z utworzeniem Muzeum Dzieci Zamojszczyzny, bo ta zbrodnia domaga się jakiegoś upamiętnienia, godnego upamiętnienia, nie tylko w postaci kilku pomników, czy jakichś, powiedzmy, kilku konferencji naukowych, ale mówimy tutaj przecież o dramacie 120 tysięcy ludzi, którzy zostali ograbieni z majątku, wysiedleni, mówimy o 30 tysiącach dzieci uprowadzonych, mówimy o kilkudziesięciu tysiącach ludzi, którzy zostali poddani nieludzkim cierpieniom. No tak, ja myślę, że większość słuchaczy naprawdę nie wie o tym, że w Zamościu w czasie II wojny światowej od 1942 roku funkcjonował obóz koncentracyjny, przez który przeszło 70 tysięcy ludzi. Podobny obóz funkcjonował w Zwierzyńcu, tam jakieś 24 tysiące osób przeszło przez ten obóz, z tego obozu zwierzynieckiego prawie 7 tysięcy dzieci zostało właśnie uprowadzonych, no poddanych naprawdę bestialskim cierpieniom. I cała działalność właściwie naukowa tutaj ośrodka, ona musi się koncentrować nie tylko na poznaniu prawdziwych przyczyn tej zbrodni, źródeł tej zbrodni, ale i także musi być związana z przygotowaniem programów edukacyjnych, które do współczesnego młodego Polaka, ale i także Europejczyka, Niemca, także Żydów, także Ukraińców będą przemawiać takim językiem, który no, nie tylko mówi prawdę, ale w języku jest ogromnie komunikatywny, bo wiemy, jak dzisiaj upada wykształcenie historyczne i jak rozmywana jest nasza tożsamość. Więc programy edukacyjne, powstanie muzeum, także praca na polu polityki tożsamościowej, to jedno z zadań, ważnych zadań właśnie Ośrodka Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.
1: Wspomniał pan profesor o muzeum, czy wiadomo już coś o jego lokalizacji? Gdyby pan jeszcze wyszczególnił te cztery powiaty, tak, to szczególnie poddane tym represjom.
2: Tak, oczywiście. Mówimy tutaj o czterech powiatach. Chodzi o powiat chrubieszowski, tomaszowski, biłgorajski, no i sam powiat zamojski. To są te powiaty, które szczególnie zostały poddane tutaj różnym cierpieniom. Na marginesie warto zwrócić uwagę, że mimo tej wielkiej, strasznej zbrodni dokonanej na głównie mieszkańcach wsi, no nie udało się złamać ducha polskiego, czego efektem było powstanie zamojskie, jedno z nielicznych powstań w naszej historii narodowej, które w istocie rzeczy zahamowało te działania zbrodnicze Niemiec.
1: No i te działania zbrodnicze też wpłynęły na to, że chyba się bardzo rozwinął tam ruch partyzancki. Zresztą były dobre warunki, bo dużo, dużo leśnych terenów.
2: Oczywiście, że tak. Bataliony chłopskie, Armia Krajowa tutaj no, doprowadziły do tego, że no, Niemcy musieli po prostu odstąpić od planu budowy właśnie tej przestrzeni życiowej dla siebie, bo ta przestrzeń życiowa właśnie na terenie Zamojszczyzny tych czterech powiatów miała być w pierwszej kolejności realizowana, połączona także, bo o tym też trzeba powiedzieć, nie tylko z wysiedleniami, ale także nasiedleniami. Niemcy w czasie II wojny światowej przysyłają tam około 12 tysięcy właśnie tutaj z różnych części Europy Niemców, między innymi przyszły prezydent Horst Keller, tak.
1: On chyba z Rumunii, o ile pamiętam.
2: Tak, tak, Bezarabia, tam jako jeszcze właśnie w brzuszku mamy przybył właśnie, urodził się pod Zamościem w niewielkiej miejscowości Skierbieszów. Potem oczywiście, kiedy Rosjanie zaczęli atakować od wschodu Niemców, on uciekał do Łodzi, potem gdzieś do Berlina, potem ostatecznie został prezydentem Niemiec. Zresztą pan Horst Keller, zmarły niedawno, prezydent Niemiec, odwiedzał nas w Akademii Zamojskiej. Miałem przyjemność rozmawiać z nim, uczestniczył w naszej konferencji w swoim czasie. Właśnie ogromnie sprzyjał tutaj rozwijaniu takich dobrych, sąsiedzkich stosunków w oparciu o prawdę. Był wielkim przeciwnikiem wysiedleń, zbrodni. Sam poniekąd jako dziecko doświadczył tutaj różnych cierpień. No, wiadoma rzecz, ta historia była ogromnie tutaj jego życia złożona, ale nam zależy przede wszystkim na poznaniu pełnej prawdy, na stworzeniu ośrodka, muzeum, które będzie mówiło nowoczesnymi metodami tutaj prawdę. Przyznam się państwu szczerze, że oglądając w Gdańsku Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej, uświadomiłem sobie, że takie muzeum powinno właśnie powstać także w Zamościu i pokazywać ten wielki dramat, ale takiego muzeum nie utworzymy tylko na bazie pewnej instytucjonalnej administracyjnej. To muzeum potrzebuje czegoś, co nada temu ośrodkowi życie. Tym życiem, to życie powinno płynąć z badań naukowych właśnie ze strony Akademii Zamojskiej, która ma także dział w ramach swoich tutaj struktury poświęcone biografistyce pedagogicznej, w związku z tym także te badania biograficzne poszczególnych osób są prowadzone i będą prowadzone.
1: A czy wiadomo, gdzie to muzeum będzie zlokalizowane, czy jeszcze miejsce jest nieznane?
2: Ja ze swej strony jestem zwolennikiem utworzenia muzeum w samym Zamościu, bo i komunikacyjnie to byłoby najlepsze. Jest też plan pana starostę zamojskiego Stanisława Grześko utworzenia tego muzeum w Zwierzyńcu, bo przypomnijmy, że w Zwierzyńcu znajdował się pałac Jana i Róży Zamojskich, ostatnich ordynatów. Właśnie Jan i Róża odegrali przeogromnie pozytywną rolę w tym bardzo trudnym okresie ich działalności.
1: Jest o tym napomnienie w takiej książce Ostatni ordynat Roberta Jarockiego, wydanej przez 30 lat temu. I tam jest rozdział cały na ten temat.
2: Znajdziemy też w internecie szereg wypowiedzi ostatniego ordynata opisujących właśnie te trudne losy i tę wielką jego pracę wraz z pracą małżonki, która przyczyniła się do uratowania około tam 400 kilkudziesięciu dzieci od niechybnej śmierci, bo przypomnijmy, że w tych obozach koncentracyjnych w Zamościu i Zwierzyńcu panowały nieludzkie, straszne warunki w barakach, nawet bez słomy, no, leżeli ludzie, dzieci, cierpiąc na przeróżne choroby, ginąc z głodu, no, w nieludzkich warunkach. To oczywiście zgotowało wszystko nam państwo niemieckie, które miało przygotować Lebensraum, nową przestrzeń życiową dla Niemiec, poprzez właśnie eksterminację niearyjczyków, no i poprzez nasiedlenia i poprzez germanizację. Szczególnie dramatyczny los spotkał, tak jak mówimy, dzieci, które w liczbie około 30 tysięcy zostały dotknięte tymi strasznymi przeżyciami. A przypomnijmy jeszcze raz, blisko 200 tysięcy polskich dzieci zostało uprowadzonych, z czego tylko mniej więcej 20% odzyskało swoją tożsamość. Na marginesie jeszcze pozwolę sobie Państwu przypomnieć, w swoim czasie, w latach 90. Powstał w polskiej telewizji film Przypadek P. Kosińskiego.
1: Nawet został nagrodzony w Gdyni Grzegorza Królkiewicza o Bronisławie P. Kosińskim, zdaje się, który przerzucony został, o ile pamiętam, w obozie Zwierzyńcu przez druty, przez matkę.
2: Tak. Przyznam się szczerze, że ten film, doskonale zresztą zrealizowany, no bardzo tragiczny, bardzo trudny, on też odsłania przyczyny tak naprawdę naszej nędzy dzisiejszej, współczesnej w wielu obszarach naszego życia, bo jak sobie właśnie uświadomimy, że ludzie zostają pozbawieni nie tylko swojego domu, ale nawet tożsamości. To jest historia człowieka, który w czasie II wojny światowej został wyrzucony przez matkę, przez druty, gdzieś tam upadł na kupę ziemniaków, połamał się jako dziecko.
1: A miał chyba ze 2-3 lata wtedy, nie? Coś takiego?
2: Może nawet mniej. On sam nie wie, jak się nazywał, kiedy się urodził, kim byli jego rodzice. No i film pokazuje tutaj złożone takie losy tego człowieka.
1: To nazwisko też chyba wzięło się, przepraszam, że wyjdę w słowo, panie profesorze, od Polskiego Komitetu, jak to się nazywało, P. Kosiński.
2: Właśnie zajmującego się poszukiwaniem tych dzieci. Tak. To oczywiście było nazwisko zmyślone, bo nikt do końca nie wiedział, jakie jest prawdziwe imię.
1: A datę urodzenia ustalono na 1 września 1939 roku, pamiętam.
2: Tak. To oczywiście też arbitralnie zrobiono. Więc ja tak sobie, oglądając właśnie też ten film, uświadomiłem, że jeśli dziś nie zaczniemy walczyć o prawdę historyczną, o naszą tożsamość, no to po pierwsze możemy je stracić, a po drugie te straszne rzeczy, one się mogą powtarzać i one się powtarzają. Widzimy dzisiaj na terenie Ukrainy, widzimy, co się dzieje na przykład na terenie dzisiaj Gazy w różnych częściach świata, jak mordowani są ludzie niewinni, jak straszliwym cierpieniom poddawane są zwłaszcza niewinne dzieci. I właśnie Ośrodek Pamięci Dzieci Zamojszczyzny to jest pewnego rodzaju podmiot, który ma zająć się tutaj nie tylko budową środowiska naukowego w Akademii Zamojskiej, ale i także tą pracą taką organiczną, bo tej pracy trzeba. No, efektem tych naszych już działań jest kilka sympozjów, w których uczestniczyli wybitni historycy. Profesor Musiał, Bogdan Musiał, to znany historyk.
3: Tak, tak. Od relacji polsko-niemieckich właśnie w szczególności.
2: Tak, tak. Profesor Grzegorz Kucharczyk, tak. Pan doktor Poznanie, Rak. Tak, tak. Bardzo wielu wybitnych historyków, oni kibicują i wspierają nas tutaj w naszej działalności i w pracach. To jest dla nas bardzo ważne zadanie i wydaje się, że bez tutaj pomocy ze strony narodu polskiego, ale i także myślę, że w przyszłości rządu, który będzie świadomy tej konieczności, no te prace nie będą mogły z pełnym rozmachem iść, bo wiemy, że wybudowanie prawdziwego budynku chociażby dla muzeum, no to jest praca na kilka lat, 6-7 lat, mniej więcej tyle powstawało muzeum II wojny światowej, więc przyznam się szczerze, że udało mi się zdobyć także wsparcie dla tego przedsięwzięcia ze strony pana prezydenta Karola Nawrockiego, który uczestniczył w uroczystości otwarcia roku akademickiego w zeszłym roku na Akademii Zamojskiej. Obiecał, że będzie patronem tych działań naszych, z czego się też ogromnie cieszymy.
1: Dziękuję pięknie panu profesorowi za rozmowę. Ja tylko ze swojej strony dodam jeszcze, pan przywołał przykład filmowy już z III Rzeczpospolitej. Ja jeszcze pamiętam jako dziecko przedostatni odcinek serialu Polskie Drogi, zakłamanego historycznie, ale od strony obyczajowej fantastycznego. Właśnie pod tytułem Himmlerstadt, bo tutaj trzeba dodać, że Zamość został w czasie II wojny światowej przez Hitlera ofiarowany Himmlerowi i tam miało właśnie powstać takie centrum Niemców, skąd wysiedlano Polaków. Bardzo żyzna gleba była, więc to pewnie też dlatego. I ta słynna scena właśnie w Siarczystym Rus, Leon Kuresz w fantastycznej interpretacji Kazimierza Kaczora kupuje dwa wagony, które stoją na bocznicy, przemarzniętych właśnie dzieci, które zostały odebrane rodzicom na pytanie, poszukając swojej córki, która była w sierocińcu tam schowana, przybranej zresztą, na pytanie jakiejś babinki, starowinki, która pyta, kim pan jest, on powiedział, że jest ojcem po prostu. I to po prostu wyciskająca łzy z oczu ta scena. Mam ją cały czas w pamięci, zresztą serial jest przypominany. Dziękuję pięknie panu profesorowi za rozmowę. Kibicujemy tej cennej inicjatywie. Przypomnę, że Ośrodek Pamięci Dzieci Zamojszczyzny już funkcjonuje, a w planach jest powołanie Muzeum Dzieci Zamojszczyzny, a moim państwa gościem był jego magnificencja Paweł Szydlewski, rektor Akademii Zamojskiej. Kłaniam się.
2: Pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję.
0: Nocne powtórki w net.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Pozdrawia was i wita ksiądz Roman Sikoń. Dzisiaj druga część naszej audycji Święte Dębniki. Jest to dzielnica Krakowa. W drugiej części przyjrzymy się temu miejscu, tak ważnemu dla historii Salezjanów, ale również temu miejscu, gdzie rodzili się, wzrastali wielcy polscy bohaterowie. Święte Dębniki.

0: Książki, część druga, a opowiadał o tym będzie nasz gość, ksiądz profesor Sylwester Jędrzejewski. A na początek oczywiście to, co najważniejsze w naszej audycji, modlitwa, koronka do miłosierdzia Bożego, w której polecajmy nasze osobiste intencje, polecajmy naszą ojczyznę, aby zwyciężało w niej wszystko to, co dobre, piękno, dobro, przede wszystkim prawda, aby kłamstwo zostało pokonane w naszych sercach i w sercu naszego narodu. I modlimy się również za cały świat, tak jak mówią słowa tej modlitwy. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Modlmy się za Brazylię, za młodzież w Polsce, w Brazylii, na całym świecie, aby przychodziła coraz chętniej, coraz bliżej do Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: Drodzy radiosłuchacze, jesteśmy w Archiwum Salezjańskim na krakowskich Dębnikach. Tutaj siedziba władz naszego zgromadzenia inspektorii krakowskiej. W innych zgromadzeniach, zakonach by to była prowincja. Jesteśmy razem z księdzem Sylwestrem Jędrzejewskim, naszym profesorem, autorem książki o 9 błogosławionych Salezjanach. I warto tutaj jeszcze zadać księdzu profesorowi pytanie, bo to nie tylko są badania i czytanie wielu źródeł, ale też ksiądz Sylwester osobiście też znał świadków tej historii, bo przecież Zygmunt Kuzak tutaj mieszkał i ksiądz widział na jego przedramieniu ten wytatuowany numer obozowy. Nie wiem, jakie były spotkania z tym naszym współbratem księdza profesora, jakie wspomnienia o nim ksiądz zachował. Ja tylko jedną taką anegdotę znam o księdzu Zygmuncie, który przeżył właśnie tą gehennę niemieckich obozów koncentracyjnych. Taką anegdotę, że nie można było stanąć za jego plecami, ponieważ on miał ten lęk w sobie, jeżeli ktoś za jego plecami stał. A jakie są księdza wspomnienia o tym kapłanie?
1: Ksiądz Zygmunt Kuzak mieszkał właśnie w tym domu i pracował w tym archiwum. Był przez długie lata archiwistą, już jako starszy kapłan. To oczywiście jakoś bardzo zgadzało się z jego zainteresowaniami i badaniami historii Salezjanów, ale również tej szczególnej historii okresu II wojny światowej. Nasze spotkania były raczej okazjonalne. Ja mieszkałem na ulicy Tynieckiej w seminarium i bywałem tutaj przy różnych okazjach bardzo praktycznych, kiedy trzeba było coś pomóc, coś przywieźć, coś przenieść, czy też na jakichś uroczystościach, na uroczystościach w kościele, czasami przy jakimś posiłku. Tak, ksiądz Zygmunt Kuzak, potężny mężczyzna, lekko przygarbiony, z którym zawsze należało rozmawiać stojąc do niego, podchodząc do niego z przodu. Kiedy ktoś z tyłu powiedział głośniej jakieś słowo, ksiądz Zygmunt się kulił, zasłaniając rękoma głowę, bo to oznaczało, podniesiony głos z tyłu oznaczało kij. To ślad po obozie. Machinalne zupełnie działanie, ochrona przed uderzeniem. Ksiądz Zygmunt Kuzak był takim trochę też gawędziarzem, chociaż o tej rzeczywistości obozowej nie chciał mówić, a na pewno nie chciał wiele, a na pewno nie do wszystkich mówił, tylko do najbliższego swojego kręgu, ponieważ u wszystkich byłych więźniów, którzy przeszli tę rzeczywistość, pozostawiło tak głęboką traumę, że samo wspomnienie już było, budziło jakieś takie trudne uczucia. Choć mam wrażenie, że ksiądz Zygmunt Kuzak wielokrotnie mówiąc o tym w jakiś ogólny sposób wyrażał wdzięczność Panu Bogu, że przeżył i rozumiał to jako misję swoją. Jako misję, żeby o tym zostawiać przekazy. I ta cała jego praca w tych wszystkich dokumentach, które tutaj teraz uporządkowałem, czy zostały uporządkowane, lepiej tak, bo nie tylko ja to robiłem, już przede mną archiwiści wcześniejsi, znajduje napisy czy podpis ksiądz Kuzak, kiedy identyfikuje dokumenty, wspomnienia, dopisuje nazwisko, bo wiele z nich było anonimowych. On znał już po początkowym tekście potrafił powiedzieć, kto to pisał, w jakich realiach to powstało, czego dotyczy. Więc jego wkład jest niewątpliwie tutaj bardzo, bardzo wielki. No, nie doczekał beatyfikacji, cieszyłby się bardzo z tego, bo to byli współbracia, przynajmniej ci oświęcimscy, z czasów, kiedy on napracował, więc znali się doskonale.
0: Pojawia się ta nazwa miasta polskiego Oświęcim. Na świecie czasami niestety błędnie ludzie mówią o Auschwitz, bo dlaczego jeszcze mówię o Oświęcimie? Bo dla nas, Salezjanów, Oświęcim to też właściwie pierwszy taki dom, drugi, co prawda, druga obecność Salezjanów na ziemiach polskich jeszcze w czasach zaborów, ale to jest ten dom, z którego właściwie wyszli Salezjanie później na całą Polskę, a tak się złożyło nieszczęśliwie, że to miasto też później stało się siedzibą tego obozu śmierci, niemieckiego obozu śmierci. I pewnie Salezjanie, którzy tam byli przetrzymywani, mordowani, niektórzy przeżyli, mogli nieraz nawet i zobaczyć gdzieś w oddali nasz kościół, nasz zakład salezjański, bo to jest taka nazwa starodawna, dzisiaj to jest szkoła salezjańska. Pewnie jakieś refleksje, tęsknoty w nich wtedy powstawały. Drodzy radiosłuchacze, a teraz już przeszliśmy do tego pomieszczenia, też należy to pomieszczenie do archiwum i do tego biurka, o którym wcześniej była mowa, gdzie kiedyś przed laty, w czasach wojennych, pracował błogosławiony ksiądz Józef Kowalski, a dzisiaj to jest miejsce pracy księdza Sylwestra Jędrzejewskiego.
1: Więc to biurko, ono było w innym miejscu, bo ta część, w której jesteśmy, została specjalnie wybudowana dla archiwum, żeby tu pomieścić nasze archiwalia, dlatego że ich pierwotnie było mniej. One się mieściły w tym starym budynku, gdzie mieszkali Salezjanie jeszcze w okresie wojny i potem po wojnie. No, w miarę upływu czasu struktury również salezjańskie rozwijały się, struktury inspektorii, przybywało domów, dzieł, rosła dokumentacja, było ich coraz więcej. Poza tym, no, w tamtych warunkach przetrzymywanie dokumentów było dość trudne i groziło im to, że te dokumenty jakoś tam zniszczeją. Pamiętajmy, temperatura, wilgotność i tak dalej. W związku z tym przełożeni podjęli decyzję o wybudowaniu tej nowej części profesjonalnej z odpowiednią klimatyzacją, z odpowiednią wilgotnością, temperaturą i z miejscami, z trzema miejscami pracy. Trzeba pamiętać, że jest jeden archiwista tak zwany stały, ale są również współbracia, jak jeden z naszych starszych współbraci, on 90 lat, ksiądz Kazimierz ma, który 25 lat był prefektem biblioteki na naszym uniwersytecie w Rzymie, no a teraz jest tak rozpędzony w pracy, że niepodobna, żeby każdego dnia nie przyszedł tutaj na kilka godzin, tym bardziej, że wiele się od niego uczę, jest dla mnie takim zasobem wiedzy o współbraciach, kiedy coś usiłuję ustalić, to mi pomaga. No więc z tego starego archiwum, znaczy powiedzmy z zasobów starego archiwum, oprócz dokumentów, zostało przeniesione to biurko. No, choćby z tego względu, że było to biurko sekretarza inspektorialnego, błogosławionego księdza Józefa Kowalskiego. Kiedy tu zasiadam, mam świadomość, że tutaj pracował święty, I czasami tak słowa modlitwy, wołanie do Niego same przychodzą. Nie potrzeba jakby przywoływać tego, bo to jest ciągle w świadomości.
0: Drodzy radiosłuchacze, święte dębniki. Dzisiaj dębniki to taka piękna część Krakowa. Wtedy przed wojną to jeszcze była część bardzo uboga. Dzisiaj tutaj widzimy nawet i piękne, nowoczesne apartamentowce. A my przechodzimy, wychodzimy z księdzem profesorem. Jeszcze tutaj zasuwamy te regały, przesuwamy, kręci się taka korba. Wchodzimy jeszcze dalej, jeszcze coś nam ksiądz profesor chce pokazać. Potężna księga.
1: Cała dokumentacja każdego procesu beatyfikacyjnego czy kanonizacyjnego, czyli ten drugi etap, niezależnie od tego, jak byłaby obszerna, kończy się pewnym dokumentem końcowym. Stąd nie należy się dziwić, że taki proces trwa 10, 20 czy więcej lat, ponieważ jeśli przyjdzie przeczytać i zebrać w jedną księgę albo w dwie, to zależy od wielkości dokumentacji, od obfitości dokumentacji, to nie jest takie łatwe. Tutaj mamy efekt pracy naszego księdza postulatora generalnego w Rzymie i jego współpracownicy. Otóż te dwie osoby przez 4 lata w dwójkę zdołały opracować takie resume, które nazywa się Positio Super Martyrio. I taki dokument zawiera wszystko, co jest najistotniejsze. Ten dokument zostaje przekazany Komisji Teologów, Watykańskiej Komisji Teologów. Kongregacja powołuje, czy dykasterium teraz według nowej terminologii, powołuje specjalnych teologów, którzy zajmują się przeczytaniem uważnym i wyrażeniem swojej opinii. Kiedy ustalą poglądy i zagłosują, taki dokument zostaje przekazany kolejnemu gremium Komisji Kardynałów. I ta komisja kardynałów znów powołuje, jeśli dobrze pamiętam, pięciu swoich specjalistów, którzy piszą znów opinię, i to podlega znów dyskusji i głosowaniu. I kiedy tenże dokument zostaje zaakceptowany przez te kolejne dwa gremia, prefekt kongregacji świętych i błogosławionych formułuje odpowiedni dokument, który zostaje przekazany Ojcu Świętemu, który się zapoznaje oczywiście z jakimś bardzo już syntetycznym opracowaniem i podejmuje decyzję. I tutaj mieliśmy w grudniu 2025 roku decyzję Ojca Świętego Leona XIV o ogłoszeniu ich błogosławionymi. I od tego czasu właśnie ruszyła tutaj w archiwum i w zarządzie inspektorii, w całej inspektorii, wszystkich salezjanów w Polsce, cała machina organizacyjna związana z ostateczną dokumentacją, z prezentacjami w różnej formie, radio, telewizja, filmy, publikacje w różnych mediach, w różnych mediach społecznościowych, również specjalna strona. Więc ogrom pracy bardzo wielu osób.
0: To są takie potężne, czerwone księgi. Ja oczywiście tutaj z wielką radością też zobaczyłem jedną z ksiąg, na której jest napisane Rudolfus, dwie księgi nawet, potężne, grube, Rudolfus Komorek. To jest sługa Boży, nasz salezjanin, współbrat. Tak, a dwie sztuki, ksiądz profesor mnie poprawia, czyli to jest ta sama księga, to pozycjo na temat Rudolfa Komorka, a to jest nasz misjonarz, nasz sługa Boży. No ten proces, nie wiem jak w tej chwili może trwa, bo to prowadzi diecezja z Brazylii, ale może kiedyś też z radością będziemy ogłaszać nowego świętego Polaka, błogosławionego misjonarza z Brazylii. O nim kiedy indziej zrobimy audycję, a teraz już przejdźmy do kościoła, bo ten budynek salezjańskiego inspektoratu połączony jest z kościołem świętego Stanisława Kostki i tutaj się nam rozwiąże tajemnica dalej, dlaczego święte dębniki. Już znamy błogosławionego księdza Józefa Kowalskiego, już znamy 9 nowych błogosławionych, ale tych świętych tutaj będzie więcej, tych błogosławionych będzie więcej. Przechodzimy dalej przez salezjańskie labirynty. Ksiądz profesor zamyka archiwum. I teraz po schodach w dół idziemy do kościoła świętego Stanisława Kostki. Drodzy radiosłuchacze, już jesteśmy w środku, w kościele świętego Stanisława Kostki, w takiej kaplicy specjalnie właśnie poświęconej naszym świętym, naszym błogosławionym. Ksiądz proboszcz się pojawił. Witamy księdza Stanisława Oskwarka. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w Radiu Wnet. Przepraszam, że tak niespodziewanie. Chodzimy właśnie z księdzem profesorem Sylwestrem Jędrzejewskim. I ksiądz profesor nam opowiada o naszych tutaj świętych dębnikach. Jak to jest być proboszczem na świętych dębnikach?
2: No, bardzo dumny jestem z tego, że mogę być proboszczem takich świętych dębnik, bo przez nasz Kościół przewinęło się wielu świętych, błogosławionych, między innymi Jan Paweł II, który tutaj się modlił, miał swoje miejsce. Nawet współbracia, którzy tutaj posługiwali wtedy, jak przychodził na modlitwę, to on się modlił tak półgłosem, szeptem, taki świerszcz, nazywali go świerszczem. I też tu jest związany był z naszą parafią, bo tutaj, jak mówię, modlił się, chodził i szczególnie też pamięta, jak zostali aresztowani współbracia z tego miejsca. Zawsze to podkreślał, że zawsze pamiętam. I to jest takie wzruszające, że zawsze pamiętam, nawet jak był tu w 2002 roku, 17 sierpnia, to o tym też przypomniał. I jestem dumny z tego, że jestem tutaj proboszczem.
0: I życzymy księdzu proboszczowi, żeby też był święty, bo to jest przecież zadanie, przywilej każdego katolika. I tak ksiądz proboszcz Stanisław Oskwarek nam wyjaśnił kolejną zagadkę, dlaczego od początku tej audycji mówimy o świętych dębnikach, bo to jest kolejny święty dla nas, dla naszych radiosłuchaczy, którzy bliżej znają świętego Jana Pawła II, pewnie to nie jest tajemnica, ale to właśnie w tej parafii, tutaj w tym kościele modlił się święty Jan Paweł II, wtedy jeszcze Karol Wojtyła, młody chłopak, student i też pracownik już w czasie wojny, pracownik fabryki chemicznej Solwaj. I przechodzimy, jeszcze tutaj opowiem wam, drodzy radiosłuchacze, co tutaj w tej kaplicy jest, bo jesteśmy oczywiście w radiu, trzeba opowiedzieć. W głównej nawie tej kaplicy jest obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. To chyba o tym obrazie mówi święty Jan Paweł II w swojej książce Pamięć i Tożsamość, że przed tym obrazem wymodlił swoje powołanie.
2: Tak, to prawda. Podkreśla to, że przed tym obrazem wymodlił i gruntował swoje powołanie, chociaż ten obraz, jak za jego czasów, nie był tutaj w tej kaplicy. On był w kościele, tutaj po prawej stronie. I rzeczywiście tutaj przed tym obrazem się modlił, tutaj polecał Matce Bożej swoje intencje, swoje sprawy, swoje powołanie.
0: Dziękujemy księdzu proboszczowi, bo tak zaskoczyliśmy go, ale nie obraził się. Ja przepraszam za takie niespodziewane najście. Dziękujemy i wracamy do naszego księdza profesora Sylwestra Jędrzejewskiego, naszego biblistę, też mojego profesora, z którym miałem wykłady kiedyś w seminarium. I niech ksiądz profesor nam opowie, co tutaj jeszcze w tej kaplicy możemy zobaczyć.
1: Widzimy portrety naszych błogosławionych, ich jest 8, dlatego że dębnickich salezjanów jest 8, a ksiądz Franciszek Miśka to jest ląd i jego proces był prowadzony przez inspektorię pilską, to jest wtedy nieistniejącą oczywiście, ale inspektorię północną, nazwijmy, w odróżnieniu od inspektorii południowej krakowskiej. Więc mamy odtworzone te postacie, namalowane, ale na podstawie zdjęć można domniemywać, że one są wielce prawdziwe. Witamy młodzież, która tutaj wchodzi, no jak przystało na miejsce salezjańskie. Zawsze musi być młodzież. I to też raduje nasze serca, że nie tylko w czasie mszy świętej, czy jakichś innych wydarzeń liturgicznych, ale i w takich okolicznościach ksiądz Andrzej Gołębiowski, nasz wiceprowincjał, będzie tutaj prowadził to spotkanie z młodzieżą. Zatem pozwólmy im już na to spotkanie, a my przejdźmy do kolejnego miejsca.
0: Drodzy radiosłuchacze, widzicie, to miejsce jest żywe, bo grupa młodzieży właśnie do tej kaplicy przed chwilą weszła. My przechodzimy do głównego kościoła. Oddajemy cześć Najświętszemu Sakramentowi. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Jesteśmy w głównym kościele, to miejsce jest żywe. Nawet teraz przy okazji wakacji grupy tutaj młodzieżowe, konkretnie widziałem tam po odznakach zawieszonych na szyi, że to chyba grupa Światło Życie, Oaza, tak nazywana powszechnie. Przyszli pewnie młodzi ludzie ze swoim duszpasterzem dowiedzieć się trochę więcej o świętych dębnikach, a my możemy o tym się dowiedzieć w naszym Radiu Wnet. Został nam jeszcze jeden człowiek, jedna szczególna postać w życiu naszym salezjańskim i w życiu świętego Jana Pawła II.
1: I w życiu naszych błogosławionych, dlatego że no, przynajmniej kilku z nich, dla kilku z nich ta postać, ta osoba, o której chcemy mówić, sługi Bożego, czcigodnego już sługi Bożego, pana Jana Tyranowskiego i świętego Jana Pawła II, to jest taki trójkąt, który się zamyka. Dopowiem tylko, że ten obraz, który jest w tej chwili w kaplicy, przed którym modlił się młody Karol Wojtyła, jak chrząszcz, jeden z księży, który tutaj wchodził z zakrystii, z drugiej strony właśnie słuchał, jak się modlił ten chłopiec, młody człowiek, Karol Wojtyła, tak właśnie szeleścił jak chrząszcz i mówi, ten chrząszcz znów przyszedł, ćwierz, modli się. On ten obraz wisiał tutaj, dokładnie w tym miejscu, a stąd został przeniesiony do tej kaplicy. Przejdźmy do miejsca, no dla nas, osobiście dla mnie, bardzo istotnego. Mianowicie jest to grób ekshumowanych resztek ciała sługi Bożego, czcigodnego sługi Bożego Jana Tyranowskiego. Muszę powiedzieć, że dla mnie jest to szczególna postać. I tak jak zostałem powołany przez kardynała Franciszka Macharskiego jako ekspert teologiczny do sporządzenia opinii teologicznej w procesie naszych błogosławionych, tutaj już moja rola jakby dobiegła końca ze szczęśliwym finałem. Tak tutaj, ponieważ również byłem ekspertem, teologiem piszącym opinię na podstawie dokumentacji, oczywiście w procesie sługi Bożego, pana Jana Tyranowskiego, czekam na ten finał. Drodzy kochani słuchacze, módlcie się za przyczyną pana Jana Tyranowskiego. Za chwilę o nim powiem kilka zdań. Ale wszystko jest gotowe. Wszystko jest gotowe. Potrzebne jest to, żeby wydarzył się jakiś cud. Ja mam wrażenie, że wiele ich się wydarzyło, tylko poszczególne osoby nie traktują tego jako wydarzenie właśnie mające charakter cudu albo jakiegoś czegoś bardzo ważnego, charakterystycznego w swoim życiu czy w odniesieniu do swoich bliskich, do swoich znajomych. Czekamy na to, żeby Pan Bóg potwierdził, że ten oto człowiek, czcigodny sługa Boży Jan Tyranowski, jest orędownikiem u Boga w naszych sprawach. Bo on był jako człowiek orędownikiem w sprawach młodego Karola Wojtyły.
0: Drodzy radiosłuchacze, nie czekajmy z tą modlitwą, tylko teraz. Niech każdy z nas w swoim sercu, może to są problemy zdrowotne, może inne problemy rodzinne, osobiste, każdy z nas teraz może westchnąć do sługi Bożego Jana Tyranowskiego za przyczyną świętego Jana Tyranowskiego. Prosimy Cię, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny o pomoc, o wstawiennictwo w tych wszystkich problemach, trudnościach, jakie nosimy w naszych sercach. Sługo Boży Janie Tyranowski, módl się za nami.
1: Postać, piękna postać Pana Jana, zamieszkałego w Dębnikach, bardzo bliziutko kościoła, przy ulicy Różanej. To postać bardzo szczególna dla tego miejsca, dla tej parafii i wreszcie dla Krakowa. Wykształcony, jak sam siebie określał, jako dzisiaj powiedzielibyśmy ekonomista, buchalter, tak zapisał w swoich pismach. Ostatecznie z powodu słabszego zdrowia pracował w domu, w swoim mieszkaniu, był krawcem. I tutaj bywał codziennie w kościele, bywał na nabożeństwach, na mszy świętej. Nigdy się nie ożenił, ale prowadził życie, dzisiaj można by było powiedzieć, wzorowe życie powołanej osoby, powołanej do konsekracji osoby świeckiej. Wiemy, że są różne, są wdowy konsekrowane, są dziewice konsekrowane, są zakonnice i zakonnicy konsekrowani, są kapłani konsekrowani przez nałożenie rąk do sprawowania funkcji kapłańskiej. On był konsekrowany do świętości, do osobistej świętości. Czytałem wszystkie jego pisma przedstawione w procesie rogatoryjnym i uderza w nich przede wszystkim rozumienie Kościoła. To rozumienie Kościoła już w tamtym czasie, przed wojną i w czasie wojny, nosi znamiona, dzisiaj powiedzielibyśmy, nosi znamiona rozumienia go takiego, jak rozumie Sobór Watykański II. Dlatego, że pan Jan Tyranowski w Kościele widzi niezastąpioną i wręcz konieczną rolę osób świeckich. To było wtedy, w tamtym czasie, trudne do pomyślenia.
0: Nowość.
1: To była nowość. On jest, wtedy się mówiło, nawet dzisiaj, zelatorem grupy różańcowej młodych chłopców. W tej grupie jest robotnik Karol Wojtyła, potem student, tajny student oczywiście, Karol Wojtyła, który mieszkał od kościoła, powiedzmy 5-7 minut, też przy ulicy Tynieckiej, blisko ze swoim ojcem. Kiedy aresztowani zostali nasi współbracia, i tu jest, proszę zobaczyć, ten związek taki, Karol Wojtyła, pan Jan Tyranowski i salezjanie dębnicki. Kiedy zostali aresztowani nasi współbracia salezjanie, to w zasadzie kierowanie całym duszpasterstwem, jeśli chodzi o młodzież, o spotkania z młodzieżą przejął pan Jan Teranowski. Przychodził z Łosiówki, czyli z ulicy Tynieckiej, inny salezjanin, znakomity biblista, wykształcony, wprowadzający nowoczesne metody biblijne, wykształcony w Rzymie i w Jerozolimie, ksiądz Jan Mazerski, który jakby od takiej strony doktryny Kościoła wykładał, prowadził tę młodzież, ale duchowe prowadzenie należało do pana Jana Tyranowskiego. I w pewnym momencie widać w pismach pana Jana Tyranowskiego, ukształtowanego przecież tutaj w duchowości salezjańskiej, pracuje z młodzieżą, więc można rozumieć, że był takim ówczesnym synem księdza Bosko, świeckim synem księdza Bosko, pracuje z młodzieżą. Ale jego duchowość od pewnego czasu zaczyna być mistyczna. Święty Jan od Krzyża, Święta Teresa. I widać w jego pismach właśnie fascynację, ale jednocześnie bardzo precyzyjne zapisy dążenia do świętości, łącznie z rozkładem dnia. Co o której godzinie wstanie, toaleta, modlitwa, praca, różaniec i tak dalej. Wszystko ma poukładane. Jeśli Państwo jesteście świadomi, drodzy słuchacze, tej duchowości, mistycznej duchowości Karola Wojtyły, jestem najgłębiej przekonany o tym, że zaszczepił ją Karolowi Wojtyle, młodemu chłopakowi tutaj w Dębnikach, w tym kościele i w jego domu, domu Jana Tyranowskiego, w jego mieszkaniu, gdzie się spotykali, właśnie tenże sługa Boży.
0: On też polecał konkretne właśnie lektury Karolowi Wojtyle.
1: Tak, więc prowadził nie tylko Karola Wojtyłę, prowadził tych chłopców, tych młodzieńców, każdego indywidualnie. Są zapisane spotkania i jakby jego praktyczne uwagi. Może tam nie ma nazwisk, ale skądinąd wiadomo, kto kim był i można to przypisać. Więc
0: wśród nich też był jeden salezjanin późniejszy.
1: Wśród nich też był ksiądz późniejszy Michał Szafarski, skądinąd wicepostulator tego procesu i wicepostulator procesu naszych błogosławionych męczenników, no, który z uwagi na wiek odszedł wcześniej do Pana, nie doczekał, a ja się cieszę jego sukcesem jako ten, który się w ostatnim czasie najwięcej tymi kwestiami zajmuje.
0: Też znany w Krakowie ksiądz Maliński.
1: Tak, ksiądz Maliński. Otóż ksiądz Szafarski jest autorem takiego precyzyjnego wyliczenia, że w Krakowie zostało aresztowanych i zginęło w obozach w różnym czasie, nie tylko chodzi o tych salezjanów, 12. I z grupy, którą prowadził Jan Tyranowski, z tej grupy młodzieńców, tej grupy różańcowej, 12 zostało kapłanami. Nie tylko salezjanami, innymi księżmi diecezjalnymi, innymi również. Zostało salezjanami. No jest to jakieś signum.
0: Tak jest. I tak, drodzy radiosłuchacze, powoli będziemy kończyć, ale jeszcze wyjdziemy przed kościół, wyjdziemy na zewnątrz. Rozwiązała się nasza zagadka postawiona na początku naszej audycji. Dlaczego Święte Dębniki? Święte Dębniki, dzisiaj piękna część Krakowa przed wojną, czy też w czasach zaborów, to byłaby część taka właściwie bardzo uboga. Nawet w czasach zaborów to właściwie półwiejska, chociaż za Wisłą tuż już widzimy Wawel, to jednak wtedy jeszcze tu było bardzo uboga. Dzisiaj piękne apartamenty, przed nami szkoła, o której mówił ksiądz profesor, w której uczyli salezjanie przed wojną, ale i też dzisiaj. I tutaj mamy tablicę. Tablicę, co jest na tablicy? Tablica upamiętniająca ważne spotkanie i domknięcie naszej dzisiejszej opowieści.
1: Zacznijmy od tej szkoły po drugiej stronie. Jak widzicie Państwo, to jest ile? 100 metrów od kościoła. To była przed wojną i w czasie wojny szkoła żeńska. Więc już czymś szczególnym było to, że salezjanin uczy w szkole żeńskiej, bo przecież od czasów księdza Bosco adresatami misji charyzmatu salezjańskiego była młodzież męska, chłopcy, młodzieńcy, a tutaj młodzież żeńska. Nie wydaje mi się, żeby wszyscy do takiej pracy się garnęli, do pracy z dziewczętami, a do nich należał ksiądz Wojciechowski, Kazimierz Wojciechowski, który tutaj był katechetą. Cudowna postać. No jestem z nim absolutnie zauroczony. Jako młody wychowanek zakładu książąt lubomirskich, bo ojciec zmarł mu wcześniej, był półsierotą, pochodził z Jasła, więc tutaj mieszka w zakładzie lubomirskich, ukończył szkołę jeszcze elementarną w Krakowie i potem wszystkie te przygody, w cudzysłowie przygody formacji salezjańskiej, przygody jego trwały 15 lat. Normalnie powiedzmy 8, no 9, a jego ciągle próbowano. I ciągle we wszystkich opiniach jest zapisane za mało pobożny. To jak powinien być pobożny salezjanin, który idzie z radością, z uśmiechem, z entuzjazmem do młodych ludzi, z miłością na dłoniach i taką samą miłością oddają mu ludzie młodzi. No to jest przecież idealna świętość salezjańska. No ale pamiętajmy, że pewne ramki wtedy obowiązywały, zresztą one obowiązują również dziś, bo są absolutne takie fundamentalne wymogi, od których nie można odstąpić. Ale to sprawiło, że 5 lat ksiądz kleryk, jeszcze wtedy Kazimierz, był próbowany. Czy na pewno powinien być salezjaninem? Próbowany 5 lat w czasie asystencji, czyli praktyki. Nie dowierzano. Był w najtrudniejszym zakładzie salezjańskim z gestapo. A on powiedział tak: muszę iść, bo jeśli Niemcy przyszli po mnie, zabiorą kogoś innego. Niektórzy współbracia mówią, że nie trzeba było już jego śmierci tak spektakularnej. Został uduszony w Auschwitz drugiego dnia po przyjeździe. Właściwie nie zdołał przeżyć ani jednego pełnego dnia w Auschwitz. Młody, wysportowany człowiek. Po tym powiedzeniem muszę iść, bo zamiast mnie Niemcy zabiorą kogoś

0: pewne przypomnienie, ale jednocześnie przesłanie. Słuchaj, tutaj święty Jan Paweł II zaczynał swoją drogę, swoją przygodę z powołaniem kapłańskim. Więc spróbuj pomyśleć o swojej drodze, spróbuj pomyśleć o kapłanach, spróbuj pomyśleć o Kościele, spróbuj pomyśleć wreszcie o samym sobie.
1: I na tablicy widzimy napis. W tej parafii w latach 1938-44 mieszkał, w tym kościele modlił się 3 listopada 1946 roku odprawił mszę świętą prymicyjną ksiądz Karol Wojtyła, kardynał, metropolita krakowski, ojciec święty Jan Paweł II, salezjanie, parafia dębnicka. Ale też tutaj przejeżdżając zatrzymał się już jako papież w 1997 roku i też wspomniał, wypowiedział słowa.
0: Tak, Ojciec Święty przejeżdżał tutaj z Papa Mobile odkrytym. To już był bardzo starszy papież.
1: Staruszek.
0: I dlatego nie wysiadał, nie wchodził do tego kościoła, ale chciał tutaj być i popatrzeć jeszcze na to miejsce i wtedy powiedział no, te słowa, które są takie ujmujące, a dla salezjanów są stale pewnym wyzwaniem, mianowicie tak, powiedział tak, pamiętam tych salezjanów, zawsze o nich pamiętam. No jeśli papież pamięta, to nie przystoi, żebyśmy my nie pamiętali.
1: Na zakończenie prosimy księdza profesora o błogosławieństwo Boże dla wszystkich naszych radiosłuchaczy i dla całej ekipy Radia Wnet.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźmy w pokoju z Chrystusem.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. 11:38, panie i panowie. No i cóż, taki oto dżingiel.
2: Radio Wnet, patronite.pl, / Radio Wnet.
1: Dziękujemy wszystkim słuchaczom i pięknym, zacnym, dzielnym słuchaczom, że nas wspieracie. Dziękujemy za każdy grosik, za każdy szeleszczący papierek spadający na nasze konto, panie i panowie. No ale cóż, tak trochę żartobliwie, bo Radio Wnet to jedna wielka łajba miłości i przyjaźni. Ze mną redaktor Bogdan Forenczew w portalu polskomyślniki.com, najpoczytniejszy portal na Wyspach Brytyjskich. Dzień dobry, Bogdanie.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo radośnie dzisiaj.
1: Natomiast robimy taką prywatną zbiórkę na Sikora, czyli zegar dla redaktora Łukasza Jankowskiego. Ja czasami z Bogdanem żartuję, że jak Łukasz jest przed nami, no to można pójść na spacer, przeczytać dobrą nowelkę, pomyśleć co na obiad i tak dalej, ale to takie uroki Radia Wnet. Bogdanie, witam Cię bardziej niż serdecznie.
3: Witam jeszcze raz.
1: Szymon Chrystianus przy konsoletach, panie i panowie. No i cóż, słuchacz Stanisław mówi o klepsydrze z wielkimi ziarnkami piasku. Natomiast dzisiaj, panie i panowie, od samej północy, 21 dzień sierpnia, rok pański 2026. No i cóż, patrzymy na kalendarium, ważne kalendarium, jeżeli chodzi o Szmaragdową Wyspę, bo 147 lat temu, 21 sierpnia, dzień szczególny i dzisiaj upamiętniamy na Szmaragdowej Wyspie rocznicę objawień maryjnych w NOK. To jest taka irlandzka Częstochowa. Rok pański 1897. No i ta miejscowość stała się głośna za sprawą jednego z najważniejszych objawień maryjnych na świecie. 21 sierpnia 15 mieszkańców wsi NOK w hrabstwie Mayo ujrzało milczącą wizję Matki Bożej, świętego Józefa, świętego Jana Ewangelistę oraz Baranka Bożego na ścianie szczytowej kościoła. No i dzisiaj też zakończenie nowenny w NOK. 21 sierpnia, przypomnę, wypada ostatni dzień corocznej ogólnokrajowej nowenny w NOK Shrine, połączony z tradycyjnym marszem pamięci Witness Walk i uroczystościami rocznicowymi. Natomiast teraz...
4: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: No właściwie, Bogdanie, nie wiem od czego zacząć, bo tak, dzisiaj dzień wyników Living Certificate, czyli ponad 70 tysięcy irlandzkich uczniów otrzyma dziś wynik końcowych egzaminów. To jedno z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w roku, od których zależą przyjęcia na studia. To po pierwsze. A po drugie, gruchnęła ta wiadomość, że od 21 września ruszają wypłaty zwiększonego dodatku na ogrzewanie Fuel Allowance, z którego skorzysta prawie 475 tysięcy gospodarstw domowych. Czyżby to była trochę taka zasłona dymna przed tym, co Irlandczycy, komitety protestujące, szykują na dzień 31 sierpnia?
3: No w Irlandii nic nie dzieje się przypadkiem. Niestety takie rzeczy są tutaj robione. Czyli Irlandia nie odbiega specjalnie od innych normalnych państw na kontynencie. Działa dokładnie tak samo. No tak, przygotowujemy się chyba bardzo ostro w tym momencie już na ten proces, który może odbyć się właśnie 31 sierpnia. A widać to już nawet na ulicach, bo tak jak wcześniej mi opowiadałeś, w Dublinie są już takie plakaciki, wlepki zachęcające do tego, aby stawić się na tym proteście, ale też zauważyłem coś takiego w Galway. Może nie jest tego dużo, ale pokazują się takie informacje. Najwięcej jednak wiadomości na ten temat i, że tak się wyrażę, zaproszeń do ogólnokrajowego protestu jest w internecie, gdzie dosyć dużo grup pojawiło się i wszystkie one wzywają, żeby 31 sierpnia wyjść na ulicę i zaprotestować wobec rządu, pokazać mu swój sprzeciw, że nie godzimy się jako społeczeństwo na to, żeby po pierwsze od 1 września powróciły częściowo te odzamrożone akcyzy i podatki na paliwa pędne i grzewcze, no a z drugiej strony pokazać, że jednak no, sytuacja jest na tyle zła, że niestety rząd powinien zająć się tym, żeby jednak móc jeszcze obniżyć koszty ogrzewania i transportu. To jest bardzo dziwna sytuacja, drodzy Państwo, bo chyba jeszcze tydzień temu jeden z ministrów zapowiadał, że no nie będzie w ogóle takiej rozmowy. Jest ustalony harmonogram, rząd będzie działał wedle harmonogramu, czyli 1 września. Pierwsza transza z trzech zaplanowanych tych podatków, które mają wracać, o kwotę bodajże około 9 centów wraca na swoje miejsce. No jednak w ciągu ostatnich 2 dni stało się dużo więcej, ponieważ po pierwsze minister pod naciskiem central związkowych, które zrzeszają między innymi transportowców i rolników, ugiął się przed ich naporem, no i stwierdził, że jednak doprowadzi do takiego spotkania, bo najpierw nie chciał w ogóle słyszeć o czymś takim, żebyśmy w ogóle rozmawiali na ten temat, czyli centrale związkowe z rządem, no a jednocześnie odrzucił całkowicie propozycję, żeby wcześniej do pracy wrócili posłowie i zajęli się właśnie tą kwestią przywrócenia akcyzy.
1: No właśnie, tutaj Bogdanie, musimy tutaj powiedzieć i pokłonić się liderce opozycji, liderce Sinn Féin, pani Mary Lou MacDonald, która zażądała wręcz oficjalnie przerwania przerwy wakacyjnej, zwołania parlamentu DOL, to jest irlandzki Sejm, no bo Sinn Féin, ale także posłowie opozycyjni chyba też pewnie o tym powie, że już łamią się też niektórzy posłowie, myśląc o kolejnych wyborach parlamentarnych na Szmaragdowej Wyspie w Irlandii, na którzy mówią: hola, hola, okej, okay, rządzimy. Koalicja bardziej niż egzotyczna, jakby Donald Tusk rządził z Jarosławem Kaczyńskim, czyli Fianna Fáil i Sinn Féin, i mówią wprost i bez ogródek. No, trzeba wstrzymać planowaną na 1 września podwyżkę akcyzy na benzynę i olej napędowy, no bo może to doprowadzić po pierwsze do niepokojów, a po drugie do kolejnej stagnacji tego, co nazywamy dobrym życiem irlandzkich rodzin. No i tutaj rozgorzała dyskusja przede wszystkim, ja się uśmiecham, na forach irlandzkich. One są znacznie grzeczniejsze, jeżeli chodzi o fora polskie, rozpolitykowane, ale też dużo ognia w tych wpisach.
3: No tak, wczoraj wieczorem ta informacja, właściwie ten list został opublikowany, który wcześniej otrzymał premier Michal Martin. Dostał go oczywiście od Mary Lou MacDonald, szefowej Sinn Féin, która po prostu otwarcie powiedziała w tej wiadomości, że życzy sobie, a właściwie żąda, żeby DOL wrócił do pracy, i to jeszcze przed końcem wakacyjnej przerwy, przed wrześniem, i zajął się właśnie cenami paliw. Cóż tutaj można do tego dodać? No chyba tylko tyle, że tak jak wspomniałeś, Mary Lou MacDonald wtórują tutaj ugrupowania opozycyjne. I dzisiaj już zaczęły pokazywać się pierwsze informacje na ten temat, że właściwie cała opozycja jest za tym, żeby posłowie wrócili do Sejmu, do parlamentu irlandzkiego i żeby debatowali, rozmawiali nad tym. Oczywiście, tak jak też wspomniałeś, rozłam nastąpił w Fianie, która do tej pory przynajmniej przedstawiana była przez jej lidera, czyli obecnego premiera Michala Martina, jako monolit, który jednym głosem mówi, no i jednym człowiekiem też mówi, bo samym nim. No ale jak się okazało, no jednak internet nie pozostawia jeńców i niektórzy posłowie właśnie tego ugrupowania Fianna Fáil, czyli ugrupowania koalicyjnego, byli łaskawi napisać na swoich stronach internetowych, że jednak oni nie są do końca przekonani, czy rząd powinien zachować tę ścieżkę przywracania akcyzy do poprzedniego poziomu i czy nie należałoby się nad tym zastanowić. Oczywiście tutaj minister transportu, ale też drugi z ministrów, minister finansów, powiedzieli, że no jednak nie powinniśmy wracać, jeżeli DOL wróci do pracy, co stanie się dopiero w prawie połowie września, no to wtedy można to zacząć omawiać, można to wszystko zacząć jakoś tam ustalać. No i tutaj zetknęli się z takim, może nie murem oporu, ale murem, który jasno wskazał, że posłowie koalicji nie do końca są przekonani do tego, żeby odpowiednim czasem na debatę w tej sprawie była połowa września. I cóż teraz może się stać? Myślę, że pod pewnego rodzaju naciskiem ugrupowań opozycyjnych, ale też własnych posłów, premier czy wicepremier dojdą do porozumienia, a jednocześnie określą, że na jeden lub dwa dni posłowie wrócą do parlamentu i będą dyskutować na ten temat. Co się wtedy może stać, bo chyba to jest jednak najważniejsze? No cóż, mogą się stać dwie sprawy. Albo zostanie ustalone, że te podwyżki czy kroki do powrotu do dawnego opodatkowania zostaną przywrócone w takim harmonogramie, jaki przyjął rząd. No albo po prostu będzie to sunięcie na przykład o miesiąc, no, a w ciągu tych 30 dni zarówno rząd, jak i posłowie będą mieli czas na dalsze rozmowy na ten temat i zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie. Myślę, że jeżeli zostanie przesunięte to zaledwie o 30 dni, nic specjalnego nie zmieni się w kraju, bo nie zmieni to sytuacji ekonomicznej wielu rodzin, które już w tym momencie są po prostu na takim poziomie ubóstwa, że nie stać ich i to słychać już na ulicach, że ludzi po prostu nie stać na zakup paliw, tak jak oleju opałowego, czy zastanawiają się, jakie ceny, jakie koszta będą ponosili przez całą zimę.
1: Bogdanie, tutaj wejdę ci słowo, przypomnijmy, jak wysoko w górę poszły opłaty właśnie oleju napędowego. To jest ważne, bo no ta podwyżka nawet największych optymistów sprowadziło na dno totalnego czarnobidztwa, no bo to jest rzecz chyba nie... No właściwie brakuje mi słów w tym momencie, no bo jeżeli my mówimy w Polsce, że mamy najdroższe paliwa, najdroższy prąd elektryczny, to ja mawiam z tobą tak, no proszę przyjechać i zakupić to i owo pod niebem Szmaragdowej Wyspy.
3: No rzeczywiście, no jeżeli w tym momencie olej opałowy kosztuje ponad 1800 euro za 1000 litrów, a to naprawdę nie wystarczy na całą zimę, drodzy Państwo, no to jest źle. A jeżeli przywrócimy te podatki, które były sprzed tej obniżki kwietniowej, zaczęła się w kwietniu lub maju, nie pamiętam dokładnie, no to z automatu te ceny podskoczą o tyle, że zbliżymy się do 2000. Jeżeli natomiast dodatkowo w październiku wejdzie w życie, bo wtedy zazwyczaj wchodzi podatek węglowy, czyli ta wyższa stawka podatku węglowego, no to w ogóle cena oleju opałowego może wynieść ponad 2200 euro, więc to będzie naprawdę dramat. No wiele rodzin po prostu nie będzie sobie mogło pozwolić na coś takiego. Jeżeli przyjmiemy, że mamy wydatek jednorazowy na przykład w październiku, no bo wtedy robi się już raczej zimno i należałoby włączyć ogrzewanie. Jeżeli mamy jednorazowy wydatek, tak jak dla osób wynajmujących domy, przyjmijmy, że około 2200 za sam koszty, jest to koszt najmu, plus 2000 euro ogrzewanie, no plus do tego trzeba zapłacić prąd, kupić jedzenie, no to robi nam się kwota, proszę Państwa, około 5,5 do 6 tysięcy jednego miesiąca. I to jest w zasadzie taki wydatek jednorazowy, tak ogromny. No ale później, jeżeli te koszty rozłożymy na dalsze miesiące, no one niby spadną. No ale nie można też w Irlandii kupić kilkuset litrów, znaczy 200 litrów na przykład oleju opałowego. Chyba najmniejsza ilość to jest 500 litrów. No czyli około 1000 euro. Więc te kwoty też nie są niskie i naprawdę nie wszyscy mają na tyle dużo zasobów pieniężnych, żeby mogli po prostu kupić to jednorazowo i być w jakiś sposób mieszkać w ciepłych domach. Myślę, że ta zima dla wielu osób będzie naprawdę zimna, a chyba duża część mieszkańców Irlandii powinna się modlić, żeby była znowu łagodna, tak jak zeszłego roku i żebyśmy nie mieli mrozów i opadów śniegu, bo wielu osobom będzie naprawdę ciężko.
1: Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski. Studio Dublin na antenie Radia Wnet od września roku pańskiego 2010. Natomiast, Bogdanie, pozostajemy też w kręgu tego niezadowolenia społecznego. Wiemy, że Irlandia przewodniczy od 1 lipca w Radzie Unii Europejskiej. Sprawuje półroczną prezydencję. Rząd Michaela Martina wykorzystuje ten okres do promowania priorytetów takich jak bezpieczeństwo Europy, wsparcie dla Ukrainy, konkurencyjność gospodarki, uproszczenie unijnych regulacji, polityka migracyjna i rozszerzenie Unii Europejskiej. Natomiast rolnicy punktują to, mówiąc prosto. Okay. Okej, po protestach z pierwszej połowy roku, marzec, kwiecień, które relacjonowaliśmy na antenie Radia Wnet, rząd nadal negocjuje nie z Unią, tylko z nami, z rolnikami. Ograniczenie emisji w rolnictwie, nowe wymogi środowiskowe Unii Europejskiej, wsparcie finansowe dla gospodarstw, które być może będzie, a prawdopodobnie nie będzie, bo ten budżet, nowy budżet Republiki Irlandii w wielkich bólach się wykuwa. No i z drugiej strony pokazują irlandzcy rolnicy Mercosur, czy ktoś tam przestrzega zasad klimatycznych, czy ktoś tam zwraca uwagę na to, jak ta żywność jest produkowana. Natomiast nie jest tajemnicą, że my mówiliśmy nie raz i nie dwa i nie 77, Bogdanie, że skoro prezydent Lech Kaczyński świętej pamięci podpisał traktat lizboński, no to tak naprawdę dywagacje, czy Mercosur przejdzie, czy też nie przejdzie, są poza naszymi głowami, ponieważ każde państwo stowarzyszone w Unii Europejskiej przekazało to komu? Komisji Europejskiej. Koniec, kropka. I tutaj nic się nie wydarzy. Natomiast irlandzcy rolnicy, Bogdanie, coraz częściej pokazują głupoty w tym toku myślenia. Z jednej strony my mamy być święci od papieża i bardziej czyści niż łza żony Cezara, natomiast no, z drugiej strony pozwalamy sobie na to, żeby ta nasza gospodarka i przemysł grzązł coraz bardziej i właściwie chylił się ku upadkowi.
3: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na jedną kwestię, że w tym momencie rolników, a nie tylko w Irlandii, ale w całej Europie, ktokolwiek z polityków przestał słuchać. Oni im przytakują, głaszczą ich po głowach, obiecują niestworzone góry, a tak naprawdę robią swoje. I to, co dzieje się w tym momencie w Europie, to, co dzieje się w Irlandii, prawdopodobnie nie skończy się tak, jak chcieliby tego politycy, czyli uspokoją i jakoś to będzie. No nie będzie, drodzy państwo. Przede wszystkim rolnicy są już na takim etapie, no teraz w Irlandii dodatkowo nałożyła się na to ta susza, która już w tym momencie na dobrą sprawę zużyła dużą część zapasów paszy, która była przeznaczona na okres zimowy, więc myślę, że irlandzcy rolnicy nie zostawią tego tak, jak spodziewa się rząd, bo... Przepraszam, bo po prostu chcieliby, żeby załagodzić jakoś sytuację, rzucić tam pewne jakieś grosze do tego rolniczego woreczka i po prostu zamknąć całą sprawę. Myślę, że tak się nie stanie. Rolnicy, nie tylko rolnicy, bo i przemysł, ale i tacy zwykli ludzie, zwykli zjadacze chleba mają już po prostu dosyć, bo te obiecanki przez ostatnie lata były po prostu powielane, było ich coraz więcej, a tak naprawdę nie widzimy tutaj nic. Sektor rolniczy jest specyficznym, nie tylko w Irlandii, bo w całej Europie i wymaga pewnego rodzaju wsparcia. A jeżeli tylko i wyłącznie Unia Europejska, w tym przede wszystkim przoduje Komisja Europejska, rzuca unijnym rolnikom kłody pod nogi, nie liczy się z nimi i ściąga z całego świata żywność, która jest po pierwsze tańsza, po drugie gorszej jakości, po trzecie zanieczyszczona i nie wiadomo tak naprawdę, co tam w niej jest, no to cóż, konkurować my nie możemy. No, a z drugiej strony trzeba spojrzeć też na Europę jako na miejsce, które nie umie już w momencie poradzić sobie z niczym. Bo tak, nie jesteśmy specjalnie konkurencyjni, a może już nawet właściwie w ogóle nie jesteśmy konkurencyjni. Do tego nasz przemysł upada, no ale dlaczego upada? Dlatego, że nie jesteśmy konkurencyjni. No, kwestia rozwoju kontynentu też jest pod znakiem zapytania, no bo niestety nie możemy się rozwijać, bo unijna gospodarka nie jest konkurencyjna. I tak naprawdę uważam za winną Komisję Europejską do tego, że doprowadziła właśnie do tej sytuacji, że zrobiła z Europy taką umierającą jakąś część tego świata, która nie umie sobie poradzić naprawdę z niczym, nie umie sobie poradzić z tak zwanymi wrogami z państw trzecich, czy też konkurentami po prostu, bo spójrzmy na to, co robi Unia Europejska, jeżeli pojawia się jakiś konkurent i on oferuje tańsze towary. No i wtedy oczywiście normalnym jest, że mieszkańcy, obywatele Unii Europejskiej będą kupowali tam, gdzie jest taniej. Unia Europejska nakłada cła, nakłada ograniczenia. No tak jak nałożyła, najpierw nakładała na Chiny, na Rosję i na różne inne kraje, żeby tutaj do nas ich towar nie nie przypływał, czy nie przyjeżdżał nawet sobie. No a później, jeżeli to nie odniosło skutku, no to na własnych obywateli. Te dopłaty, jak kupuje się za granicą, to w kwocie 3 euro. No ale na tym się nie kończy, no bo kolejne 2 euro będzie nałożone jako opłata manipulacyjna i generalnie będzie to 5 euro od każdej sztuki zakupionej poza granicami Unii Europejskiej. No czyli jest to już walka nie tylko z krajami trzecimi, ale z własnymi obywatelami. Myślę, że to oczywiście odbije się na całej Unii Europejskiej. Może, a właściwie mam nadzieję, że przede wszystkim odbije się to na politykach, którym w pewnym momencie podziękujemy i zaczniemy myśleć rozsądnie, co z tym kawałkiem świata należy zrobić, żeby przywrócić po pierwsze konkurencyjność, żeby ten rozwój został w końcu uruchomiony. No a druga sprawa, żebyśmy byli w końcu jako Europa, Irlandia, Polska czy każdy inny kraj unijny samowystarczalni.
1: Bogdan Ferenc, Tomasz Granowski, Studio Lublin.
4: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: Panie i panowie, ale jeszcze jedna glosa do tego, o czym opowiadamy sobie, a propos tych nierówności i dziwnych przepisów i tego, co nazywa się mydleniem oczu, bo z jednej strony, panie i panowie, koszty życia, inflacja, bezpieczeństwo na drogach, polityka rolna, sytuacja na rynku mieszkaniowym, to wszystko się kumuluje ku jednemu azymutowi, ku jednemu punkcie na mapie, a mianowicie, że coraz mniej pieniędzy zarabiają zwykli ludzie. I owóż ta imigracja, legalna czy nielegalna, czego Polska jest przykładem, bo coraz więcej osób, które pracują, powiem wprost, za psie pieniądze, a to z Kolumbii, a to z Wenezueli, a to z innych zakątków Azji i Afryki. I mówię przedsiębiorcom, słuchajcie, dlaczego nie chcecie dać ciut więcej pieniędzy Polakom albo Irlandczykom? Oni odpowiadają, że mamy tak wielkie uciski natury podatkowej, że państwo tak nas grzmoci po łepetynach tym fiskalnym uciskiem, że po prostu nas nie stać, aby zapłacić Irlandczykowi czy Polakowi godną pensję. A to powoduje niepokoje, a to powoduje kolejną migrację. No i to, że ludzie zastanawiają się, jak związać koniec z końcem. Jak podejść do tej sytuacji? Redaktorze Bogdanie, szefie portalu polska-je.com w finale dzisiejszego programu.
3: Tutaj sprawa jest niesamowicie prosta, bo... Ja wiem, że to będzie złe stwierdzenie, ale poniekąd ci ludzie zabierają pracę nam. Ci, którzy przyjechali tutaj z państw, nie wiem, z Afryki, z Bliskiego Wschodu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie tylko, bo również z Azji. Drodzy Państwo, trzeba wrócić tę sytuację. Należy po pierwsze zatrzymać naszych krajan, Europejczyków, bo obywateli Unii Europejskiej tutaj na jej terenie, żebyśmy to my właśnie byli odpowiedzialni za to, co nazywa się tym dobrobytem, czyli żebyśmy my to tutaj tworzyli. Wtedy z całą pewnością odwrócą się trochę te proporcje płatności, płatnicze. Żeby zatrzymać człowieka, trzeba dać mu odpowiednie pieniądze, trzeba dać mu mieszkanie, trzeba dać mu po prostu normalne życie. No ale do tego potrzebne jest coś, co nazywa się zmianą prawa. Jeżeli będziemy wiecznie nakładali nowe podatki, cały czas będą jakieś obciążenia i nieprzyjemności ze strony władzy, no to niestety będziemy wyjeżdżali. Młodzi ludzie wyjeżdżają na potęgę. O tym mówi się coraz mniej. Tak jak do pewnego momentu w Irlandii głośno było właśnie o tym, że młodzi ludzie po prostu stąd uciekają, wyjeżdżają gdziekolwiek, byle nie tylko Irlandia i nie Europa, no tak w tym momencie chyba nałożona została blokada, bo od chyba półtora miesiąca nie ma nawet pół informacji na ten temat, więc myślę, że coś tutaj zadziałał irlandzki rząd, czyli co zrobił? No chroni się przed tym, żeby te złe opinie, które wtedy już były wypowiadane, nie pojawiały się więcej. Jeżeli natomiast nie naprawimy tej sytuacji, nie będziemy zatrzymywali Europejczyków na starym kontynencie, jeżeli nie będziemy dawali im możliwości rozwoju i czegoś takiego, co nazywa się normalnym życiem, no to niestety wszyscy uciekną, a będziemy zatrudniali osoby z krajów trzecich. Co to jednak oznacza? Przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, ci biznesmeni będą po prostu płacili im niższe stawki, no tylko i wyłącznie dlatego, że mogą, bo człowiek przyjezdny nie do końca zna się na naszych przepisach, więc tyle, ile będą mogli obciąć, tyle obetną. No a z drugiej strony nie będzie to atrakcyjne do tego, żeby ktoś wyjeżdżający z Polski czy Irlandii później wrócił do kraju, jeżeli zobaczy stawki, które pozostały, nie wiem, na poziomie tych sprzed 2 lat czy podobnych. No niestety, w tym momencie musimy zacząć myśleć normalnie, żeby przywracać Europie pewien poziom, który pozwala na godne życie, no a jednocześnie jako Unia Europejska, czy jako poszczególne państwa, chyba mamy obowiązek już w tym momencie zrobić to, co można by było nazwać gloryfikowaniem własnych obywateli. Czyli oni poniekąd powinni mieć trochę lepiej, żeby po pierwsze tutaj zostawali, a po drugie chcieli wrócić. Jeżeli do tego nie dojdzie, będzie trudno, no po prostu kontynent opustoszeje i Europejczycy stąd wyjadą i cóż, zastąpią nas inni.
1: Bogdanie,
3: nie mówię, że czasami nie przychodzi mi, czy że nie przychodzi mi taka myśl do głowy, bo naprawdę to, co dzieje się w Europie, jest po prostu już dla mnie osobiście tragedią. I gdzieś tam wędruje mi po głowie taka myśl, żeby po prostu jechać gdziekolwiek indziej, byle nie tutaj, gdzieś, gdzie da się normalnie żyć. Bo na razie w Unii Europejskiej z każdym rokiem, z każdym miesiącem widzę tylko i wyłącznie ograniczenia, coraz więcej ograniczeń i coraz więcej obciążeń fiskalnych. I niestety w pewnym momencie albo powiemy dość, albo stąd wyjedziemy i do państwa należy wybór, co zrobimy.
1: Powiedział, że dr Bogdan Ferencz, ja w finale jeszcze powiem jedną rzecz, że wstydem jest to, że rządy Prawa i Sprawiedliwości tyle mówiły na temat tego, aby ściągnąć Polaków z Azji, z Kazachstanu, z Uzbekistanu, z Białorusi czy z Ukrainy, ale niestety łatwiej jest ocać obywatelstwo osobom o korzeniach ukraińskich, białoruskich niż Polacy, którzy czasami czekają od 5 do 10 lat, aby wrócić na łono ojczyzny, bo to jest ich wielkim marzeniem, a to są przecież nasi rodacy. I myślę, że tutaj, drogi prezydencie, zwracam się do doktora Karola Nawrockiego i też komisji i tego doradczego ciała. A propos Polonii, kontaktów z Polakami za granicą, brakuje nam rąk do pracy. Polska starzeje się. Sięgnijmy po tych, którzy chcą wrócić do macierzy i być częścią Rzeczypospolitej. I myślę, że też pod tym apelem, Bogdanie, się podpisujesz.
3: Ale rzeczywiście i czekam na programy, które będą zachęcać. Od wielu lat czekam na te programy, które będą zachęcać do powrotu do Polski, a jednocześnie od wielu lat, będąc tutaj na wyspie, nie otrzymałem nigdy odpowiedzi na pytania, co instytucje państwowe w Polsce mogłyby zrobić, żeby przekonać mnie, żebym wrócił do Polski i tam pracował. Do tej pory czekam na tę odpowiedź i mam nadzieję, że kiedyś się jej doczekam.
1: A kiedy ona się pojawi, panie i panowie, poinformujemy na antenie Radia Wnet w programie Studio Dublin od września roku pańskiego 2010, co ja mówię, tak się obniżam wiekowo, na antenie Radia Wnet. Bogdan Ferencz w portalu polska-kije.com. Dziękuję ci pięknie.
3: Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
1: Tomasz Ubranowski, usłyszymy się kilka chwil po godzinie 13:07, muzyczny piątek. Szymon Chrystianos wciąż przy konsoletach. Minęła 12:05, za chwilę serwis informacyjny Radia Wnet. Studio Dublin.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Nocne powtórki wnet.

Czołem o bruk, tajemna stróżka życia, o smaku chleba i rdzy, to moja waleczna, z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł, to moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury, to ta słodka ciecz zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca mieniąca się rosa na palcu z podnoża do ryb. Moja zmieszana krew, zmieszana z twoją nawiego, to moja milcząca krew, w nią wpisany mój kres, a to

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.
3: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. 22 sierpnia. No i zrobiło się bęc, proszę Państwa, pogodowe, bo jest taka wichura w Warszawie. Urywa, nie wiem, czy to są głowy, czy same kapelusze latają, ale nieźle lata. Igor Toporowski, który siedzi za konsoletą, taki miał rozwiany włos, proszę Państwa, od tego wiatru. Zupełnie pusto na Placu Zamkowym. To tak opowiadam tak powolutku, co się dzieje w Warszawie. No, ale humory dopisują, no bo co? Bo jest Radio Wnet i oczywiście płyniemy. I teraz popłyniemy, proszę Państwa, do Gdyni. No to jest w ogóle niesamowita historia. Za chwilę będziemy rozmawiać z panią Michaliną Majcherek, która jest kuratorem w Muzeum Stanisława Szukalskiego. I to bardzo ciekawa sytuacja. Ja odnalazłem to muzeum w czasie swoich peregrynacji i byłem zachwycony. I w ogóle Szukalski, no w ogóle cała będzie opowieść o Muzeum Stanisława Szukalskiego, ale najpierw dla pani Michaliny Majcherek taki dłuższy Dire Straits. To jest Private Investigation, bo to jest takie moje Private Investigation, bo ja sobie tam odkryłem to muzeum, no ale zasługa cała dla Państwa z Gdyni.

0: 2-1-0 start. Hurra, hurra, pani Michalina Majchrzak z nami. Dzień dobry. Halo. Słyszę tak. Czy panią słyszę? Nie słyszę pani, co za bardzo. Ale to już widzimy. Coś tam. Halo, halo. Uwaga, nie mamy połączenia. Mamy połączenie, ale właśnie przed chwilą mieliśmy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, witam bardzo serdecznie, bo tutaj te mikrofony mam, 7 mikrofonów i jeden odszedł, a drugi przyszedł. Witam serdecznie. Podobała się pani piosenka?
1: Tak, bardzo.
0: To właśnie specjalnie dla pani Michaliny piosenka była zespołu Dire Straits, bo pani bardzo lubi. A jeszcze jakiś pani zespół lubi inny?
1: No, z polskiej muzyki jeszcze lubię Mysłowic na pewno.
0: Mysłowic, to puścimy po naszej rozmowie Mysłowic, bo to musimy panią uhonorować, bo pani wspaniałą rzecz tam robi w Gdyni. Proszę państwa, ja po jakiś czas temu pojechałem do Trójmiasta pojechałem, poszedłem sobie na spacer, tak jak lubię, na Bosaka od Molo w Sopocie, doszedłem do Molo w Orłowie, skręciłem później w lewo ulicą i nagle, proszę państwa, przede mną wyłoniło się po lewej stronie, no właśnie, co się wyłoniło? Muzeum Stanisława Szukalskiego. Artysty, niestety, troszkę zapomnianego, no ale państwo go przywracają do, że tak powiem, do świadomości naszych rodaków i turystów. Tak? Można powiedzieć?
1: Tak, można tak powiedzieć. Muzeum zostało otwarte rok temu i właśnie od roku już staramy się wrócić tę pamięć o Szukalskim.
0: No i kto był tym spirytusem Mowensem? Bo ja z Szukalskim się spotykałem, czasami w publikacjach, czasami był w Muzeum Sztuki Współczesnej jeszcze za dyrekcji Piotra Bernatowicza były wystawy, w których można było zobaczyć pracę Szukalskiego, ale to był jego praca i jego postać jakby troszkę była zniknięta, no, tak bym powiedział. Taki był artysta wyklęty, można powiedzieć, prawda?
1: Tak, tak. Trochę ze względu na to, na jego charakter po prostu. No, Szukalski był bardzo trudny, powiedzmy, w obsłudze. Miał swoje poglądy, których nigdy nie zmieniał. I to częściowo przez to w Polsce został zapomniany. No, w drugiej mierze też dlatego, że wyemigrował do Stanów i to tam przez większość życia mieszkał i tam tworzył.
0: No i tam też jest sporo jego prac, prawda, w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak.
0: Także w przestrzeni publicznej, prawda, i to są bardzo ważne prace.
1: Tak, tak. W Stanach jego spuścizną opiekują się Glenn Bray i Lena Zwalwe, to są jego spadkobiercy i oni właśnie, żeby go uhonorować i no, zatrzymać tę pamięć o nim, założyli Szukalski Archives i właśnie oni dbają o całą jego twórczość w Stanach i no też trochę dzięki nim to muzeum powstało, bo oni po prostu przechowali te jego prace.
0: I żeście się z nimi zakolegowali, rozumiem?
1: Tak, tak, tak. Jesteśmy w kontakcie z nimi, pan dyrektor jest w stałym kontakcie i no mamy jakąś taką współpracę małą.
0: A byli na otwarciu?
1: Tak, byli.
0: A to super. To jeszcze przypomnijmy, to jest adres, to jest dokładnie, bo ja teraz opowiadałem, jak szedłem, tak? Z Molo w Orłowie, po prostu prościutko w kierunku, że tak powiem, głównych arterii łączących Trójmiasto i kolejki i po lewej stronie przy dużej ulicy, to chyba Kasprowicza jest, tak?
1: Nie, znaczy ulica to jest Orłowska 53, to jest adres muzeum i tam właśnie jesteśmy.
0: To przepraszam bardzo, ale no właśnie to wszystko z pamięci, ale to chyba lepiej z pamięci niż tak z IA, bo po prostu ostatnio mieliśmy raporty niektórych pełniących obowiązki ministrów, których chodzi to słabo. No i no dobrze, a kolekcja Szukalskiego, to znaczy część prac dostaliście ze Stanów, tak? Ale pewnie część tutaj były poszukiwania. W Polsce też było jego trochę prac.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No zdecydowana część prac jest ze Stanów, ale niektóre eksponaty mamy właśnie tutaj od polskich, powiedzmy, badaczy. Część też została zakupiona dość niedawno, bo rok temu na aukcji pojawiło się na przykład Echo, to jest rzeźba Szukalskiego z lat 70. na aukcji polskiej, także to była niesamowita okazja, żeby ją kupić. No i właśnie też dowód na to, że te dzieła Szukackiego wciąż są odnajdywane i wciąż są no, gdzieś tam pochowane, zaginione po prostu i wciąż jakby ten proces odkrywania go twórczości trwa.
0: Właśnie tak najbardziej może spektakularnie, tak uderzają, bo to tam są oczywiście jego te rzeźby, rysunki i wiele i zdjęcia, ale te rzeźby nieprawdopodobnie szczegółowe są. Jak się przygląda, to jest no, czasami trudno ogarnąć całość, że tak powiem, bo jest po prostu przyciągają te poszczególne szczegóły i ta dbałość o detale, prawda? Nieprawdopodobna jakaś zupełnie.
1: Tak, Szukalski miał swój zestaw, specjalny zestaw narzędzi, które on sam jakby wytwarzał, które właśnie umożliwiały mu tworzenie tak szczegółowych rzeźb. Te swoje rzeźby tworzył w taki sposób, aby odbiorca mógł z każdej strony je oglądać właściwie. One nie są jakby po pierwsze z jednej strony, tylko z każdej strony jest inny szczegół, inna część i one tworzą właśnie całość. Jeśli chodzi o symbole, to w pierwszej fazie swojej twórczości te rzeźby takie były impresjonistyczne, dość takie może nie naturalne, ale bardzo charakterystyczne. W drugiej fazie już właśnie po II wojnie światowej tworzył rzeźby, tak jak pan określił, bardzo bogate szczegóły i te szczegóły pochodziły z jego idei, którą nazwał zermatyzm i on łączył właśnie w sobie symbole różnych kultur i prekolumbijskiej i jakichś kultur indiańskich.
0: I słowiańskie, prawda?
1: Tak. Więc po prostu taki miszmasz, można powiedzieć.
0: Miszmasz, ale jednak też ta nasza polska tożsamość też bardzo silnie u niego była akcentowana zarówno w pracach, jak i w takich przekazach werbalnych, prawda? On jednak Polskę kochał bardzo.
1: Bardzo kochał Polskę, tak. On czuł się przez Polskę odrzucony. No, nigdy wrócił do niej tylko raz w 1957 roku, po tym jak wyemigrował po II wojnie światowej, ale bardzo za Polską tęsknił. I w swoich listach, które tam pisał do bliskich właśnie w Polsce, non-stop pisze, że tęskni, że chce wrócić i że po prostu czuje, że nie jest doceniany tutaj i dlatego nie wraca. Więc trochę czuł się urażony, ale też bardzo, bardzo Polskę kochał. No to się wyraża też w jego rzeźbach, na przykład w Katyniu albo w rzeźbie Orzeł Bogów, które przystały papieża Jana Pawła II. Także te motywy polskości są no, cały czas obecne były w jego twórczości, nawet za oceanem.
0: No właśnie, i rysunki też, bo to, on to szczególarz, można powiedzieć, ale w tym pozytywnym najbardziej tego słowa znaczeniu, bo też te rysunki są pełne szczegółów i takich właśnie, no, można z lupą, że tak powiem, oglądać albo przyglądać się z bliska. I się ciągle odkrywa jakieś takie kolejne, że tak powiem, tak jak Szrek, warstwy, tak? Ale to są piękne warstwy bardzo i to jest niesamowite. No. Czasami jest trudno ogarnąć te jego prace, zwłaszcza te rzeźbiarskie, bo one są tak nasycone właśnie różnymi rzeczami, które się łączą, ale przy takiej kontemplacji no to można się, że tak powiem, no, wejść w taką opowieść całą w ogóle, jak się patrzy na te jego rzeźby. Właśnie tak jak pani podkreśliła słusznie, z każdej strony jest jakby troszkę inny ten świat, ale one się uzupełniają i tworzą właśnie no, taką prawdę pracy, tak? No bo sztuka szuka prawdy, tak mi się wydaje.
1: Tak, zdecydowanie, tak. On bardzo mu zależało właśnie na szukaniu tej prawdy. Myślę, że dla niego prawdą była po prostu taka silna Polska pod względem artystycznym. On bardzo chciał, żeby polscy artyści właśnie byli doceniani za granicą, żeby Polska miała taki swój kierunek artystyczny własny i on tego szukał przez całe życie.
0: Właśnie, integralną częścią tej wystawy też jest taki, jest sala, gdzie można obejrzeć film, gdzie właśnie sam Szukalski jakby przedstawia swój program, bym powiedział, tego, jak widzi sztukę, daje swoje rady, oczywiście nie narzuca, ale opowiada, jak dojść, właśnie jest, że tak powiem, takim człowiekiem, który jest zwolennikiem pracy nad sobą, tak? I właśnie takiego nieulegania takiemu nowemu akademizmowi i właśnie inspiruje do do tego, żeby nie siedzieć pod taką czapką, że tak powiem, nauczycieli, tylko samemu wgryzać się w materię, w przestrzeń i, no i tworzyć po prostu.
1: Tak, tak, dokładnie. On bardzo nie lubił słowa talent. Dla niego istniał tylko upór i właśnie do uporu, do ćwiczenia, do nieustannego no właśnie rozwijania się zachęcał swoich uczniów i zachęcał też, no sam jakby tak żył w ten sposób. Bardzo nie lubił właśnie Akademii Sztuk Pięknych, gdzie według niego właśnie zabijano indywidualność, gdzie uczono się z modeli, a Szukalski modeli nie cenił, bo jakby dla niego ważniejsze było to, co artysta ma w środku, ma w sercu, ma w swojej głowie i to miał przekładać na swoje prace, a nie to, co widzi właśnie u modela, u modelki. Więc on był bardzo przeciwny no, wszelkim takim akademiom, szkołom artystycznym i tylko w uporze, w ćwiczeniu siebie widział jakiś sens właśnie sztuki.
0: No właśnie, a ciężko było otworzyć takie muzeum, bo to naprawdę przeciwnie się niebywałe. Wiem, że nawet włodarze, że tak powiem, się nie pojawili, bo takie tam rozmowy przeprowadzałem w Gdyni, że włodarze jakby zignorowali w pewnym sensie takie muzeum, co jest dla mnie skandalem absolutnym, bo ale funkcjonuje i że tak powiem, już tak no, zakorzeniło się, chociaż to tylko rok, to muzeum.
1: Tak, no myślę, że już stało się taką, no w jakiś sposób może wizytówką Jarłowa i wizytówką może Gdyni, taką zachętą, żeby coś tam odwiedzić. Czy stworzenie muzeum było trudne? Nie wiem. Szef, znaczy pan dyrektor, bardzo w krótkim czasie zebrał wszystkie materiały, bo w ciągu 2 lat, zatem był to bardzo intensywny czas. Samo przygotowanie muzeum też było bardzo intensywne, znaczy przygotowanie wystawy, wywieszenie wszystkich dzieł i tak dalej. No ale udało się i sobie jesteśmy już od roku właśnie i myślę, że jeszcze będziemy długi czas.
0: No właśnie, bo właśnie nie bez kozery rozmawiamy, bo jeszcze trwa sezon i właśnie po że tak powiem, pluskaniu się z foczkami tam, czy tam foczki są, to ja nie wiem, tam w Orłowie nie widziałem, ale na plaży. Natomiast no, wiele osób, wielu turystów przyjeżdża do Trójmiasta, odwiedza Gdynię i Orłowo i no, bardzo zachęcamy do tego, żeby nie tylko, że tak powiem, wypocząć na plaży, pospacerować i wdychając jód i być sobie w pięknym miejscu nad morzem pięknym, ale można jeszcze się tak powiem, że tak powiem, nasycić naprawdę niezwykłą sztuką Stanisława Szukalskiego, ale dodajmy nie tylko, prawda, bo państwo też, bo jest kolekcja stała, to jest jedna rzecz, ale państwo też organizują wernisaże i wystawy innych artystów i to też jest, i teraz lada chwila będzie chyba następny wernisaż, prawda?
1: Tak, tak, prawda, zgadza się. Za tydzień, równo za tydzień, 29 sierpnia otwieramy nową wystawę czasową. Będzie to wystawa dwojga artystów z Kazimierza Dolnego, Marka Andały oraz Agnieszki Mitura. Są to bardzo, ja bym powiedziała, nastrojowi artyści. Pan Andała maluje pastelami, rysuje pastelami, pani Mitura farbami olejnymi. No i są to takie po prostu urywki rzeczywistości. Próbują uchwycić coś nieuchwytnego, znaczy chmury, rzekę, takie rzeczy, które po prostu przypływają i o tym będzie ta wystawa właśnie. Także powtarzam jeszcze raz, od 29 sierpnia się otwiera i będzie trwać do końca października.
0: Możemy zaprosić na wernisaż słuchaczy?
1: Tak, serdecznie tak. Państwa zapraszam.
0: No to fantastycznie. A jak pani, bo to bardzo interesujące, jak pani spotkała się z Szukalskim po raz pierwszy? Czy w czasie pracy, czy to bo pani znała wcześniej Szukalskiego?
1: Wszystko w czasie pracy. Szczerze mówiąc, wcześniej interesowałam się sztuką i widziałam parę jego prac, tak się przewinęły powiedzmy, ale nigdy nie skojarzyłam, kim jest Szukalski, co on robił i nigdy nie znałam jego życiorysu. No i dopiero, kiedy zaczęłam pracować w muzeum i współpracować właśnie z ekipą, no to dowiedziałam się więcej i musiałam zgłębić właśnie, kim był Szukalski, co jakby jego twórczość, jego życiorys.
0: I to była piękna przygoda, i która trwa.
1: Tak. Tak, cały czas jest piękną przygodą i jeszcze mnóstwo pracy przede mną, przed całą załogą muzeum, bo no, rzetelnych dzieł o Szukalskim, o takich naukowych, nie jest zbyt dużo. Jak na skalę jego twórczości nie ma tego dużo i po prostu bardzo dużo rzeczy pozostaje do odkrycia i do po prostu usystematyzowania.
0: No właśnie, ale imponująca działalność naprawdę waszego muzeum, bo tam jest też działalność edukacyjna, są warsztaty różnego typu. No, nieźle się dzieje, naprawdę. To jest, bo mówiliśmy przed chwilą o wystawach czasowych, bo to nie jest pierwsza, bo jest wiele ich, tak? Ale macie wydawnictwo też.
1: Tak, tak. Wydajemy książki. No, o Szukalskim przede wszystkim.
0: No byłem właśnie w tym tam na dole w sklepik taki, też można bardzo, bardzo dużo i pocztówki, to ja uwielbiam pocztówki. Zawsze można taką pocztówkę, że tak powiem, z Szukalskim, ale nie tylko, sobie, że tak powiem, wysłać później, tak?
1: Tak, są i pocztówki, i magnesy mamy piękne, wszystko z Szukalskim związane oczywiście z jego jakby motywy, z jego sztuki, z jego twórczości. Mamy też właśnie książki o Szukalskim, mamy też katalogi poprzednich wystaw czasowych, do, jakby zachęcam do przejrzenia, bo no, bardzo ładne są tam prace. No i też oprócz sklepiku mogę powiedzieć, że mamy też kawiarnię, która może być takim właśnie lekkim urozmaiceniem tej wizyty muzealnej i pobytu nad morzem.
0: No, zdecydowanie bardzo dobra kawka, powiem. Szczerze? Piłem. I oglądałem albumy i to było bardzo przyjemne. Także, mili Państwo, Gdynia, Orłowo trzeba wysiąść, jeżeli się jedzie kolejką na przykład, no bo samochodziarze to sobie poradzą, tak? Sobie włączą GPS-a. Albo można tak właśnie spacerem z nadmorza przejść sobie takim spacerkiem bardzo przyjemnym. Dotleniając się powietrzem pełnym jodu i to jest bardzo zdrowe dla ciała, a dla ducha bardzo zdrowa jest wizyta w Muzeum Szukalskiego przy ulicy Orłowskiej. Nie pomyliłem teraz?
1: Nie, wszystko dobrze. Orłowska 53.
0: Bardzo pięknie. To jeszcze powiedzmy do godziny otwarcia, żeby nikt nie pocałował klamki, że tak powiem. Mhm.
1: Muzeum jest otwarte od środy do niedzieli, od godziny 11 do 18.
0: Od 11 i jeszcze szkoły też przychodzą, ale to na razie mają ferie, ale pewnie zaczną przychodzić i nauczycieli zachęcamy do tego, żeby zapoznawali młodych ludzi ze sztuką, nie tylko z Trójmiasta, ale pewnie z Trójmiasta najłatwiej dojechać. A jak pani tak odbiera, jak ludzie odbierają Szukalskiego? Bo on czasami jest, dla niektórych jest szokujący, prawda? Pani pewnie ma jakieś takie doświadczenia.
1: Tak, tak. No miał swoje kontrowersje, miał właśnie te mocne poglądy. Często mu się zarzuca antysemityzm w początkach jego twórczości, później już zmienił poglądy, ale było jak było, powiedzmy. Ludzie odbierają go raczej dobrze. Są po prostu zachwyceni i oniemiali po prostu pod wpływem jego twórczości, jakby ilości tych rysunków, tych rzeźb. I spotykamy się raczej z pozytywnym odbiorem.
0: I jakością, prawda? I to często jest dla wielu osób właśnie to jest pierwsze odkrycie. No, to tak jak czasem się przewinie, ale czasami no to jak się na przykład nawet zajmuje człowiek sztuką współczesną, no to no tych prac, które się ogląda, tych artystów są takie rzesze, że czasami może umknąć, tak? I dopiero trzeba się, że tak powiem, pochylić. No, a najlepiej otworzyć muzeum imienia artysty dobrego. Tak jak państwo.
1: Prawda.
0: To bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to, że, co państwo robią. Pana dyrektora bardzo ukłony wielkie. My sobie się namówimy, kiedyś zrobimy, po prostu przyjedziemy i spróbujemy się namówić na taką audycję oprowadzającą i będziemy sobie przystawać przy pracach i opowiadać naszym słuchaczom, żeby oni, żeby sobie wyobrazili to bardziej i jeszcze chętniej przyjechali do waszego muzeum.
1: Zapraszamy serdecznie.
0: Nie będę pani męczył, bo wiem, że dzisiaj troszkę panią tak, że tak powiem, poprosiłem o tą rozmowę, a wiem, że pani ma dzisiaj zajęty dzień, wyjazd, więc życzę miłego wyjazdu. Proszę, nie wiem, u nas jest straszny wiatr, nie wiem jak w Trójmieście, ale...
1: Tutaj też.
0: tutaj też, czyli tam sztormowato jest. A tutaj już teraz bardzo pani dziękuję. Pani Michalina Majchrzak z Muzeum Stanisława Szukalskiego w Gdyni była naszym gościem, a już się pojawił w progu. Za chwilę posłuchamy dla pani specjalnie Mysłowic. Igor Toporowski wybrał, a pojawił się w drzwiach nasz przyjaciel radia, dyrektor z kolei Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Piotr Kopszak, który będzie opowiadał o niezwykłych wydarzeniach, które się właśnie dzieją, ale ma rozchwiany włos po prostu od tego wiatru. Pani Michalino, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia i dla pani Mysłowic. Ta-da!

0: 3, 2, 1, 0, start. Mili Państwo, to był Mysłowic specjalnie dla pani Michaliny Majchrzak i dla wszystkich słuchaczy i dla Piotra Kopszaka też, dyrektora Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Uprzejmie witam serdecznie i bardzo się cieszę. Dawno pana tu już nie było, po prostu już tutaj nasze ściany domagały się pana obecności tutaj.
1: No
0: i tak, mikrofon.
1: Nie wiem, jak
0: też
1: to możliwe, no ale tak się złożyło, ale jestem. Dzień dobry państwu.
0: Peregrynował pan po świecie.
1: Nie, ja siedzę tutaj.
0: Siedzę tutaj, właśnie za Ostrowem.
1: Zakopany w różnych rzeczach.
0: W Zakopanym pan był, no to fajnie. No, a w Zakopanym jakiś ruch jest?
1: Nie. Nawet do Zakopanego nie mogłem.
0: Ale w Ostrowie pan był.
1: Ale byłem w Ostrowie.
0: No właśnie. I ta Ostrowa się okazuje bardzo interesującym miastem, jeżeli chodzi o sztukę i o to, o przygotowywanie wystaw, które będą miały miejsce niebawem i konferencje różne i w ogóle będziemy tutaj zacieśniać na polu sztuki więzi.
1: Tak. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przygotowuje wystawę Wlastimila Hoffmana, która odbędzie się, miejmy nadzieję, w lutym przyszłego roku. I właśnie przy tej okazji odwiedziłem Galerię Sztuk Pięknych w Ostrawie, która mieści się w takim budynku, który obchodzi w tej chwili swoje stulecie, czyli w Domu Sztuki, czyli to po czesku się nazywa Dom Umieni.
0: Dom Umieni, bardzo ładny.
1: Tak. I z tej okazji galeria zorganizowała wystawę rocznicową, mówiącą o wystawach, jakie tam były podczas tych 100 lat organizowane i o rozwijaniu kolekcji, ponieważ to nie była

0: przynajmniej reprodukcji tych prac, także
1: ale można je znaleźć.
0: Można je znaleźć. Na szczęście galeria, także zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę galerii w Ostrawie. To jest galeria ma bardzo dobrą stronę kolekcji cyfrowej, także właściwie całą kolekcję można zobaczyć online i zapoznać się z dziełami naprawdę, naprawdę wyjątkowymi. Od właśnie, tak jak powiedziałem, już od tych XIX-wiecznych tam znajdują się w tej kolekcji obrazy Brożika, Hnajsa, to są tacy artyści, akademicy, jeszcze bardzo, bardzo dużej klasy, ale też twórcy związani z awangardą dwudziestowieczną. No i to coś, co ja uwielbiam i wydaje mi się, że jest zjawiskiem naprawdę, naprawdę wyjątkowym. Czeski surrealizm, zwłaszcza Jędrzej Sztyrski i Tojen, to są postaci naprawdę wyjątkowe i w kolekcji w galerii w Ostrawie można zobaczyć ich obrazy. No i to obrazy naprawdę bardzo dobrej klasy. Także, ale oprócz nich oczywiście są...
1: Ale nie tylko obrazy są w tej galerii.
0: Nie tylko. Są obrazy, rzeźby, grafiki, rysunki. A poza tym cała wystawa właśnie dokumentuje działalność galerii, czyli są pokazane też katalogi wystaw, plakaty. No naprawdę bardzo, bardzo interesująca. Ostrawa jest tuż za naszą granicą. Bardzo łatwo tam dojechać, jeśli ktoś mieszka na południu Polski. Jeśli mieszka dalej, to też nie jest tak najgorzej, bo z Warszawy jest bezpośrednie połączenie kolejowe. Także można jednym pociągiem bez żadnych przesiadek do Ostrawy się
1: taki
0: wybrać.
1: Taki weekendowy wypad do muzeum.
0: Tak, dokładnie.
1: To fantastyczna sytuacja jest.
0: No a oprócz muzeum oczywiście tam jest jeszcze wiele innych ciekawych miejsc wartych obejrzenia. Właśnie gotyckie kościoły w okolicy są też rezydencje. Także naprawdę jest to obszar kulturowo bardzo ciekawy. No i z tym się wiąże też nasze przedsięwzięcie, które się odbędzie już niedługo, bo 7 września organizujemy w muzeum taką małą konferencję poświęconą polskiemu życiu artystycznemu w Ostrawie. Ponieważ Ostrawa była takim miejscem wielonarodowym. W Ostrawie mieszkali Czesi, Polacy, Niemcy i każda z tych nacji miała swój dom, który był miejscem różnych wydarzeń kulturalnych, wystaw. Właśnie także w Ostrawie znajduje się Dom Polski. Był tak samo dom niemiecki, dom czeski. A w samym Domu Sztuki odbyły się przed wojną trzy wystawy polskie. Właśnie między innymi wystawa Wlastimila Hoffmana.
1: To pięknie. A chciałem teraz zapytać tylko, bo tutaj słyszałem taki komunikat w radio, że jakieś straszne tam to takie zamieszanie tam koło waszej tejże tłumy, jakieś tam manifestacje, coś tam, że tam jakaś więcej sztuk, tak krzyczą tam ten. To poradziliście sobie z tym tłumem? Czy?
0: No próbujemy. Rzeczywiście mamy trzy wystawy teraz, także myślę, że tej sztuki nie jest tak mało. Można oglądać i serdecznie Państwa zapraszam, zwłaszcza, że jedna z naszych sztandarowych wystaw, które przygotowaliśmy na lato, właśnie już niedługo się kończy. Także to może nie jest
1: Art Deco się kończy?
0: Art Deco się kończy, tak, bo już jest do 13.
1: Art Deco i Sacrum, przypomnijmy. To jest takie połączenie, które nie przychodzi na pierwszy rzut, że tak powiem, ucha.
0: Tak, a jednak wystawa pokazuje bardzo

0: To bardzo ciekawy zbiór prac o temat sakralnej właśnie w stylu Art Deco. Warto na pewno obejrzeć ornat projektowany przez Zofię Stryjeńską, artystkę związaną z naszym muzeum szczególnie, bo ona projektowała wnętrza naszego muzeum przed wojną. Te wnętrza oczywiście nieistniejące w zburzonych kamienicach na Kanonii. Ale oprócz Stryjeńskiej jest wspaniały zbiór pocztówek z kolekcji pana Marka Sosenko, artysta zupełnie nieznany, Porajb Strokoński, jest takim odkryciem tej wystawy. Tak.
1: No właśnie, ktoś mnie pytał z osób, które były, czy nie planujecie może takich reprintów zrobić, takich pocztówek, żeby je można było na przykład wziąć i wysłać na przykład do Ostrawy, do przyjaciółki.
0: No to jest pomysł, nad którym rzeczywiście warto się zastanowić.
1: To ja tylko głos ludu tutaj reprezentuję.
0: No to chyba musimy go wysłuchać i tutaj rzeczywiście podjąć działania w tym kierunku.
1: No ja sobie tak pozwoliłem na taką uwagę, ponieważ bardzo jest dużo fantastycznych takich pocztówek przy każdej wystawie i Czapskiego, i wszystkich innych, i Wyspiańskiego można kupić, i ten nasz wspaniały Malczewski, no po prostu wspaniałe są, naprawdę można jakby i natychmiast można iść na rynek i odstemplować, i bo znaczków nie macie oczywiście, nie macie, a na przykład w Breże, w Mediolanie można znaczki kupić, kiedyś tak przynajmniej było. Od razu. No ale to już jakby pomijam to. Jeszcze konferencję macie teraz.
0: No właśnie. Już na poniedziałek zapraszam na drugą konferencję, która jest bardzo dla nas ważna, ponieważ nie wszyscy wiedzą, że muzeum było też, czy jest ważnym miejscem dla historii Polski. Właśnie ze względu na to, że było siedzibą Instytutu Prymasowskiego. I Instytut Prymasowski z okazji 70. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu zaprasza na konferencję przygotowaną przez panią Annę Rastawicką i profesora Pawła Skibińskiego. I w czasie tej konferencji będą Państwo mogli usłyszeć właśnie referat pani Anny Rastawickiej na temat ślubów jasnogórskich w 1956 roku i wystąpienie profesora Pawła Skibińskiego dotyczące duchowej treści i aktualności ślubów jasnogórskich. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ śluby jasnogórskie miały rzeczywiście istotne znaczenie dla przebudzenia narodu polskiego i dla tych wszystkich przemian, które nastąpiły później, powstania Solidarności, no i odzyskania wolności. Także to jest wydarzenie, które jest, no, którego nie sposób przecenić i warto posłuchać, myślę, bardzo ciekawych wystąpień na ten temat.
1: I to już poniedziałek, o której godzinie?
0: Konferencja zaczyna się o 16:00, także zapraszamy do muzeum na 16:00.
1: No właśnie, niby poniedziałek muzea zamknięte, a tu proszę bardzo, ale przy okazji będzie można obejrzeć kolekcję?
0: No nie, niestety w poniedziałek nie, ale zapraszamy od wtorku.
1: Dobrze, ale tak coś, ale w ogóle przychodzą turyści do was teraz? Dużo turystów? Czy za mało cały czas? Czy musimy trąbić cały czas?
0: No,
1: trąbić trzeba i tak.
0: No ja myślę, że zawsze chciałoby się, żeby tych zwiedzających było więcej, no ale już coraz więcej osób wie o tym, że takie muzeum istnieje na Starówce i coraz więcej osób nas odwiedza i wraca wielokrotnie, także myślę, że ta ta grupa naszych przyjaciół się rozszerza.
1: No to i bardzo dobrze się dzieje, ale Czapski jest, przypomnijmy, wystawa Czapskiego też.
0: Tak.
1: I ona będzie jeszcze trochę, tak?
0: Tak, Czapski jeszcze będzie jakiś czas, będzie tak samo Wiesław Szamborski, bardzo interesujący artysta z kręgu nowej figuracji. No i już myślę, możemy powiedzieć, że od 1 października ruszamy z nową wystawą, ponieważ obchodzimy jubileusz świętego Franciszka, także otwieramy wystawę poświęconą świętemu Franciszkowi.
1: Czyli będzie i Fra Angelico przyjedzie i takie inne obrazy, tak?
0: No, może tym razem nie, ale będzie Malczewski, będzie Chełmoński. Myślę, że trochę dobrych obrazów na tej wystawie się znajdzie, a scenariusz wydaje mi się, że jest bardzo interesujący, bo wystawa powstała w współpracy z Instytutem Studiów Franciszkańskich w osobie ojca Andrzeja Zająca, z którym zresztą już razem wcześniej jedną wystawę przygotowaliśmy. Wystawę poświęconą...
1: Nawet gościł kiedyś na antenie.
0: Tak. Wystawę Księga Stanu Rycerskiego. No i kiedy wystawa Księga Stanu Rycerskiego się skończyła, to doszliśmy do wniosku, że warto w roku świętego Franciszka też przygotować jakieś wspólne przedsięwzięcie. No i teraz właśnie ojciec Andrzej Zając i pani Roxana Gawrońska, kurator naszego muzeum, która wybrała pracę właśnie do scenariusza, do koncepcji ojca Zająca, właśnie taką wystawę przygotowali.
1: I tak od kuchni to trwają też takie negocjacje, co wypożyczą, co nie wypożyczą?
0: No ja muszę powiedzieć, że...
1: Czy macie otwartość, to nazwisko sam księdza byłem, Zająca sam... otwiera wszystkie drzwi. No.
0: Nie wiem... Kto nas tutaj wspomagał, może sam
1: Duch Święty.
0: Święty Franciszek, tak, z pewnością, bo spotkaliśmy się z niezwykle przychylnym wsparciem tutaj instytucji, które wypożyczają pracę, także bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy. No i zapraszam Państwa, od 2 października będzie wystawę można oglądać.
1: Można oglądać, ale póki co można oglądać te wystawy, które są. I to dzisiaj jest taki dobry dzień na to, bo może mniej te spacerki, bo ten wiaterek taki, to można właśnie znaleźć,
0: tak,
1: to powiem, schronienie. A po sąsiedzku, tak niedaleko, na Nowym Mieście, to jest taka galeria Manifesto i tam jest wystawa Mury Troi. I czy pan widział tą wystawę?
0: No oczywiście.
1: Tak. Ciekawa wystawa? Jest, bo to nasza koleżanka redakcyjna robiła już materiał z miejsca, że tak powiem. No ale ja jeszcze nie dotarłem, no bo biegam tak po różnych też...
0: No to najwyższy czas.
1: Ale się nie kończy, co?
0: Nie kończy się, ale to naprawdę...
1: I to plejada artystów w ogóle cała, wielka. I
0: tak, to... a poza tym ciekawe, bo to też jest wystawa tematyczna, także można...
1: Czyli co, Achilles czy Hektor? Dla pana bliższe serce.
0: No i ja jakoś chyba tak za bardzo z bohaterami antycznymi nie potrafię się do końca utożsamić.
1: No ale te mury Troi, to jednak możemy tą Troję traktować, no bo właśnie ostatnio bardzo dużo jest takich głosów za Troją, tak? Że jednak ona tak broniła, tak, i ten Hektor jednak taki szlachetny, nie? Pomimo tego całego, że tak powiem, niefajnego zachowania Parysa, tak? No bo jednak mimo wszystko, ale...
0: No tak, ja boję się, że to jednak też był starożytny PR w dużym stopniu.
1: Oj, tam PR, no przecież tam po prostu prawda, czysta prawda u Homera jest.
0: No. A no tak. No. Nie, no to jest oczywiste.
1: No to pięknie. No w ogóle, no teraz jest taki właśnie czas na wizyty w muzeach, także, a w Warszawie jeszcze trwa sezon wakacyjny, co prawda dzisiaj to tak trochę wywiało, znaczy nie, pewnie niektórzy turyści tak wyszli, noska wychylili z miejsc, że tak powiem, pobytu i wrócili, bo puste, niesamowite. Rzadko kiedy widziałem nawet właśnie o tych, bo to nie jest nigdy, jak przychodzę tutaj przed 8 w sobotę, to no ta parę osób i tak dalej, a dzisiaj to była po prostu plaża zupełna, nikogo. No, tak. Przez ten wiatr i takie, no wszystko tam. Ale to w ogóle jedną rzecz chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, bo między innymi jedną z prac, która jest prezentowana jest Ludwiki Ogorzelec, taka praca przestrzenna i po prostu jak za każdym razem, jak widzę tutaj takiego gniota tutaj, Warszawa, takie po prostu w przestrzeni, po prostu mamy po prostu gigantyczny kicz po prostu na Placu Zamkowym z napisem Warszawa, z takim słoneczkiem, po prostu coś potwornego. I takie rzeczy mogą istnieć w przestrzeni publicznej, a wystawienie artystki, która po prostu jest naprawdę, no, świetna. Po prostu miała instalację w Nowym Jorku, w Tokio. Miała po prostu z artystką o renomie międzynarodowej, ale z powodów, że tak powiem, no politycznych powiedzmy, została po prostu zgnojona i nie pozwala jej się pokazywać wspaniałych prac w przestrzeni miejskiej, ale bo one naruszają jakoś tam ich tam zasady, ale z drugiej strony takie, przepraszam za wyrażenie, bardzo brzydkie rzeczy, no nie użyję tego wyrażenia, po prostu stoją po prostu i kłują w oczy. To jest po prostu no coś potwornego. Tak mi się wydaje. Pan no tak. Dyrektor nie chce się wypowiadać, bo nie chce się narazić, ale Muzeum Archidiecezji nie podlega Ministerstwu Kultury ani różnym innym, więc no ale chyba się troszkę zgadza ze mną, tak mi się wydaje. Tak.
0: No tak. To...
1: Nie, no bo to jednak no, to, co widzimy, gdzie funkcjonujemy i to wszystko na nas wpływa, proszę Państwa. No to jest tak, że no, piękno wokół nas, po to są muzea, ale po to jest architektura i po to są te wspaniałe, no ten Canaletto, jesteśmy w śnie Canaletto w pewnym sensie, bo przypominam, że Stare Miasto zostało odbudowane w dużej mierze, jak mieli do wyboru zdjęcia i obrazy Canaletta, który swoją tam, że tak powiem, robił wizję, to znaczy dodawał szczegóły, ornamenty, zmieniał kąty i jest starówka wybudowana jest z obrazów często, a nie ze zdjęć i to jest po prostu coś niesamowitego i psucie tego takim kiczem po prostu, proszę Państwa, ja jestem po prostu zły, bo dzisiaj znowu ukłuło mnie w oko to, jak wyszedłem na balkon, ten po prostu nie wiadomo co, to nic. A co? Smetana będzie teraz?
0: No właśnie, zobaczymy.
1: Tak? Posłuchamy Smetany. A u was koncerty kiedyś, bo Muzeum Archidiecezji też słynie z tego, że tam są fantastyczne koncerty.
0: No koncerty są u nas codziennie, także zapraszamy na koncerty ten Chopinowskie. Chopina, tak.
1: Te Chopinowskie to... to są, to, ale one tam, one drogie są, 50 zł. Dobra.
0: No, nawet więcej.
1: No, o Jezu, podrożało.
0: Tak, tak.
1: No, to no, Toratek też podrożał. Wszystko drożeje. Wszystko drożeje. A benzyna? Ojej. Ratunku, 5,90? Nie, 5,19 miało być. Ja przypominam. Dobra, dziękuję bardzo. To co, posłuchamy Smetana, tak? Bo Smetana z Ostrawą, bo my zaczęliśmy od Ostrawy, a skończyliśmy na innych sprawach. Ale wszystko ciekawe jest. Życzę miłego dnia bardzo i bardzo
0: dziękuję.
1: Panu dziękuję, że pan wstał. Wzajemnie. Przecież pan jest tak zarobiony i pan dzisiaj, żeby do państwa przyjść, tutaj przybiegł, ale to też trzeba powiedzieć,
0: no, ale taka,
1: że...
0: takie zaproszenie, no to jest taka
1: pani,
0: przyjemność.
1: Pani Marta Ławacz po prostu też, muszę powiedzieć, tutaj swoją rolę miała.
0: Tak, to jest, ona to jest po jej zasługa.
1: Jej zasługa i jej, że tak powiem, no właśnie, taka silna kobieta, to czasami to dobrze robi, że tak powiem, dla dyrekcji.
0: Tak jest.
1: Tak jest. Smetana, a później, proszę Państwa, po smetanie będziemy się zajmować też tym maryjnym, bo jest miesiąc maryjny i będziemy rozmawiać z Ryszardem Derdzińskim o tym, jak ważna Maryja dziewica była dla Tolkiena, bo to niesamowite, bardzo ciekawe jest taka książka Wiara Tolkiena, pani Ordway, duchowa biografia Tolkiena i będziemy między innymi o tym, ale też o innych ciekawostkach. Pan Ryszard Derdziński, który jest jednym z najlepszych znawców Tolkiena w Polsce i propagatorem jego twórczości. Przypominam, niezwykła, no, bo nie wszyscy to wiedzą. Ja ciągle się spotykam, że mało kto tak naprawdę wie, że on był bardzo, bardzo ortodoksyjnym katolikiem. Smetana i dzwonimy.

0: Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
7: Trzeba kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Amizomarkizycezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
8: Więcej sztuki!
9: Więcej sztuki!
8: Arcego!
9: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
7: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
12: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
11: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
12: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
13: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
10: To była autopromocja.
7: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki. No i już jakiś czas temu, nie tak dawno zresztą, bardzo parę dni temu, Ryszard Derdziński opuścił Peru i przybył do Polski. Jest z nami, ale jest w Katowicach. Znaczy tak, w Sosnowcu, dokładnie rzecz biorąc, pewnie już odwiedził Sosnę Tolkienowską, tak czy nie, panie Ryszardzie?
14: O, oczywiście. Lubię tam na rowerze podjeżdżać sobie i sprawdzać, co u tej Sosny słychać. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
7: Bardzo serdecznie. Sierpień, miesiąc maryjny. No i właśnie tak żeśmy sobie porozmawiali chwilę, że tak powiem, w kuluarach i uznaliśmy, że dzisiejszy temat to właśnie będzie, no właśnie, no, czy to można powiedzieć relacja, stosunek do Maryi Dziewicy Tolkiena, bo to była no, bardzo, bardzo, bardzo ważna dla niego postać i praktykował nabożność do Maryi Dziewicy niezwykle i pisał to w swoich listach i no, to było niesamowicie dla niego bardzo, bardzo ważne.
14: No to chyba była mama jego po prostu dla niego, dlatego że jak wiemy bardzo wcześnie utracił rodziców. Jego mama około roku 1900 razem właśnie z synami, małymi chłopcami przeszła na katolicyzm. Potem Tolkien stracił wcześniej też mamę. No i ta wiara mamy, która doprowadziła jego też do kościoła katolickiego, no przekształciła się potem też w taką właśnie głęboką wiarę, związek z Maryją i traktowanie Maryi jako własnej matki. I to po prostu no też widać w twórczości, chociaż no, żeby to zauważyć, to trzeba jednak głębiej jakby spojrzeć na tą literaturę.
7: no właśnie, na literaturę, ale też można spojrzeć na relacje jego przyjaciół i George Sayer opisał taką sytuację, że jak wyszli z kościoła, zobaczyli, że nie ma Tolkiena, tak? Ojej, gdzie ten Tolkien? Zapodział się, nie? I z powrotem wszedł ten George Sayer do kościoła i co? Okazało się, że klęczy Tolkien przed ołtarzem Najświętszej Maryi i no i właśnie.
14: Tak. I opowiada dzieciom opowieści z życia Maryi. A myślę, że on właśnie tutaj też jego umiejętności literackie, jego fantazja, wyobraźnia od razu umiała jeszcze uzupełnić pewne rzeczy o pewne przemyślenia. Na przykład no, bardzo lubił różne historie z życia Maryi, te apokryficzne, które opowiadał właśnie jako piękne historie. Również miał pewnego rodzaju takie domysły, jak w jednej z relacji właśnie na temat tego, jego relacji do Maryi, to że on się na przykład zastanawiał nad tym, jakież to było trudne dla niej w tych jej czasach, gdy ona miała w swoim łonie już Pana Jezusa, ale właśnie gdyby inni ludzie oprócz Józefa jeszcze dowiedzieli się, w jaki sposób poczęła Pana Jezusa, jak to się stało, to by ją po prostu ukamienowali. Dlatego to też musiał Józef bardzo ją chronić i ona sama musiała też bardzo uważać na początku w tej ciąży, aby no, to nie było zbyt głośne w sąsiedztwie, no bo można by ją było za cudzołownicę, za jakąś dziewczynę z nieślubnym dzieckiem uznać, prawda? Dlatego, że to nie było dziecko Józefa. Z tego względu właśnie, no tutaj myślę, że bardzo się fajnie rozwijała ta wyobraźnia Tolkiena w tych opowieściach i uzupełniała, można powiedzieć, kiedy opowiadał o tym wszystkim innym ludziom. Ja właśnie trochę straciłem wątek, dlatego że na Messengerze od razu mi się już pokazują pozdrowienia od tych, którzy słuchają, i także my też pozdrawiamy wszystkich miłośników Tolkiena.
7: No właśnie, bardzo też pozdrawiamy tutaj serdecznie z Warszawy. No, ale w samej twórczości takie tropy, jakby pan nam przedstawił te tropy, bo tam przecież są nawiązania w postaciach do Maryi, tak no dosyć, że tak powiem, no jak się wczytamy, to się, że tak powiem, zorientujemy.
14: Tylko... No trzeba być na pewno katolikiem, żeby to dostrzec, a to nie jest typowe dla świata anglosaskiego, dlatego Tolkien cieszył się, gdy mu niektórzy czytelnicy nagle zwrócili uwagę na to, że widzą tam pewnego rodzaju nawiązania, no i trzeba być osobą wiary. Na pewno tutaj Tolkien też na to zwraca uwagę w listach, że taki motyw pielgrzymki elfów, elfowie, ja teraz czytam właśnie Władcę Pierścieni, to w filmie może tego tak nie widać, ale w książce, kiedy hobbici wędrują jeszcze przez Shire, idą w kierunku rzeki Brandywiny, idą w kierunku Starego Lasu, spotykają elfy, które są właśnie na takiej swoistej pielgrzymce, śpiewają hymny ku czci no tej swojej ukochanej, która się nimi opiekuje, no takiej istoty, prawda, która nazywa się Elbereth Gilfoniel. Jest to jedna jakby z takich istot archaniołowych, archangielskich, archanielskich, która jest twórczynią gwiazd, a ona dla nich jest jakby takim odpowiednikiem Maryi dla chrześcijan, dla katolików, dlatego że no nie jest ona Bogiem, ale też ją bardzo czczą i do niej zwracają się o pomoc w różnych przeciwnościach losu. I mają specjalne hymny, które bardzo przypominają hymny do Matki Bożej, więc tutaj już widać pewnego rodzaju podobieństwo. Zresztą Tolkien, jak opisywał tą Wardę Elentari, czyli Elbereth Gilfoniel, w innej książce, jeszcze nie wydanej w Polsce, Droga biegnie dalej w przód, no to też tam nawiązuje właśnie do tego ruchu pielgrzymkowego elfów i do tego, że sama jej postać wyobraźni elfów, no ona bardzo by przypominała to, co znamy teraz z Konotopy, czyli tą niezwykłą, potężną, wielką postać Matki Bożej, która powstała na naszej polskiej ziemi teraz całkiem niedawno i też o tym pisałem na Facebooku, że no, elf by tutaj widział już Wardę Gilfoniel, już by widział swoją ukochaną królową nieba, która zresztą u Tolkiena była nazywana w języku łacińskim Regina Valarorum, tak jak Maryja jest nazywana Regina Angelorum. Ja kilka lat temu na takim 9. zjeździe miłośników języków Tolkiena, który akurat się odbywał w Katowicach, miałem okazję widzieć dokumenty, które jeszcze są nieopublikowane. Jest taki hymn Królowa Nieba, tak się nazywa. I to jest hymn przetłumaczony przez Tolkiena na łacinę, na język Quenya i na język Sindarin. Jest to tak jakby właśnie hymn śpiewany przez elfów ku czci owej Wardy. Ale zwroty, które są tam użyte i prośby są dokładnie przejęte z różnych pieśni maryjnych z tych hymnów. No i jeszcze druga postać, która bardzo przypomina Maryję, i to było też intencjonalne u Tolkiena, to jest Galadriela, czyli właśnie elfia królowa, która pomaga Frodowi w Lothlórien. Akurat jestem w tym rozdziale, kiedy właśnie wchodzą po strasznych wydarzeniach w Morii do tego Lasu Złotego i na spotkanie z Galadrielą. Tam będzie też piękny lament Galadrieli w języku Quenya. No i Tolkien rozwijał tak tę postać Galadrieli, że ona w jakimś momencie przypominała Maryję właśnie poprzez choćby to, że Tolkien nie był do końca przekonany, jak to pisać, ale w jakimś momencie Galadriela, mimo tego, że była jakby wśród buntowników Noldorów, to jednak nie była zabrudzona grzechem tych właśnie Noldorów, którym była rzeź bratobójcza w przystani Alcualondë. To są takie opowieści z Silmarillionu. I że ona w tym nie uczestniczyła, że była czysta i że była godna w związku z tym, aby wrócić do niebios elfickich, czyli właśnie do Amanu. Także no są tutaj bardzo wyraźne nawiązania, ale nie są one takie nachalne, jak na przykład w opowieściach z Narni u Lewisa, gdzie mamy po prostu pewnego rodzaju przenośnie, że tam są pewne postacie, a tak naprawdę one wyobrażają na przykład Lew Aslan i Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Natomiast u Tolkiena jest to bardziej dyskretne wszystko, tak jak to opisywał kiedyś Tadeusz Andrzej Olszański, bardzo pięknie, że to się konsumuje jakby tą literaturę, tak jakbyśmy jedli chleb, który słodki jest dla nas, bo już przesiąknięty jest miodem, ale my tego miodu nie widzimy, bo on wsiąkł po prostu w ten chleb.
7: No właśnie, no i ta, tak, i tam w ogóle kobiety w ogóle są, no taką, ja to tak postrzegam też trochę i nie tylko ja, że kobiety mają niezwykłą taką, to, takie światło u Tolkiena, no prawie zawsze. I one właśnie, mi się też w ogóle z takim światłem Maryi kojarzą, tak? Taka nadzieja i światło, generalnie rzecz biorąc.
14: Tak, tak to pewnie wynika w ogóle z podejścia profesora Tolkiena do kobiet. Bardzo miał jednocześnie bardzo realistyczne spojrzenie, nie idealizował ich sobie. To widać świetnie w listach, szczególnie w tych takich teraz nowych, rozszerzonych listach, gdzie Tolkien opisuje relacje damsko-męskie, te pewne słabości i mężczyzn, i kobiet, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie. Natomiast no, w życiu codziennym to starał się właśnie zawsze kobiety traktować z wielkim, wielkim szacunkiem. To też opisują studentki, opisują panie z uniwersytetu, które współpracowały z profesorem Tolkienem. On mimo tego, że obracał się w towarzystwie głównie męskim, to bardzo szanował właśnie te kobiety wiedzy, osoby, które tworzyły, które pisały, które rozmyślały nad różnymi kwestiami literackimi. Korespondował z kilkoma takimi uczonymi, i wspierał też studentki, bo miał wykłady również dla kobiet. Za jego życia to się wszystko bardzo pozmieniało, bo kiedy on zaczął studiować, to jeszcze to był bardzo męski uniwersytet, było tylko kilka kolegiów żeńskich, potem kobiety weszły też do tych kolegiów właśnie typowo męskich. Więc profesor Tolkien no, opisuje zawsze te kobiety z wielkim szacunkiem. Jeżeli występują u niego w książkach kobiety, a przypominam, że w Hobbicie nie ma chyba ani jednej kobiety, natomiast we Władcy Pierścieni mamy kilka pięknych, pięknych kobiecych postaci, to są one opisane jednocześnie z wielkim szacunkiem i jednocześnie też z realizmem. Myślę, że taką ważną postacią jest Eowyna, czyli księżniczka Rohanu, która no, często jest brana na sztandary przez feministki tolkienowskie, ale one często zapominają, że ona oprócz tego, że pokonała wodza Nazguli, była wojowniczą księżniczką, to jednak potem wzięła ślub, miała potomstwo, była ukochaną żoną Faramira. Nie jest to tak może dokładnie opisane, tylko w dodatkach, ale no, jej po prostu rola matki, kobiety, żony to też bardzo ważna rola do spełnienia.
7: No właśnie, no ale też jakby można powiedzieć, że to małżeństwo Tolkiena to też no, takim było dowodem jakby praktycznego, że tak powiem, praktycznej takiej miłości prawdziwej chrześcijańskiej, wspaniałej, bo cała ta ta historia tej miłości właśnie Tolkiena i jego żony, to późniejszej, tak, to była taka nieprawdopodobna też ten okres czystości długi, tak.
14: Tak, tak, bo to trzeba dodać, że on no, nie miał nigdy żadnej innej dziewczyny tak naprawdę, nie? On, jak znamy, a naprawdę znamy bardzo dokładnie jego poezję, jego pamiętniki już coraz lepiej, to wiemy, że po prostu jego pierwszą miłością w życiu i pierwszym romantycznym zakochaniem, pierwszymi pocałunkami i tak dalej, no to wszystko związane z kochaną Edith, Mary, notabene drugie imię właśnie jego ukochanej żony, to też Maria. Edyta była jego ukochaną pierwszą i jego żoną do końca życia i nigdy się nie oglądał na inne panie. Miał z nią czworo wspaniałych dzieci i był jej Berenem, a ona była jego Lucien, czyli elficką księżniczką. Chociaż no wiadomo, że to, jak znamy też no, różnego rodzaju relacje sąsiadów, jakichś niań, które tam u nich mieszkały i tak dalej, to też no wiadomo, że jak w ludzkim życiu no nie wszystko się układało tak idealnie. Profesor Tolkien no jednak był bardzo mocno zaangażowany w życie towarzyskie właśnie ze swoimi kolegami w uniwersytet i czasami ta jego żona może się czuła troszkę tak bardziej opuszczona, ale był jej wierny. No, tak starał się po prostu wypełnić to, co przyrzekł na ślubie i być wiernym do końca.
7: No właśnie. To, wiernym do końca. No i to było niesamowite w czasie wyprawy tolkienowskiej. Ja wrócę, byliśmy na grobie właśnie Tolkiena i ukochanej jego...
14: Edyty, tak, Edith. Byliśmy, śpiewaliśmy chyba Regina Celi i śpiewałem też Lament Galadrieli. To mam taką tradycję, że zawsze na tym grobie, jak jestem z młodzieżą albo z turystami, to śpiewam Lament Galadrieli w języku Quenya. No to taki piękny lament, który opowiada też no, o, można powiedzieć, losie człowieka, nie tylko tutaj na ziemi. No i w każdym razie jest to bardzo piękny, skromny grób, ale zawsze pełen niesamowitych pamiątek miłośników Tolkiena, różnych liścików, prawda? Widzieliśmy tam różnego rodzaju jakieś zawieszki, jakieś monety nawet ludzie zostawiają. Ci, którzy się opiekują grobem, no to mają pewien problem, bo potem muszą to jakoś tam z godnością też oczyścić, aby przygotować ten grób dla kolejnych fanów, no ale jest taki zwyczaj, też polecamy, żeby odwiedzić w Oksfordzie cmentarz Wolvercote. Ten grób bardzo łatwo znaleźć, jest w części katolickiej i wokół grobu profesora Tolkiena znajdziemy też kilka grobów Polaków związanych choćby z rządem na uchodźstwie.
7: No właśnie, a jeszcze wróćmy do Maryi, bo Galadriela to jest słowo z tego, co pamiętam, świetliście ukoronowana dokładnie, to znaczy. No to,
14: o tak, to jest... ono też by pasowało do Maryi, oczywiście. To jest tak jakby Galadriela, to jest, ona miała włosy, które miały specyficzny taki złocisto rdzawy kolor i połyskiwały. No i stąd właśnie, że to jest ta, która jest ukoronowana jakby światłością. Ale to jest też Maryja, prawda? Także tutaj nawet jeżeli Tolkien tworzył to imię nie myśląc o Maryi, bo to tak czasami jest, że najpierw się coś tworzy, przychodzi intuicja, przychodzi jakieś natchnienie, a potem dopiero pisarz odkrywa, że tam zawiera się coś głębszego, co jest w jego sercu. No Tolkien po prostu miał te wszystkie sprawy głęboko w swoim sercu i nawet jeżeli pisał Władcę Pierścieni, nie myśląc o tym, że to ma być jakaś tam alegoria jego wiary, to jednak jego wiara przebija przez tą całą literaturę i to się odkrywa. Myślę, że Tolkien sam był zaskoczony, jak potem zaczęli czytelnicy odczytywać właśnie jego literaturę przez właśnie pryzmat wiary z tej perspektywy i on nagle też to widział, nie, że kurczę, ta wiara jednak przenika moje życie, skoro w mojej literaturze tyle tego jest. Bo jak tłumaczymy historię Śródziemia i widzimy notatki, jak Tolkien tworzył pewne postaci, to często nie ma tam takiego opisu. O, tu tworzę tą postać na wzór Maryi. Nie, to dopiero odkrywał, kiedy ludzie zaczęli interpretować jego literaturę i zaczęli pewne rzeczy dostrzegać.
7: No właśnie, to warto wracać do listów Tolkiena, bo to tam jest bardzo wielu ciekawych rzeczy, można się dowiedzieć i prześledzić tą drogę, którą przechodził, bo to była droga. No tak jak to dla katolików to też jest wszystko drogo, prawda, ku światłości.
14: Tak. I to też nie jest tak, że on miał tą wiarę taką równą całe życie, bo on opisywał, że w latach 20., kiedy mieszkał w Leeds z rodziną swoją, miał jeszcze wtedy malutkie dzieci. Wiadomo, że wtedy rodzice mają więcej obowiązków, są niewyspani i tak dalej. To on miał wtedy, tak opisywał, kryzys wiary. Niektórzy tam, Holly Ordway pisze, że pewnie u niego kryzys wiary polegał na tym, że może nie codziennie chodził na mszę świętą, no, tylko chodził w niedzielę na przykład i dla niego to był kryzys wiary. Natomiast ogólnie ta wiara jego też stała się jeszcze bardziej głęboka, oczywiście w późniejszym czasie i to widać też w notatkach do Władcy Pierścieni. Te wątki teologiczne, one szczególnie są częste i gęste, że tak powiem, odznaczeń w późnym okresie, który jest zrelacjonowany w bardzo pięknej książce, którą miałem szczęście tłumaczyć i wielki, wielki honor, wyróżnienie, czyli W naturze Śródziemia. Tam właśnie widzimy tych wątków chrześcijańskich, katolickich jeszcze więcej. To są takie późne teksty Tolkiena, które towarzyszą jakby tej jego literaturze, opisowi. Próbował to rozwijać, a wiara wtedy jeszcze była mocniej widoczna w tym świecie.
7: No miał, może metaforycznie miał, ale miał coś takiego jak flakonik, który miał Frodo ze światłem,
14: tak.
7: Który tak przenikał i czasem być może był schowany w jakiejś bocznej kieszeni, ale był cały czas, tak. I to światło no w końcu wychodziło po prostu z tego.
14: No Maryja łączyła też jego życie z Polską, bo to też relacjonowaliśmy kiedyś, tak, można Tolkiniętym poznaleźć ten wątek, gdy Tolkien stworzył taki piękny rękopis, piękną kaligrafią wiersza Bullocka o Maryi właśnie z Częstochowy. I ten właśnie wiersz został zawieziony do kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze i tam umieszczony. Także przez jakiś czas piękna kaligrafia profesora Tolkiena gdzieś tam leżała czy wisiała, ale chyba tego nikt nie odkrył, że to jest Tolkiena i to po prostu gdzieś tam zaginęło po pewnym czasie. Natomiast jest bardzo, bardzo piękna pamiątka, bo Tolkien na szczęście robił kopię takich rzeczy, więc w jego własnych notatkach zachował się ten wiersz do Matki Bożej z Częstochowy, który Tolkien przepisał piękną kaligrafią. O to został poproszony przez przyjaciół, którzy związani byli właśnie z ambasadorem angielskim w Polsce.
7: No właśnie. No i ten tekst pani Zotorien do hobbitów, nie dopuszczajcie lęku do serc. No to jakby to jakbym słyszał.
14: No, tak. No na Beate Paura, nasz Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II. Notabene też łączy się jego postać z Tolkienem i z Lewisem, bo tak, po pierwsze Jan Paweł II, nasz kochany papież, był jeszcze jako kardynał ojcem chrzestnym jednego z dzieci profesora Mroczkowskiego, który był przyjacielem profesora Tolkiena, a z drugiej strony jeszcze też i wspominał Walter Hooper, biograf i lekarz Lewisa, który opisał pięknie właśnie biografię Lewisa, że on się nawrócił na katolicyzm właśnie pod wpływem Lewisa, chociaż Lewis nie został nigdy katolikiem, ale jego biograf został katolikiem, był na audiencji u Ojca Świętego i powiedział, właśnie napisał, że tu Lewis by się bardzo ucieszył, bo ja patrzę na niego i widzę Aslana, nie? Czyli widział jakby w twarzy naszego Karola Wojtyły lwa Aslana.
7: No i to jest bardzo, to piękne, jak Jezu, jakie to piękne, no w ogóle, no fantastycznie. No i cóż, zaczynamy teraz wchodzić w taki czas czytania książek, bo zaczyna się tutaj u nas w Warszawie strasznie wieje, jak w Sosnowcu.
14: No teraz jakby odeszła troszkę taka burza, która była w nocy. No i się zrobiło trochę jaśniej, także jest fajnie. Mam pozamykane na razie okna, żeby tutaj nie szumiało nam w słuchawce, ale myślę, że na dworze jest w tej chwili w miarę spokojnie.
7: W miarę spokojnie. No troszkę ten mordor życia nas, że tak powiem, męczy ostatnio, ale jak to mawiają i mawiał Tolkien, Maryja słucha i prowadzi nas przez mordor życia i to jest najważniejsza wiadomość.
14: Tak jest. I prowadzi też fanów. Ja tutaj zdradzę taką jedną fajną historię, która szybciutko, bardzo krótko. Mamy takiego kolegę, kolekcjonera, który nazywa się Witold Lons. Bardzo go pozdrawiam. Też osobę wierzącą, słuchającą Radia Wnet. I Witold kolekcjonuje po prostu książki Tolkiena wydane w Polsce, za granicą, ma niesamowity chyba największy zbiór w Polsce. I on kiedyś na jakiejś tam aukcji gdzieś w jakimś antykwariacie kupił Silmarillion, pierwsze wydanie, ale akurat od polskiego antykwariusza. Długo tej książki nie przeglądał, a w końcu zaczął ją sobie przeglądać. I co się okazało, że teraz się to już potwierdziło dzięki panu Umińskiemu, który jest biografem Marii Skibniewskiej, że trafił do jego rąk egzemplarz Silmarillionu, pierwszy jaki był w ogóle chyba w Polsce, który należał do wydawnictwa Czytelnik, z którego to Maria Skibniewska tłumaczyła w latach 80. już pod koniec swojego życia właśnie Silmarillion. I są tam jej notatki. Ta książka prawdopodobnie no, jako własność wydawnictwa no, była tylko chwilowo u niej na czas tłumaczenia. Potem trafiła z powrotem do wydawnictwa i była potem w kolekcji pana Lecha Jęczmyka, świętej pamięci, właśnie bardzo zasłużonego tłumacza i wydawcę i redaktora tych różnych książek fantastycznych. A po jego śmierci właśnie trafiła do antykwariatu. Także mamy też w rękach tolkienistów polskich egzemplarz Silmarillionu, który służył do tłumaczenia tej pięknej książki w latach 80. Marii Skibniewskiej.
7: No i ciągle coś, te małe cuda się pojawiają na świecie i to jest właśnie chyba działalność Ducha Świętego i Maryi. Tak mi
14: tak,
7: się wydaje.
14: Oni, i może świętego profesora Tolkiena, bo ja wierzę w to, że on jest w niebie i że nad nami czuwa i że cieszy go, jak bardzo ciekawym kierunku się rozwija w ogóle fandom tolkienowski. Już to nie są tylko krasnoludy, orkowie i jakieś mapy Śródziemia, ale że też wgłębiamy się w filozofię tego dzieła, że chcemy zgłębiać etykę tych postaci. No bo te postaci mogą być naprawdę też wzorem. W tym świecie, gdzie młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą jak żyć, nie mają, nikt im nie stawia po prostu wzorów, ideałów, no to tutaj ta książka, która tak bardzo jest lubiana przez młodzież, w taki nienachalny sposób te ideały jakby przedstawia.
7: No właśnie, już to nie jest, bo jeszcze jakiś czas temu to absolutnie najczęstszą, jak była mowa o Tolkienie, jakieś pytanie pojawiło się, a to fantasy, to ja nie ten, ale to już troszkę żeśmy to przezwyciężyli, ten moment takiego traktowania takiego Tolkiena jako po prostu pisarza, który pisał fantazy. To nie jest fantazy po prostu. No.
14: Jest. Tak, i to jest duża zasługa polskich badaczy, że myśmy to wpierw rozwijali w naszym kraju. Dlatego mamy księdza Adamiaka, dlatego mamy Tadeusza Olszańskiego, dlatego mamy wielu kapłanów, którzy też korzystają z Tolkiena dla katechezy, jak na przykład księża z Niniwy, księża Oblaci z Niniwy w Kokotku, niedaleko Lublińca, gdzie są rekolekcje z Władcy Pierścieni trzydniowe, które ja współtworzę. Więc no, takie coś byłoby nie do pomyślenia jeszcze może w latach 90., ale myśmy to powolutku rozwijali, a potem też pokazywaliśmy to światu zachodniemu. Niektórzy to odrzucili, jak Tolkien Society, ale inni poczuli się mocniej zmotywowani, bo widzą, że Polacy tym się zajmują, więc oni też to zaczęli rozwijać i zaczęły powstawać takie książki, jak choćby Wiara Tolkiena Holly Ordway. Ona bardzo dużo Holly zawdzięcza też naszym ustaleniom, badaniom, zresztą wystarczy spojrzeć na bibliografię, na to, jak tam się pojawiają różne polskie nazwiska, no bo myśmy jakby tutaj dali tą iskrę. Iskra wyszła z Polski, jak to się mówi, prawda, w życiu kościelnym.
7: Tak, zdecydowanie. Panie Ryszardzie, jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo w tym tygodniu, teraz na kampusie uniwersytetu będą wykłady o Tolkienie. Jest taki blok fantastyki, Lustro się nazywa. Czy pan słyszał o tym?
14: Tak, słyszałem, chociaż w tym akurat nie uczestniczę, ale bardzo, bardzo się cieszę. Natomiast my przygotowujemy się do pierwszego wielkiego konwentu ogólnopolskiego, który będzie za tydzień w Chorzowie, trzydniowy, tylko poświęcony Tolkienowi, nazywać się będzie Tolkon. I idea jest bardzo fajna, dlatego że będzie się odbywał za każdym razem w jakimś innym miejscu i inne grono tolkienistów będzie przejmowało ideę Tolkonu i przygotowywało ten Tolkon na swój własny sposób. Więc zaczyna się od Śląskiego Klubu Fantastyki, od Parmandilich i będzie wiele znakomitych postaci, jak na przykład choćby ojciec Anicet Gruszczyński albo Michał Leśniewski i wielu innych wybitnych tolkienistów. Natomiast tu Warszawa, no to to jest też element całej tej wielkiej układanki naszego fandomu, bo praktycznie no, wszystkie te wydarzenia jakoś są powiązane, bo animują je ludzie, którzy siebie nawzajem lubią, znają i współpracują w internecie.
7: No właśnie, jakby ktoś miał ochotę, a pogoda sprzyja, to dzisiaj między 11 a 14 na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się 3 wykłady profesorskie dotyczące Tolkiena, między innymi profesor Bartłomiej Błaszkiewicz z Instytutu Anglistyki będzie opowiadał o morskich podróżach znanych z dziejach Ardy i Śródziemia. Także
14: bardzo polecamy, bardzo polecamy. Polecam też taki kanał na YouTubie, który tworzy Jędrzej Nowicki. To się nazywa Tolkien Polska i tam też są takie 4 bardzo długie rozmowy o Tolkienie. Ostatnia właśnie z profesorem, który opowiada o swoim przeżywaniu Tolkiena, o tym jak go poznawał i o swoich przemyśleniach. Chyba 5 godzin trwa ta rozmowa, ale też bardzo, bardzo ją polecam.
7: No można zrobić przerwę sobie na kawę.
14: Na kawę, taką długą kawę.
7: 5 godzin, bo...
14: Albo podzielić na 5 tygodni i sobie po prostu słuchać po trochę, po godzinie w każdym tygodniu.
7: Fantastyczne wiadomości. No to co, Chorzów, tak? W przyszłym tygodniu to może...
14: Chorzów w przyszłym tygodniu, tak. Możemy zrobić jakąś też relację stamtąd i opowiedzieć, co się dzieje w Chorzowie.
7: To tak zrobimy, namawiamy się już teraz...
14: No, namawiamy się na przyszły tydzień.
7: Namawiamy się na przyszły tydzień i opowiemy o Chorzowie, a może ktoś dotrze do nas do Chorzowa.
14: Nie no, bywa. Bardzo zapraszamy. Tam to jest otwarta impreza i będą wykłady, ale będzie ognisko, będą rozmowy przy ognisku, bo chcemy po prostu to środowisko tolkienowskie jeszcze lepiej jakby zintegrować, bo te grupki nasze w różnych miastach są troszkę oddzielone od siebie, znamy się z internetu, ale wielu z nas nigdy się nie widziało na żywo. No i chcemy tutaj właśnie zrobić 2 ogniska wieczorne, przy których będziemy mogli pośpiewać, pogadać i powymieniać się doświadczeniami.
7: To cudowna wiadomość. Tolkien, proszę Państwa, jest super. No, po prostu...
14: Łączy ludzi.
7: Łączy ludzi, buduje wspólnoty. No to te wyjazdy tolkienowskie, miałem ten zaszczyt i przyjemność być na takiej wyprawie i właśnie poznałem wiele osób, których bym nie poznał, a z którymi no, już dwoje wspaniałych gości tutaj. Ksiądz Alicenty tu był, ksiądz Paweł też był tutaj i pani profesor też była z Krakowa, no, wspaniała. I już oni wszyscy opowiadali o różnych rzeczach i niekoniecznie związanych z Tolkienem, ale jednak ten fundament naszej znajomości był tolkienowski. No.
14: Tak, wspaniali ludzie, przecież z bardzo różnych środowisk, różnych zawodów, nawet różnych trochę światopoglądów, a umieli się zjednoczyć i być razem na tym wyjeździe i tak się cieszyć nim, że do dzisiaj ta grupa na WhatsAppie, którą tam wtedy założyliśmy, ona ciągle funkcjonuje i ciągle tam są różne rozmowy i przypominajki i zdjęcia właśnie i zaproszenia.
7: I zaproszenia, to my zapraszamy do słuchania Radia Wnet, mili Państwo. Jeszcze też tylko powiem, no to już no chyba muszę powiedzieć, bo sprawa jest taka, że jednak cały czas, że tak powiem, potrzebujemy wsparcia, żeby to funkcjonowało, to radio, żeby funkcjonowała Tolkieniada, żeby funkcjonowały wyprawy krzyżowe, radiowe, czyli krucjaty radiowe, Radia Wnet i wiele innych programów i Klub Metali Ziem Rzadkich, tak to mówię. Tak?
14: Wspaniałe radio, które jest każdym rokiem jeszcze lepsze. Uwielbiam słuchać i politykę, i kulturę, i przeżywać wspaniałą muzykę, której nie ma w żadnej innej audycji radiowej, takiej muzyki jak właśnie w Radiu Wnet. Więc dla każdego coś wspaniałego. Ja sam też jestem patronem. Odnowię niedługo moją subskrypcję, aby wspomagać radio. Także tworzymy Tolkieniada, jednocześnie nawet takie osoby współpracujące też zasilają finansowo to radio, żeby trwało ono i żeby mogło cieszyć nas na całym świecie, bo to radio dociera do ludzi na całym świecie.
7: No, musimy się trzymać. Nigdy nie było łatwo i nigdy nie będzie łatwo, ale musimy się trzymać. A Igor Toporowski, nie wiem, czy pan, panie Ryszardzie, sobie zdaje sprawę, wybrał taką muzykę. Anna German i Ave Maria, to jest po prostu... To jest po prostu mistrzostwo świata. Igor Toporowski.
14: Wspaniale dobrane do naszej audycji. Dziękujemy bardzo, Igorowi.
7: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
14: Wszystkiego dobrego. Dobrego weekendu dla wszystkich.
7: Pa!
14: Do usłyszenia.

0: No właśnie, będziemy się łączyć, ale próbujemy się połączyć z Adamem Patrześniakiem z Centrum Zajezdnia z Wrocławia, ponieważ w przyszłym tygodniu będą bardzo, bardzo, bardzo piękne uroczystości związane właśnie z rocznicą sierpnia we Wrocławiu. Ale pan Adam na razie nie odbiera, może wiatr, ale mamy tutaj właśnie niespodziewanego gościa. Zapraszam pana, panie Bogusławie. Panie Bogusławie, proszę bardzo, proszę usiąść. Pan się pojawił, to już Deus Ex Machina.
1: Objaśnij, gdzie ja jestem, tak?
0: Tak, może pan powiedzieć, skąd się pan tu wziął nagle?
1: Zerwałem się z gałęzi, oczywiście.
0: Ale pan może mówi do mikrofonu, bo pan... Ja teraz...
1: Pozdrawiam państwa, zerwałem się z gałęzi.
0: Proszę bardzo. My nie byliśmy za bardzo umówieni, ale pan... Bo właśnie mieliśmy rozmawiać niedługo o Wielkiej Warszawskiej.
1: Aha.
0: A i to niedługo jest ta Wielka Warszawska, tak?
1: No, całkiem niedługo, za miesiąc, 27 wrzesień.
0: To będzie ważna sprawa, ale też jest sierpień, tak? I różne
1: cały
0: wydarzenia.
1: Cały czas jest sierpień i dzisiaj siatkarki grają o 18.
0: No dobra,
1: z Węgierkami, już... jak już jesteśmy przy zajęciach sportowych.
0: Tak?
1: Jeszcze kto tego wygra? Pana z nad konsolety pozdrawiam, bo znajoma twarz, nie wiem, ja już chyba u was kiedyś byłem, za co przepraszam najmocniej.
0: To jest takie, w ogóle to właśnie, Radio Wnet ma taką właśnie właściwość.
1: Ach, to jest Radio Wnet.
0: Tak, szkoda, a pan nie wiedział, że gdzie pan jest, tak?
1: Nie,
0: pan
1: no, przyniosłem tak... pączki temu panu za konsolety, bo po prostu dobrze mu z twarzy patrzy.
0: A mi źle, bo nie dostałem pączki.
1: Ja jeszcze pana nie widzę, bo jestem zauzawiony po prostu. Tak wieje, gałęzie fruwają, służby się uwijają, tak? Sprzątające.
0: Tak, ja mało nie zginąłem dzisiaj. Leciał taki wielki, takie coś spadło. Tak leciało.
1: Mam złożyć wyrazy współczucia rodzinie, ale nie, tak?
0: Ale nie, ale jakoś przetrwałem.
1: Aha, no właśnie z tego powodu składam wyrazy współczucia rodzinie.
0: Że jednak, tak, zostałem, tak?
1: Tak, tak.
0: Ojej,
1: co, komu pisane, to się i tak nie odwlecze.
0: No dobrze, a jak pan, że tak powiem, wspomina sierpień 1970 roku? Bo za tydzień będą uroczystości we Wrocławiu, tam były też ważne...
1: I akurat byłem wtedy w Gdyni, także...
0: Tak?
1: Tak, tak. I ale za bramą nie byłem.
0: Przed stoczni. Bramą?
1: Przed bramą, tak. Przed bramą, tak. Za bramą, nie.
0: No i jak było?
1: Trzeba było mieć przepustkę. Nasz kolega taternik Janusz Onyszkiewicz, późniejszy minister, zebrał dwa podpisy i się dostał. No ja nie byłem taki przebiegły jak on.
0: No dobrze. Dobrze.
1: A to dzisiaj jest rocznicowo, tak?
0: Nie, mieliśmy rozmowy z Adamem Patrzyściekiem z Centrum Zajezdnia, natomiast
1: pozdrawiam,
0: on nie odebrał, ale on nie odebrał.
1: Pozdrawiam Zajezdnię, bardzo miło wspominam, tak. Mój tam, kolega potem tam szkołę społeczną prowadził.
0: W przyszłym tygodniu będą koncerty i mieliśmy tak

0: zapowiedzieć wstępnie i będą bardzo takie podniosłe uroczystości, żebyśmy pamiętali o sprawie.
1: Powiadomię rodzinę, bo ja miałem się tam urodzić.
0: Tak?
1: Tak.
0: No dobrze.
1: Ale moja matka ze swoim bratem przyrodnim się nie porozumiała co do sprzętu poniemieckiego, bo ona Krawcowa chciała dostać poniemiecką maszynę marki Singer. Ale towarzysz Mazur powiedział, że nie lzia, bo to teraz jest wszystko społeczne. Oczywiście przyjechali ci ze wschodu, załadowali i wywieźli na wschód. Tyle wspomnień osobistych.
0: Wspomnienia osobiste. Dobrze.
1: Niech pójdą precz.
0: To myślę, bo to była taka niespodziewana wizyta. Taki
1: absolutnie.
0: Tak przyleciał do nas pan jak taki
1: wiatry są.
0: Kosmita.
1: Wiatry są znaczne.
0: Tak, ma pan...
1: Tak, 326 interwencji Straży Pożarnej.
0: Skrzydełka ma pan?
1: Tak, gałęzie topoli fruwają jak latawce.
0: Dobrze, to teraz jakiś utwór.
1: Zmieniamy temat, tak.
0: Zmieniamy temat. Jakiś krótki utwór, taki może jakiś... Igor, proszę ciebie, bardzo krótki utwór i zadzwonimy do opery na zamku w Szczecinie w takim razie.

0: To już jesteśmy, proszę państwa, teraz w Szczecinie. Dokładnie, tak?
1: Na zamku.
0: Pan Kuba Wnuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: No właśnie, tam się dzieją nieprawdopodobne rzeczy wokół, że tak powiem, opery szczecińskiej. I między innymi, ja to mnie się strasznie zainspirowała mnie do w ogóle do tego, żeby poszukać z państwem kontaktu tak szybko. Te dwa zamki, to tam są koło Łobza, tak? Dokładnie rzecz biorąc, są takie zamki fantastyczne i będą tam wydarzenia, ale też się dzieją wydarzenia w samym Szczecinie, więc proszę opowiadać, bo jest, no jest sezon taki kończący się i jest taka pogoda, że bardzo dobrze jest pójść, posłuchać wspaniałej muzyki, zobaczyć wspaniałe spektakle. A pan jest spirytusem mowensem, jak się dowiedziałem, wszystkich tych cudownych przedsięwzięć.
2: Tak, można powiedzieć, że chociaż schyłek wakacji za oknem, to opera na zamku w Szczecinie już ruszyła pełną parą od 11 sierpnia, kiedy to skończyły się urlopy pośród pionu artystycznego. Rozpoczęliśmy próby do wydarzeń, które, no jedno z tych wydarzeń już za nami, ponieważ wczoraj mieliśmy pierwszy koncert taki pod tytułem Sierpniowe Przełomy. Miało miejsce w Świnoujściu. Jutro z kolei prezentujemy ten sam program w Szczecinie na Jasnych Błoniach. Jest to koncert cykliczny, którego pierwsza edycja miała miejsce już w 2015 roku. Ideą tego koncertu jest upamiętnienie historycznych wydarzeń szczecińskich sierpnia 1980, jak i 1988, czyli z jednej strony porozumień sierpniowych, zawiązania Solidarności, z drugiej strony strajków w porcie szczecińskim i postulatów ponownej legalizacji tejże Solidarności. Program koncertów tutaj, akurat tych właśnie sierpniowych przełomów, zawsze obejmuje znaną i lubianą muzykę z filmów polskich, z filmów i seriali polskich znaczących dla historii, dla poczucia takiej świadomości no, polskości, w ogóle naszej tożsamości i takiej świadomości historycznej. I w tym roku również zaprezentowaliśmy fragmenty filmów i seriali wraz z orkiestrą naszej opery na zamku, jak również zaproszonymi solistami, wśród których była solistami tymi byli Wioletta Białk z Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz znany również szerokiej publiczności Marek Piekarczyk. I to było wczoraj w Świnoujściu, to będzie jutro w Szczecinie, na Jasnych Błoniach, przy pomniku czynu Polaków, przy tych słynnych trzech orłach szczecińskich. O 20 jutro wstęp wolny, także zapraszamy. Ale to nie jest koniec, tak jak pan redaktor wspomniał, nie jest to koniec naszych sierpniowych planów, ponieważ z jednej strony jest, no właśnie te sierpniowe przełomy się odbywają, ale jednocześnie jesteśmy już w trakcie prób do pierwszej edycji festiwalu Dwa Zamki. A dlaczego Dwa Zamki? Ponieważ z jednej strony siedziba szczecińskiej opery jest na zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, więc to jest jeden z tych zamków. Natomiast drugi zamek to już ze Szczecina kawałeczek, ale bardzo nieodległa droga, ponieważ to jest to Dobra koło Nowogardu i tam mieszczą się ruiny średniowiecznego gotyckiego zamku, odnowione, ostatnio odrestaurowane przez samorząd, przez tamtejszy samorząd. No i w tym, że zamku właśnie postanowiliśmy, była to idea dyrektora naczelnego opery na zamku w Szczecinie, Jacka Jekiela, postanowiliśmy stworzyć festiwal, którego to festiwalu spoiwem i takim punktem wspólnym zarówno dla programu, jak i całego anturażu, całego tutaj... No, głównym mianownikiem tego festiwalu będzie właśnie motyw zamku. I to już w przyszłym tygodniu. Tym razem pierwsza edycja dwudniowa rozpocznie się w piątek 28 sierpnia w kościele Świętej Klary, właśnie w tym, w tej Dobrej Nowogardzkiej. To wszystko jest niedaleko siebie. Zagra orkiestra kameralna Opel na zamku wraz z chórem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod batutą Ryszarda Handke. Natomiast następnego dnia mieszkańcy oraz wszyscy przybyli goście będą mogli się przenieść do średniowiecznego jarmarku, który będzie panował w całej okolicy tegoż zamku, który to zamek swego czasu był też siedzibą dynastii, czy przedstawicieli rodu von Davids. I jarmark średniowieczny, wystawcy, rękodzielnicy, różnego rodzaju kramy, różnego rodzaju wytwory będzie można nabyć, będzie można skosztować różnych smakołyków. Z drugiej strony zamku jest polana, na której odbędą się rekonstrukcje historyczne, rycerskie rekonstrukcje. Będzie można skosztować też lokalnych win. Wszystkiemu będzie towarzyszyć zespół The Medievals, który specjalizuje się w takiej muzyce właśnie średniowiecznej, świeckiej. Natomiast ukoronowaniem festiwalu będzie gala operowa. O 20 godzinie właśnie tam na szczycie, wśród tych ruin, rozstawimy scenę, rozstawimy widownię i gala operowa pod hasłem Drzwi do zamku, drzwi do baśni, ponieważ co bardziej się kojarzy z baśnią niż właśnie ruiny średniowiecznego zamku. I trzeba powiedzieć, że za tą sprawą również scenografia zrobiła się sama. Nie potrzeba było tutaj dużej pracy scenografa, ponieważ te ruiny same w sobie dodają takiej magii temu miejscu, że inaczej zupełnie myślę, że publiczność będzie przeżywać tę muzykę. A skoro baśniowość, to oczywiście romantyzm muzyki, więc dominować będzie muzyka XIX wieku, muzyka operowa XIX wieku. Rozpoczniemy uwerturę do Wolnego Strzelca, ponieważ jest to pierwsza opera romantyczna. Potem będzie jeszcze ciekawiej, będzie Puccini, będzie Verdi, będzie Donizetti. Wśród solistów usłyszymy takie nazwiska jak Rafał Bartmiński czy Maria Rozynek, Joanna Trykowska-Droszcz, Karol Skwara, Janusz Lewandowski. Także i oczywiście to wszystko z towarzyszeniem orkiestry opery na zamku w Szczecinie, tutaj pod moją batutą. Także zapraszamy bardzo serdecznie na te wydarzenia. Opera na zamku w Szczecinie intensywnie działa już w trakcie wakacji.
0: Nie, no to rewelacyjnie. No, przenosimy się zupełnie w czasie, a romantyzm w średniowieczno, romantyzm był zachwycony i inspirował się średniowieczem, co można obejrzeć na przykład na obrazach Friedricha. To fantastyczne takie, to taka...
1: Tylko ostrożnie z tym Wolnym Strzelcem, bo coraz więcej ich się pojawia w krajobrazie.
2: No dobrze. Nasz będzie bezpieczny, myślę. Natomiast skojarzenie z Friedrichem na pewno jest tutaj trafne. Słynny tutaj wędrowiec, myślę, że mógłby z tego samego wzgórza zamkowego spoglądać.
0: No ale to wspaniałe wiadomości. Bo oczywiście nie wszyscy zapamiętają i nie notowali, to na stronie można, my będziemy jeszcze wracać do informacji na ten temat, ale na stronie opery szczecińskiej można znaleźć szczegółowe informacje, co, gdzie, kiedy, bo no, brzmi to no, rewelacyjnie absolutnie. No.
2: Tak jest. Zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszej strony internetowej i oczywiście do odwiedzania wydarzeń tych i wszystkich kolejnych naszych. Tak jest.
0: Panie Kubo, ja jeszcze chciałem zapytać, bo mamy taka Marka Piekarczyka do wyboru, to może pan wybierze utwór. Testament, ucieczka na chłopcy do wojska. To którą?
2: A to wie pan co, może skoro mi przyszło wybierać, to może testament z przyjemnością.
0: To testament specjalnie przygotowany na dzisiaj przez Igora Toporowskiego. Bardzo, bardzo panu dziękuję.
1: Kuba, pozdrawiamy z nędznego
2: bardzo
1: miasta Warszawa.
2: Dziękuję, tak. Do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Pa.

0: No właśnie, unexpected visitor, tak to z AI, bo ja bym, tak jak pani...
1: Nie, yes, of course, tak.
0: Takie coś tam AI, coś tam, jakiś raporcik, coś zrobimy, jakiś taki...
1: Możemy, ale ja nie wiem,
0: 200 tysięcy
1: dostaniemy. Kto to uwierzy o to? Przed 10:00, także.
0: No właśnie, my się będziemy żegnać powoli, Bogusław Krawczyk, który się pojawił, niespodziewany.
1: Nisko się kłaniam, tak.
0: Kosmita, ale będziemy tutaj zapowiadać audycję, tak?
1: Tak, są jest szansa, że się spotkamy z prezesem z szkół społecznych. Był taki ruch w 1988 roku, nawet udało się zarejestrować, tak? Za starej władzy. Rozrosło się to bardzo... imponująco, to powiem jako były urzędnik Ministerstwa Edukacji, ale bez tych przystawek, które obecnie tam szaleją na Szucha, tak? Mieliśmy tych szkół po roku, po pierwszym roku, czyli w 90 roku 951, a o wszystkim państwu opowie prezes Wojciech Starzyński.
0: To zapowiadamy, a teraz kończymy, ponieważ już Wojciech Jankowski czeka pewnie z utęsknieniem na antenę o godzinie 10:00, a my jesteśmy bardzo dobrymi kolegami, więc się żegnamy do przyszłego tygodnia i będziemy jeszcze opowiadać o Bitwie Warszawskiej, nie, o Wielkiej Warszawskiej, o Bitwie...
1: O Wielkiej Warszawskiej opowiemy w drugiej połowie września.
0: To pa!
2: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki.
3: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16:00 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
7: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
5: To była autopromocja.

0: Muzyka przygotowana przez Artura Żaka, oczywiście białoruska, ponieważ naszym gościem, a gościem, współgospodarzem była Olga Siemaszko. Artur Żak, Opoka, Ostoja, Fundament, Kotwica i Filar. Aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich radia wnet. I Arturze, dzień dobry. Oczywiście zapytam cię o pogodę. Nawiasem mówiąc, w Warszawie wyszło słońce, co mnie bardzo cieszy i cieszę się, że nasi słuchacze będą mieli ładną pogodę. Mam nadzieję, że do końca dnia. A zatem pierwsze pytanie w Drohobyczuś, a drugie, jaką pogodę masz?
1: Serwus Wojciechu, tak, kłaniam się nisko z Drohobycza. Pogoda nieco nam się popsuła, ale w sumie ja nie narzekam, bo jest troszeczkę chłodniej. Niemniej jednak jest dosyć duży wiatr i chyba będziemy mieli deszcz. Ale przynajmniej właśnie nie jest super upalnie i nie jest duszno. Więc... pogoda w tych pięknych miastach, zarówno w Drohobyczu, jak i w moim rodzinnym Lwowie, zawsze jest dobra. A to dlatego, że te miasta właśnie taką aurę mają.
0: Artur Żak z Drohobycza, tym razem czasami do końca nie jestem pewien i nawet się mylę, mówiąc, gdzie jesteś. Dobrze, jakie wiadomości, jakie rzeczy masz dla naszych słuchaczy?
1: Niestety muszę zacząć od wiadomości tragicznych. No, nie będę zbyt oryginalny, kiedy powiem o tym, że Federacja Rosyjska przez ostatnie tygodnie dokonuje zmasowanych ataków powietrznych na teren Ukrainy. Statystycznie w mediach może to nie robi takiego wrażenia, jak jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy leciało na przykład na teren Ukrainy 500, 600, 700 bezzałogowych statków powietrznych plus manewrujące pociski rakietowe dodatkowo balistyczne. Teraz ilość tych środków napadu powietrznego jest mniejsza, ale ich rodzaj jest zupełnie inny. Coraz częściej Federacja Rosyjska wykorzystuje właśnie turboodrzutowe bezzałogowce, takie jak na przykład Grań 3 czy też Grań 4 w różnych nomenklaturach to jest zwane. Coraz częściej właśnie tak zwaną Banderol. To niektórzy eksperci mówią, że to jest tani pocisk turboodrzutowy manewrujący. Niektórzy mówią, że to jest bezzałogowy statek powietrzny turboodrzutowy. Niezależnie od nazewnictwa i sporów ekspertów, to jest śmiercionośna broń, która trafia w cele. Przeważnie niestety cele cywilne. Dodatkowo Federacja Rosyjska używa bardzo zmasowanie, przede wszystkim po Kijowie i obwodzie kijowskim, rakiet balistycznych. Rakiet balistycznych, których Ukraina nie jest w stanie strącać z jednego prostego powodu, to dlatego, że efektorów, czyli rakiet do systemów Patriot nie ma. Zwyczajnie nie ma i nie ma możliwości strącenia tego typu środków napadu powietrznego. Już jakiś czas temu siły zbrojne Ukrainy, a mianowicie obrona przeciwlotnicza Ukrainy, przestała raportować o ilości użytych przez Rosjan rakiet balistycznych i tym bardziej nie raportuje, ile tych rakiet zostało strąconych, czy w ogóle jakiekolwiek zostały strącone. Niestety bilans wczorajszego dnia, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o atakach dalekiego zasięgu, nie licząc uderzeń artyleryjskich, nie licząc uderzeń tych bliskich przy użyciu dronów FPV, czy też tych middle strajków rosyjskich, które są nanoszone, to tylko przy tych dalekich uderzeniach to są 22 ofiary śmiertelne. Wczoraj w środku dnia Federacja Rosyjska zaatakowała w krzywym rogu centrum handlowe Słoneczna Galeria, czyli Słoneczna Galeria. Uderzyła stosując właśnie ten taki tradycyjny swój sposób uderzenia, czyli double tap, czyli takiego podwójnego uderzenia, czyli pierwsze odrzutowe, turboodrzutowe drony uderzyły w to centrum handlowe, kiedy ono było pełne ludzi robiących zakupy, po czym jak przyjechała pomoc, zarówno straż pożarna, jak i ratownicy medyczni, uderzyła po raz kolejny. Na dany moment moment mamy informację o 16 osobach, które tam zginęły. Ponad 130 zostało rannych, w tym 22 dziecka odniosło obrażenia. Niestety nadal w szpitalach w stanie ciężkim i bardzo ciężkim przebywa 29 osób, w tym 5 dzieci. No i należy też uwzględnić, że 9 osób uznano za osoby zaginione, w tym 2 dzieci. Więc tu nadal trwają prace, nadal trwają poszukiwania. To uderzenie, no tak jak powiedziałem, to jest jedno z tragiczniejszych uderzeń. No niemniej jednak w tym tygodniu także doszło do uderzenia, jednego z większych uderzeń przy użyciu balistyki na ukraińską stolicę i wtedy zginęło 17 osób. No, media światowe obiegło takie nagranie, wideo, gdzie babcia, taka przysłowiowa babcia, jeżeli można użyć takiego kolokwializmu, pyta ratowników o los swojego wnuka, no i później się dowiaduje, że ten wnuk zginął na 7 piętrze 9-piętrowego bloku. To jest, niestety my już do takich nagrań, mam wrażenie, że przywykliśmy. Mam wrażenie, że media tak naprawdę takie informacje niemalże nie podają. Te informacje zmieniły się w statystykę. Kiedyś mówiłem, że to taka prognoza, satanistyczna prognoza pogody, czyli podawanie tą ilość środków napadu powietrznego, zniszczonych miejsc, zniszczonych bloków, a także ofiar tego ataku. No ale teraz to już nawet nie jest prognoza pogody, bo prognoza pogody jest podawana codziennie. Media światowe jednak już chyba się zmęczyły daną sytuacją i nawet tego często w mediach codziennie nie usłyszymy. To jest takie tło, które niestety nam towarzyszy. Więc ta noc też była nocą niełatwą, przede wszystkim dla ukraińskiej stolicy i południowej stolicy Ukrainy, czyli dla Kijowa i Odessy. Ponad 200 środków napadu powietrznego Federacja Rosyjska wykorzystała, także rakiety balistyczne, także rakiety manewrujące pociski rakietowe, także 150, co najmniej 152 bezzałogowe statki powietrzne z napędem turboodrzutowym. Na razie co do ofiar tej nocy, na razie pełnej informacji jeszcze nie mamy. To jeżeli chodzi o działania, tak naprawdę skutki rosyjskich uderzeń w Ukrainę, ale też na Ukrainie dzieje się dużo w kwestiach politycznych. W tym tygodniu wreszcie Ukraina po długiej przerwie uzyskała ministra obrony. Generał Chmara został zatwierdzony przez parlament ukraiński na tę funkcję. W jakim stopniu ta sytuacja zakończyła między innymi te protesty, które się odbywały w Kijowie i innych miastach Ukrainy. Warto zaznaczyć, że generał Chmara wcześniej był pełniącym obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. To jest doświadczony oficer bojowy, oficer, który od 2014 roku walczy na froncie. Dodatkowo, kiedy pełnił obowiązki, kiedy służył w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, jego głównym zadaniem były akcje uderzeń na terenie Federacji Rosyjskiej, zarówno przy pomocy tych środków napadu powietrznego, jak i inne operacje. No i to wywołało też pewną reakcję Michaila Fedorowa, czyli byłego ministra obrony, bo on dał dosyć taki długi wywiad licznym mediom, ale także taką odezwę, nagrał odezwę do narodu, do obywateli, w której między innymi, mówiąc oprócz tego, co powtarzał on wcześniej, tam o jakichś rodzajach korupcji, powiedział o tym, że zaczął nawoływać do wyborów na terenie Ukrainy, co nie spotkało się z dużym, nazwijmy to, aplausem nawet w środowiskach niech chętnych aktualnej władzy, czyli prezydentowi Zeleńskiemu i jego mono większości w parlamencie ukraińskim. Tutaj była właśnie ta duża rozbieżność, no bo ciekawe, w jaki sposób na terenie Ukrainy w sytuacji wojny zorganizować wybory. Nie tylko w kwestii prawnym to jest niemożliwe, ale także w kwestii logistyki i organizacji. No i kolejna sprawa.
0: Arturze, bo ten temat to właściwie nasz gość chyba będzie o tym mówił, a już czeka na telefon, przysyła nam SMS-y. Może połączmy się z naszym gościem, a ciebie poproszę, żebyś został na antenie, jeżeli będziesz tak dobry.
1: Nie ma sprawy.
0: Bo tu Rise of Fever i jednak atmosfera na Okęciu nie sprzyja prowadzeniu audycji. A zatem już za chwilę Tadeusz Iwański, Ośrodek Studiów Wschodnich.

0: Tadeusz Iwański, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Od razu uprzedzam, że również kolega redakcyjny z Lwowa, Artur Żak, jest na antenie. Być może bardzo go zachęcam do tego, że będzie chciał zadać jeszcze jakieś pytanie. Więc może zaczniemy od tego kryzysu, który być może już doszło do przesilenia i który się kończy. Przed chwilą nasz kolega Artur Żak mówił o tej odezwie Michała Chmary, przepraszam, Michała Fedorowa, o tym, no właśnie. I teraz jak gdyby już przekazuję panu głos, jak ten kryzys, czy on dobiega końca, czy to do,

0: sformułowane wprost, że Ukraina musi przeprowadzić wybory jeszcze zanim dojdzie do zawieszenia broni czy też pokoju. Niemniej było to świetnym pretekstem dla wszystkich przeciwników Michała Fedorowa, żeby tak naprawdę zakrzyczeć tą słuszną diagnozę, którą postawił. Więc to jest trochę pytanie, co dalej będzie robił Fedorow. To wideo wskazywałoby, że przychodzi do opozycji, do prezydenta Zełenskiego. Natomiast no, czekamy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Czy będzie tworzył ruch społeczny, czy będzie tworzył partię polityczną. Ile osób odejdzie z Ministerstwa Obrony, jego zastępców, tej ekipy Fedorowa, która migrowała z nim, przeemigrowała z nim z Ministerstwa Transformacji Cyfrowej do Ministerstwa Obrony. No bo z drugiej strony trochę trudno sobie wyobrazić w tej chwili tworzenie partii politycznej czy jakiejś takiej bardziej ustrukturyzowanej opozycji.
1: I Artur Żak, jako się rzekło, już ma pytanie do Tadeusza Iwańskiego, a zatem ja tylko przekazuję mikrofon.
2: Dzień dobry. Dotarła informacja, że Mykhajlo Fedorow wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Część ukraińskiego politykumu, przestrzeni politycznej odebrało to jako taki sposób zaczerpnięcia poparcia w Stanach Zjednoczonych. Mykhajlo Fedorow deklaruje, że wyjazd jest stricte w ramach działania organizacji społecznej, proobronnej. Czy jest możliwość, żeby Fedorow właśnie starał się o takie poparcie w Stanach Zjednoczonych?
0: No jest możliwe, tak. No jakby wiele się mówi o jego takim horyzontalnym, jego horyzontalnej znajomości z Elonem Muskiem, o tej korespondencji, którą widać na X-ie, jakby, którą każdy, kto obserwuje, czy Maska, czy Fedorowa na X-ie, wie, że panowie ze sobą rozmawiają w ten sposób i reagują na różne swoje wpisy. No i też na podstawie tej decyzji, która była podjęta wczesną wiosną, to znaczy wtedy, kiedy Fedorow się zwrócił do Maska o wyłączenie tych nielegalnych starlinków dla Rosjan i co się wydarzyło i co dało, było jednym z tych czynników, które dały Ukrainie taką okresową przewagę na froncie. Więc to jest możliwe, ale jakby otwartym jest pytanie, jaki to będzie miało wpływ na sytuację na Ukrainie, na potencjał Fedorowa na Ukrainie. Oczywiście, że pewnie byłby lepiej postrzegany i miałby szersze poparcie, gdyby mógł zaprezentować się jako ten, który cieszy się poparciem, cieszy się kontaktami i współpracą z takimi gigantami technologicznymi jak Musk. Choć jakby pamiętamy, że percepcja Muska na Ukrainie też nie jest jednoznaczna, tak? Bo z jednej strony rzeczywiście była ta decyzja z wiosny, ale też była decyzja z 22 roku, z jesieni, wtedy, kiedy z kolei wyłączył starlinki ukraińskim wojskom, które chciały atakować Krym. Więc no, w tej chwili tak naprawdę bardzo wiele zależy od tego, jaka będzie decyzja Muska, jeśli chodzi o umożliwienie Ukrainie bombardowania, ostrzeliwania tych miejsc, z których wyrzutni rakiet balistycznych, dlatego że one są mobilne i rozwinięcie takiej wyrzutni i wykonanie strzału zajmuje kilka minut i tylko i wyłącznie posiadając bardzo dokładne dane z sieci satelit Starlink, Ukraina ma szansę na to, żeby zniszczyć te miejsca, te wyrzutnie w sytuacji szczególnie, kiedy nie ma pocisków do patriotów. Więc jeśli

0: I Fedorow przywiezie taką zgodę ze Stanów, bo tam się spotka z Maskiem, niewątpliwie będzie to olbrzymim sukcesem nie tylko Fedorowa, ale całej Ukrainy.
1: No tutaj właśnie nawiązując do tej zgody na użycie, na rozszerzenie funkcjonalności systemu Starlink na terenie Federacji Rosyjskiej do tych właśnie, czy też middle strajków, czy też tych dłuższego zasięgu, ale właśnie, nawet jeżeli by, tak zapytam, nawet jeżeli by on by przywiózł taką zgodę, na to by wyraził zgodę i Musk, no i w dużej mierze też Donald Trump, bo pewnie od niego też to zależy, czy to w jakikolwiek sposób może zmienić sytuację Federacji na terenie Ukrainy właśnie w systemie politycznym. On przecież zadeklarował, że jedyna funkcja w ramach aparatu państwowego, na której mu zależy, to jest minister obrony. Ale minister obrony już jest zatwierdzony przez Werchowną Radę. Czy to w jakiś sposób może doprowadzić właśnie do tego, żeby on odzyskał swoją funkcję w rządzie, czy też w generalnie szeroko rozumianym aparacie władzy ukraińskiej?
0: Myślę, że bez argumentów takich bardzo mocnych, jakim niewątpliwie byłoby uzyskanie zgody na wykorzystanie Starlinków na terytorium Federacji Rosyjskiej, myślę, że to jest niemożliwe. To znaczy sprawa zabrnęła za daleko. Mamy nowego ministra formalnie zatwierdzonego przez Radę Najwyższą, który pełni swoją funkcję w statusie PO już jakby ponad miesiąc, który wszedł w ileś już spraw, a przede wszystkim mamy jakby modus operandi i ambicje prezydenta Zełenskiego, który nie zwykł się uginać pod szantażem. Czy to byłby szantaż prezydenta Trumpa, czy to jest szantaż ze strony różnych aktorów wewnętrznych, czy zewnętrznych, czy to jest wreszcie szantaż przecież samej Rosji. W związku z tym nie ugiął się też pod szantażem Fedorowa, tak? Który ciesząc się sporym zaufaniem społecznym i w sytuacji, kiedy były tysiące ludzi na ulicach w Kijowie i w innych miastach i żądali przywrócenia Fedorowa na stanowisko ministra, też się nie ugiął. Natomiast niewątpliwie zgoda na wykorzystanie Starlinków na terytorium rosyjskim w sytuacji, w której jest Ukraina, jest czymś znacznie większym. Więc ja bym raczej zadał pytanie, czy Fedorow jest w stanie to przywieźć.
1: No tak, tutaj pytanie troszeczkę z innej beczki. Minister Chmara jest generałem. Ukraińskie prawo mówi o tym, że ministrem obrony ma być cywil. Ale także ukraińskie prawo mówi o tym, że to w ogóle tworzenie rządu za wyjątkiem ministra spraw zagranicznych i ministra właśnie obrony, to jest domena i prerogatywa Werchownej Rady, czyli Parlamentu Ukraińskiego. Czy na przykład na Zachodzie, bo ta kwestia jest komentowana, że jednak ta część konstytucji ukraińskiej dotycząca władzy jest od wielu miesięcy, tak naprawdę od wielu lat niejako rozmyta.
0: Tak, a o co pan pyta?
1: Pytam się o to, czy w ogóle są jakiekolwiek reakcje i komentarze ekspertów w państwach zachodnich, czy są odniesienia jakieś do tego, że jednak wszystko jest tak naprawdę sterowane przez kancelarię prezydenta, czyli przez biuro prezydenta. Czy to może mieć dla Ukrainy jakieś reperkusje w najbliższej przyszłości? Czy to miało dotychczas jakieś reperkusje w kwestii poparcia przez państwa zachodnie?
0: Ja nie sądzę, żeby ta konkretna sprawa mogła wpłynąć jakoś w istotny sposób. To jest proces, jak sam pan zauważył, widoczny od dłuższego czasu, tak naprawdę od 19 roku, a tak naprawdę jest to w pewnej tradycji politycznej Ukrainy, że prezydent i automatycznie aparat biura prezydenta, czyli kancelaria, wcześniej kancelaria, obecnie biuro, że pełni znacznie, znaczy ma realnie znacznie większą siłę polityczną, niż by to wynikało z konstytucji. To wynika z bardzo wielu powodów, ale szczególnie jest to widoczne w sytuacjach, kiedy prezydencka partia ma większość, czy tak jak teraz, czy też w 19 roku może bardziej, miała tą jednopartyjną większość, też wchodziła w koalicję, jak to było za prezydenta Janukowycza, a później za prezydenta Poroszenki. Więc to jest coś, o czym się wie i co już mam wrażenie, jakby ten fakt nie wpływa jakoś bardzo na percepcję Ukrainy. Wydaje mi się, że przeważa jednak korzyść z tego, że Ukraina ma pełnowartościowego, czy nie w statusie PO, ministra obrony, no bo w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, czyli sytuacji wojny i sytuacji przed zimą, która będzie bardzo ciężka, no jest to bardzo istotne, więc nie spodziewam się. Myślę, że większy problem i większa krytyka ze strony tak zwanego kolektywnego Zachodu jest za te skandale korupcyjne, których ostatnio mieliśmy znów kolejną odsłonę, niż za fakt, że minister, że Eugen Chmara został ministrem obrony, a fakt, że był wojskowym przez długi czas, został tak naprawdę dosyć szybko zmieniony poprzez to, że został poproszony bardzo uprzejmie do tego, żeby odszedł z wojska.
1: No właśnie, kolejna odsłona afer korupcyjnych. Odsłona, czy bardziej kontynuacja, bo pomimo tego, że teraz to była operacja NABU, czyli Narodowej Agencji Antykorupcyjnej Ukraińskiej, teraz się nazywa Forest Gump, czy też Temis, no ale to jest kontynuacja sprawy tej głośnej Midas. Osoby dostały zarzuty z najbliższego otoczenia prezydenta Zełenskiego, bo między innymi pani Iryna Mudra, to jest zastępca szefa kancelarii. W sumie taka prawa ręka byłego szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta, czyli Jarmaka. Czy uważa pan, że to śledztwo, te sprawy mogą w jakiś sposób spowodować zmiany? Zmiany przede wszystkim personalne w kancelarii prezydenta, w biurze prezydenta Ukrainy.
0: No już spowodowały. Przecież już pani Mudra została zwolniona tego dnia, kiedy NABU, czyli Narodowe Biuro Antykorupcyjne, opublikowało nagrania. Ja nie mam przekonania. Nie jestem pewien, czy już są formalne zarzuty. Wydaje mi się, że to jest raczej kwestia, znaczy to jest kwestia czasu, ale wydaje mi się, że jeszcze ich nie ma, formalnych zarzutów, to znaczy z jakich paragrafów pani Mudra i inni uczestnicy tych domniemanych przestępstw będą sądzeni. Ale Nie przypuszczam, żeby ta afera spowodowała, miała podobny skutek jak pierwsza odsłona tej afery. Bo pierwsza odsłona tej afery tak naprawdę skutkowała zdymisjonowaniem Andrija Jermaka. Nie przypuszczam, żebyśmy teraz byli w podobnej sytuacji, kiedy ta odsłona będzie skutkować zdymisjonowaniem Kiryła Budanowa.
1: No tutaj faktycznie...
0: No chyba, że oczywiście, chyba, że w toku śledztwa okaże się, że tym kierownikiem, który pada na taśmach, był właśnie Budanow, i jeżeli zostaną opublikowane kolejne taśmy i będzie więcej dowodów na to, że był on jedną z kluczowych osób, jeśli chodzi o realizowanie, tak, tego nielegalnego, domniemanego nielegalnego schematu legalizowania pieniędzy przez znacjonalizowany Sensbank po to, żeby uzbierać pieniądze na kaucję dla byłego ministra energetyki Hermana Hałuszczenkę. Ale na tym etapie wydaje mi się, że w ciągu najbliższego tam, nie wiem, paru dni, tygodnia wątpię, żebyśmy zobaczyli dymisję pana Budanowa.
2: To jest program wschodni. Rozmawiamy z Tadeuszem Iwańskim. Zostało 7 minut do końca, a jeszcze jest jeden temat, to znaczy przeniesienie szczątków Jevhena Konowalcja. Na razie to jest cmentarz wojskowy, no ale on ma spocząć w tym panteonie bohaterów narodowych. Jak wygląda w tej chwili stan stosunków polsko-ukraińskich? Bo to jest kolejny temat, który elektryzuje, czy raczej irytuje polską opinię publiczną.
0: No, z jednej strony mamy właśnie takie informacje jak przeniesienie szczątków Jevhena Konowalca na Ukrainę i fakt, że w przeniesieniu tych, w pochowaniu powtórnym szczątków Konowalca na tymczasowym cmentarzu brała udział tak naprawdę cała wierchuszka, całe kierownictwo polityczne Ukrainy, łącznie z prezydentem Zełenskim, który wygłosił tam przemówienie, mówiąc, że jest to bohaterski syn narodu ukraińskiego i tak dalej. Więc biorąc pod uwagę, że Konowalec był i szefem UWO, i później był pierwszym szefem OUN, i wtedy, kiedy był szefem OUN, organizacja ta dokonywała różnego rodzaju aktów terrorystycznych na terenie II Rzeczpospolitej, w tym zabójstw politycznych, no to nie może nie wywoływać reakcji. Z drugiej strony tak naprawdę jesteśmy w trakcie, mi się wydaje, takich bardzo konkretnych rozmów dotyczących chociażby wywozu ukraińskiego zboża przez terytorium Polski, dlatego że od ponad miesiąca żadne statki nie wpływają i nie wypływają z Odessy i wkrótce Ukraina będzie dusić się zbożem, które zbiera z powodu i ograniczonych możliwości jego magazynowania na Ukrainie i przede wszystkim ograniczonych mocno możliwości jego wywozu przez porty czarnomorskie. I jesteśmy też w trakcie rozmowy o współpracy zbrojeniowej, też bardzo konkretnej, to znaczy przekazania z jednej strony naszych migów w zamian za ukraińskie drony oraz kwestia rakiet do systemu Patriot. Więc jest ileś tak naprawdę tematów. I kwestia Konowalca jakby nie wyczerpuje całości jakby tej współpracy polsko-ukraińskiej. Aczkolwiek no z jednej strony nie jest to zaskoczenie, dlatego że od samego początku, kiedy pojawił się pomysł stworzenia Panteonu, no mówiło się o tym, że i Bandera, i Konowalec będą tam leżeć. Jest kwestią otwartą, kto jeszcze, czy będą tam sprowadzone, czy też będzie tam symbolicznie pochowany, czy też Szuchewicz, czy też Kłym Sawur, którzy byli odpowiedzialni za czystki Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, czy też nie. Więc to, co chcę powiedzieć, to, że Polskę i Ukrainę łączy bardzo wiele różnego rodzaju interesów i takie działania jak Panteon i powtórne pochówki bohaterów ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego, to mówię jakby z perspektywy ukraińskiej, one niewątpliwie nie pomagają, aczkolwiek no, dla wspólnej współpracy w kwestii bezpieczeństwa Ukrainy, no to są jakby troszeczkę dwa inne tematy.
2: A jakie są komentarze? Czy jest coś takiego jak z kolei zirytowanie ukraińskiej strony polskimi reakcjami? Bo chciałoby się z ich strony chyba zadać pytanie, gdzie jest ta granica i gdzie jest też granica powagi? Bo jeżeli jest to Szuchewycz czy Klemsa Wór wymienieni, to jest zupełnie oczywiste. Natomiast są takie dyskusje internetowe, z pewnością wszyscy je obserwujemy, kiedy słychać polskie pretensje, wymiana tych punktów, które tutaj też padły, a na to odpowiedź, no to biografia Piłsudskiego jest przecież analogiczna.
0: Ja nie mam wrażenia, żeby to prowadziło gdziekolwiek. To znaczy przerzucanie się takiego rodzaju argumentami, które jakby są słuszne z punktu widzenia strony, które je wypowiadają, a z drugiej strony nie są konstruktywne, jeśli chodzi o znalezienie jakiegoś porozumienia, no nie mam wrażenia, żeby one prowadziły do momentu, kiedy jesteśmy w stanie jakby pójść dalej, bo albo się zgodzimy na to, że się nie zgadzamy i będziemy kompartmentalizować, jak to się brzydko mówi z angielskiego, nasze relacje i będziemy mieć kwestie historyczne, które będziemy starali się odpolitycznić, a jednocześnie współpracować na innych polach, takich jak gospodarka, takich jak bezpieczeństwo, które jest bardzo ważne. No albo będziemy się w dalszym ciągu przerzucać tego typu argumentami i nasze stosunki będą, i nasza współpraca będzie tak naprawdę stała w miejscu, bo będzie padać ofiarą tych toksycznych relacji i toksycznych dyskusji w kwestii historii. I mówię tutaj o tym w ten sposób, żeby też absolutnie jakby nie deprecjonować jakby polskiej wrażliwości i polskiej racji, jeśli chodzi o argumenty. Wskazuje tylko i wyłącznie, że nawet racja i dobre argumenty i fakty no niekoniecznie muszą, a tak naprawdę historia polsko-ukraińskich stosunków w kwestii historii pokazuje, że wręcz nie będą miały, nie przyniosą skutków w postaci przekonania Ukrainy do tego, że to my mamy rację. I do jakiegoś gestu kolejnego w pewnym sensie ze strony ukraińskiej w celu jakby wyjścia naprzeciw polskiej wrażliwości.
2: Tadeusz Iwański, Ośrodek Studiów Wschodnich, godzina 11. I tak powiedziałem, że ta rozmowa będzie trwała najdłużej do 11. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i właściwie otwiera nam się kolejny temat, może przy kolejnym połączeniu, jeżeli zapadnie taka zgoda z drugiej strony. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Proszę Państwa, program Wschodni dobiega końca, jest godzina 11.01. No i jakoś mi strasznie smutno, bo jestem na lotnisku, za chwilę polecę do Rumunii i wiem, że na pewno pochwaliłbym się Joannie Rawik, która przecież uwielbia ten kraj, uwielbiała, no pewnie uwielbia do tej pory, urodziła się w Rumunii i z pewnością byśmy porozmawiali o tej podróży i z pewnością by mnie zaprosiła do audycji i to jest pierwsza sobota, kiedy nie będzie audycji Sztuka jest magią, także staram się, żeby głos mi się nie łamał, gdy mówię to wszystko. We wtorek odbędzie się pogrzeb. Mam nadzieję, że Joanna mi wybaczy, że będę w tym czasie w Rumunii, ale skoro będę w Rumunii, to na pewno mi wybaczy. Igor Toporowski realizował audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Artur Żak, Olga Siemaszko przygotowali też tę audycję. Przypominamy o godzinie 17.00. Czarne niebo na antenie Radia Wnet. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia, a ja za 2 godziny wsiadam do samolotu.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
5: To była autopromocja.

0: Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Igor Toporowski i aż łamie się serce na dźwięk tego sygnału, tego dżingla. Sztuka jest magią. Ja tutaj Państwu mam ogłosić. Tak jak już Wojciech Jankowski przed chwilą wspominał, ale nie wspomniał dokładnie, pogrzeb Joanny Rawik odbędzie się we wtorek 8 września o godzinie 13 na Powązkach Wojskowych. Będzie to pogrzeb państwowy. Wojciech Jankowski właśnie wylatuje do Rumunii, a dzisiaj właśnie wraca Tymoteusz Dąbrowski z Bukaresztu. Jutro zapraszam Państwa na audycję Festina Lente, gdzie opowie coś Tymoteusz Dąbrowski o właśnie Rumunii. Wspomnimy jeszcze raz Joannę Rawik i omówimy lekturę Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry, który w ostatnim roku został przetłumaczony przez właśnie Joannę Rawik i z Joanny Rawik tłumaczenia będziemy korzystać. A tymczasem kilka utworów Joanny Rawik i zwieńczający te utwory dżingiel. Sztuka jest magią. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i do usłyszenia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni blądzisz znów? Rozmawiasz z echem?

o czym szeptały brzegi strumienia. Nie wspomnę, nie pomnę, jak to dawno, jak dawno.

Mówili.

0: broken hearts.
1: Reklama.
2: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
3: Słuchajcie, kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów, ojej, gdzie tam na ulicy Dziekania 1, tam przy wejściu do Muzeum Arcydiecezji Warszawskiej, co tam się dzieje, mikrofon podchodzi tam do tłumu.
4: Więcej sztuki!
5: Więcej sztuki! Arcydeko! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
3: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
10: Brda Jazz Festival.
11: A nawet jego trzecia edycja. Dzień dobry Państwu. Małgorzata Kleszcz.
12: I Hania Tracz, dzień dobry.
11: Dojechałyśmy do Tucholi. Państwo w tle już słyszą muzyków, którzy ćwiczą, którzy próbują swoje sprzęty. Trochę przymkniemy drzwi, bo za chwilę rozmowy. No i Tuchola. Tuchola, chociaż dzisiaj deszczowa, tak nas wita różnymi innymi przyjemnościami. I te, na tej trasie z Warszawy wczoraj do Tucholi i z pewnym przystankiem. Z pewnym przystankiem w Konotopiu, w miejscu, o którym Państwo ostatnio dużo słyszą czy czytają, gdzie powstał najwyższy w Europie monument Matki Boskiej. Tam zrobiłyśmy przystanek i o tym miejscu będzie więcej w najbliższy poniedziałek. Ale teraz będzie najwięcej o Tucholi. Już trzecia edycja festiwalu jazzowego. Wczoraj rozpoczęliśmy koncertami, właściwie otworzyliśmy tę tegoroczną edycję, a dzisiaj czekają na nas kolejne. No i zaczniemy rozmową ze Stanisławem Zysnarskim, spiritus movens tego wydarzenia, też tego miejsca, Stary Tartak, gdzie się spotykamy już trzeci rok. Dzień dobry, czy pan się wyspał?
13: Dzień dobry. Wyspałem się umiarkowanie, ale to nic, bo takie są prawa festiwali, które trwają dwa dni.
11: No, a jak się rozpoczęło? Wczoraj zaczęliśmy, piękny wieczór. Kto grał? Czy duża była publiczność, widownia? Proszę nam zrelacjonować. No i przede wszystkim, na co się szykujemy dzisiaj?
13: No rzeczywiście pogoda wczoraj dopisała, ale artyści też dopisali. Zaczęliśmy tradycyjnie, bo to w zasadzie nasza świecka tradycja, że od samego początku organizujemy najpierw warsztaty wokalne dla młodzieży lokalnej. Tutaj jest, można powiedzieć, z powiatu tucholskiego. No i w ramach tych warsztatów, takim finałem, uwieńczeniem tych warsztatów jest występ na pierwszym koncercie każdego festiwalu Brda Jazz. I tak też stało się wczoraj. Wczorajszy koncert, bardzo energetyzujący, chyba można śmiało powiedzieć, że najlepszy z tych wszystkich trzech edycji, także tendencja jest wzrostowa. Młodzież, która uczyła się, jakby szlifowała swój talent wokalny pod czujnym okiem i uchem Magdy Ptaszyńskiej, wystąpiła do, co też jest rzadką okazją, do muzyki na żywo, więc to też było dla nich bardzo ciekawe i chyba cenne doświadczenie. To jest taka młodzież, która gdzieś tam zaczyna swoją przygodę muzyczną albo już nawet ją próbuje profesjonalizować. No i następnie o 20, bo to było, mówimy o godzinie 18, o 20 Julia Topolanek-Pacan z zespołem. Tutaj patrzę na kolegę Arkadiego Ptaka, który się przechadza, basista,
11: który
13: też w zasadzie stały bywalec. Chyba nie było edycji bez ciebie, prawda, Arkady? Nie było edycji bez niego, właśnie tutaj mi potwierdził, więc bardzo miło, że to miejsce ma swoich sympatyków, fanów i też właśnie, bo było pytanie o publiczność, no myślę, że tam jakieś, raczej mówimy o set niż o 10, no na pewno mówimy o takiej frekwencji, chociaż też dokładnie liczyliśmy, dopiero będziemy to robić na zdjęciach, ale dzisiaj będzie raczej nie mniej, bo sobota, Pogoda co prawda zniechęca, ale to nic. Mamy XIX-wieczną halę po pradziadku i do niej się dzisiaj przenosimy, więc jeśli Państwo wątpicie, to po prostu ubierajcie płaszcze i wchodźcie, a tutaj je zdejmiecie i będziecie słuchać świetnego jazzu.
11: Poza tym znamy całą masę tych, którzy z deszczu się cieszą, a więc niech się dzisiaj cieszą. No ale pytanie, tyle zachodu, rok chociażby, o nich oczywiście pomyślałam, tyle przygotowań, zbierania ludzi, muzyków, potem jeszcze pada, trzeba tutaj sprzątnąć. Po co pan to robi, panie Stanisławie? Po co ten zachód tutaj, dziki zachód?
13: Chciałem zaimponować Radiu Wnet i redaktorkom z Radia Wnet. To jest pierwszy taki koronny argument, dlaczego to robimy. A reszta w zasadzie całkowicie nieistotna. Nie, no czemu to robimy? To był przypadek. Jak większość takich spraw, to oczywiście podobno sukces to jest tam, gdzie okazja spotyka się z przygotowaniem. My na pierwszy festiwal nie byliśmy za bardzo przygotowani, ale była dobra okazja i z każdym kolejnym staramy się lepiej przygotowywać. A ta okazja się zrodziła z takiego eventu, który tutaj organizowaliśmy i w zasadzie też że z braku rodzi się lepsze, no bo nam zabrakło pogody na tym pierwszym evencie, na tym święcie turystyki naturalnej i burza zalała nam całkowicie sprzęt, więc byliśmy zmuszeni zrobić akustyczny koncercik mały i wyszło, że to jest dużo lepsze i fajniejsze i bardziej kameralne i bardziej klimatyczne. No i tak tutaj Sebastian Smolin, dyrektor muzyczny, rzucił hasło: zróbmy Brdadżes Festival, bo najlepsze festiwale muzyczne są od nazw rzek. Brda nie miała swojego festiwalu jazzowego i już ma. A jako Stowarzyszenie Brda jesteśmy dumni z tego, że to zrobiliśmy i robimy nadal i że jesteście z nami.
11: A może Państwo jeszcze zdążą dzisiaj dojechać? Pierwszy koncert o 18:00, później godzina 20:00. Bydgoszcz to jest jedna ze stolic Radia Wnet, wcale niedaleko z tego miasta tutaj. A zresztą powiedzmy też, że oprócz tego, że tutaj się odbywa, no już można powiedzieć, legendarny festiwal Brda Jazz, to jest to też niezwykle urocze miejsce do tego, żeby po prostu się zatrzymać, żeby wskoczyć do Brdy. Jest ogromna przestrzeń, można tutaj także wesele zorganizować. To jest stary tartak, chociażby z tego powodu. Prawda, opowiadamy o tym miejscu, bo to nadal jest chyba częsty powód, dlaczego ludzie tu przyjeżdżają, po prostu chcą mieć w takim anturażu tucholskim wesele.
13: Tak jest, no teraz jeszcze czas na lokowanie produktu, bardzo dziękuję za podanie tej piłki, no musimy też to Państwa zaprosić rzeczywiście, bo no te festiwale z czegoś muszą się sfinansować, co prawda mamy tutaj sporo lokalnych firm, które nas wspierają, ale no ta firma, która działa tu właśnie na Starym Tartaku, zresztą polecam Państwu obserwowanie naszych profili, tam można, jeśli ktoś jest z okolicy, można zobaczyć, kto jest tym wspaniałym mecenasem i też ich wspierać, no bo oni wspierają nas i to jest taka symbioza fajna, więc stowarzyszeniebrda.pl i też Stowarzyszenie Brda na Facebooku. Polecam, żeby tam wejść i sobie zerkać, co się będzie działo. Może będziemy jeszcze jakieś inne projekty realizować, to też Państwa zapraszamy już z góry. Tak, Stary Tartak to jest miejsce, gdzie można zrobić spływ kajakowy. Jeszcze może do pogoda będzie dopisywała, jak nie to w przyszłym sezonie. Można zrobić ognisko, można zrobić wesele. Jest to dosyć duży teren, więc można tutaj, skala możliwości jest duża. Mamy salę właśnie taką bankietową, gdzie organizujemy imprezy. No i też jest pole namiotowe, to całkiem spore, gdzie można spłynąć sobie kajakiem i się zatrzymać, tudzież przyjechać rowerem, albo autem, albo kamperem. To wszystko jest, że tak powiem, możliwe u nas i to w zasadzie 24 na dobę, bo mieszkamy tu na miejscu, więc jeśli Państwo jedziecie, zastanawiacie się, przyjeżdżacie, wpadnijcie choćby na krótką kawę albo na dłużej, starytartaktuchola.pl i facebook.com/starytartak, tam znajdziecie namiary. No a dzisiaj Brda Jazz Festival, który chyba jest naszym koronnym wydarzeniem.
11: Pana z pewnością o tym powiedział, zaprosił Stanisław Zesnarski. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia w Tucholi. No i ja tutaj robię dwa kroczki. Już rozgrzany, Arkady Ptak, rozgrzany wczorajszym koncertem. Jak poszło, to też no taki wyjątkowy anturaż. Opowiedz, co graliście, bo no Brda Jazz nam się głównie kojarzy z jazzem, ale to było takie jeszcze trochę o pewien wokal doprawione. Przede wszystkim dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Jak najbardziej był ten pierwiastek jazzowy zachowany, ale myślę, że też wpasowaliśmy się w cały anturaż miejsca jeszcze lepiej ze względu na to, że no nie był to taki stricte jazz, który graliśmy, tylko były to pewne staropolskie pieśni ludowe przez nas odkopane z różnych źródeł, czy to Oskara Kolberga, czy z archiwum pieśni i zaadaptowane na trochę bardziej współczesne warunki muzyczne, czyli właśnie ten pierwiastek jazzowy, współczesność połączona z naszą polską tradycją.
7: Będziemy słuchać za chwilę też pewnego utworu, który pozwoliłeś nam przygotować. To za chwilę o tym słowo. No ale to jest ciekawe, jak się poznaliście z wokalistką, z Julią Topolanek-Pacan, przepraszam, która no, w takie folkowe raczej dźwięki uderza, czy na co dzień gracie razem? O trochę opowiedz o tym duecie, chociaż było was wczoraj więcej na scenie.
1: Tak, no był u nas sextet, a cały projekt ogólnie jest, nie wiem jak się nazywa, zespół złożony z 10 osób. To jeszcze nie jest big band, ale już
7: zespół
1: nie
7: zespół złożony z 10 osób.
1: Tak, więc na płycie jest 10 osób, ale każdy festiwal jazzowy, do którego się odzywaliśmy, jak usłyszał 10 osób, to powiedział, że nie ma opcji, także okroiliśmy skład do 6 osób. W każdym razie poznaliśmy się właściwie z całą ekipą na studiach, na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, gdzie no, dalej studiujemy. Tam były różne w ogóle rotacje, właśnie z Julką zaczęliśmy studia razem na licencjacie, potem perkusista był od nas rok wyżej, teraz wszyscy jesteśmy właściwie na jednym rogu magisterki, jakoś tak wyszło. Więc głównie to właśnie tam się spotykamy, tam studiujemy, ale gdzieś tam w czas wolny też wspólnie spędzamy. No i Julka przy trzecim roku studiów licencjackich odezwała się do mnie z pytaniem, prośbą, czy byłaby opcja, ażebym zaaranżował na jej dyplom właśnie piosenki ludowe. Bo ona jakoś tak zawsze ją ciągnęło do tej naszej polskiej tradycji, a że jednak studiujemy na kierunku jazzowym, a nie ludowym, no to trzeba było to jakoś właśnie zaadaptować. No i na tyle dobrze nam się współpracowało i na tyle te utwory nam się podobały, że uznaliśmy, że to głupio by było w sumie zostawić tylko wyłącznie pod kątem egzaminu i zaczęliśmy rozbudowywać jeszcze materiał o coraz więcej utworów i teraz już mamy no, epkę nagraną, a płyta jest w planach.
10: To może ja Państwu zaproponuję, zanim jeszcze Arkadyp tak dalej będzie o tych utworach opowiadał, o tym jak się aranżuje utwory ludowe na jazzowo, żeby Państwo posłuchali, czy na przykład utwór Lipka, który przygotowaliście, jest takim, który pokaże jak to wygląda, jak tą muzykę ludową można przearanżowywać.
1: Tak, czemu mnie nie dziwi, że akurat Lipka. Tak, w ogóle z Lipką jest taka historia, że Julka się broniła rękami, nogami i wszystkim, czym się tylko da, żeby Lipki nie zaśpiewać. Powiedziała, że broń Boże, żadnej Lipki na moim dyplomie nie będzie, ale ja postawiłem trochę na swoim i już tak wyszło, że rzeczywiście ta Lipka się pojawiła w repertuarze. No to nie wiem, czy coś powiedzieć jeszcze więcej. Tak, okej, okay, no to tak, Lipkę każdy chyba zna, ale niekoniecznie w takiej odsłonie. Też trochę być może, jak pisałem, to gdzieś tam intencji pojawił się właśnie tutaj kierownik festiwalu, czy raczej szef całego przedsięwzięcia, czyli właśnie Stanisław Zesnarski, który bardzo lubi funk i tak pomyślałem, że zróbmy właśnie Lipkę tak bardziej, bardziej funkowo, czyli właśnie charakterystyczny bassline, mocne uderzenie perkusji, instrumenty dente, które gdzieś tam dodają jeszcze energii, no i akordeon, żeby ten pierwiastek ludowy też został zachowany.
7: No to słuchamy efektów.

0: I to była Lipka, ale w wydaniu jazzowym. Po co sięgnęliście po te utwory ludowe? Po co je przearanżowywać? Jaki jest tego cel?
1: Nie mam bladego pojęcia, ale Julka miała taki pomysł i jest to, myślę, taka tendencja, która obecnie w branży muzycznej trochę wraca, czyli że artyści, jak i też słuchacze trochę zaczynają wracać do tych naszych takich korzeni polskich, więc trochę po prostu wpisujemy się w pewną taką niszę. Jest to w ogóle bardzo... bardzo owocna praca kreatywna, żeby właśnie znaleźć te takie stare utwory i nadać im taki trochę nowe życie i być może zmienić trochę ich kontekst, zwłaszcza pod kątem lirycznym. No, świetny przykład jest z utworem Karę Konie, które coś wątpię, że puścicie, bo jednak trwa 6 minut, no to jest takie mało radiów.
0: Proszę w nas nie wątpić, puścimy.
1: O, no mam nadzieję, bo to jest mój ulubiony chyba utwór z repertuaru. W każdym razie w oryginale, czy jednym z takich, ciężko mówić w ogóle w przypadku muzyki ludowej o czymś takim jak oryginał. To jest muzyka, która cechuje się bardzo dużą wariabilnością i nawet jeżeli jakaś piosenka się pojawia na przykład w różnych regionach, no to każdy śpiewa go trochę inaczej, czy to pod kątem tekstowym, czy to melodycznym. Więc w ogóle to, co my też robimy, czyli jakby nie patrzeć, nagrywamy melodię ludową, może troszkę też zahacza jakieś takie świętokradztwo, gdzie ta muzyka ludowa powinna mieć właśnie ten charakter taki efemeryczny, niekoniecznie uchwytny. Jak go nagramy, no to w pewnym sensie kodyfikujemy jakieś takie wykonanie. No i to jest ten sam problem, który właśnie Oskar Kolberg miał z branżą właściwie edukacyjną, kiedy spisywał, jeździł po Polsce i spisywał wszystkie melodie ludowe, to część środowiska miała mu to za złe, że właśnie kodyfikuje i spisuje muzykę ludową na papierze, co w pewnym sensie jest zaprzeczeniem całej tej idei. To jest muzyka, która cały czas się rozwija, jest podawana jedynie z pokolenia na pokolenie drogą ustną, a tutaj nagle troszkę wchodzimy z taką akademizacją i spisujemy te utwory, nie? Więc to jest jakaś taka takie zabranie tej świętości tej muzyce, powiedzmy. No, ale właśnie, w drugą stronę, że przekontekstowanie tego utworu i to Karę Konie, które tak bardzo lubię. W jednym z takich wykonań, które ludzie mogą nawet kojarzyć z serialu Netflixa 1670. Nie oglądałem, ale kolega mi mówił, że tam rzeczywiście występuje ten utwór. Jest tak, że to się zaczyna na początku taką częścią balladkową, a potem wchodzi taka obleśna polska poleczka. Tak bardzo złe. I bardzo mi to nie leżało, zwłaszcza w kontekście tekstu, bo tam jest a gdzież moje Karę Konie, gdzie moje serce, a gdzież moja kochaneczka, ulubione serce. Jakoś tak to idzie. I to jest ogólnie bardzo smutny utwór. I to tak strasznie, wyciskacz łez i bardzo mi nie pasowało to, że tam jest to taka po prostu jadąca do przodu polka i uznaliśmy z Julką, że lepiej będzie zostawić to w całości taką quasi balladkę jazzową. No.
0: To ja nie chcę, wiem, że są pytania, ale mamy czas, więc ja pomyślałam, że może my posłuchamy teraz tych Karych Koni, czy jest to 6 minut, to teraz, żeby Państwo wiedzieli, o czym Arkady tak przed chwilą opowiadał, a to jest w sumie audycja muzyczna, poniekąd jesteśmy na Bird Jazz Festival, Państwu przypomnimy, dziś można jeszcze przyjechać, drugi dzień, Stary Tartak w Tucholi, a wczoraj można było posłuchać właśnie między innymi tego utworu ludowego w tej aranżacji jazzowej Karę Konie.

0: I takiej muzyki mogliśmy wczoraj słuchać, rozpoczynając trzecią edycję festiwalu Brda Jazz Festival. Jeszcze dzisiaj koncerty, 18, godzina 20, a teraz prawie w pół do pierwszej my rozmawiamy z muzykami, którzy się przygotowują. Arkady Ptak z nami, który gra na basie. No i ja chciałabym się zapytać, bo znam trochę tych młodych, którzy pragną tej gry na basie, ale trochę nie wiedzą, od czego zaczynać, od kogo się uczyć. To bardzo proszę o takie małe przeszkolenie też do tych młodych. No ty wczoraj czarowałeś na tej gitarze basowej. To widać było, że to jest bardzo bliska relacja i też myślę, że my jako publiczność mogliśmy to i zobaczyć, i usłyszeć. To jak się uczyć, od kogo zaczynać?
1: Ode mnie. Zapraszam na zajęcia, Brywa. Ja, oczywiście pół żartem, pół serio. Zawsze warto znaleźć sobie jakiegoś pedagoga prowadzącego. Zwłaszcza jeżeli wiemy, jaki styl gry nas interesuje i rozpoznamy ten styl u kogoś. Ale mój z kolei pan profesor zawsze powtarza słowa Jamie'ego Abersolda, czyli jednego z najbardziej wpływowych edukatorów w świecie jazzu. The answers all in the recordings. Czyli wszystkie odpowiedzi, jakie potrzebujemy, są po prostu w nagraniach. Czyli nie ma innej drogi, jak po prostu siąść z daną płytą, przesłuchać ją setki razy i nauczyć się po prostu tego, co tam słyszymy. I wtedy łapiemy wszystkie te najważniejsze rzeczy. Czyli po pierwsze język, jakie melodie ludzie grają, na jakich rodzajach akordów. Poznajemy repertuar, który potem jesteśmy w stanie grać z ludźmi. Poznajemy przede wszystkim feeling. Czyli to jakaś taka, nazwijmy to, uczuciowość. To jest najbardziej efemeryczna rzecz z tego wszystkiego, czyli jak umiejscawiać dźwięki trochę w gridzie rytmicznym, ale jak to zrobić, żeby to nie było matematyczne, ale jak to zrobić, żeby to było po prostu równo. I to najlepiej się uczy po prostu słuchając wszystkich tych wielkich przed nami. Ja właśnie też na koncercie wczoraj wspomniałem, że ostatnio wróciłem, a może właśnie pierwszy raz odkryłem Jaco Pastoriusa, co moi znajomi się, mi się w ogóle dziwią, że jak basista, który nie słuchał Jaco Pastoriusa, ale jakoś tak nigdy wcześniej nie miałem takiej potrzeby i teraz to dopiero zaczynam odkrywać i czuję już, jak bardzo to wpływa w ogóle na moje styl gry, styl w ogóle też pisania. Bo to jest jednak taka dosyć...
0: Co jest takiego wyjątkowego w tym artyście?
1: To, że kiedy Leo Fender wymyślił gitarę basową gdzieś tak około 1960 roku, to ludzie trochę nie wiedzieli, jak na niej grać. Część to traktowała jak kontrabas, część w ogóle grała kciukiem i nie było takiej usystematyzowanej techniki gry. A w 1970 roku Jaco Pastorius nagrał album właśnie zatytułowany swoim nazwiskiem Jaco Pastorius i ludzie powiedzieli, no dobra, no to jest definitywny sposób grania na basie. Czyli to był taki geniusz tego instrumentu, że po prostu przyszedł i on jakby zredefiniował w ogóle ten instrument w kontekście i nie tylko grania w zespole, ale też grania takiego stricte solowego. Nikt wcześniej nie traktował gitary basowej jako instrument, który może być solowy, a tutaj Jaco Pastorius jako pierwszy nagrał w ogóle utwór całkowicie solowy, od początku do końca jedynie gitara basowa.
0: To, co mogą Państwo, mam nadzieję, jakoś w tle usłyszeć, to są muzycy, to też są Twoi przyjaciele, prawda? Gracie czasami razem, Sebastian Smoleń, mamy nadzieję, że zaraz do nas przyjdzie on i klawisze, i skrzypce, ale dzisiaj chyba już do nich nie dołączasz.
1: Nie. Ja poprzednie dwie edycje rzeczywiście wspierałem Sebastiana, ale w tym roku uznaliśmy, że skoro mój projekt będzie występować, to dajmy też innym kolegom szansę na posiadanie pracy, prawda, w zawodzie, więc dzisiaj z Sebastianem gra Szymon Pacholak. No to będę wybitny basista, naprawdę. To jest w ogóle absurdalne, jak dobrze on gra.
0: I to będzie jazz głównie?
1: Tak, autorska muzyka Sebastiana, ona jest tak na pograniczy właśnie jazz fusion i przede wszystkim funka. Tak, funk. Sebastian bardzo lubi taką stylistykę. Zresztą notabene on pisze, a może nawet już napisał swoją pracę magisterską na temat śmierci muzyki disco. Tak, więc to jest bardzo ciekawy temat i myślę, że warto go o to zapytać.
0: To będzie to pytanie, na pewno za chwilę zadamy je Sebastianowi, ale wcześniej pytanie jeszcze do Cecylii Bajon, która przysłuchiwała się wczoraj i dzisiaj też przysłuchiwać się będzie. Głośno klaskała. Dzień dobry, tak jak odczucia, jesteś już na drugi raz, w zeszłym roku się nie udało być, ale byłaś na tej inauguracyjnej Brda Jazz Festival. Jak wrażenia, jak ci się tutaj przyjeżdża do tej Tucholi, nawet jak jest tak deszczowo?
2: Bardzo dobrze mi się przyjeżdża do Tucholi i paradoksalnie ten deszcz też wydobywa z tego miejsca specyficzny klimat, bo jest cała masa ludzi, którzy stwierdziliby, o, pada, to nie warto przyjeżdżać, może odwołajmy ten festiwal, a tu mnie bardzo urzeka, że i Stanisław, i tutaj wszyscy muzycy, pada? żaden problem. Przenosimy po prostu do hali, do środka i też będziemy się świetnie bawić, też będzie świetna muzyka. Ludzie przyjdą, wypełnią tą salę po brzegi. Będzie tak domowo trochę dzięki temu.
0: I tak się tutaj czujesz?
2: Tak, tutaj po prostu to jest rewelacyjne miejsce, nie tylko pod względem natury, że tu jest w zakolu rzeki Brdy, że jest przepiękna natura, wszędzie dookoła wysokie drzewa, szum wiatru w gałęziach, nad nami latają jaskółki, ale też to, że ci ludzie tutaj po prostu i państwo zysnarscy, Staszek, jego mama i tata tutaj wkładają naprawdę dużo serca w to, żeby to miejsce było żywe, takie ciepłe i gościnne, że tam praktycznie zawsze jak przyjadę, niezależnie czy tutaj na Brda Jazz Festival, czy po prostu do Staszka jako znajomego ze studiów, padnę gdzieś tam jesienią, raz mi się zdarzyło gdzieś po drodze, to jego mama zawsze wita gorącą herbatką, kawą, poczęstuje czymś dobrym, zapyta się, co u nas, gdzie śpiewamy tym razem, wypyta się o wszystkich, także to jest takie naprawdę przyjemne tutaj przyjść trochę właśnie jak do domu. Trochę jak do takiej krainy z baśni, gdzie zawsze leci muzyka w tle, pachnie cynamonem i jest po prostu przepięknie.
0: Jeżeli państwo nie wierzą, to proszę sprawdzić. Stary Tartak, Tuchola, a za chwilę mam nadzieję, że dołączy do nas Sebastian Smoleń. W pewnym sensie dołączy już teraz, bo posłuchamy jednego z jego utworów, Ground of Bases. To chyba taki właściwie legendarny utwór, jeżeli chodzi o tego wykonawcę. Słuchamy i za chwilę, mam nadzieję, rozmawiamy.

0: roku będzie.
1: I to był Sebastian Smoleń, utwór Ground of Bases. Dziś będzie można Sebastiana Smoleńa w Tucholi posłuchać, ale my jeszcze cały czas jesteśmy i rozmawiamy z Arkadym Ptakiem, który opowiadał Państwu o tych utworach ludowych na jazzowo. To pytanie, kiedy płyta się jakaś pojawi, gdzie będzie można tych utworów posłuchać, jak Was znaleźć?
2: No właśnie cały taki aspekt, nie wiem, czy to można nazwać produkcyjny, może publikacyjny, jest na razie w mocnych powijakach ze względu na to, że no wiadomo, życie przyszło. Tutaj Julka i Bartek mają taki rodzinny biznes ze swoimi właśnie tam rodzicami, czyli Bartskie Pierniki, i otwierają teraz właśnie trzecią filię. Już dwie są w Bardzie i jedna będzie w Kłodzku, jeżeli dobrze pamiętam, także to ich trochę zajmuje, ale płyta cały czas w planach jest. Na pewno pięć utworów, które już nagraliśmy, planujemy wydać jakoś w niedalekim czasie jako epkę, jakiś tam krótki nośnik, a sama płyta ciężko powiedzieć, kiedy się ukaże, bo jeszcze trzeba nagrać ten nowy materiał, który w zasadzie trochę powstał stricte pod

0: podtrzymywanie jakby popiołów, tylko właśnie wzniecanie silnego ognia. To jest bardzo mocna parafraza, musiałbym znaleźć to dokładnie, to powiedział, ale trochę taka myśl nam przyświeca, żeby jednak ten płomień muzyki ludowej dalej gdzieś tam mocno się tlił.
1: Ja popatrzę na gościa, zapytam, czy jeszcze posłuchamy w takim razie jednego z utworów, czy nie. No dobrze, no to posłuchamy w Radiu Wnet jeszcze Arkadego Ptaka, ale to jeszcze raz, jak się nazywacie, jak was znaleźć, jak już ta epka się pojawi.
0: A to myślę, że najłatwiej będzie obserwować po prostu Julkę Topolanek-Pacan na różnych social mediach. Mnie też można, jakby ktoś chciał się uczyć grać na basie, to zachęcam. No, a tak poza tym to, no mówię, myślę, że te social media Julki będą informować, kiedy coś tam się będzie działo na bieżąco.
2: Ja bym jeszcze nie skreślała tak tego, że Arkadego nie posłuchamy w dzisiejszej audycji, bo do godziny 13 jeszcze trochę czasu zostało, a my na pewno krótszy niż 20 minut utwór znajdziemy, także bardzo dziękujemy, ale wyrwany z próby Sebastian Smoleń, który dzisiaj gra, ale wczoraj słuchał. No i to będzie pierwsze pytanie, jak się słuchało? Pan jest razem ze Stanisławem Zesnarskim, który się do nas właśnie dosiada, Spiritus Movens też tego wydarzenia. Czy był pan dumny z tych, którzy wczoraj na scenie Tucholskiej wystąpili?
3: Dumny to jest bardzo określenie na wyrost, ponieważ ja w żaden sposób tych ludzi nie uczyłem grać na instrumencie. Co więcej, jestem zdania, że część z nich reprezentuje nawet wyższy poziom muzyczny niż ja. Jedynie mogłem wskazać co najwyżej repertuar oraz przygotować materiał nutowy, więc czy duma? Duma na pewno z przedsięwzięcia całościowego, jakim jest Bridge Jazz Festival, chociaż to w większości zasługa organizacyjna, logistyczna mojego kolegi Stanisława, tak jak tutaj został opisany pięknym określeniem Spiritus Movens. Natomiast przyjemnie było rzeczywiście wyjątkowo znaleźć się na koncercie w roli słuchacza. Bardzo rzadko mam ostatnio taką okoliczność i na takim festiwalu tutaj na naszej, można powiedzieć, domowej ziemi było to rzeczywiście wyjątkowe.
2: No a dzisiaj się szykujecie do czego? Dokładnie, do występu, co będziecie grać?
3: Dzisiaj będziemy grać program Funk, bo jak to mawia hasło tegorocznej edycji Bridge Jazz Festival, Make it Funky, czyli trzeba się należycie wpisać w ramy wydarzenia. Także jest to repertuar składający się tylko z moich autorskich utworów. Jest to repertuar jeszcze nieznany światu w formie wydania albumu, ponieważ ten album jeszcze jest w trakcie produkcji, jest już częściowo oczywiście nagrany, natomiast jeszcze trwają ostatnie dopięcia. Myślę, że w przyszłym roku doczekamy się w końcu premiery albumu, natomiast jeszcze nie chcę obiecywać nazwy, gdyż nie została ona wymyślona.
2: No dobrze, więc zapraszamy. Czy to jest ten koncert późniejszy, gdzie już będzie na pewno będziemy pod osłoną nocy, czy godzina 18, czy 20?
3: To już będzie godzina 20, natomiast oczywiście zapraszamy na całość wydarzenia. O godzinie 18 będzie jeszcze występ Michał Modrzyński Trio, więc no na pewno duża dawka dobrej muzyki dziś, a myślę, że znaleźć te kilka godzin sobotnim wieczorkiem na zapoznanie się z muzyką funk to świetny wybór.
2: Czy będą tylko skrzypce tego wieczora? W pana przypadku?
3: W moim przypadku jak najbardziej, ale oczywiście będzie to okraszone wybitnymi konferansjerskimi anegdotami i żartami, które często bywają jedynym powodem, dlaczego ktoś przychodzi na moje koncerty.
2: To już coś. No właśnie, było o funku, a teraz trochę o disco, bo nie powiem skąd wiemy, może kampus nam powiedział, ale pan się poświęca teraz takiej pracy o temacie śmierć muzyki disco. Po pierwsze, skąd ten pomysł? Po drugie, jak pan zdobywał wiedzę na ten temat? W jakim pan jest punkcie pisania tej pracy? Proszę nam trochę o tym opowiedzieć, uchylić przynajmniej rąbka tajemnicy.
3: To może najpierw sprecyzuję, disco nie umarło, nie jest śmierć muzyki disco, tylko upadek muzyki disco, co jest trochę innym zjawiskiem, bo disco wciąż żyje, tylko niestety nie ma się dobrze. Jest sztucznie podtrzymywane przy życiu przez bardzo nielicznych słuchaczy tego fantastycznego gatunku z lat 70. swojej oryginalnej krasie. Jeżeli chodzi o etap pisania pracy, to jest ona już dawno skończona, w zasadzie od 3 miesięcy już zweryfikowana przez ekspertów muzyki rozrywkowej i uznana, także podpisana recenzją, tak więc została ona zaaprobowana jako praca magisterska, jest ona dokończona. A jeśli chodzi o źródło czerpania wiedzy, no to chyba po prostu życie. Wydaje mi się, że najlepszym źródłem czerpania wiedzy o muzyce jest jej słuchanie, więc
2: Ale wątpię, że właśnie to pan mógł napisać w tej pracy, że tym źródłem jest życie.

0: Czym mógł pan?
1: Rzeczywiście niekiedy pojawiały się obiekcje na temat wątpliwych źródeł. No natomiast czasami w życiu jest tak, że po prostu pewne rzeczy się wie, bo się w tym temacie po prostu bardzo głęboko siedzi od dłuższego czasu. No i tu tak jest. Trochę słuchałem różnych wywiadów z artystami lat 70. Czytałem różne artykuły na temat, jak to wyglądało wtedy, jak to się zmieniło. Jest też kilka dokumentów nagranych na ten temat, ale mam akurat wątpliwości, czy wszystkie z nich są w 100% pokrywające ten problem, jakim jest upadek muzyki disco. Natomiast gdy zbierze się te wszystkie źródła w jedną całość, no to już można naprawdę podzielić się dużą wiedzą na temat tego, no ale to jest tak samo jak z każdym gatunkiem muzyki. Jeżeli ktoś jest w nim głęboko zakorzeniony, no to bez podawania źródeł na bieżąco może wiele się na ten temat wypowiedzieć.
0: Czy jest jakaś nadzieja na to, żeby odzyskać, żeby wzniecić znowu tę muzykę, ten gatunek według pana?
1: No, moim zdaniem nie i niestety taką też tezę postawiłem na końcu pracy, przynajmniej nie w naszym regionie. To znaczy,
0: dlaczego?
1: No bo niestety kultura słowiańska w muzyce trochę to uniemożliwia, to znaczy mamy do czynienia z zupełnie inną rytmiką niż ma to miejsce w muzyce funky disco, gdyż ta rytmika w naszej etnokulturze jest po prostu nieco bardziej, mówiąc wprost, prymitywna, jest równa do kreski taktowej i uniemożliwia całkowite odtworzenie tych lat 70. Przez to też nie ma zbyt dużej bazy słuchaczy tego gatunku u nas, gdyż po prostu oni tego nie rozumieją i to nie jest tylko problem Polski, jest to również oczywiście w Niemczech, w Austrii, Słowacja, Czechy, wszystkie kraje tutaj Europy Środkowej i Wschodniej. No nie widzę tutaj perspektyw na to, że funky disco mogłoby być kiedyś popularnym gatunkiem, zwłaszcza, że kilku artystów już próbowało to zrobić i niestety nie przyniosło im to jakichś korzyści, czy to finansowych, czy wizerunkowych, więc odeszli od tej idei.
0: Ale przynajmniej dzięki temu miał pan temat do pracy. To może my znajdziemy coś w bazie, no oczywiście Boniem przychodzi mi na myśl, ale nie musi
1: nie,
0: być.
1: To już są lata 80.
0: To już jest troszkę później, ale jest disco, chyba z tym pan nie, chyba z tym się zgodzimy.
1: Tak, tylko Boniem jest już zespołem europejskim z bazą w Niemczech. Był niemiecki producent, a osoby na scenie były tylko i wyłącznie jakby elementem wizualnym show. Oni tak realnie nie śpiewali, to zwłaszcza ten kwartet żeński z Bobim Felinem. Także z Bobim Farelem, przepraszam. Także to nie jest do końca ten oryginalny koncept lat 70. To myślę, że tu bardziej należałoby szukać wśród Erwin and Fire, Chic, czy też na przykład The Jackson 5.
0: No to nie wątpię, że nasz dzisiejszy realizator Igor Toporowski, który świetnie się zna na muzyce, coś za chwilę państwu wybierze i my tego posłuchamy, ale jeszcze się akurat tym utworem żegnać nie będziemy. Przypominamy, tu Hola, dzisiaj godzina 18 lub 20, przestało padać. Może też tak będzie, a nawet jeśli tak nie będzie, to my mamy bardzo dobre miejsce w środku do tego, żeby pograć. Macham do reszty muzyków, ale nie wiem, czy oni by chcieli wystąpić, czy coś by chcieli powiedzieć. Może Janek by chciał. Pan tak słuchał, pan Arkady Ptak, o tym disco i co, zgadza się pan?
2: Ja tutaj nie wiem, czy mam choćby naparstek świadomości i wiedzy na temat tego gatunku, co Sebastian. To jest jednak człowiek, który mnie nawet uczył trochę, na czym polega tego typu muzyka. Także ja tutaj absolutnie oddaję głos ekspertowi.
0: Wzajemnie się uczymy i o to w tym chodzi. Godzina 12:48. Bardzo proszę. No jest chwilowe zawahanie, ale chyba się uda. Jesteśmy na żywo, Radio Wnet, wyrwani z próby, chociaż właściwie przerwa. Dzień dobry. Perkusja, tak?
3: Gitara.
4: Dzień dobry, gitara.
0: Oraz
3: bas.
0: Oraz bas. Bardzo nam miło. Czy to pierwszy raz w Tucholi?
4: Chyba tak. Na pewno byłem tutaj przejazdem. Nawet w ramach ciekawostki powiem, że mieliśmy kiedyś z rodzicami dużo koni i jeden z naszych koni był z Tucholi i on nawet w papierach miał napisane Tuchola, ale nazywaliśmy go Belusia. I to był taki kucyk i ja na nim dużo skakałem kiedyś, bo jeździłem na koniach.
0: Ach, no to pięknie, to tym bardziej jakoś sentymentalnie się kojarzę, ale jeżeli chodzi o granie tutaj na tejże scenie w Starym Tartaku, to chyba pierwszy raz.
4: Pierwszy raz jestem tutaj i bardzo się cieszę, że tutaj mogę być. Piękne miejsce.
0: Ach, naprawdę?
4: Naprawdę.
0: Wierzymy, czy tutaj podobne odczucia? Szykujecie się na godzinę 20, tak? Od której godziny już dzisiaj próba?
5: Od 11:30 jakoś tak wyszła próba, ponieważ jeszcze trwało rozkładanie sprzętu. A miejsce jest zdecydowanie ładne. Pragnę zauważyć, że to jest bardzo dużo, o wiele więcej niż w moich rejonach przynajmniej, lasów iglastych, albo drzew iglastych.
0: A pana rejony to?
5: Nie, znaczy, no generalnie południe raczej. Nie, żadna Warszawa. Południe, no zaraz w Katowicach mieszkamy w sumie cały czas. A tak to raczej powiedzmy, że rejony, bądź Opolszczyzna i tak dalej. I wydaje mi się, że tutaj jest tego dużo więcej. Tak, Nysa. Nysa, Nysa
4: jest ważne.
5: Ważne miasto, pochodzę, tak? Jestem lokalnym patriotą.
0: Sebastian zaproponował tutaj grę na Brda Jazz Festival. Jaka to była reakcja? Co to w ogóle jest za Brda Jazz Festival? Jak panowie zareagowali na tę inicjatywę?
5: Na inicjatywę grania autorskiej muzyki, ja przynajmniej, zawsze reaguję raczej pozytywnie, więc jak dowiedziałem się, że gramy autorską muzykę, to raczej odczucia zawsze są pozytywne i w tym wypadku nie było inaczej. A że Brda, ja nie ukrywam, że kojarzyłem, że jest to rzeka i tyle wiedziałem i wiedziałem, że jest bardzo daleko, ale generalnie jest tu bardzo przyjemnie i mało wiedziałem, bo wiem, że to jest dość świeży festiwal, że to jest chyba trzecia edycja, tak? Trzecia. Tak. Także tak. I Sebastian tutaj grał rok temu i dwa? Także to jest mój pierwszy raz tutaj, ale przez to, że wiedziałem, że Seba tu grał, no to w sumie nie wiem, dokąd zmierza to, co mówię, ale jakby, że... ale że...
0: Dlatego, że jest miło.
5: Tak, że jest miło.
0: I często o to nie proszę, ale chyba są takie warunki, to może kogoś macie ochotę pozdrowić.
4: Ja pozdrawiam swoją żonę, którą mam od trochę ponad tygodnia. Laurę.
0: Masz jako żonę.
4: Tak.
0: Pozdrawiamy oczywiście, tak? Laura. Może nawet uda się dedykować jakiś utwór. Tutaj było takie spojrzenie świadczące o tym, że trzeba się zastanowić, ale...
5: Tak, wydaje mi się, że jednak pójdziemy w innym kierunku, także muzycznym. Także warto pozdrowić nasz tutaj wspólnie z kolegą autorski zespół o nazwie Kaban, z którym rozpoczynamy bardzo prężnie działającą karierę muzyczną. Tak.
0: W Warszawie tak się mówiło na autobusy, kabany.
5: Kaban?
0: Tak.
4: To taki był slang. My teraz jesteśmy zespołem takim właśnie.
5: Naprawdę?
0: Tak.
5: A bo my mamy taką
0: świadomość... W Starej Miłosnej.
5: Okej, my żyjemy z taką świadomością, że jest to mały dzik?
4: Nie, właśnie duży.
5: Duży dzik, bardzo jest duży
0: to dzik. Nie żyjecie z tą świadomością.
5: No
0: jak
5: nie, kurde, no to...
4: Duży dzik. To... W slangu takim no, myśliwsko ogólnie to jest duży dzik. Odyniec to jest prawidłowa nazwa, a właśnie.
0: Kaban to jest...
4: A kaban to jest...
5: Będzie bardzo...
0: A to wy jesteście takimi dzikami, tak?
5: Nie, absolutnie. Ale po prostu chodzi o to, że...
4: Myjemy żołędzie po prostu.
5: Myjemy żołędzie. Bardziej chodzi o to, że ta nazwa to jest dłuższa historia, na którą raczej tutaj nie ma czasu, natomiast ona sama w sobie brzmi dość absurdalnie, w sensie jakoś te sylaby razem ze sobą brzmią dość śmiesznie i nam się to spodobało. One brzmią tak twardo, poważnie mówię, co sprawiło, że jakoś było to spójne z tym, nie tyle co jak gramy, co chyba jak się zachowujemy i na tym stanęło. Kurczę, czuję, że dużo rzeczy tu będzie musiało zostać wycięte.
0: Nie zostanie, ponieważ jesteśmy na żywo. Ale drodzy Państwo, nastroje są bardzo wesołe. Proszę sprawdzić, proszę przyjechać, proszę do nas dołączyć. Brda Jazz Festival, Sebastian Smoleń, Arkady Ptak. Bardzo dziękujemy także.
4: Bardzo dziękujemy. Jan Paweł Kamiński, zespół Kaban.
5: Szymon Pacholek, dziękuję.
0: A i żegnamy się z Państwem. Cecylia Bajon także była naszym gościem. Żegnamy się z Państwem utworem disco, tak jak to obiecaliśmy. Hania Tracz, Małgorzata Kleszcz, może jeszcze na słowo wrócimy. A realizował audycję Igor Toporowski z Warszawy.

To jeszcze postscriptum. Dziś urodziny swoje obchodzi Stanisław Węglosz. Przyszedł na świat 22 sierpnia 1950 roku w Cieszynie. No i właśnie on niegdyś brał udział w festiwalu Jazz nad Odrą. Tutaj Jazz Brda Jazz Festival, więc wszystko się pięknie łączy. Ja Państwu teraz zaproponuję, żeby Państwo wysłuchali, jak ze Skaldami śpiewał taki piękny utwór Ślady na piasku. Ale chodź, jak...

0: Horda Jazz Festival.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja. Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
7: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
6: To była autopromocja.
8: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
9: Igor Toporowski przy konsoletach w Warszawie, Tomasz Wybranowski w studiu 37. Panie i panowie, dzisiaj program specjalny, nie wakacyjny, ale 20 lat temu tygodnik Wprost i pewien pan Jakub Urbański, nazywany hieną roku, starali się przepisać biografię Zbigniewa Herberta. Dokładnie 20 lat temu, sierpniową porą w roku pańskim 2006, ta afera wybuchła i dzisiaj do niej powracamy. A pierwszym nagraniem będzie Administrator z albumu 3 Auto Zdrada. Bo tych zdrad i autozdrad wokół nas bardziej niż wiele. Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka, wydanie specjalne. Dzień dobry.

Autor z Radio A4, administrator z albumu 3. A dzisiaj w programie Muzyczna Polska Tygodniówka będę odwoływał się do tego mojego flagowca programu Cienie w jaskini, bo to trochę takie okienko Cienie w jaskini sobotnią porą. Ale Radio Wnet to nie tylko rozmowy, to nie tylko geopolityka, polityka, nie tylko muzyka, ale także, a może przede wszystkim, ten nasz sznyt polskości i prawdy. Jak to na antenie Radia Wnet i dzisiaj przez większość programu taki freskę z rozmowami, z muzyką, ze wspomnieniami dotyczącymi Zbigniewa Herberta. Skąd taki pomysł redaktora Wybranowskiego? Ktoś może zapytać. Odpowiem, że 20 lat temu tygodnik Wprost, który smutno skończył, próbowało przepisać biografię Zbigniewa Herberta jednym tytułem. Autor tekstu, o którym za chwilę do dziś może się bronić, że nie napisał, iż Herbert był tajnym współpracownikiem. Tyle, że właśnie na tym polegał problem. Napisał coś, co miało sprawiać, by czytelnik sam wyciągnął taki wniosek, niczym kawa na ławę, którą się widzi przed sobą. Przypomnę, że w sierpniu 2006 roku tygodnik Wprost opublikował tekst niejakiego Jakuba Urbańskiego, Donos pana Kogito. Tytuł nie pozostawiał miejsca na żadne domysły. Podtytuł bowiem brzmiał, piękne słuchaczki i zetni słuchacze Radia Wnet, przez ponad 3 lata Zbigniew Herbert kontaktował się z bezpieką. Kropka. No i w środku znalazła się jeszcze teza, że Zbigniew Herbert, cesarz poetów, był cennym informatorem PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa, że przekazywał informacje o środowisku polskiej imigracji, a wiedzą wyniesioną ze spotkań z ludźmi z Radia Wolna Europa i paryskiej kultury dzielił się obficie z funkcjonariuszami SB. Ów autor, Jakub Urbański, pisał wprawdzie, że Herbert nigdy nie podpisał zobowiązania do współpracy, ale jednocześnie budował cały tekst tak, jakby aby czytelnik otrzymał jednoznaczny komunikat. Pan Kogito donosił. I tu dochodzimy do rzeczy najważniejszej. Zbigniew Herbert rzeczywiście rozmawiał z funkcjonariuszami bezpieki. Nie ma powodu tego ukrywać. Wiedział, z kim rozmawia. SB interesowała się naszym najwybitniejszym, najwspanialszym poetą przez dziesięciolecia. Próbowała go pozyskać, prowadziła z nim rozmowy, a później objęła rozpracowaniem. Zbigniew Herbert tych kontaktów nie wypierał, nie ukrywał ich przed rodziną czy znajomymi, ale historycy IPN-u nie znaleźli postaw, by uznać go za współpracownika Służby Bezpieczeństwa. Przeciwnie, ustalenia pani Małgorzaty Ptasińskiej-Wójcik i Grzegorza Majchrzaka wskazywały, że poeta nie był skłonny do współpracy, a sama bezpieka ostatecznie nie uznała go za swojego agenta. I teraz warto przyjrzeć się metodzie redaktora, a w wielkim cudzysłowie Jakuba Urbańskiego, który po publikacji bronił się w telewizji, a jakże TVN24, i mówił, że to jest kwestia interpretacji dokumentów. Podkreślał też w TVN24, że nie napisał, iż Herbert był tajnym współpracownikiem SB, lecz że Herbert zdawał sobie sprawę, z kim rozmawia. I to zdanie, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, jest prawdziwe. Tyle, że z prawdziwego zdania nie wynika prawdziwość całej logicznej konstrukcji owego pseudoartykułu. Zbigniew Herbert wiedział, że rozmawia z bezpieką. Wiedział również, że funkcjonariusze chcą go wykorzystać. Wiedza o tym, z kim się rozmawia, nie jest jednak dowodem na współpracę. Urbański miał zresztą jeszcze jeden wielki problem. Mówię to z uśmiechem. Historycy, na których dokumentację się powoływał, nie wyciągali z niej takich wniosków, jak on sam. Rada Etyki Mediów zarzuciła mu wprost, że powołał się na dokumenty IPN, ignorując stanowisko dr Małgorzaty Ptasińskiej-Wójcik, która jednoznacznie stwierdziła, że Zbigniew Herbert nie współpracował ze służbami specjalnymi PRL-u. Rada Etyki Mediów uznała publikację za sprzeczną z podstawowymi standardami dziennikarstwa śledczego i wskazała na jej sensacyjny, słabo udokumentowany charakter. Czy Zbigniew Herbert był bez skazy? On sam mawiał, że jak każdy człowiek bez skazy nie jest i na pewno nie jest autorytetem, że czasem przeklnie, czy zapali, czy wypije szklanicę czegoś mocniejszego.
I właśnie dlatego nie trzeba go wybierać, bo on sam nigdy nie chciał się wybierać. Człowiek, który rozmawia z bezpieką, może mieć z tego powodu moralny dyskomfort. Sam Herbert go miał. W liście do Czesława Miłosza pisał o tym, że nie potrafi spacerować z gównem na głowie. A rozmowy z funkcjonariuszami bardzo przeżywał. To nie jest obraz człowieka, który beztrosko czerpie korzyści ze współpracy z aparatem represji. To obraz człowieka świadomego, że wszedł w kontakt z czymś brudnym i niebezpiecznym, ale raczej nie miał innej możliwości. Tymczasem Urbański zdobił z tego moralną pałkę. I zrobił ją z materiału, który wymagał przede wszystkim ostrożności. W jego tekście znalazło się stwierdzenie, że Zbigniew Herbert wiedział, że przekazywane przez niego informacje zostaną wykorzystane do rozpracowania środowisk emigracyjnych. Pojawiła się sugestia, że poeta robił to m.in. po to, by mieć paszport i możliwość podróżowania po Europie. Ale z dokumentów dotyczących kontaktów z SB zbudowano więc nie opowieść o człowieku uwikłanym w brutalny system, lecz niemal gotowy akt oskarżenia. Najbardziej wymowne jest jednak to, co stało się później. Tygodnik Wprost zaczął się wycofywać i to był początek smutnego końca tego tygodnika. Redaktor naczelny Piotr Gabriel przyznał, że redakcja popełniła błąd i nadinterpretowała materiały historyczne. Następnie opublikowano przeprosiny. W komunikacie redakcji znalazło się już jednoznaczne stwierdzenie. Zbigniew Herbert nigdy w żadnej formie nie współpracował z SB. I to zdanie powinno właściwie zamknąć sprawę, bo jeśli redakcja Wprost, która opublikowała donos pana Kogito, bo pod takim tytułem ukazał się ten tekst Urbańskiego, no to po kilku dniach sama przyznaje, że nadinterpretowała dokumenty, no to pozostaje pytanie do samego autora. Co właściwie chciał osiągnąć swoim pseudotekstem? Jeżeli chciał powiedzieć, że Herbert spotykał się z SB, to nie odkrył Ameryki, nie był Krzysztofem Kolumbem czy Ameriko Vespucim. Historycy wiedzieli o tym wcześniej. Jeżeli chciał powiedzieć, że Herbert wiedział, z kim rozmawia, również tej Ameryki nie odkrył. Zbigniew Herbert sam doskonale o tym wiedział. Jeżeli chciał jednak powiedzieć, że rozmowy z bezpieką były moralnie dwuznaczne, także Ameryki nie odkrył. Zbigniew Herbert przeżywał je jako ciężar. Ale jeżeli chciał powiedzieć czytelniczce, czytelnikowi, że Zbigniew Herbert był donosicielem, to już przekroczył granicę między analizą dokumentów a manipulacją. I właśnie dlatego tytuł Donos pana Kogito był czymś więcej niż publicystyczną przesadą. Był sugestią, która ustawiała odbiór całego materiału, zanim czytelniczka, czytelnik zdążyli przeczytać pierwszy akapit. Tygodnik Wprost sam później przyznał, że tytuł był nadużyciem i przeprosiło za przerysowanie. Warto jednak też pamiętać o reakcji wdowy po naszym cesarzu poetów Katarzynie Herbert. Nie uznała przeprosin za wystarczające i domagała się oficjalnego wycofania zarzutów oraz przyznania, że były nieprawdziwe. Zapowiadała nawet skierowanie sprawy do sądu. I wtedy, przed 20 laty, wydarzyła się rzecz w Polsce coraz rzadsza. Środowiska, które normalnie potrafiły wzajemnie obrzucać się błotem w sprawie Zbigniewa Herberta, niemal zgodnie uznały publikację za przekroczenie granicy. Krytykowali ją historycy, dziennikarze, pisarze, wspominana przeze mnie Rada Etyki Mediów, byli opozycjoniści, a nawet środowiska polityczne bardzo od siebie odległe. Ktoś może zadać się pytanie, dlaczego? Odpowiem tak, że sprawa była bardzo prosta. I nie chodziło o to, żeby Zbigniewa Herberta chronić przed jakąkolwiek krytyką. Chodziło o rzecz inną. Chodziło o elementarną zasadę. Człowiekowi nie można przypisać czynu, którego nie potwierdzają dokumenty, tylko dlatego, że jego biografia jest wystarczająco wielka, aby
sensacyjny tekst dobrze się sprzedał. Ale jak mawiam, nie ma winy bez kary. No i smutny koniec tygodnika Wprost jest tego sprawiedliwym przykładem. Ale właśnie tutaj zaczyna się problem znacznie większy niż jeden artykuł sprzed dwóch dekad, sprzed lat 20. Bowiem do tej pory archiwa bezpieki są kopalnią wiedzy, ale mogą być także kopalnią manipulacji. Dlatego ja osobiście, jako obywatel, Tomasz Wybranowski, mawiam, wszystkie dokumenty należy ujawnić. Absolutnie wszystkie. Tyczące opozycji pierwszej i drugiej Solidarności, wszystkich donosicieli, wszystkich tajnych współpracowników, a także polskiego duchowieństwa, bo tam znowuż mnóstwo tych brudów i złogów się zebrało, co odczuwamy do dziś. A funkcjonariusz SB nie był bezbronnym kronikarzem. Sporządzał raporty dla swoich przełożonych, często prowadził grę operacyjną, interpretował po swojemu zachowania ludzi z perspektywy aparatu, który miał ich kontrolować. Każda notatka wymaga więc krytyki źródła. Każdy najmniejszy wpis wymaga porównania z innymi dokumentami i wiedzy o całej sprawie. A tego właśnie zabrakło w donosie pana Cogito, bo najpierw pojawił się tytuł, potem była sugestia, potem interpretacje Urbańskiego, a dopiero gdzieś za tym wszystkim stał człowiek, stały dokumenty i cały historyczny kontekst PRL-u. W moim odczuciu to jest odwrócenie porządku pracy dziennikarskiej. I dlatego po 20 latach warto powiedzieć wprost, Jakub Urbański nie popełnił błędu dlatego, że odkrył niewygodną prawdę o cesarzu poetów, wielkim Zbigniewie Herbercie. O nie! Jakub Urbański pomylił się dlatego, że z prawdziwego faktu kontaktów Zbigniewa Herberta z SB zbudował fałszywy lub co najmniej nieuprawniony obraz tych kontaktów. I to jest zasadnicza różnica. Bo Zbigniew Herbert rozmawiał z bezpieką, wiedział, z kim rozmawia. Czasem mówił rzeczy, które funkcjonariusze mogli uznać za przydatne. I to jest część jego biografii. Nie ma sensu jej lukrować, ani ozdabiać, ani wyciszać. Ale z tego nie wynika absolutnie, że był agentem. Nigdy nie podpisał zobowiązania. Nigdy nie został zwerbowany. Nie został uznany przez służby bezpieczeństwa PRL-u za tajnego współpracownika. A historycy IPN-u, których dokumentację wykorzystano w tej historii, nie potwierdzili tezy o jego współpracy. I dlatego dziś, 22 sierpnia 2026 roku, 20 lat po tamtej burzy, nie tylko warto, ale trzeba przypomnieć nie tylko samego Zbigniewa Herberta, który zawsze jest obecny na antenie Radia Wnet. Uważam, że warto przypomnieć także cenę dziennikarskiej nieodpowiedzialności. Oczywiście można napisać o wielkim człowieku tekst krytyczny. Można podważać jego legendę. Można wskazywać błędy. Można postawić mu pytanie, których jego wielbiciele nie chcą słyszeć. Ale jest różnica między pytaniem a insynuacją. Podłą insynuacją. Jest wielka różnica między dokumentem a jego naciąganą interpretacją, między krytyką a polowaniem. Jest jeszcze różnica między zdaniem Zbigniew Herbert rozmawiał z SB, a zdaniem donos pana Cogito.
Pierwsze jest faktem, drugie było już wyrokiem. Wyrok na człowieka, który wówczas od 8 lat już nie żył i nie mógł odpowiedzieć, wymaga szczególnej odpowiedzialności. Tym bardziej, że po tych wszystkich wydarzeniach sam Naczelny i redakcja tygodnika Wprost musieli przyznać, Herbert nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. I dlatego tym i owym warto teraz zadedykować tę pieśń Maćka Werka i grupy Hedone z gościnnym udziałem Pawła Gumieli i Gumy.

Maciej Werk, grupa Hedone, gościnnie Guma, znany z legendarnej punkowej formacji Moszkwa, epka Wstyd sprzed 5 lat. Dwadzieścia lat później warto odwrócić tamten tytuł. Herbert rozmawiał z SB, donos pana Kogito, bo nie było donosu pana Kogito. Były rozmowy, była bezpieka, był PRL, były liczne próby werbunku, były gry, których wielki Zbigniew Herbert był świadom. Był też jego moralny dyskomfort. Były dokumenty. I była ta podła dziennikarska nadinterpretacja, za którą redakcja tygodnika Wprost musiała przepraszać. I mógłbym powiedzieć tak, to wystarczy, bo Zbigniew Herbert nie potrzebuje żadnego wybielania, w żadnym stopniu. Ale potrzebuje uczciwego czytania własnej biografii. A Jakub Urbański, który ten tekst popełnił, jeśli rzeczywiście chciał wtedy rozliczać Herberta z kontaktów z perelowską bezpieką, powinien był zacząć od rozliczenia samego siebie z tego, dlaczego z dokumentów, które nie potwierdzały współpracy poety z SB, skonstruował tekst, którego tytuł mówił czytelnikowi coś dokładnie przeciwnego. I to pytanie po 20 latach nadal pozostaje aktualne. Tak jak aktualny pozostaje problem lustracji. Dlatego dzisiaj w Muzycznej Polskiej Tygodniówce tylko o cesarzu poetów w formie teatru wyobraźni. Te historie, o których opowiadałem w ciągu ostatnich 5 lat, a nawet i 10, bo powiedzmy sobie szczerze, wszyscy mówią o Czesławie Miłoszu, a ja mawiam, że gdyby nie Jarosław Iwaszkiewicz i pewne historie, prywatne historie, nawet nie byłby zauważony. A Zbigniew Herbert był poetą wielkim, niezłomnym, który nie potrzebował żadnego wsparcia, ani pomocy, ani przyjacielskich łańcuszków, by ktoś stwierdził, że wielkim poetą jest. Zapraszam na ten program specjalny, panie i panowie, a za chwilę już on, wielki Przemysław Gintrowski i Tren Fortinbrasa.

dłoniach bez uśmiechu. I teraz, kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda, są tak samo bezbronne jak przedtem. To jest właśnie koniec. Ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach. Pogrzeb mieć będziesz żołnierski, chociaż nie byłeś żołnierzem. Jest to jedyny rytuał, na jakim trochę się znamy.

dadzą. Trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę. Tak czy owak musiałeś zginąć, Hamlecie, nie byłeś do życia. Wierzyłeś w kryształowe pojęcia.

zrobiłeś?

się zegara. Żegnaj, książę. Czeka na mnie projekt kanalizacji i dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także odmyślić lepszy system więzi, gdyż jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw, dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy, to co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać, ani żegnać, żyjemy na archipelagach.

Zamiast wstępu, bo właściwa część programu rozpocznie się za kilka minut. Tomasz Wybranowski, rozpoczynamy opowieść o Zbigniewie Herbercie. O poezji, która słowa w rytach została na cały czas historii trwania, dopóki chociaż jedna osoba będzie czytała i rozumiała to, co czyta. Zbigniew Herbert dla mnie, tak jak dla wielu Polaków, człowiek legenda, znakomity poeta, słynny z niezłomnej postawy wobec mentalnego i politycznego zniewalenia Polski po roku pańskim 1944. Któż jest na zbiorków Struna Światła? Pan Kogito czy Przesłanie pana Kogito? Zbigniew Herbert to także autor Trenu Fortinbrasa, poetyckiego ciągu dalszego tragedii Hamlet Szekspira z nawiązaniem do Polski po II wojnie światowej i noblisty Czesława Miłosza, który nie był łaskaw zbyt dobrze pisać jako Litwin o nas, Polakach. Był łaskaw nawet powiedzieć, że Polacy zdolni są tylko do uprawiania roli. Dlaczego Herbert, dlaczego tu i teraz? Odpowiedź jest jedna. Współczesna Polska i jej polowania na czarownice, polityczne szczucie jednych na drugich, zgubieniem pojęcia narodu, sprawia, że Zbigniew Herbert jest nam potrzebny jeszcze bardziej. W roku 2006 z wielkim wzburzeniem przeczytałem artykuł pewnego człowieka, Jakuba Urbańskiego, który twierdził, że Zbigniew Herbert donosił. Tylko banda tych, co niedouczeni, tych, którzy nie myślą, tych, którzy nie chcą widzieć prawdy, poszła za nim, no ale pan Urbański otrzymał tytuł Hieny Roku za swój artykuł Donos na pana Kogito. Nasze elity rządzące z panem premierem, ale też często z panem prezydentem, zapominają o nas, Polakach, jako żywych ludziach, a nie pionkach na politycznej szachownicy. Naród to zwykli obywatele. Te wykształcone miękiszony i ci, którzy pracują w zakładach ślusarskich, czy uprawiają rolę. To my i nasze korzenie i spuścizna przodków. Ale tutaj jedna uwaga. Musi być obiektywna i pozbawiona jadu, nienawiści, kunktatorstwa, by ugrać dla siebie jak najwięcej. Ale Zbigniew Herbert mawiał jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Że tak naprawdę należy wszelkie zbrodnie rozliczyć i niegodziwości, wtedy przebaczać i wtedy myśleć o budowie czegoś, co nazywa się dobrą, mocną, solidarną, prawdziwą Polską. Czego sobie i Państwu życzę na początku dzisiejszego programu. I wielkie ukłony dla tych, którzy stworzyli muzykę. Bez muzyki program nie byłby tym programem. Tak jak Państwo mawiają, pisząc maile i listy. A więc w pierwszej kolejności pani kompozytor Konstancja Kochaniec. Dzisiaj będą brzmiały jej niezwykłe ilustracje i jej nagrania. Zwróćcie uwagę na pewną balladę, która pojawi się w trakcie. Dziękuję też Karimowi, Karim Matusewicz, formacja WW i wspomnienie Mirka Kitona Olszówki. Projekt Herbert, wspaniała, cudowna płyta i spektakl, rok pański 2009, a tam plejada gwiazd, bo świętej pamięci Jan Nowicki, którego głos zabrzmi za chwil kilka, bo to Adam Nowak. No i oczywiście ze światów, tak jak mistrz Herbert, Przemysław Gintrowski, grania z tych dwóch herbertowskich płyt zabrzmi też, ale nie będę ukrywał faktów. No i moja skromna osoba, ogólny wyraz artystyczny. Zaczynamy i przeniesiemy się też hen hen w zaświaty.
Początek oficjalnej inwigilacji Zbigniewa Herberta przez policję polityczną PRL-u. Rok 1976. Tajne specjalnego znaczenia, numer ewidencyjny 33515. Kwestionariusz osoby rozpracowywanej.

0: Wykształcenie specjalne, członek Związku Literatów Polskich. Służba wojskowa. W wojsku nie służył. Numer dowodu osobistego i przez kogo wydamy. SJ 69 33 964. KDMO Warszawa. Poprzednie miejsca pracy i zajmowane stanowiska. Po wyzwoleniu pracował w różnych zawodach jako ekspedient w sklepie, kalkulator i chronometrażysta w nauczycielskiej spółdzielni pracy Wspólna Sprawa. Ekonomista, projektant w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Torfowego, kierownik administracyjny w Związku Kompozytorów Polskich, 1956 rok. W latach 1950-53 i 1956-61 nawiązał bliższą współpracę z Tygodnikiem Powszechnym. W okresie 1955-65 z miesięcznikiem Twórczość. 1965-68 członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Poezja.
1: Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza. Nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać. Obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem. Nie robiłem tego nigdy. Teraz też nie będę. Glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi. Dobrze, że się zgadzamy. Ma, a. No. A teraz wypocznij. Jutro znów pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść bezwładną głowę. No.
0: Mistrzu, panie Zbigniewie. Dzień dobry, wieczór. Witam w cieniach w jaskini. I proszę o parę słów. Muszę ustawić poziomy. W końcu nie wiem, jak jest tam po drugiej stronie luster.
2: Raz, dwa, trzy.
0: No czy teraz możemy już, mistrzu?
2: Zaraz, tylko proszę, jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę. Już.
0: Czy pierwsze pana, panie Zbigniewie, są jeszcze potrzebne? Ja wiem, że to pytanie nie na miejscu pytać mistrza, księcia poetów, ale komu są te metafory potrzebne? Pana metafory.
2: Komu ja gram? Zamkniętym oknom, klamką błyszczącym arogancko, fagotą deszczu, smutnym rynną, szczurą, co pośród śmieci tańczą.
0: Wspominając czas II wojny światowej, powstanie warszawskie, którego pan był przecież orędownikiem, w przeciwieństwie do Miłosza i spojrzenie na tą polskość tego stojącego poza tłumem samotnie faceta, inteligenta, Polaka,

0: agnostyka, tego bezinteresownego outsidera, obserwatora, to co pan widzi, mistrzu, panie Zbigniewie, teraz? Może widział już wcześniej?
1: Ostatni werbel biły bomby. Był prosty pogrzeb na podłużu, dwie deski w krzyż i hełm dziurawy. W niebie pożarów wielka róża. Narożnie się obraca ciele. W piecu dojrzewa chleb brunatny. Pożary gasną, tylko ogień ułaskawiony wiecznie trwa. I zgrzebny napis na tych deskach. Imiona krótkie, niby salwa, gryf, wielki pocisk. Kto pamięta, spłowiała w deszczu ruda barwa.
0: Dwie Polski, dwie grupy Polaków.
1: Praliśmy potem długie lata bandaży. Teraz nikt nie płacze. Chrzęszczą w pudełku po zapałkach guziki z żołnierskiego płaszcza.
0: Może posłuchać tych, którzy chcieli przekupić, chcieli przeciągnąć Zbigniewa Herberta na swoją stronę. Tak wyobrażam sobie, co być może mówili, mistrzu, jak przekonywali.
1: Wyrzuć pamiątki, spal wspomnienia i w nowy życia strumień wstąp.
0: Ale czytając przecież Strunę Światła, czytając przesłanie pana Cogito, czytając Rovigo, czytając te opowieści o obrazach, rzeźbach, włoskich landschaftach, był pan wierny, mistrzu, sobie, bo co jest tak naprawdę ważne? Co musimy sobie uzmysłowić? Też dzisiaj, z perspektywy tego, że pan jest tam, pan już wie wszystko, a my, wydaje nam się, że wiemy wszystko, ale tak naprawdę nie wiemy niczego. Od czego mamy zacząć, mistrzu?
1: Jest tylko ziemia, jedna ziemia i pory roku nad nią są wojny owadów, wojny ludzi i krótka śmierć nad miodu kwiatem. Dojrzewa zboże, kwitną dęby, w ocean schodzą rzeki z gór.
0: Emanuel Swedenborg, do którego często powracam. Pan się trochę uśmiechnie, a może skrzywi, mistrzu, bo przecież Czesław Miłosz cytował Swedenborga w Ziemi Ulr, ale nie o tym. Pewnie i tam, po drugiej stronie luster, płyniesz, mistrzu, pod prąd. Zbierasz wokół siebie ludzi. Jak i na górze, tak i na dole. Jak na ziemi, tak i w niebiesiech. Więc jak tam jest z tobą, mistrzu?
1: Płynę pod prąd, a oni ze mną nieubłaganie patrzą w oczy, uparcie szepczą słowa stare, jemy nasz gorzki chleb rozpaczy.
0: A to świętych obcowanie, a gdzie może zaprowadzić, albo co ma przynieść tym, którzy nie wierzą, tym, którzy są kupieni, albo ponownie sprzedani?
1: Może ich zawieść w suche miejsce i kopczych z piasku zrobić duży, zanim im wiosna sypnie kwiaty i mocny, zielny sen oduszy.
0: No właśnie, mistrz Zbigniew, raport z oblężonego miasta. Stary kronikarz, trochę jak James Joyce, w którym jest miasto i to miasto przetrwa, natomiast wciąż powracamy do Lwowa, tego ukochanego Lwowa. Co jest tym miastem? Jak mistrz Zbigniew widzi to miasto teraz? Lwów.
1: To miasto, nie ma tego miasta. Zaszło pod ziemię, świeci jeszcze. Jak próchno w lesie, puste miejsce. Lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach.
0: Czy współczesna Polska to nasza ojczyzna, to... A może my jesteśmy zadumieni? Jak jest tą Wisłą? Jak, powiedz, mistrzu, w finale tej naszej pierwszej nieśmiałej rozmowy dziś, gdy patrzę na cienie w jaskini, mistrzu.
1: Rów, w którym płynie mętna rzeka, nazywam Wisłą. Ciężko wyznać, na taką miłość nas skazali, taką przebodli nas ojczyzną. Nie opuszczę ciebie, twoja siostra pogarda, dla szpiców, kartów tchórzy, Oni wygrają, pójdą na swój pogrzeb i z ulgą rzucą grudy, a kornik napisze swój ładzony życiorys.

0: Tomasz Wybranowski. Nocne czuwanie. Mojemu mistrzowi Zbigniewowi Herbertowi, największemu polskiemu poecie. Teraz, książę, kiedy jesteśmy sami, możemy porozmawiać jak mężczyzna z mężczyzną. Leżysz i to jest właśnie koniec, martwe i puste dłonie, półotwarte oczy odbijające gasnące światło. Któż cię wspomni? Brzydka i zapłakana studentka literatury, żałująca, że nie miała wymarzonych 5 minut sam na sam z tobą? Chorobliwie rozmarzeni młodzieńcy śniący o buncie? Złej miłości i lekkim życiu? Kim byłeś, książę? Oszustem? Łgarzem i prowokatorem złych zdarzeń? Nie pragnąłeś zemsty, ale władzy. Oszukałbyś wszystkich, gdyby nie Laertes i trochę zroszonej stali. Dziękuję ci, książę, bo wiem, jak żyć nie należy, choć z piekielnych czeluści szydzisz, że to tylko słowa, słowa, słowa. Być może, ale ja wracam do życia, do wierszy i spacerów w cieniu domu wariatów, żebrzących bosych dzieci i szklanych wieżowców, kościołów i fabryk szczęścia. Małych dyktatorów w stroju demokraty walczącego i zwykłych ludzi. Na dnie duszy, która kurczy się od spazmu wymuszonego śmiechu, odkrywam życie tam, gdzie ty musiałeś odejść, książę.
1: Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudy, a kornik napisze twój ładzony życiorys.
2: W ojczyźnie naszej, po okresie szczególnego ograniczenia wolności osobistej, naród miał prawo oczekiwać, że zakończenie stanu wojennego i amnestia przekreślą wzajemne urazy i krzywdy, przywrócą społeczeństwu podmiotowość.
3: Powrót doliny.

Wszystkie zwierzęta umarły trochę wcześniej. Był taki miły, mówi z płaczem. Wszystko rozumiał, kiedy powiedziałam.

0: Bóg nie opuszcza ciebie, twoja siostra pogarda, dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudy, a kornik napisze twój ładzony życiorys.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa, dnia 18 marca 1986 roku. Tajne, egzemplarz numer 1. Naczelnik Wydziału 4 Departamentu 3 MSW, towarzysz major Śpitalniak. Uprzejmie informuje, że w nielegalnym czasopiśmie Promieniści, Kraków numer 11/69, z dnia 24 lutego 1986 roku ukazała się informacja o następującej treści. Wybitny polski poeta Zbigniew Herbert w wywiadzie z tłumaczącymi jego utwory na język angielski, Bożeną i Johnem Carpenterami, na pytanie, co myśli o systemie komunistycznym, odpowiedział: jest niereformowany, musi być obalony, dwa podkreślenia, a nie zreformowany. Myślę tak od 20 września 1939 roku, kiedy jako młody człowiek zetknąłem się z Sowietami we Lwowie. Rozmowa ukazała się w amerykańskim kwartalniku literackim The Manhattan Review, zima 1984/1985. Powyższe przekazuję w celu ewentualnego wykorzystania. Pieczątka. Naczelnik Wydziału 2 Departamentu 3 MSW, pułkownik magister Wacław Król.

0: trzecie spotkanie z mistrzem, który po drugiej stronie luster. Zbigniew Herbert. I muszę wrócić, mistrzu, do tego, kim jesteś. Dla mnie, dla garstki tych ludzi, którzy nie rozpływają się w zachwytach, pomijając ciebie, gdy mowa o Szymborskiej, Miłoszu. Bo ty masz w sobie to, co nazywam przetrwalnikiem polskiej duszy, pamięci, a pamięć, jak mawiałeś, to sumienie. Masz w sobie nośność fundamentu i Polski, i Europy, i świata. I odwołujesz się do tego, co nazywamy wspólnotą, słowo dziś bardziej niż wyświechtane. I nie zrywasz z przeszłością. Ty starasz się znaleźć wątłą niteczkę porozumienia z czytelnikiem, ale tego czytelnika traktujesz jak innego człowieka, z którym chcesz porozmawiać. Muszę zapytać o ten niezwykły wiersz i chyba mistrzu Zbigniewie, wiesz doskonale, o którym wierszu mówię.
1: 17 września.
0: A kiedy słyszę ten tytuł, kiedy słyszę te słowa, od razu przychodzi mi na myśl pamiętnik bez samogłosek.
1: Józefowi Czapskiemu.
0: W polskiej poezji, mistrzu, nie ma ani jednego wiersza, który mówi o tej zdradzie, o 17 września. I pięknie piszesz o tej naszej ukochanej ziemi. Ziemi, która za granicami obecnej Rzeczpospolitej.
1: Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźco. A droga, którą jaś, Małgosie, dreptali do szkoły, nie roztąpi się w przepaść. Rzeki, nazbyt leniwy, nie skory do potopów.
0: Nie mówisz, wielki Zbigniewie, Sowieci, nie mówisz Ruscy, ale mówisz o zapominaniu, mówisz o naszym polskim uśpieniu, które widzimy też i dzisiaj, kiedy czasami trzeba krzyczeć.
1: Rycerze śpiący w górach będą spali dalej, więc łatwo wejdziesz, nieproszony gościu.
0: Czyż więc nie ma dla nas nadziei? Czy jest garstka tych, która będzie spiskowała, myśląc o walce, myśląc o wolności, kiedy ktoś będzie nam ją zabierał, a może już zabrał?
1: Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą, śmieszni karbonariusze, spiskowcy wolności, będą czyścili swoje muzealne bronie, przysięgali na ptaka i na dwa kolory.
0: No ale co potem? Chciałbym być pełny nadziei, pełen mocy, ale też chyba nie masz nadziei.
1: A potem, tak jak zawsze, łuny i wybuchy, malowani chłopcy, bezsenni dowódcy, plecaki pełne klęski, rude pola chwały, krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami.
0: I ta nasza ojczyzna nigdy nie przeproszona za 17 września. Półgębkiem niemal i tylko półgębkiem przeproszona za Katyń. Co prawda przepraszali za Węgry i Budapeszt 56, za Pragę 68. Bili się w piersi, przepraszając za to, że zabili swojego cara. Półgębkiem przepraszała Rosja za łagry, czystki i mordy. Ale o tej zdradzie niewiele, prawie nic. A ta nasza ojczyzna jaka, mistrzu Zbigniewie? Jaka? Wciąż jaka? Pytam ciebie gdzieś tam za drugą stroną luster.
1: Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźco i da ci zążeń ziemi pod wierzbą i spokój, by ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu odpuszczania win.
0: Z papierów inwigilacji Zbigniewa Herberta przez SB informacja o inspirowaniu i podpisaniu przez poetę w 1974 roku petycji o prawach dla Polaków w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Słowny opis zagrożenia, faktu, strona 8, dopis okołówkiem. W listopadzie 1974 roku Zbigniew Herbert wspólnie z gronem opozycyjnych literatów wystąpił z negatywną inicjatywą wobec władz państwowo-politycznych w formie petycji o uzyskanie praw dla Polaków w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którą osobiście podpisał. Odręczny odpis ołówkiem, 29 listopada 1974 roku. W okresie odprężenia międzynarodowego we wszystkich państwach grupy etniczne i mniejszości narodowe manifestują swoje niezaprzeczalne, zagwarantowane Kartą Narodów Zjednoczonych prawo do własnej tradycji, kultury, języka i religii. Również wielomilionowa Polonia zagraniczna wzmacnia więź z ojczyzną, co spotyka się z poparciem ze strony władz i społeczeństwa polskiego. Jest rzeczą godną ubolewania, że w zbyt małym stopniu dotyczy to tak poważnej i zasługującej na pamięć grupy, jaką jest Polonia radziecka. Apelujemy przeto do rządu PRL o uzyskanie dla Polaków w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich praw, z jakich korzystają nasi rodacy, zamieszkali w innych krajach. Jest sprawą pilną i naszym zdaniem konieczną rozszerzenie kontaktów między krajem a Polonią radziecką, ułatwienie wyjazdów zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, bardziej niż dotychczas swobodne uczestniczenie w zjazdach, zlotach, festiwalach i koloniach dla dzieci. Pragniemy, aby nasi rodacy ze Związku Radzieckiego mieli możliwość nieskrępowanego wypowiadania się na temat swoich potrzeb, zwłaszcza w dziedzinie kultury, oświaty i religii.

Niech zostanie im udzielona we wszystkich tych dziedzinach niezbędna i zorganizowana opieka. Piętnaście podpisów odręcznych. Tym między innymi pierwszy u góry, w drugim rzędzie Zbigniew Herbert, Antoni Słonimski, Tadeusz Kamiński, Kazimierz Brandys, a także Andrzej Kijowski.

Bóg nie opuszcza ciebie, twoja siostra pogarda, dla szpiców, katów i chórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z pulgą rzucą grudy, a kornik napisze twój ułacony życiorys.

0: czasie swej wielkiej mowy prokurator przebijał mnie na wylot żółtym wskazującym palcem. Obawiam się, że wyglądałem nietęgo. Bezwolnie przybierałem maskę strachu i podłości, jak szczur złapany w potrzask, agent bratobójca. Sprawozdawcy prasowi tańczyli wojenny taniec. Płonąłem wolno na stosie magnezji. Wszystko to odbywało się w małej, dusznej sali. Skrzypiała podłoga, ławy, tynk opadał z sufitu. Liczyłem sęki w deskach, dziurę w murze, twarze. Twarze były podobne, prawie takie same. Ławnicy, sędziowie, świadkowie, a także publiczność należeli do tej samej organizacji. Udziwiłem się, że obrońca jest porządnym człowiekiem, lecz on także był członkiem Związku Opętanych. W pierwszym rzędzie siedziała stara, tłusta kobieta przebrana za moją matkę. Teatralnym gestem podnosiła co chwila chustkę do brudnych oczu, ale nie płakała. Trwało to chyba bardzo długo, nie wiem jak długo. W togach sędziów zbierała stara krew zachodu. Prawdziwy proces toczył się w moich komórkach. One zapewne wcześniej znały wyrok. Po krótkim buncie skapitulowały i zaczęły wolno umierać jedna po drugiej. Patrzyłem ze zdumieniem na moje woskowe ręce. Nie wygłosiłem ostatniego słowa, przecież tyle miesięcy, lat układałem mowę do Boga, do Trybunału Świata, do sumienia, do zmarłych raczej niż do żywych. Oderwane na równe nogi przez strażników, zdołałem tylko przykrzywić głowę i wtedy sala wybuchnęła zdrowym śmiechem. Śmiała się także moja przybrana matka. Zastukał młotek i to był właściwie koniec. Nie wiem, czy zostałem powieszony, czy też karę zmieniono na dożywocie. Obawiam się jednak, że nie nastąpiło ani jedno, ani drugie. Więc kiedy się budzę, nie otwieram oczu, nie poruszam głową, ręce mocno przy ciele, oddycham płytko, bo naprawdę nie wiem, ile sekund powietrza jeszcze mi zostało.
1: Pierwsze strony jednego z dokumentów inwigilacji Zbigniewa Herberta z 1976 roku. Kwestie paszportowe, finansowe i filmowe poety. Z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej. Znajdziemy tam też pomysły SB na rozmontowanie planów ekranizacji nowel Zbigniewa Herberta i refleks jego sporu z Miłoszem, to na stronie drugiej tego dokumentu, też z zasobu IPN. SB czeka na podanie paszportowe Herberta. To dowiadujemy się z trzeciej strony tego dokumentu. Słowny opis zagrożenia faktu. Od chwili powrotu z Austrii figurant na spotkaniach towarzyskich rozgłasza, iż władze paszportowe mogą mu nie wydać paszportu na wyjazdy zagraniczne z uwagi na podpisanie przez niego petycji 59 w sprawie poprawek do Konstytucji PRL. Powyższa sprawa martwi go, ponieważ spodziewa się kilku zaproszeń na różnego rodzaju spotkania za granicą, z których nie będzie mógł skorzystać. Jedną z przyczyn zmartwień figuranta spowodowanych według niego blokowaniem wyjazdów jest stopniowy ubytek pieniędzy, które przywiózł z zachodu. W pierwszej połowie czerwca bieżącego roku figurant chciałby wyjechać do Holandii, Rotterdamu, na organizowane seminarium pisarzy ze wschodu i zachodu. Jednym z tematów seminaryjnych jest sprawa gnębienia pisarzy zarówno ze wschodu, jak i na zachodzie. Jest to impreza poświęcona wolności kultury. Figurant od organizatorów seminarium zażądał, aby w zaproszeniu, które ma otrzymać, nie podawano szczegółów dotyczących porządku obrad, gdyż podanie ich może zdyskwalifikować go w ubieganiu się o paszport. W związku z tym figurant w chwili obecnej złożył podanie o wydanie paszportu w Związku Literatów Polskich. Liczy on na to, że zezwolenie na wyjazd nie uzyska i dlatego podpisał umowę wstępną z zespołem realizatorów filmowych TOR, którego kierownikiem artystycznym jest Stanisław Różewicz na ekranizację dwóch nowel, Lalki i Drugiego Pokoju. Film ma wyreżyserować Krzysztof Kieślowski, a jego tymczasowy tytuł brzmi Wieczór autorski. Film ma poruszać tematy związane ze współczesnym życiem. Umowa powyższa została podpisana przez niego w dniu 23 kwietnia 1976 roku. Przewiduje jego obecność podczas zdjęć na planie, a także stawienie się zespole na każde wezwanie. Umowę podpisał Herbert ze względów finansowych i ze względu na zaufanie, jakim darzy reżysera Kieślowskiego, gdyż zdaje sobie sprawę, że film nigdy nie wejdzie na ekrany. Figurant ma otrzymać w pierwszej fazie 12,5 tysiąca złotych lub 25 tysięcy złotych, w zależności od tego, do jakiej grupy scenariuszy utwór zostanie zaliczony. Stanowi to 25% ogólnej kwoty za scenariusz. Wobec powyższego, po uprzednim sprawdzeniu w Wydziale Paszportów KSMO, iż nie złożył jeszcze wniosku, w dniu 27 kwietnia 1976 roku wystąpiono do Wydziału 5 Biura Paszportów MSW o wydanie paszportu na wyjazd za granicą, aby utrudnić realizację filmu, a w konsekwencji doprowadzić do zerwania umowy ze strony figuranta. Ponadto poczyniono niezbędne kroki w Naczelnym Zarządzie Kinematografii i Przedsiębiorstwie Realizacji Filmów, zespoły filmowe, zmierzające do ponownego rozpatrzenia celowości opracowania filmu w oparciu o nowelę Zbigniewa Herberta.
0: Teraz, kiedy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać, książę, jak mężczyzna z mężczyzną.

dłoniach bez uśmiechu. I teraz, kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda, są tak samo bezbronne jak przedtem. To jest właśnie koniec. Ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach. Pogrzeb mieć będziesz żołnierski, chociaż nie byłeś żołnierzem.

podkute buty.

mrowisko i tarczę zegara. Żegnaj, książę. Czeka na mnie projekt kanalizacji i dekret w sprawie prostytutek i żebraków.

zostanie. Nie będzie przedmiotem tragedii, ani nam witać, ani żegnać. Żyjemy na archipelagach,

0: wyżej.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka. Ze mną już doktor nauk humanistycznych, pan Marek Klecel, zapowiadany. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Jesteśmy na granicy dwóch światów, bo patrząc na te media masowego rażenia, jak mawiam, no, ten Zbigniew Herbert jawi się jako taki rubaszny, jowialny pan, który nikomu nie przeszkadzał. Przecież tak nie było. Na Boga, panie doktorze.
2: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że musimy podkreślać wagę jego poezji, przesłania, prawda? Które jest ponadczasowe w tych czasach marnych, gdzie wszystko się zmienia, wali i nie wiadomo, jak się skończy. Natomiast Zbigniew Herbert był nie tylko takim poetą, takim panem od mitologii, jak go się przedstawia głównie, ale przecież zawsze był człowiekiem czynnym, także publicznie, i od lat 70., jak pamiętam, jego rozmaite wypowiedzi po podróżach na zachód, to nie były tylko eseje o katedrach i malarstwie holenderskim, ale to były bardzo trzeźwe rozważania o stanie zachodu, zwłaszcza tej takiej cywilizacji po tej wielkiej rewolucji obyczajowej w Stanach, prawda? To on to przeżywał od lat 70. Wtedy mówił coś takiego, że dziwi się, że właściwie cała kultura, cała cywilizacja jest taka jakaś bardzo lewicowa, a że tak powiem, to czym on się interesuje, no jakąś tradycją, co teraz by się nazywało konserwatyzmem, no niektórzy to nazywają prawicą, no ale to jest taki schemat polityczny, prawda? Natomiast on był ponad tymi schematami i widział literaturę, sztukę jako coś niezależnego od takich doczesnych, bieżących podziałów, takiej bieżączki wydarzeń. Natomiast, żeby tak przeskoczyć do czasów bliższych,
1: no właśnie.
2: No to przecież on po 89 roku to nie był milczącym Szymonem Słupnikiem, który gdzieś jako ten anachoreta gdzieś przebywa w chmurach, tylko po prostu oglądał realnie to, co się w Polsce działo po okrągłym stole, po tych wyborach demokratycznych, które były już niedemokratyczne w rezultacie. I on po prostu widział i obserwował, notował to, co się dzieje, chociaż nieczęsto zabierał głos, bo nie miał gdzie specjalnie. Także tutaj bym powiedział, że tu warto zacząć od lat 90. Jak on zaobserwował te zmiany, tak zwaną transformację. Jeżeli tak o tym mam więcej mówić, no to po prostu jak się...
1: Ale panie Marku, wejdę w słowo. Pan doktor habilitowany Marek Klecel, doktor nauk humanistycznych, który teraz w pięknym Królewskim Grodzie Krakowie, ale z perspektywy czasu, czy to nie jest dla nas wstyd, że największy polski poeta, nazywam go cesarzem poetów, nie miał gdzie opowiadać, mówić, głosić tej swojej idei niezłomności? No bo chyba zgodzimy się, panie Marku, że Zbigniewa Herberta rozpatrywać tylko jako poetę, czy nawet dramaturga, czy krytyka sztuki, którą się pasjonował, czy też znakomitego znawcę historii, to za mało, ponieważ on jak gdyby przerastał wszystkie te ramy. No i kto dzisiaj pamięta Aleksandra Małochowskiego? A kto pamięta Zbigniewa Herberta? Zbigniewa Herberta wszyscy. Nawet ci, którzy go nie czytali, wiedzą, kim jest Zbigniew Herbert. Aleksander Małachowski, no, pije do tych tyrad, do tych obraźliwych historii, które wygłaszał albo pisał Aleksander Małachowski pod adresem Zbigniewa Herberta. Czy generalnie, panie Marku, powinno być nam wstyd jako narodowi, że Zbigniew Herbert u schyłku swojego życia nie miał gdzie mówić, nie miał żadnej agory, nie miał żadnej sali, no, programu?
2: Nie powiedziałbym, że wszystkim nam ma być wstyd, no bo to bym adresował go tylko części, że tak powiem, takiej elity, takiej właśnie po tej transformacji. No bo wtedy prawdopodobnie Herbert sam zauważył, może to taka była zmiana, że właściwie przed nim znowu się zatrzasnęło coś tak jak w PRL-u. Bo cała, że tak powiem, całe przywództwo duchowe, chociaż to by trzeba w cudzysłowie

0: jakaś wielka hucpa, że to po prostu, no, panowie postkomuniści, panowie z nowej opozycji umówili się, ale na zmianę ustroju, ale taką, że tam włos nie spadnie z głowy nikomu, tak, że nie będzie żadnych rozrachunków z PRL-em, nie będzie dekomunizacji, no tam o lustracji to nawet już wtedy w ogóle nie marzono, ale chociażby taka zmiana, że nie będzie jakiegoś zgniłego układu, prawda? No więc tak, jeśli on coś takiego widział i zaczynał to mówić, no to po prostu przed nim się zatrzasnęły drzwi, nie miał prawa głosu, więc sytuacja paradoksalna, w zasadzie dalej jak w PRL-u.
1: Dokładnie.
0: Ale czy wstydzić się mamy wszyscy? No nie, no po prostu to jednak takiego wstydu zbiorowego jak odpowiedzialności chyba też tak, nie ma. Nie?
1: Chociaż ja się wstydzę po prostu, bo też mogłem mówić częściej i więcej, chociażby a propos człowieka, na którym nie zostawiam suchej nitki. Pan się uśmiechnie, bo przecież pan też opisywał tę sytuację w tym niezwykłym tekście. Odsyłam państwa do tekstu pana Marka Klecela, Zniesławienie poety. No bo przecież ja też mówię, że Aleksander Małachowski, no jak można było nazwać czekistą, osobą o twarzy bolszewika i propagandzisty, a tak przecież Aleksander Małachowski, o którym na szczęście już nikt nie pamięta. Dzisiaj może wąskie grono rodzinne, a Zbigniewa Herberta tak. Natomiast, drogi panie Marku, zaraz przejdziemy do tych potyczek z Miłoszem, ale najpierw musimy się z pewnym mitem rozliczyć, w związku z tym pewien cytat na prawach cytatu. Zbigniew Herbert o Adamie Michniku. Posłuchajmy.
2: Moja teza jest następująca. W Polsce panuje neokomunizm. Nie odwołuje się on od ideologii, ale stara się i bardzo mu dobrze to wychodzi urządzić z kapitalizmu. Powiada do diabła z Karolem Marksem Engelsem. Władza to pieniądz to banki. Opanujmy banki, opanujmy struktury gospodarcze, w każdym razie kontrolujmy je bardzo wyraźnie, wtedy będziemy rządzić.
3: Michnik jest manipulatorem, to jest człowiek swojej woli, kłamca,
0: tak.
3: Oszust intelektualny, ideologia tych panów.
1: Zbigniew Herbert u schyłku życia, prawda, panie doktorze?
0: Jeśli mam to skomentować, no to tylko w ten sposób, że on nazywał to, co my przeważnie mówimy, no, postkomunizm, no to on nazywał neokomunizmem, czyli odmianą komunizmu, no, która to było dosyć prorocze, bo jak tak popatrzeć w świecie zachodnim, przynajmniej europejskim, to trochę takie widma znowu powstają, prawda?
1: Gdzieś
0: takie
1: tam krążą.
0: Jakieś nieczerwone może, ale różowe jakieś tam krążą.
1: No właśnie.
0: Natomiast jak już wypowiedział się wprost o Michniku, no to po prostu na tej zasadzie, że on kiedyś go szanował po prostu. Uważał, że jako człowiek opozycji wtedy się sprawdzał. Natomiast w momencie, kiedy no wszystko to wyszło na jaw, no i Michnik nazywał generałów ludźmi honoru, prawda? No ci, którzy byli od stanu wojennego, odpowiadali za no niemałe ofiary.
1: Tak.
0: No to po prostu to była dla Herberta zmiana nie do przyjęcia, prawda?
1: No właśnie, ale wtedy zaczęto robić z cesarza poetów Zbigniewa Herberta, panie doktorze. Doktor habilitowany, pan Marek Klecel, moim państwa gościem, zaczęto robić wariata, człowieka, który ma problemy sam ze sobą, tłumaczenia i tak dalej, wybielanie tych, których atakował. Mówi wprost i bez ogródek, że komunizm ma się dobrze po półwolnych wyborach roku 1989. No i do tego jeszcze dzisiaj poopowiadamy trochę o tym, drogi panie Marku, ten konflikt z Miłoszem, bowiem ja nie rozumiem, no przecież

0: Miłosz wiernie służył komunizmowi, lata 1945-1951, attaché kulturalny PRL w Nowym Jorku i Waszyngtonie, później sekretarz ambasady w Paryżu. No i trzeba pamiętać, że komuniści, drodzy młodzi słuchacze, do was się odwołuję, na tak odpowiedzialne placówki i stanowiska nie wysyłali przypadkowych ludzi, natomiast no, kiedy wybrał emigrację w roku 1952, no to potem krytykował tego biednego Herberta, naszego cesarza poetów, że cóż, pozostaje w Polsce, nie wyjeżdża, nie protestuje, a przecież on protestował w Polsce, coś, na co Miłosza nigdy nie było stać. Przypomnę tylko chociażby to pismo głośne w sprawie Polonii w Związku Radzieckim. No trzeba było mieć hartu ducha i odwagi, prawda, panie Marku, aby coś takiego podpisać i wymyślać.
1: No, sprawa z Miłoszem i późniejsze taki jakiś konflikt, no to wynikał właśnie z kompletnej różnicy postaw. No, Miłosz zawsze miał jakieś lewicowe skłonności jeszcze przed wojną. Sam mówił na przykład, że no, całe jego środowisko wileńskie Żagarów, no to byli ludzie komunizujący, że oni tam wypatrywali ze wschodu światła. Także to było takie środowisko. No i dlatego też przystąpił do służb PRL-owskich. No a później jak się rozczarował, bo zobaczył, że no nie pozwolą mu już na wyjazdy, prawda? Będzie musiał siedzieć w kraju, a tam panował socrealizm. No i jeszcze do śmierci Stalina, no to po prostu reżim dosyć ostry.
0: No i powiedzmy, że Herbert był niezłomny, natomiast Czesław Miłosz był koniunkturalistą. On po prostu stwierdził, że opłaca mu się bardziej zostać na Zachodzie.
1: No, oczywiście, no, na każdym etapie był koniunkturalny i to po prostu było nawet dziwne, bo te jego zwroty to były dosyć nawet śmieszne. Pamiętam takie wspomnienia Giedroycia zapisane w jego autobiografii, że tam jak oni no przyjęli w kulturze, w redakcji, no i opiekowali się nim, a na emigracji było sporo głosów krytycznych wobec Miłosza, to tam mimo to były stale jakieś tak, Giedroyć wspomina, stale były jakieś utarczki i w różnych tam dyskusjach Miłosz nazywał ich dobrymi faszystami. To po prostu to jest dosyć śmieszne, no ale to słowo faszyści krążyło. W ustach lewicowców to było zawsze,
0: Stygmat do tej pory, bo wystarczy kogoś nazwać w tym momencie faszystą, nazistą, no i już łatka zostaje na cały czas. Natomiast, drogi panie Marku, ja przytoczę pewien ważny cytat, bo większość mediów, ale też tak zwane autorytety naukowe mówią, nie, to nie jest prawda, więc ja powiem jedną rzecz. Herbert Miłosz, korespondencja, panie i panowie, pierwsze wydanie, bo nie wiem, jak było w różnych wydaniach Fundacji Zeszytów Literackich Warszawa. Ja mam to wydanie z roku pańskiego 2006. Takie oto diktum, panie i panowie. W liście do Zbigniewa Herberta Miłosz, niby w formie żartu, ale złośliwie, kąśliwie o nas Polakach napisał tak. Polacy są rasą niezdolną do jakiejkolwiek twórczości, polityki, handlu, przemysłu, religii i filozofii. Pisze Czesław Miłosz. Mogą tylko uprawiać rolę i logikę matematyczną, jak też poczucie swojej podrzędności wyładowywać w biciu Żydów i Murzynów. Janka mówi mi, że po ostatnich pogromach robionych przez Polaków w Milwaukee przestaje przyznawać się do polskiego pochodzenia. Koniec, kropka. No i cóż tu, panie doktorze kochany, komentować?
1: To jest doskonały komentarz do całej polityki zawstydzania polskością, która od początku lat 90. nastała w środowisku Gazety Wyborczej i tam powiedzmy jakichś mediów typu TVN, zawstydzania polskością, że polskość to jest ta gorszość zawsze, prawda, ksenofobia, antysemityzm i cały ten pakiet, co zresztą zadziałało, a to była taka lekcja właśnie Miłosza też. On był przecież no, takim duchowym przywódcą dla wszystkich tych ludzi. No i rzeczy niepodważalne głosił dla nich. Także ten konflikt, który tam wybuchł w którymś momencie w Stanach między Herbertem a Miłoszem, bo to właśnie, że tak powiem, wynikał, niby to był, nie wiadomo, czy to były żart, przez takie żarty przemycał Miłosz dużo złośliwości, prawda? I ten konflikt to był na tej podobnej zasadzie, że w którymś momencie Miłosz na jakimś przyjęciu mówił, że no Polskę to właśnie szkoda, że nie przyłączono jako republik do Związku Radzieckiego. No i Herbert już tego nie zdzierżył. No po prostu nastąpiło zerwanie kontaktów. Czy to były sobie takie żarciki? No trudno, że tak powiem, przyjmować wszystko z takim dobrodziejstwem tego inwentarza, takiego humoru.
0: Nie, no ja powiedziałem, tego, drogi panie doktorze, że właśnie a propos, prawda? Że właśnie Czesław Miłosz no, chciał to w żart obrócić, no ale słowo jest słowem, no i nie traktuję jako żartu stwierdzenia, że Polacy są rasą niezdolną do jakiejkolwiek twórczości, polityki, handlu, przemysłu, religii i filozofii. No ale, a może problemem wielkiego Zbigniewa Herberta, cesarza poetów, drogi panie Marku, doktor Marek Lecel z miasta Krakowa, piękny moim państwa gościem, może to jest to, że Zbigniew Herbert wierzył jednak najbardziej, tak mi się wydaje, jako człowiekowi po polonistycznej zawodówce UMCS-u, filologii polskiej, że wierzył w tę wartość wierności Polsce i chyba najbardziej to widać w tym wierszu, chyba zapominanym często, pomijanym, drogi panie Marku, 17 września, gdzie pisał: to są rzeczy wstydliwe, czas je obróci w legendę. Niezwykłe rzeczy. No i być może za to był atakowany tak wściekle Zbigniew Herbert, który jednak no, powiedział kiedyś, że Polacy to albo naród poetów, albo ubeków. Tych moczarowców źle oceniał, Gomułkowszczyznę i tak dalej. Natomiast też zdarzyło mu się powiedzieć, ale to tak bardzo filozoficznie i chyba pan też się uśmiechnie, drogi panie Marku, na ten cytat. Polska jest tysiącletnim niemowlęciem, bez rysów, bez kształtu, bez formy, z jakąś tylko potencjalną metafizyką i doświadczeniem nieprzetrawionym. Smutne, no to, cierpkie, ale w punkt.
1: To może by się, to może by się podobało Gombrowiczowi, bo on tak o tej niedojrzałości, to może po prostu...
0: Tak. Ale tutaj pana, panie Marku, wypuszczę na taką inną rozmowę, bo że być może ta nieprzetrawialność, tak, jak pisał Świetlicki Marcin, kolega z Borka Wałęckiego z ulicy Zawiłej, ta nieprzetrawialność, nieprzesiadalność może spowodowana tym, że my mamy w sobie odium tego cierpiętnictwa. Dzisiaj opowiadałem o hołdzie ruskim, panie doktorze. 413 lat temu w sali senatorskiej Zamku Królewskiego Szujski i jego bracia na kolanach przed wizerunkiem Zygmunta III Wazy, który, gdy odbudowywali piękne słuchaczki i zacni słuchacze, taka ciekawostka, ta szabelka zawsze była w kierunku wschodnim, no ale gdy odbudowywano Warszawę, no stwierdzono, że już Zygmunt III Waza nie będzie machał w kierunku Moskwy, na wschód tą swoją szablą z cokoła pomnika. Natomiast być może to jest to, że my nie potrafimy wyciągnąć w sobie, albo nie mamy mężów stanu, polityków z prawdziwego zdarzenia, którzy by powiedzieli: okej, mamy traumy, mamy porażki, mamy to wszystko, co jest hekatombą dusz, serc i krwi na wale obrony ojczyzny, ale z drugiej strony mamy Grunwald, mamy Kłuszyn, mamy Wiedeń, mamy wspaniałe historie i być może Herbertowi chodziło o to, panie doktorze, że ta nieprzetrawialność, że my gdzieś tam zapominamy o tym, co dobre, mocne, silne w nas, a być może dlatego jesteśmy rozpuszczalni.
1: Tak jest. I tam, i w momencie, kiedy zaczynamy coś odbudowywać, no tak jak było w międzywojniu, prawda? Krótki okres, ale jaki owocny, zostaje znowu zniszczone. No i problem, że tutaj nasi życzliwi sąsiedzi dbają zawsze o to, żeby po prostu nam zniszczyć jakieś zarysowujące się elity nowe, prawda? No, żeby nie było przywództwa, bo na tym jednak rzecz polega, że muszą być no, kadry przywódcze w takim stylu kształtowane, jak no, podpowiada Herbert, prawda? No, tak jak jego przesłaniu pana Kogito, prawda, o wierności, że trzeba, to tak bardzo skrótowo wszystko ujęte, ale o takiej wierności, no to czemu, prawda, no temu, co wspólnie się kształtowało, no i podstawowa rzecz, prawda, taka, że tego nie można z tego zrezygnować.
0: Najważniejsza. Ale najważniejsza rzecz, panie Marku, bo tak rozmawiamy sobie, trochę skaczemy, jak to w rękopisie znalezionym w Saragoście, że tak się wyrażę. Co rusz jakaś szufladka się otwiera, co rusz jakieś drzwiczki do gustownego, drewnianego, bogato żłobionego kredensiku się otwierają. Natomiast ja panu chcę podziękować, panie Marku, doktor Marek Lecel, podziękować za to, że pan mówi wprost i bez ogródek. Zbigniew Herber to niezłomny świadek, strażnik wartości, który kształtuje tożsamość i Polski, i Polaków także dziś. I to, co pan mówi, opowiada w tych swoich artykułach i tekstach, że jego poezja nie tylko upamiętnia przeszłość, ale i wzywa do ciągłej czujności wobec tyranii i manipulacji, bo ona czai się wszędzie. Za to bardzo dziękuję, ale no nie wszyscy tak patrzą na Herberta, niestety.
1: Tak, no i właśnie to by warto jeszcze podkreślić, że prócz poezji, no był to wierny krajowi obywatel, który w tej sytuacji takiej kryzysowej lat 90. no po prostu nie milczał. No i za to poniekąd został ukarany no takim przemilczeniem tej jego strony obywatelskiej, bo to zostało tak całkowicie zaciemnione po jego śmierci, prawda?
0: Niestety, no, ale tutaj też...
1: Istnieje jako klasyk od, że tak powiem, jak Parandosz. Nie ma tego, czym był w latach 90.
0: No przecież pieśń o bębnie, niesamowita. No dzisiaj, gdyby ktoś to wyrecytował, gdzieś jak się pojawiają ci nasi przywódcy rządzący teraz, no to byłoby, no, zadziwienie, tak? I być może nikt by nie odgadł, któż to napisał. A guziki przecież, a 17 września, przesłanie pana Kogito, nawet rozmowa Barucha Spinozy z Bogiem. Ile odniesień, panie doktorze, prawda, do współczesności. I powiem szczerze, że Zbigniew Herbert za każdym razem, no ja muszę przynajmniej raz w tygodniu przeczytać, nie wiem, 10-20 wierszy, ale nie wiem, jak jest w przypadku pana, panie Marku. Natomiast w moim przypadku, panie doktorze, to jest tak, że ja, nie wiem, jeden wiersz potrafię czytać przez godzinę albo dwie i zastanawiać się i brać ten liniuszek historyczności, tej diachronii i wrzucić na kalkę rzutowania współczesności, no i wtedy dzieją się ciekawe rzeczy. A jak jest z panem, panie Marku, i z czytaniem Herberta, cesarza poety?
1: Ja nie czytam tak często jak pan Herberta, bo no, muszę czytać sporo różnych innych rzeczy. Natomiast no, to, co jest tajemnicą wielkiej poezji, że czyta się zawsze na nowo, I to po prostu odnajduje się nowe treści, nowe skojarzenia. No i po prostu jest jakaś głębia tych utworów, prawda, że one budzą rozmaite uczucia i myśli, bo ta poezja jest jednak intelektualna głównie, ale po prostu wyrażają coś z tajemnic zarówno takich indywidualnego życia, jak życia wspólnoty, no i jakiejś metafizyki, bym powiedział, no takiej rzeczywistości ponadludzkiej, ponadnaturalnej, którą człowiek zawsze będzie jakoś starał się pojąć, zrozumieć, opisać, prawda? No bo tak, nie da się go sprowadzić do tego wymiaru tylko takiego materialnego, społecznego, prawda? No i
0: oczywiście.
1: Bieżących wydarzeń, prawda? Nawet politycznego też, prawda?
0: Bo zgadza się.
1: Polityczne wydarzenia mijają, migają, stale przepływa, to nie możemy się z tym pozbierać. Musimy mieć jakiś szerszy porządek. Tak.
0: Natomiast, panie Marku...
1: Wspólny.
0: Marek Lecel, niezwykły opowiadacz, gawędziarz, doktor nauk humanistycznych. Natomiast w finale trochę łyżkę dziegciu, bo dla mnie kwestie porywu w sercu czuć są bardziej niż ważne. Różnie to się niesie. Natomiast niektórzy twierdzą, że Zbigniew Herbert kunktatorsko zachował się tylko raz, kiedy był zakochany, rozkochany w tej swojej pierwszej miłości. Mówię tutaj o pani Halinie Misiołkowej. No to jednak zdecydował się na życie u boku pani Katarzyny z domu dzieduszyckiej Herbertowej. No niektórzy twierdzą, że to była jedyny kunktatoryzm. Surowa ocena?
1: Ja nie wiem, czy to tak było. Z jakichś wiadomości i z biografii, to co czytałem, to oni, że tak powiem, no jako trudna miłość, bo z mężatką, to oni jakoś doszli do takiego postanowienia, no, że muszą się rozstać. Więc to nie było chyba takie jednostronne, tylko no, decyzja trudna, ale chyba niezbędna. Natomiast tutaj to trudno oceniać takie wybory, małżeństwo prywatne,
0: tak.
1: Sytuacje, to tego się nie rozstrzygnie. Nie?
0: Chociaż niektórzy mawiają, badacze literatury, wszystko się liczy w biografiach poetów, natomiast no jakby nie patrzeć, te wiersze miłosne dla pani Haliny zostały spalone, zniszczone, w niwecz odwrócone, prawda?
1: Tak, no to były już takie sytuacje jakieś dziwaczne po śmierci Herberta, no to tak to bym tłumaczył, że te wszystkie jego oceny krytyczne polskiej sytuacji w 90. uznano, że to jest jakiś przejaw chorobowy, prawda? Że to tak zaczęto interpretować, może to chory poeta w depresji, a pojawiły się też cięższe diagnozy, że prowadzą jakieś schizofrenii i tak dalej. No ale przecież takie oceny krytyczne pojawiały się później coraz częściej o Herbercie. No dali Bóg, nie można oskarżać tych ludzi o po prostu o chorobę, prawda? Natomiast niestety zaraz po jego śmierci już pojawili się tacy usłużni żałobnicy, którzy diagnozę wydali.
0: Tak.
1: No, choroba psychiczna i koniec, prawda? No i później w Gazecie Wyborczej tak to funkcjonowało, że te wypowiedzi właśnie takie, które uznano za polityczne, no, że to jest objaw choroby, no i to po prostu później jeszcze się źle przysłużył wywiad wdowy w Gazecie Wyborczej. No i
0: tak.
1: To była jakaś operacja, która po prostu tylko jest zrozumiała właśnie w takim środowisku, gdzie niszczy się im ludzi, którzy prezentują pogląd nie ich, prawda? To było jest środowisko takie po prostu i to tak to bym rozumiał, no bo trudno to po prostu inaczej zinterpretować jako. A z kolei tak jak obecnie się mówi o Herbercie, no to głównie on występuje jako klasyk, prawda, autor wierszy, nic się nie wspomina o jego takiej biografii właśnie obywatelskiej. No to po prostu się pomija, jako rzecz no poniekąd wstydliwą, albo też właśnie taką tego z przyczyny jakiejś, prawda,
0: tak,
1: dolegliwości umysłowych autora. No to tego się po prostu nie podnosi.
0: Zgadza się. Drogi panie Marku, pan Marek Klecel, pytają mnie słuchacze, a propos, o co chodzi ze spaleniem, zniszczeniem tych wierszy miłosnych dla pani Haliny. Odsyłam do artykułu mojego gościa, pana Marka Klecela, Zniesławianie poety. Natomiast w finale naszej rozmowy, panie Marku, taki oto cytat, a propos wdowy po panu Zbigniewie Herbercie, cesarzu poetów. Uwaga, Edwarda Balcerzana, no, który bądź co bądź ani z konserwatywnością, ani z prawicowym patrzeniem na świat nie ma wiele wspólnego, ale napisał takie oto słowa, cytuję za pana artykułem. Pojednała go z towarzystwem właściwym, które od dawna źle znosiło, że pozyskawszy noblistów, nowofalowców, feministki oraz Michała Ogórka, nie upilnowała pana Kogito.
1: Tak.
0: Taki to cytat na koniec.
1: No. nie orientuję się dokładnie, ale to zdaje się był cały proces. Proces taki, żeby zniszczyć publikację tych wierszy. Tam była oskarżona jakaś prywatna wydawczyni, która wydawała wiersze i listy Herberta do pani Misiołkowej.
0: Pani Małgorzata Marchlewska, tak się nazywała ta pani. Tak. Nazywa pani.
1: I ona przy okazji ją też zniszczono, bo to po prostu całkowicie musiała zniszczyć nakład książki, no, a w związku z tym no, jakieś poniosła duże koszty i tak dalej. Nie wiem, czy nie było jeszcze jakichś innych kar. W wyobraźnie to jakieś no, takie rzeczy niskie, no, prawda, tak. Że to dawna miłość Herberta nie powinna być zaświadczona.
0: Ale też kiedyś porozmawiamy sobie też i o siostrze, którą miałem okazję poznać, wielkiego mistrza, o pani Żebrowskiej. No to też takie moje prywaciarskie spotkanie poetyckie, ale nie będę mówił w setną rocznicę urodzin wielkiego Zbigniewa Herberta. Natomiast w finale naszej rozmowy, drogi panie Marku, doktor Marek Klecel, pan od polskiego można powiedzieć, ale też publicysta, redaktor związany z naszym umiłowanym wydawnictwem Biały Kruk, pana najważniejszy albo najulubieńszy wiersz cesarza poetów Zbigniewa Herberta. Który to, panie Marku?
1: Mój wiersz, tak? Mm-hmm. No to ja bym powiedział, że Potęga smaku, mm-hmm. a zaraz później Przysłanie pana Cogito. Te dwa wiersze wyjaśniają no pokazują taki etos poety, prawda? Nie tylko estetyka, ale i etyka, nie tylko zainteresowanie tradycją, ale sztuką, ale też no, taka filozoficzne podejście całościowe do życia, prawda? Tak,
0: oczywiście.
1: Tak bym to nazwał. A ta potęga smaku to jest jeszcze takie, ma znaczenie takie historyczne, stosunek Herberta do PRL-u, do stalinizmu i do socrealizmu. I tam jest o tym, jak jego koledzy po piórze łatwo wierzyli w te nowe idee. A jednak to nie było takie trudne, jak on mówi, żeby się tego wyprzeć, prawda? To nie było aż tak.
0: Stąd prosty sylogizm logiczny, że pani Wisława Szymborska no, nie miała tego smaku, pisząc wiersz
1: ku chwale
0: Józefa Wissarionowicza Stalina.
1: Nie miała, można powiedzieć, za grosz, zwłaszcza nie chodzi nawet tylko, że pisała wiersze o Stalinie, ale też podpisywała
0: niechlubne petycje i listy przeciwko biskupom.
1: Procesu w kurii biskupiej w Krakowie, gdzie zapadały wyroki śmierci. No to po prostu to już jest była sprawa smaku. To nie, prawda, tylko przyzwoitości.
0: Dokładnie. Panie Marku, Marek Klecel, doktor, pan od polskiego, jak mówią, dziękuję pięknie i to nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie. Kłaniam się, dziękując.
1: Ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A w finale naszej rozmowy przesłanie pana Cogito. I któż? Zbigniew Herbert.
2: Przesłanie pana Cogito. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, lekroć usłyszysz głos poniżonych i bitnych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda, dla szpiców, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczy. Zaiste, nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których chcesz. zdradzono o świcie. Rzeczy jednak dumy niepotrzebne. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostawę powołany, czyż nie było lepszych. Strzeż się osłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu. Dom zimowy, światło na murze, splendor nieba, one nie potrzebują twego ciepłego oddechu, są po to, aby mówić, nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak. Wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką, chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź.
3: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
2: Bądź wierny. Idź.
0: Od dłuższego czasu figurant skarży się na zły stan zdrowia, uniemożliwiający mu pracę nad książką, którą chciałby jak najszybciej zakończyć. Lekarz-psychiatra, u którego Herbert zasięgał porady, radził mu poddać się tygodniowej obserwacji w szpitalu, a nawet doradzał zmianę pracy, na przykład zajęcie się malowaniem. Żona Herberta, Katarzyna Dzieduszycka, przeprowadziła wstępne rozmowy z dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Pruszkowie, Krzemińskim, w sprawie umieszczenia go w jakimś ośrodku psychoterapii. Krzemiński uzależnił przyjęcie Herberta od zgody profesora Jaroszyńskiego, u którego figurant dotychczas leczył się. Profesor wyraził zgodę i Herbert w pierwszych dniach maja ma być przyjęty na leczenie w klinice psychiatrycznej na Nowowiejskiej w Warszawie. Zarówno Herbert, jak i jego żona zamierzają ukryć fakt leczenia, rozpowiadając, iż wyjeżdża na wieś na odpoczynek. Natomiast w środowisku figurant uchodzi na człowieka ciężko chorego, znajdującego się aktualnie w stanie depresji, niezdolnego do zarabiania. W związku z powyższym przedsięwzięto działania operacyjne zmierzające do dalszej izolacji figuranta w środowisku. W dniu 30 kwietnia bieżącego roku Radio Wolna Europa o godzinie 20.10 nadała informację, że Zbigniew Herbert nie otrzymał paszportu na wyjazd do Francji z uwagi na decyzję administracyjną, jaką są objęci sygnatariusze petycji 59. Jest to informacja nieprawdziwa, gdyż sam Herbert nie życzył sobie wyjazdu do Francji, gdzie miał uczestniczyć w posiedzeniu jury amerykańskiej nagrody literackiej, do której wytypował emigracyjnego poetę Czesława Miłosza, a to ze względu na osobę kandydata, gdyż między nimi istnieje zadawniony konflikt. Wysunięcie Miłosza do nagrody przez figuranta było pociągnięciem taktycznym w stosunku do warszawskiego środowiska literackiego, wśród którego Herbert nie widzi godnego powyższej nagrody literackiej, oczywiście oprócz samego siebie. Od momentu powrotu z Austrii Zbigniew Herbert nie składał wniosku o wydanie paszportu do Wydziału Paszportów KSMO na wyjazd za granicę, natomiast jesteśmy w posiadaniu informacji, iż złożył dokumenty o wydanie paszportu do Holandii w ostatnich dniach kwietnia bieżącego roku w Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich. Powyższe dokumenty nie wpłynęły do dnia dzisiejszego do Wydziału Paszportów KSMO w Warszawie. Pieczątka zastępca naczelnika Wydziału 4 Departamentu 3 MSW. Podpis nieczytelny.
2: Już nie upuszczę ciebie, twoja siostra pogarda, dla szpiców, kartów i tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb, z ulgą rzucą grudy, a kornik napisze twój

pasterskie fletnie, złoto niedzielnych trąbek, zielone echa waltornie i skrzypce także odeszły. Pozostał tylko bęben i bęben gra nam dalej. Odświętny marsz, żałobny marsz, proste uczucia idą w takt na sztywny.

wróży bęben, gdy w skórę wrogów

0: a gniew twój bezsilny niech będzie jak morze. Lekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych.
1: I znowu patrzę na te cienie w jaskini, mistrzu, i pytam o to twoje niepogodzenie ze światem, że tak właśnie chciałeś umrzeć i tak odszedłeś na drugą stronę luster. Niepogodzony ze światem, ale patrząc na tamten świat, nie czytałeś książek, wierszy tych, którzy dokonali zbrodni na kulturze. Nie było odpowiedzi. Kilka świadectw, w tym Tyrmand, dziennik 1954 roku. Dlaczego inni, albo przez pychę, albo działanie w strachu i złej wierze, albo te najniższe pobudki, money, pieniądze, dukaty. Tobie, mistrzu, udało się zachować twarz, godność. Tobie się udało. Dlaczego?
2: To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku.
1: Znaczy, ja dobrze rozumiem, znam ten wiersz, ale raz jeszcze powtórzę. Czy to była rzeczywiście kwestia smaku?
2: Tak, smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia.
1: Mistrzu, powiedziałeś kiedyś, że ekipa agentów, która obsadziła PRL, potrzebowała na gwałt inteligencji, elity, czegoś, co było w tej sferze odpowiednikiem obecnej nomenklatury. Czy w latach 90., czy również teraz, w czasach koalicji obywatelskiej, czego zabrakło?
2: Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek, lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha, lecz piekło w tym czasie było byle jaki, mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaisty ich retoryka była aż nazbyt parciana. Marek Tuliusz obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cety, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnia pozbawiona urody koniunktywu.
1: Czy wartości i estetyka mogą uratować duszę człowieka? Czy dzisiaj też mogą być pomocne?
2: Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie.
1: No ale czytając mistrza wiersze, musimy opowiedzieć się za czymś. Oczywiście myślę o tej dobrej, jasnej stronie, ale co trzeba zrobić, aby poczuć ów smak?
2: Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebu.
1: Artystów wówczas podniecała ta nowa władza. Niby proste, przystępne i swojskie zagrywki. Zaproszono do Belwederu. Można było porozmawiać z Bierutem. Co prawda wytłuczono pod ziemię, ale pan sprawiedliwy, bo nas kocha. Czy rzeczywiście to targowisko próżności było wpisane w atmosferę warszawki, jak mistrz mawiał, której nigdy mistrz nie lubił?
2: Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie.
1: Ponownie powtórzę pytanie, czy wymagało to hartu ducha, niezwykłości, siły, mocy? Mistrzu, raz jeszcze o to pytam.
2: To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa.

wojennego wozu szarą drogą w szarym krajobrazie skał i szatni krzewów jałowca.

ogromną ochotę podejść, pocałować go w czoło, ale boi się, że on, który nie zaznał słodyczy pieszczot, poznawszy ją, mógłby uciekać jak inni w czasie tej bitwy. Więc Nike waha się i w końcu postanawia pozostać.

Warszawa, dnia 17 listopada 1978 roku. Tajne specjalnego znaczenia, egzemplarz numer 2. Notatka służbowa dotycząca Zbigniewa Herberta, syna Bolesława, urodzonego 29 października 1924 roku w Lwowie. Wykształcenie wyższe, członek Związku Literatów Polskich. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1974 roku. Bezpartyjny. Zamieszkały w Warszawie przy ulicy Promenada 21, mieszkania 4. Od czerwca 1976 roku poza granicami kraju. Katarzyny Herbert Dzieduszyckiej, córki Włodzimierza, urodzonej 3 listopada 1929 roku w Zarzeczu, tłumacz literatury francuskiej, bezpartyjna, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Promenada 21, mieszkania 4, od maja 1978 roku poza granicami kraju. Zbigniew Herbert znany jest w środowiskach twórczych z demonstracyjnej, wrogiej postawy wobec polityki kulturalnej partii. Swoją postawą i opozycyjną działalnością polityczną negatywnie oddziaływał na grupy młodych literatów, wpływając na kształtowanie się wśród nich poglądów i postaw antysocjalistycznych. W ostatnich latach przed wyjazdem za granicę był inspiratorem różnorodnych, szkodliwych politycznie akcji podejmowanych przez grupę opozycyjnych literatów. Biorąc to pod uwagę, strona druga, nie jesteśmy zainteresowani szybkim powrotem Zbigniewa Herberta do kraju. Istotne znaczenie natomiast miałoby zapewnienie dopływu informacji w zakresie opinii i ocen Zbigniewa Herberta na temat funkcjonowania nielegalnych pism w kraju i działalności elementów opozycyjnych. Jego planów twórczych, wydawniczych, uczestnictwa w imprezach międzynarodowych otrzymywanych przez wymienionego kontaktów za granicą oraz ich charakteru, reprezentowanej postawy poza granicami kraju, zachowania ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń i faktów mogących kompromitować Zbigniewa Herberta w tutejszym środowisku twórczym. Inspektor Wydziału 4 Departamentu 3 MSW, porucznik Henryk Dąbrowski, podpis nieczytelny, wykonano w dwóch egzemplarzach. Egzemplarz numer 1 Departament 1 MSW, egzemplarz numer 2 ad acta.

ale nie wiem, kiedy zaczął się najazd. Przed 200 laty, w grudniu, wrześniu, może wczoraj o świcie. Wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu.

jeszcze dzierżymy ruiny świątyń, widmo ogrodów i domów. Jeśli stracimy ruiny, nie pozostanie nic. Piszę tak jak potrafię, w rytmie nieskończonych tygodni. Poniedziałek, magazyn pusty, jednostką obiegową stał się jeden szczur. Wtorek, burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców. Środa, rozmowy o zawieszeniu broni, nieprzyjaciel internował posłów. Nie znamy ich miejsca pobytu, czytaj miejsca kaźni. Czwartek, po burzliwym zebraniu odrzucono większością głosów. Wniosek kupców korzennych o

oto popełnił samobójstwo NN, niesłomny obrońca. Niedziela, nie ma wody, odparliśmy szturm przy bramie wschodniej, zwanej bramą przymierza. Wiem, monotonne to wszystko.

unikam komentarzy, emocje trzymam w karbach, piszę o faktach. Podobno tylko one cenione są na obcych rynkach. Ale z niejaką dumą pragnę donieść światu, że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci. Nasze dzieci nie lubią bajek, bawią się w zabijanie.

wieczorem lubię wędrować po rubieżach miasta, wzdłuż granic naszej niepewnej wolności patrzę z góry na mrowie wojsk.

prawdy niepojęte, że miasto jeszcze się broni. Oblężenie trwa długo, wrogowie muszą się zmieniać. Nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady. Gdy jedne hordy odchodzą, zjawiają się natychmiast inne. Koci, Tatarzy, Szwedzi, chówce cesarza, pułki przemienienia pańskiego, kto ich policzy? Kolory sztandarów zmieniają się jak las na horyzoncie. Od delikatnej ptasiej żółci na wiosnę przez zieleń czerwą do zimowej czerwi.

Wtedy wieczorem uwolniony od faktów mogę pomyśleć o sprawach dawnych, dalekich, na przykład o naszych sprzymierzeńcach za morzem. Wiem, współczują szczerze, ślą mąkę, worki, otuchy, tłuszcz i dobre rady. Nie wiedzą nawet, że nas zdradzili ich ojcowie, nasi byli alianci z czasów drugiej apokalipsy. Synowie są bez winy, zasługują na wdzięczność, więc jesteśmy wdzięczni. Nie przeżyli długiego jak wieczność oblężenia ci, których do

Góral. Teraz, kiedy piszę te słowa, zwolennicy ugody zdobyli pewną przewagę nad stronnictwem niezłomnym. Zwykłe wahania nastrojów, losy jeszcze się ważą.

0: Nie wygłosiłem ostatniego słowa, przecież tyle miesięcy, lat układałem mowę do Boga, do Trybunału Świata, do sumienia, do zmarłych raczej niż do żywych.
1: Zbigniew Herbert, modlitwa pana Cogito, podróżnika. Panie, dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny, a także na to, że pozwoliłeś mi w niewyczerpanej dobroci Twojej być w miejscach, które nie były miejscami mojej codziennej udręki. Że nocą w Tarquinii leżałem na placu przy studni i spisz rozkołysany obwieszczał zwierzy Twój gniew lub wybaczenie. A mały osioł na wyspie Korkyra śpiewał mi ze swoich niepojętych miechów płuc, melancholię, krajobrazu. I w brzydkim mieście Manchester odkryłem ludzi dobrych i rozumnych. Natura powtarza swoje mądre tautologie. Las był lasem, morze morzem, skała skałą.

Dziękuję Ci, że dzieła stworzone ku chwale Twojej udzieliły mi cząstki swojej tajemnicy i wielkiej zarozumiałości. Pomyślałem, że Duccio, Van Eyck, Bellini malowali także dla mnie, a także Akropol, którego nigdy nie zrozumiałem do końca, cierpliwie odrywał przede mną okaleczone ciało. Proszę Cię, żebyś wynagrodził siwego staruszka, który nieproszony przyniósł mi owoce ze swego ogrodu na spalonej słońce i ojczystej wyspie syna Leartesa, a także Miss Helen z mglistej wysepki Mule na Hybrydach, za to, że przyjęła mnie po grecku i prosiła, żeby w nocy zostawić w oknie wychodzącym na hol Iona zapaloną lampę, aby światła ziemi pozdrawiały się, a także tych wszystkich, którzy wskazywali mi drogę i mówili: Kato, Kirie, Kato, i żebyś miał w swojej opiece mamę ze Spoleto, Spiridiona Spaksa, z dobrego studenta z Berlina, który wybawił mnie z opresji, a potem nieoczekiwanie, spotkany w Arizonie, wiózł mnie do Wielkiego Kanionu, który jest jak 100 000 katedr zwróconych głową w dół. Pozwól, o Panie, abym nie myślał o moich wodnistookich, szarych, niemądrych prześladowcach, kiedy słońce schodzi w Morze Jońskie, prawdziwie nieopisane, żebym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia, a nade wszystko, żebym był pokorny, to znaczy ten, który pragnie źródła. Dziękuję Ci, Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny, a jeśli jest to Twoje uwodzenie, jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia.

Niezwykłe rynie, kompozycja Konstancji Kochaniec, wiersz modlitwa pana Kogito Podróżnika, oczywiście z raportu z Oblężonego Miasta i innych wierszy. No i cytat za wierszami wybranymi, to wydanie nowe, zmienione, wybór i opracowanie pana Ryszarda Krynickiego. Wydawnictwo A5 Kraków 2017 rok i dzisiaj. Te wszystkie wiersze, które pojawiły się Zbigniewa Herberta właśnie z tegoż zbiorku. A za chwilę prawie wielki finał, bo w finale mój wiersz, moja wierszowana dedykacja, wspomnienie dla mistrza Zbigniewa Herberta, a potem on przemówi w tym niezwykłym, najważniejszym wierszu. Ale zanim to nastąpi, niezwykła, nie wiem, czy pieśń, czy modlitwa. Ojcze nasz, zmierzchowy aranż pianistyczny, Konstancja Kochaniec, bo skoro była modlitwa, to ta najpiękniejsza modlitwa to Ojcze nasz.

Tomasz Wybranowski. Sen z głową nad albumem Salvadora Dali. Cesarzowi poetu Zbigniewowi Herbertowi wspomnienie w 100. rocznicę jego narodzin. Spotkałem umierającego człowieka w parku. Grał w klasy w kałuży, jakby miał coś wygrać. Jakby słoneczne korony można było lepić z błota, a martwe łabędzie przywrócić do lotu. Kocha ból, mówił, bo to alibi dla życia, pozostawione resztki przed sądem miłości tej zaginionej, której portret zniknął w galerii poszukiwani, gdzie wciąż wisi biała, pusta rama. Świat rozpada się na fragmenty. Stary kryształowy kieliszek ze strzaskanym brzegiem, złamana noga żyrafy, stos winyli, które nie grają, kilka zapisanych kartek, pendrive. Nikt go nie otworzy. Tyle pozostanie z królestwa XX i XXI wieku. Nikt się temu nie zdziwi. A gdy doktorzy w gabinetach wyciągną wnioski, będzie już za późno na ich interpretację. Na światło warto patrzeć przez strunę. Tak myślał cesarz poetów. Największy z tych, którzy przechodzili ciemną dolinę, a ich głosy odnotowano w raportach z oblężonych miast. Bo człowiek, który pragnie i marzy, dostaje rzekę szumu, strumień bez dna, bez brzegu, bez pamięci. Wieczność nie zauważa nikogo.

No jest jeszcze nieskończoność, ale ona nie zna ani wahadła, ani piasku, który został pochwycony w szkło. A cesarz wiedział, że cokolwiek ocaleje, nie będzie miało imienia. Wciąż grał w parku w klasy, jakby miał coś wygrać. Jakby słoneczne korony chciał zlepić w słońce, a martwe łabędzie przywrócić do lotu. Pamięć to sumienie.

0: przesłanie pana Kogito. Idź dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze. Lekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda. Dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudy, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczy, żaisty, nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany, czyż nie było lepszych. Strzeż się osłości serca. Kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu. Dom zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić, nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak. Wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką. Chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź. Przesłanie pana Kogito. Idź dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo.
1: Yo. It's only in this way will you be admitted to the company of cold skulls, to the company of your ancestors, Gilgamesh, Hector, Roland, the defenders of the kingdom without limit, in the city of ashes. Be faithful.

bądź wierny. Idź. Bądź wierny.

0: bliżej.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
2: Reklama.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-93 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. Każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
8: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
9: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
8: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
9: Wywiady z interesującymi ludźmi.
8: I dużo dobrej muzyki.
9: Oraz kultury polonijnej.
8: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
9: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
8: Niedziela.
9: 9 rano, czerwony dywan.
8: Zapraszają
9: Iza Smolarek
8: i Aleks Sławiński.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
6: To była autopromocja.
10: Uciśnione narody wschodu.
11: Dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tutaj Krzysztof Jabłonka, za konsoletą Igor Toporowski. No, stanowimy wyjątkowy tandem, który się kapitalnie rozumie. Igor w ciągu 3 minut mi wydobędzie z dna piekła potrzebną melodię, piosenkę albo w ogóle jakikolwiek tekst dla was. Tutaj pozdrawiam serdecznie Artura. Artur Zygmuntowicz, no niestety został bardzo boleśnie pobity przez jakiegoś lokalnego chuligana. No i przebywał w szpitalu, a teraz jest na rekonwalescencji. Po prostu nie może być. On mi zresztą przygotowywał wiele materiałów. Dzięki temu ta współpraca była i szybka, i dla państwa celna. Teraz będzie może mniej celna, ale będę się starał wydobyć z jakichś przepasnych odmętów mojej pamięci wiedzę na temat narodu nie tyle uciśnionego, bo owszem, było z nim krucho, ale się jakoś ustatkowały te rzeczy, więc jak nadmiernie uciśniony może nie jest, natomiast na pewno jest zapomniany. I warto pamiętać, że taki naród istnieje, że swego czasu nawet ogłosił niepodległość, no ale w warunkach politycznych owego czasu no, nie miał szansy na bycie niepodległym, bo to wymaga również niepodległości ekonomicznej, politycznej, no całego mnóstwa, więc jest autonomiczną republiką Mołdawii. Otóż mówimy o narodzie Gagauzów, ale ponieważ my się zajmujemy narodami, a nie państwami, więc mamy inną opcję. Krótko wyjaśnię, szczególnie młodym słuchaczom, na czym polega różnica. Państwo jest pojęciem politycznym, czyli sił, które oddziaływują. I mogą powstawać sztuczne państwa, które po prostu są wypadkową. Ktoś posiada władzę i tworzy państwo. Natomiast bywa odwrotnie. To naród wytwarza państwo dla swojej obrony. I wtedy takie państwa nazywamy narodowymi. No, najlepszym przykładem jest nasza Rzeczpospolita. Ale wcześniejsza Rzeczpospolita była krajem wielonarodowym. Zresztą z uporządkowaną hierarchią. Tak jak w rodzinie był ojciec i matka, stąd mówiło się obojga narodów. No i były przybrane lub rodzone dzieci, jakim była Ukraina w koronie, a Wielkie Księstwo Białorusko-Litewskie, białoruskie zwane litewskim, tak by należało określić, było na Litwie. A tutaj mamy do czynienia z próbą wytworzenia państwa wokół narodu Gagauzów. Kto to są Gagauzowie? Gdzie oni są? Ilu ich jest? I po co są? No to za chwilę się właśnie państwo dowiedzą. Teraz chciałbym państwa zapoznać i nie ukrywam, zaprzyjaźnić z ich hymnem narodowym. Nazywa się Tarafim. I hymn ten skomponował Michał Kolsa, a słowa do niego napisał Mina Kösa na podstawie utworu, czy też trawersując utwór Zaneta Tudora, nieco wcześniejszy. Gagauzowie wytwarzają swoją odrębność przede wszystkim przez język, żyją wśród narodów romańsko-słowiańskich, a sami są języka turańskiego. Posłuchajmy hymnu Gagauzji.

Drodzy słuchacze, no nie ma piękniejszego sposobu wejścia w ducha, w tradycję jakiegoś narodu, niż posłuchanie autentycznego hymnu. Dlaczego mówię autentyczny? Ponieważ są hymny nieautentyczne, takie kompozycyjne. Na przykład Urugwaj to ma w ogóle wstęp do opery. No ciągnie się to 15 minut, ale jakoś ducha narodu w tym nie widać. To nie jest pieśń stworzona przez naród, to jest po prostu wzięta uwertura z jakiejś opery i to jeszcze chyba nawet nie urugwajskiej. Ale są takie, które jak Marsylianka na przykład, którą tworzą wydarzenia, jak nasz hymn, który stworzył Legiony i jak parę innych, które wytwarzają wydarzenia historyczne, ogromnej wagi, a potem ta pieśń tworzy, współtworzy naród. Czyli towarzyszy mu w najbardziej istotnych momentach, które są przełomem albo wyrażem ducha. No, w moim życiu nie było piękniejszego hymnu, jak w czasie wydarzeń marcowych, a byłem wtedy jeszcze uczniakiem, uczniem liceum świętego Augustyna. Takie troszeczkę opozycyjne na nowe czasy, no ale też konsekwencjonowane jak wszystko. No i uciekliśmy ze szkoły i na uniwersytecie nagle cały hymn, cały lud tam zebrany zaśpiewał hymn, zaczął śpiewać. No oczywiście my fatalnie śpiewamy nasz hymn, to już boleje nad tym od dłuższego czasu, no ale jakoś nam wyszedł ten hymn i kiedy padły słowa marsz, marsz, cały tłum ruszył, gdzie? Pod dom partii. No i tam wyraził to, co o nich myślał. Było to pierwsze moje spotkanie z niepodległością, ponieważ na 56 rok po prostu byłem jeszcze za mały. Jedynie tylko pamiętam, jak mama z przejęciem mówiła, że czołgi po ulicach Budapesztu jeżdżą i idą na nas. No więc taka groza, że coś tam się zbliża, pozostała po 56, tam wtedy chyba miałem 4 czy 5 latek. Natomiast już tutaj, to było świadome, też śpiewałem. Od tej pory hymn stał się dla mnie hymnem wolności. I to jest chyba najlepsza rekomendacja. I tu właśnie Tarafim oznacza piękny kraj, wolny kraj, w którym czują swoją swobodę, wyrażają się i manifestują się świat. I tu chcę Państwu zdradzić taką bardzo istotną rzecz. O ile naród nie dobije się jakiejś formy państwowości, istnieją trzy. Autonomia, niepodległość i suwerenność. No, można być tak jak Białoruś niepodległym, ale ze suwerenności to tam mowy nie ma. Kreml decyduje i tak dalej. No my tak byliśmy, takim czymś, takim kimś byliśmy w czasie PRL-u. Też od telefonu z Kremla zależało, co się w Polsce ma dziać. Więc te trzy stopnie muszą być w jakimś stopniu zamanifestowane na zewnątrz. I wtedy ten naród istnieje. No nie chcę mówić, jakie są skutki, gdy się tego nie przestrzega. Na własne uszy słyszałem, że mecz Polska-Szkocja wygrali Anglicy. Albo parę innych podobnych kwiatków, że Barcelona najpiękniejsze miasto Hiszpanii, a Warszawa oczywiście była w początku XX wieku najpiękniejszym miastem Rosji. I takie są skutki, jak się myli państwo z narodem. Dlatego warto znać narody, warto znać ich drogę do wolności, ponieważ ona jest zawsze zbieżna z drogą każdego innego, przede wszystkim również naszego narodu. I to jest ta wspólnota, która nas wszystkich łączy. Pragnienie wolności, pragnienie życia i pragnienie piękna w tym życiu. To są trzy podstawowe pragnienia, które oświetlają. Dobra oczywiście też, no ale piękno jest zarazem dobrem. Chociaż bywa z tym różnie. Otóż wracamy do Gagauzji. Kto dobrym słuchem wyłowił tam co pewien czas pada słowo Gagauzija. Kto to są Gagauzi i gdzie oni są? No, zacznijmy od tego, gdzie, ponieważ to na mapie łatwo będzie skonstatować. Trzeba znaleźć Morze Czarne, potem znaleźć północno-zachodni brzeg Morza Czarnego, a potem nieco wyżej, w tak zwanym Budziaku, czyli pomiędzy rzeką Dniestr a Prut, mieści się Republika Mołdawii. Ale ona jest taka trochę wygryziona. Część przekracza Prut i to stanowi taką, no, dziś kontrowersyjną, a samozwańczą od początku Republikę Naddniestrzańską, która chce być Rosją, ale nie ma jak. Natomiast druga część to jest Mołdowa, to jest część Mołdawii. Mołdawia bowiem została rozdzielona na cztery jakby kawałki. Jedna jest, współtworzy Rumunię i ma w stolicy w Jassach. Druga jest państwem niepodległym,
w miarę niepodległym, najbiedniejszym w Europie, ale jednak niepodległym, to się liczy, ze stolicą w Kiszyniowie, jest na południu jest Budziak, czyli taki obszar troszeczkę wygryziony, zamieszkały przez bardzo różne ludy. Tam orda budziacka kiedyś grasowała, po czym zasiedlono ten obszar w okresie carskim, ale później sowieckim, ludnością rosyjskojęzyczną, ukraińskojęzyczną. I Budziak stanowi część Ukrainy. Ukraina nie ma w nazwie republika. I teraz okazuje się, że Gagauzi mieszkają po obu stronach tej części Mołdawii. I w Mołdowie, czyli w Republice Mołdawii, jest ich tam 157 tysięcy. Zamieszkuje ich 200 osób. No, w zaokrągleniu pewnie będzie już 160, bo dane są zawsze spóźnione, a ludzi raczej przybywa niż ubywa. To u nas ubywa. U nich jeszcze przybywa. To wypada 85 osób na kilometr kwadratowy. To nie jest dużo. To tak jakby dacze stały, to 85. Znaczy, załóżmy, że było potem 20 daczy po 10 osób, no i wszyscy by się pomieścili na tym kilometrze kwadratowym. Natomiast no, obszar 1832 kilometry kwadratowe, to jest nasze województwo. Może nawet nie całe, może kilka powiatów, ale za to z odrębną językowo i w pewnym sensie religijnie, ale w pewnym, zaznaczam, ludnością pochodzenia turańskiego. Problem jest w tym, że niektórzy ze względu na to, że są to, że jest to naród prawosławny, właściwie w większości, w całości prawie, tam mogą być drobne odstępstwa, to Bułgaria przyjęła teorię, że to są właściwie Bułgarzy, tylko tu poturczono ich i zmuszono ich do mówienia po turecku. No, gdyby to była prawda, to właściwie wszyscy Bułgarzy powinni mówić po turecku, bo ich zmuszano 400 lat do tego języka, jakoś się nie dali. I ta teoria jest oczywiście ekspansywna, czyli próbuje wmusić komuś, że oni nie są tym, za kogo się mają, tylko powinni się mieć za to, których my ich mamy. No więc powstają, kiedyś byli polskojęzyczni Prusacy, strasznie nie chcieli być tymi Prusakami, nie wiedzieć dlaczego. Niemcy nie mogli tego zrozumieć, przecież tak fajnie być Prusakiem, no a że polskojęzyczny, no to świat nie jest doskonały, każdy jest ułomny. No, wydoroślają kiedyś z tego brzydkiego języka słowiańskiego, nauczą się porządnej niemieckiej mowy. No podobnie tu. Bułgarzy też uważają, że oni powinni zmienić. Rumuni są mniej ekspansywni, aczkolwiek też twierdzą, że właściwie Gagauzi mogliby być Mołdawianami, gdyby chcieli, no ale oni nie chcą. Dlaczego? Dlatego, że jest to ród koczowniczy. Lud, który przybył ze wschodu i osiadł w tym miejscu. Duża część Gagauzów mieszkała również w Dobrudży. Tu krótko wyjaśnię. Dobrudża jest obszarem dość rozległym, na południe od Dunaju, ale tej delty Dunaju, a nie samego Dunaju. Dunaj w pewnym momencie skręca na północ i potem na wschód tworzy deltę. No więc ten obszar między tym północno płynącym Dunajem a Morzem Czarnym, to jest właśnie Dobrudża. Ona jest dzisiaj rozdzielona. Północna część Dobrudży stanowi Rumunię. Ma takiego ładnego delfina w herbie. I stolicą jest Konstanca. Kto jeździł kiedyś? Mamaja i tak dalej. No, Tomis, takie starożytne miasto, gdzie spędzał wygnanie swoje Owidiusz. To są właśnie obszary północnej Dobrudży, Dobrudży rumuńskiej. Natomiast istnieje Dobrudża słowiańska na południu, która przechodziła w ręce Rumunii, potem wróciła do Bułgarii i tam stolicą jest Balcik, taki port bardzo ładny. Dawniej nazywał się Diozinopolis, to jest jeszcze przez Greków założony, są tam nawet ślady. Ja nawet sobie przywiozłem taki marmurowy kawałeczek, nie wiem, gdzieś go w polu znalazłem. I widać był odłamek od jakiejś budowli greckiej. Natomiast, co jest najważniejsze, że tam właśnie mieszkali Gagauzi z Bułgarami i stąd ich religia prawosławna. Natomiast w pewnym momencie tych Gagauzów przesiedlono na północ, choć nie wszystkich. No i stąd ci Bułgarzy właśnie tworzą tą pretensję. Ale duża część Gagauzów mieszka również w części ukraińskiej, zwanej Budziakiem. Budziak to jest nadbrzeżna część. Sama
sama Mołdawia, ta niepodległa, nie ma dostępu do morza. Z wielkim trudem, z wielkim bólem to mówię, ponieważ no, ma dosłownie 10 kilometrów do limanu akarmańskiego, o którym pisał nam przecież Mickiewicz, no ale przez te 10 kilometrów biegnie autostrada. Jedyna, która w ogóle łączy ten Budziak z Ukrainą, więc tam nie ma mowy, żeby tam się przebiła Mołdawia do morza. A z drugiej strony jej dostęp jest do najszerszej, ale jednak lądowej, odnogi Dunaju. Dunaj się rozbija na trzy części. No i ta północna część, Kiliańska, no jest już dość szeroka, więc umożliwia kontakt z Morzem Czarnym, ale nim nie jest. I tam właśnie Negru Ponte zbudowali sobie port Mołdawianie. A Gagauzowie są zarówno po jednej, jest ich troszkę mniej. O ile tu mieszka 150 tysięcy, no to tam około 100 tysięcy mieszka na terenie Ukrainy i na terenie Mołdawii. I w tej Mołdawii, w momencie rozpadu Związku Sowieckiego, Gagauzi nagle poczuli, że tak powiem, wiatr w plecy i ogłosili autonomię. 23 grudnia 1994 roku, czyli w Wigilię, tak byśmy mogli to przewrotnie powiedzieć, Gagauzja proklamowała swoją niepodległość. Wtedy też zrodziła się flaga Gagauzji. To był taki szary wilk na błękitnym polu. Błękit jest kolorem wszystkich ludów turańskich. Stąd taka Ujguria czy inne mają właśnie owy błękitne. Turcja ma czerwony, ponieważ była połączona islamem z sunityzmem, który ten czerwony kolor preferował. Trudno powiedzieć dlaczego, ale tam w muzułmaństwie symbolika kolorów jest kompletnie inna niż u nas. Maroko ma tak czerwoną flagę, że ze Związkiem Radzieckim się myślał jeszcze z gwiazdą na środku. No na szczęście gwiazda była Pitagorasa, więc zobaczcie, jakie potrafią być kiksy historyczne, a była jak najdalsza od wszelkiego marksizmu. Czerwony po prostu u nich był kolorem religijnym, a niebieski kolorem cywilizacyjnym. Gagauzi bowiem są częścią cywilizacji Wielkiego Turanu, czyli Wielkiego Stepu, Zurdystanu. I tworzą wspólnotę językową z Tatarami krymskimi, z Tatarami wołżańskimi, zwanymi królewskimi czy chańskimi, no takimi, powiedzieliśmy, bazowymi Tatarami. Z Czuwaszami, z Baszkirami, Tatarami wołżańskimi, Astrachania, zwanych czasami Kipczakami. Ci niestety nie tworzą niczego, nawet małego okręgu, ponieważ zostali rozproszeni. No i wreszcie Tatarzy, syberyjscy, którzy tej Syberii nazwę nadali. Posłuchajmy dla porównania hymnu Tatarów krymskich, najbliższych krewnych. Eczkemet się nazywa. Etkemet, Tatarów gagauskich. Z tą różnicą, że oczywiście krymscy Tatarzy są muzułmanami sunnickiego obrządku salafickiej tradycji, a Gagauzowie są prawosławni, powiązani z patriarchatem mołdawskim.

Podobieństwo tych hymnów skłoniło mnie do tego, żeby dać Państwu możliwość porównania. Oczywiście jest to hymn innego narodu, ale w bardzo bliskiej odległości, bo na Krymie. I oba hymny mają charakter modlitwy. Są bardzo zbliżone, są ta monotonia, to uderzenie bębenka, bardzo charakterystycznego instrumentu dla ludów stepu. Po prostu na inne instrumenty tam nie za bardzo były możliwości. Zresztą bębenek szamanów na głębokiej Syberii, czy tej stepowej, czy tej leśnej, jest powszechny. Otóż jest to po prostu modlitwa za naród. Modlitwa tak, jakbyśmy mieli w hymnie naszym Boże coś Polskę. Zresztą niewiele brakowało, no ale stwierdzono, że to jest hymn religijny, a nie narodowy. No, a trzeba te dwie rzeczy rozróżnić, żeby one się potem mogły łączyć. I w islamie jest to troszeczkę inaczej, a wśród ludów turańskich islamu też jeszcze inaczej, a turańskich, chrześcijańskich jeszcze inaczej. Więc widzimy tutaj pewną różnorodność. Zresztą przyznać musimy, że Gagauzowie są jednym z nielicznych chrześcijan w kręgu narodów turańskich. Nikt ich z tych narodów nie wyklucza. Jest taki zbiór 32 narodów. One zresztą panturańską mają swój odpowiednik Turanowizji, czyli wszystkie piosenki z tych narodów się tam zbierają. Nawet nasi Tatarzy z Kruszynian, czy Bochonnik, czy Sokółki tam jeżdżą. Otóż Gagauzowie mają oczywiście swoje miejsce, chociaż, jak to mówią, nie pasują religijnie. No ale Słowianie, jak wiemy, są albo prawosławni, albo katolicy, a Bośniacy są muzułmanie. I też ich przyjmujemy jako rodaków Słowian, a nie jako jakichś odszczepieńców czy innych poturczeńców. Te rzeczy już minęły. Teraz najważniejsze, co ja się staram Państwu przekazać we wszystkich audycjach narodów uciśnionych i narodów zapomnianych, że każdy naród jest godny szacunku. W każdym narodzie coś zresztą można znaleźć. Jak dobry jubiler, no w każdym szlachetnym kamieniu wydobędzie światło. Ważne tylko, żeby to nie był taki bambulec drogowy, który kamieniem szlachetnym nigdy nie był. I to jest jedyne rozróżnienie, jakie musimy robić, czyli pseudonarodów, czy quasi-narodów, jakaś tam końcówka, jakiś półwysyp, jakaś grupa niezadowolonych. No kiedyś dzielnica Londynu ogłosiła niepodległość, no to wtedy miasto Londyn odcięło im prąd i skończyła się niepodległość. No więc takie wariactwa się zdarzają i historyk, a zwłaszcza historyk narodów powinien te rzeczy błyskawicznie odróżniać. I ja to robię. Otóż, jeszcze raz powtarzam, Gagauzowie są prawdziwym narodem. Stolice mają w Komracie. I rzeczywiście w momencie, kiedy Mołdawia ogłosiła niepodległość, a akurat niedawno mieliśmy rocznicę, tak jak wszystkie prawie po puczu Janajewa, od razu się posypały niepodległości. Za dwa dni, czyli 24, będziemy mieli dzień właściwie suwerenności Ukrainy. Niepodległość ogłosiła w 1918 roku, potem Ukraińcy uważają się za okupowanych przez Sowiecki Sojusz, a w 24 wyszli na niepodległość. No, podkreślają tutaj swój udział fikcyjny, oczywiście w ONZ-cie, gdzie i Białoruś, i Ukraina miały swoje miejsce, czyli Rosja występowała, no, prawie jak Pan Bóg w trzech osobach. No, bo dawało jej to po prostu jako Związek Sowiecki, jako Białoruś, jako Ukraina i była to pokłosie Ligi Narodów, do której wstępowały właśnie te trzy odrębne republiki, zanim stworzono Związek Sowiecki, który tę niepodległość po prostu zlikwidował. No i w momencie niepodległości Mołdawii wybuchła sprawa właśnie Gagauzów. Gagauzowie bowiem proklamowali własną niepodległość i nawet mieli własnego prezydenta, Semenu Topala, który no, pełnił bardzo ważną tą funkcję. Teraz obecnie nazywają się już jego następcy gubernatorami. No, z tej racji, że prezydent może być tylko jeden. No wprawdzie u nas jest prezydent miasta i prezydent kraju, co się komicznie czasami plącze. Młodzież, a zwłaszcza młodsza, tego nie rozróżnia i prezydent Starzyński jest prezydentem Polski, czasem i odwrotnie. No, jak wiemy, przy wyborze prezydenta się to bardzo komicznie kojarzy. Natomiast tam jest to jednak rozróżnione. Obecnie do niedawna owym gubernatoro prezydentem była Irina Vlach,
No, Vlach oznacza Rumuna w dawnych czasach, ale zastąpiła ją następna kobieta, co jest fenomenem właśnie w tej tatarsko-turańskiej republice, gdzie się mówi, że kobiety to w ogóle są do ściągania butów mężczyznom, a mężczyźni dominują, wręcz odwrotnie, tam się szanuje bardzo kobiety. To zresztą wiadomo, że od tego w ogóle byt narodu zależy. Eugenia Gucul od 19 lipca 2023 roku spełnia rolę gubernatora wszystkich Gagauzów. No i to od razu dodajmy, nie wszystkich. Dlatego, że pozostają Gagauzi na Ukrainie, którzy autonomii nie mają, ale którzy korzystają z istnienia quasi-państwa. Quasi-państwo to jest takie państwo, które na zewnątrz nie jest państwem, ale w środku tak. I rozwijają swoją kulturę, swoją odrębność gospodarczą, również nawiązują kontakty z rodakami. No, mają podporę po prostu w jakimś bycie politycznym tuż za granicą. Jak wspomniałem, jest tam ich około 100 tysięcy, ale w rozproszeniu. I Gagauzja nie tworzy jednego terytorium, ponieważ w porę zaprzestano konflikt, który nie przerodził się na szczęście w konflikt zbrojny. No nawet ogromna tam wyprawa narodowa z Kiszyniowa wyjechała przeciw tym Gagauzom. Brała tam udział mistrzyni w strzelaniu, która no po prostu by strzelała do Gagauzów, ale misja pokojowa no w miarę to spacyfikowała i wtedy ogłoszono, że Gagauzją są te tereny, które będą chciały być Gagauzją. No i wywieszono właśnie flagi gagauskie. Notabene bardzo ciekawa jest ta flaga, bo jest do połowy błękitna, a na samym dole jest biało-czerwona. Więc możemy powiedzieć, że mamy swój wkład w Gagauzji. Oczywiście żartem. I wtedy też okazało się, że Gagauzja jest troszeczkę większa, ale składa się z czterech enklaw, z czterech obszarów, z których tylko jeden przystaje do granicy z Ukrainą, właśnie na południu, na Budziaku, i tam już ma za granicą następnych Gagauzów. A potem są dwa mniejsze takie obszary, gminy i bardzo duży obszar z Komratem w środku, który stanowi trzon Republiki Gagauskiej. Czy kiedyś ta Gagauzja się zjednoczy i tam jakoś dopcha się do Morza Czarnego, żeby mogła funkcjonować troszeczkę jak, nie wiem, Malta czy Monako? No, tego już nie wiemy. Oczywiście Mołdawia nie jest zachwycona takim przebiegiem. Uważa, że to jej terytorium zostało naruszone. Bo rzeczywiście, jak się sięgnie do kronik, skąd się wzięli samych Gagauzów, to oni twierdzą, że w końcówce XVIII, w początku XIX wieku, kiedy w 1812 roku traktatem bukaresztańskim Rosja wyrwała ten tak zwaną Besarabię, czyli dzisiejszą Mołdowę, Turkom, no to wtedy właśnie ze stepu wydobyto taki naród, no i przesiedlono go w dużej ilości oraz przesiedlili się z tejże Dobrudży też częściowo. I dlatego też od tego momentu jakby się zaczyna historia odrębności Gagauzów. W XIX wieku oni byli całkowicie zdominowani. Posługiwali się na szczęście swoim własnym językiem. No nie było wtedy rozwiniętego przemysłu, więc nie zagrażało im wynarodowienie. Najbardziej wynarodowiało przeniesienie do miast. Żadne tam wielkie miasto nie powstało. Żyli z rolnictwa, rodzili się, żenili, umierali i w ten sposób dożyli wieku XX, w którym początkowo właśnie władze sowieckie dawały autonomię tylko rajonom, czyli takim powiatom, powiacikom nawet. Natomiast kiedy się Mołdawia wyautonomizowała, już właściwie stała się gotowym państwem, wtedy natychmiast służby specjalne zbuntowały Gagauzów przeciwko, próbując doprowadzić do konfliktu, w którym oczywiście mogłyby przyjść z pomocą. No tak było z Zadniestrzem, czy Naddniestrzem, Pridniestrowiem, które no właśnie ogłosiło separację i dzisiaj funkcjonuje jako quasi, właściwie jako pseudopaństwo, bo państwem tak naprawdę nie jest, chociaż ma wszelkie atrybuty ku temu. I Redentę tworzy na Dniestrze. Zadniestrze nie jest jeszcze Ukrainą, ponieważ ten kawałeczek zostawiono Mołdawii. Sowiecka władza okresu międzywojennego, kiedy cała Mołdawia należała do Rumunii, tworzyła tak zwaną Wielką Rumunię, Romania Mare, no, wytworzyła autonomiczną Republikę Mołdawską, żeby mieć pretensje, ponieważ
Związek Sowiecki nie zawarł czegoś równorzędnego z naszym traktatem ryskim, czyli nie miał traktatu z Rumunią. Ukradł jej bowiem ogromne ilości złota, które wywieziono tam w 1915 roku za czasów carskich, 16 dokładnie, bo wtedy przegrała Rumunia swoją wojnę i sowiecka władza nie chciała tego oddać, no więc nie było traktatu. I w związku z tym w 1940 roku Związek Sowiecki po układzie z Ribbentrop-Mołotow Rumunii zabrał to terytorium, ale został się taki kawałeczek właśnie z poprzedniej tej Republiki Autonomicznej, który dzisiaj tworzy owo Naddniestrze. Gagauzja zapewniła sobie w układzie prawie równoprawnym z Mołdawską Republiką, że w przypadku, gdyby Mołdawia połączyła się z Rumunią, czyli powrót do Wielkiej Rumunii, to Mołdawianie mają prawo ogłosić niepodległość i być odrębnym państwem. To wiąże się z tym, że całkiem inna jest rola Gagauzów, których, jak wspomniałem, jest 158 tysięcy, no drugie 100 tysięcy, w sumie jest ich ćwierć miliona. To jest naród, który przeżyje. To mu nie zagraża wymarcie, że tak powiem, bez oczywiście czynników zewnętrznych, które by chciały to przyspieszyć. Natomiast rzecz jest taka, że w ogromnej Rumunii, która liczy przecież prawie tyle co my, jak nie więcej, kilkadziesiąt, pięćdziesiąt prawie milionów, to ci Gagauzowie już by zniknęli. Już by praktycznie nie mieli nic do powiedzenia. W związku z tym, póki w pewnym sensie właśnie dlatego Mołdawia jest odrębnym państwem, ale z niej z tym dobrze, bo się manifestuje na arenie międzynarodowej, występuje w sporcie, jest na olimpiadzie, nawet w Eurowizji, co podobno jest właśnie gwarancją, że coś jest suwerenne, jak potrafi zaśpiewać coś w Eurowizji. No i w ten sposób Mołdawianie nie za bardzo chcą być Rumunami, chociaż z języka praktycznie nimi są, a Gagauzowie nie. I teraz dochodzimy do ich folkloru, niezwykle ciekawy, bo jest miksem, ale nie takim, jakbyśmy to dziś powiedzieli, troszeczkę pejoratywnie, bezmyślnym miksem, czyli pomieszaniem, tylko jest to w pewien sposób ułożone. Wiadomo, co jest tradycją wyłącznie gagauską i to się śpiewa na ślubach, na chrzcinach, ponieważ to jest naród chrześcijański, prawosławny, no i tak dalej, i na pogrzebach. Co innego jest na festynach ludowych, gdzie się śpiewa pieśni i gagauskie, i mołdawskie, szczególnie folklor Karpat, a co innego na jakichś mityngach, gdzie się śpiewa również piosenki słowiańskie, głównie rosyjskie. Posłuchajmy teraz jednej z melodii Gagauzów w współczesnym wydaniu.

Równie ciekawa jest literatura Gagauzów. Otóż praktycznie była nieznana w Europie, póki Turkolodzy ją nie odkryli i nie zaczęły się jakieś tłumaczenia, najpierw symultaniczne, czyli takie równoległe, lingwistyczne, mało poetyckie, ale za to wiadomo, o co w tej literaturze chodzi. Potem zaczęły się już przekłady literackie, jak się pojawiła większa liczba osób znająca ten język. Trzeba przyznać, że początkowo ja się zapoznałem z literaturą gagauską przez język rosyjski, co jest naturalne. I tu trzeba oddać sprawiedliwość, że co jak co, ale w stronę historyczno-lingwistyczną czasy sowieckie czy nauka rosyjska miała świetnie opracowane. Trzeba przyznać, że nigdzie żaden naród europejski nie przetłumaczył tyle dzieł chińskich, łącznie z słynnym Sun Yat-senem i wszelkimi innymi Konfucjuszami, na język rosyjski. I to całkiem nieźle filologicznie. To naprawdę się po rosyjsku da czytać, ale również wszystkie inne literatury, zwłaszcza te, które były wewnątrz Związku Sowieckiego. Więc na przykład literaturę uzbecką można czytać po rosyjsku, jak ktoś umie, no, bez kłopotu. Przepiękne są tam dzieła Nawoja czy innych wielkich pisarzy. I podobnie na Kaukazie. I w końcówce swojej Sowieci, widząc, że to się wszystko kruszy i że tylko na dobrej woli tych narodów dalsze trwanie sowieckiego Sojuzu w ogóle stoi, zaczęto masowo wydawać nie tylko zresztą książki, ale głównie poematy, a zwłaszcza eposy. No, epos tatarski się pojawił, epos baszkirski, Batyr Ural, eposy jakuckie, no, jak i nawet czukocki się pojawił, o takim, co to wieloryba złowił, czy też ubił, Czukczy. No, właściwie można powiedzieć, że w każdej literaturze ludowej można znaleźć bohatera, z którego można zrobić epos. Jak nie było eposu, no, ale co jest ciekawe, wydano wtedy prawie w komplecie, bo tak przynajmniej wstępy głoszą, takie poematy, takie eposy jak Manas, jak Dżangara i parę innych. Dżangara to oczywiście z regionu Buriacji, przepraszam. Altajskie również, no wszystko co miało taki posmak eposowy. No i problem był taki, że Gagauzi nie mieli żadnego eposu. No ale od czego fantazja? Ponieważ sąsiednia Mołdawia też miała kłopot z jakimś takim pełnokrwistym eposem, zresztą Ukraina też, no to w przypadku Ukrainy

wojny pozbierano dumy kozackie i stworzono z tego taki quasi epos. Zresztą był taki Kotlarewski, który napisał Eneidę kozacką, czyli opis z grubsza niby wydarzeń Eneusza, Eneasza, który podróżuje z Troi i zakłada Lawinium, początek Rzymu. No a tutaj zrobiono to w formie kozackiej. Płynie właśnie czajka kozacka, no i wszystko się tam po kozacku odbywa. Więc to w czasach naszej Komisji Edukacji Narodowej w XVIII wieku on to tworzył. No więc Ukraina epos ma. No, ale Mołdawią było gorzej. Znaleziono takie pieśni Manele. Manele to był taki pastuszek, który właśnie na fujarce przygrywał, no i te jego piosenki pospisywane, właściwie wszystko, co stworzono ludowego, przypisywano Manelemu. Tak jak był Hodzi Nesreddin w Azji Środkowej, wszystkie dowcipy, wszystkie w ogóle i tak dalej, to jemu. No był taki personaż ponadnarodowy nawet, ale ogólną, o tak jak u nas się mówi Jan Kowalski, prawda? Tak i przeciętny. To samo z tym Manelem było. No ale Manele to przede wszystkim pieśni śpiewane po mołdawsku, czyli rumuńsku. Tutaj od razu nadmienię szczególnie młodym słuchaczom, że mołdawski od rumuńskiego różnił się alfabetem. To był po prostu język rumuński, ale zapisany alfabetem rosyjskim, czyli grażdanko. Zresztą chciano taki sam numer zrobić i polski język na środkowej Ukrainie, tak zwanej Marchlewszczyźnie wokół Dowbysza, zwanego Marchlewskiem, czy wokół Dzierżyńska, Kojdanowa, też zapisywano grażdanką, no żeby już ludzie alfabetu nie zmieniali, ale mogli sobie przeczytać własny język, rozpoznać. No chciano coś takiego i ten alfabet miał tworzyć odrębność. No i to Manele właśnie zostało pozbierane pieśni i wykreowane na epos. No i wtedy Gagauzowie, mając swojego Manele, czyli też takiego pieśniarza, Kendela się nazywał, no i tą Kendelę pozbierano i powstał epos gagauski. Można go nawet znaleźć gdzieś tam w rosyjskim tłumaczeniu, a właściwie w rosyjskiej trawerstacji, ponieważ tam dopisano podobno, no nie znam oryginału, więc nie jestem ekspertem, ale czegoś, no po prostu jak gdzieś brakowało, to się pozmyślało. No i w ten sposób chodziło o to, żeby był epos, żeby tu, proszę bardzo, rodzina narodów, wszystkie są równi, każdy ma po eposie, a jeszcze na dokładkę wybijano ruble z bohaterami tychże narodów, czyli ten Kantele się pojawił, pojawili się inni bohaterowie, czy poeci, czy pisarze innych narodów, żeby tutaj no, w ostatnim, tak powiem, rzutem na taśmie. No ale ilość zbrodni, ilość przede wszystkim nędzy i to nędzy duchowej połączonej z nędzą materialną, to już gorzej nie ma. Może być do tego jeszcze nędza moralna, ale to już jest inny pieśń i nic dziwnego, że te narody po prostu chciały już wreszcie być oddzielne, brać to na własną odpowiedzialność. I w tej materii można powiedzieć, że Gagauzowie stanęli w równowadze, czyli pomiędzy pragnieniem niezależności, które ciągnie za sobą no, ogromną odpowiedzialność polityczną, bo zjawia się nagle nowe państwo i teraz pytanie, czy nie wpadnie w jakieś ręce dziwne, jakichś Chin czy innych, no to jest tak, to kwestia Grenlandii. Dla Trumpa, no to tu byłoby łakomy kąsek dla Putina, taka następne Pridniestrowie. W związku z tym wybrano wariant środkowy, że pozostaje państwo Mołdawii z tą Gagauzją rozczłonkowaną na cztery kawałki, ale tam rządzi się ona już według własnego języka, własnych zasad. W związku z tym zrobiono spis powszechny, no i w tym spisie na terenie Gagauzji, owej autonomicznej, okazało się, że 82% stanowią Gagauzi. 7,8, czyli prawie 8% to stanowią Mołdawianie, 2,5% są Bułgarzy, to są ci właśnie przesiedleni z Dobrudży, o której wspominałem, no i 2% stanowią Ukraińcy. Dziwne, że w tym spisie nie ma Rosjan, no ale rosyjski jest tam powszechny, no i używa się trzech języków, no gagauski
życiu, tak powiem, tej wspólnoty, no ale on jest na tyle trudny, że poza gagauzami to właściwie tylko członkowie rodzin albo entuzjaści znają ten język. Rumuński. Rumuński jest też dość powszechny, ponieważ to jest jednak Mołdawia, więc uczy się go w szkole. Uczy się go w bardzo dziwny sposób, bo nie jest to język obcy, ale i nie jest to język rodzimy. To jest coś pośredniego. To jest tak zwany język państwowy. No i wreszcie rosyjski, którym wszyscy mówią. No i jak ktoś nie rozumie jednego, drugiego, to się przechodzi na Rosy. I ta trójjęzyczność jest niezwykle charakterystyczna właśnie dla Gagauzji. No i taka ostatnia wiadomość rzutem na taśmę dla państwa, szczególnie tych, którzy by się chcieli wybrać do tej Gagauzji. No ja nie dojechałem aż tak daleko. Byłem w północnej części Mołdawii, tam gdzie padł nasz Stanisław Żółkiewski. Ma on tam pomnik i nie jest to cesora. Jest to Berezowica, która się nazywała kiedyś, a w historii nadal się nazywa Laszki. A po mołdawsku, czyli rumuńsku, nazywa się Arianeshti. Są trzy nazwy. Można korzystać: polska, rumuńska i słowiańska czy ukraińska. Ale nie w tym rzecz. Polaków jest tam 262 i rzeczywiście w Komracie tworzą taką wspólnotę, takie ognisko polskie, gdzie się powszechnia język polski. No bardzo im się podoba to, że Mołdawia z owej takiej bardzo ponurej flagi, z takim szarym wilkiem, z taką głową właściwie wilka na białej słońcu, byśmy powiedzieli, czy też księżycu, jak kto woli, bo to takie białe koło na niebieskim polu, prawie podobne do Jakucji. Jakucja też turański naród, no a w środku głowa wilka. No to odrzucili po jakimś czasie i obecna flaga ma właśnie ten motyw biało-czerwony na dole, z czego się Polacy bardzo cieszą. Mówią, to jest nasz wkład w Gagauzję. No i tworzą taki pomost między kulturą Gagauzji, Mołdawii, bo oni również nawiązali kontakt z Polakami w Mołdawii, a jest ich dość sporo. Jest kilkadziesiąt tysięcy, szczególnie na północy, gdzie zachowały się Kaczyce, taka miejscowość, czy parę innych podobnych, w których Polacy zostali przesiedleni żywcem dosłownie, wyrwani z korzeniami i przesiedleni do Mołdawii jeszcze w XIX wieku z Galicji. No i to osadnictwo zostało. Ci Polacy oczywiście są z czasów sowieckich, gdzieś tam delegowani, zamieszkali na terenie dzisiejszej, ówczesnej Mołdawii, dzisiejszej Gagauzji i tworzą ognisko polskie. Posłuchajmy jeszcze jednej z melodii Gagauzji.

0: Przyznam się, że tylko jedno słowo zrozumiałem z tego, co śpiewano. Autyn. Autyn znaczy złoty. No, cała reszta jest dla mnie abrakadabrą i chociaż mam żonę tatarkę, to po tatarsku umiem tylko się uśmiechać. No, ale to podobno wystarczy. I tak trzeba przejść na rosyjski, a najczęściej już po polsku. Gagauzowie zatem niech zostaną w naszej pamięci jako naród obecny w Europie. W ogóle sobie nie zdajemy sprawy z tego, że Europa posiada... No, mamy owych 12 gwiazdek i próbuje się teraz wynaleźć do nich jakieś tłumaczenie, no bo dzieci pytają, a dlaczego 12? No, apostołowie to aż nie wypada, bo wiadomo, że to ma być, jak nie akatolickie, to przynajmniej antykatolickie, no ale 12, oczywiście... Mądrzejsi wiedzą, że jest to z sufitu Barberinich, gdzie ze sceny wymalowanej na plafonie ukoronowanie Najświętszej Marii Panny 12 gwiazdami przez aniołów. Te anioły płyną przez to niebo z takim wieńcem, ale jeszcze nie dopłynęły do Matki Bożej, w związku z tym ten wieniec jest na błękitnym polu. I Armand Heinz ściągnął z sufitu na pulpit i w ten sposób powstało owych 12 gwiazd. No, skoro już jest tych 12, no to teraz trzeba wynaleźć dla nich jakieś wyjaśnienie. Otóż jest pewne, które tu właśnie z powodu gagauzów chciałbym Państwu zaproponować. To jest po prostu 12 rodzin językowych Europy. Dlaczego? Dlatego, że nie ma 13. Najważniejszą rodziną, pierwszą, są rodziną zwaną Euskadia, czyli Baskowie. Baskowie pokrewni jedynie Gruzinom i narodom kaukaskim. To jest dalekie pokrewieństwo, to dopiero komputer wykrył, przerzucając, że tak powiem, całe słownictwo jednego i drugiego narodu porównując. I jest to grupa, no, którą byśmy nazwali staroeuropejską. Potem mamy oczywiście Greków, grupę helleńską i grupę rzymską, latyńską. Potem mamy Słowian i Germanów. Potem mamy Bałtów i Ilirów. Do Ilirów należą Albańczycy i Kosowarzy. To koniec. Więcej tych Ilirów nie ma. Ale potem mamy bardzo ważną grupę celtycką jeszcze i grupę aryjską. Do aryjskiej należą przede wszystkim Osetyni, Ormianie, ale również Cyganie. I na końcu mamy już poza indoeuropejskie, bo to są wspólne z Indiami. Pierwsza grupa nie ma nic wspólnego z Indiami, jest w ogóle oddzielna. Ale tych 8 grup i pozostają nam 3, które nie są indoeuropejskie. Jedną z nich stanowią Ugrofinowie, no to są Węgrzy, Finowie, Estończycy i tak dalej. Drugą właśnie Turan. I Turan zawiera w sobie owych Gagauzów jako naród Europy. Europy, proszę Państwa, a nie Azji. Ostatnią grupą jest grupa semicka, do której zgadliby Państwo, kto należy. No oczywiście wiemy, że nasi europejscy Żydzi, ale oni mają swój Izrael w Azji, w związku z tym nie będziemy ich tu na siłę do Europy łączyć. Malta. Malta bowiem mówi po arabsku, ale pisze językiem, literami łacińskimi i jest w 100% katolicka. To są katolicy Arabowie. Tak by należało ich zdefiniować. A wróćmy do Turanu. To są wszystkie ludy, łącznie z Turcją, które ich język łączy i przybliża nam w Europie. Czyli chcąc być Europejczykami, musimy znać przynajmniej ogólnie owych 12 rodzin językowych, z których się nasza Europa, Euskadia, składa. Dziękuję Państwu za uwagę. Wybiła 17. Oddaję głos do redakcji. Uciśnione narody wschodu.
1: Reklama.
2: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
1: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festi na Lente.
5: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
6: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
7: i Krzysztof Masłoń.
2: To była autopromocja.

0: karmienia w Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazur.
1: Witam Was bardzo serdecznie o 17.02 w tym pięknym dniu 22 sierpnia roku pańskiego 2026. Wiem, że opady deszczu są intensywne, na pewno dla wielu osób są one czymś ekstremalnie przykrym, na pewno z tego powodu powstały jakieś szkody, ale powiem Wam, że ilekroć dzisiaj w nocy budziłam się na chwilę ze względu na hałas, jaki czyniła ta wichura i ten ulewny deszcz, który padał przez wiele godzin w Toruniu, to czułam się bardzo szczęśliwa. I cały ten dzień sprzątaliśmy, bo jutro świętujemy podwójne urodziny, to znaczy świętujemy urodziny dwóch moich sierpniowych córeczek, więc naprawdę pokłóciliśmy się milion razy, 10 tysięcy razy powiedzieliśmy sobie coś bardzo brzydkiego, więc teraz bardzo się cieszę, że mogę po prostu siedzieć sobie w zamkniętym pokoju, mieć słuchawki na uszach i być tylko z Wami i z muzyką. Na sam początek Cleo Sol i dwie piosenki z jej nowutkiego albumu Gentle Woman. Noszą one tytuły I Only Look to You oraz Gentle Woman.

Cleo Sol i jej piosenki I Only Look to You oraz Gentle Woman, która jest czym? Tytułowym utworem dla całej płyty. Cleo Sol to wiodący głos projektu Salt, którego słuchamy regularnie. Tę płytę, jej prywatną, osobistą, solową, Cleo Sol, solowa płyta, zresztą wyprodukował Inflo, który jest głową, sercem, spiritus movens i pomysłodawcą oraz realizatorem projektu Salt właśnie. Kolejnym albumem, którego dziś będziemy słuchać, on również miał swoją premierę wczoraj, to jest The Documentary 3 i jest to album amerykańskiego rapera The Game, którego jestem może nie wielką fanką, ale zwykłą fanką. To znaczy ja nie jestem w nie interesuję się jego twórczością na tyle, żeby wiedzieć, z którym raperem ma beef, a z którym się dogaduje, ale bardzo lubię jego ciepły głos, jego składnie i takie nawiązujące do akustycznego grania utwory i produkcje. Dlatego teraz posłuchamy utworów. Boże, powtarzam się. Coś muszę się skupić bardziej, nie wiem, kawę wypić. Dlatego teraz posłuchamy LA Monster i Game Recognizing Game. Drillmatics on the way. Shout the-

The Game i jego piosenki LA Monster oraz Game Recognizing Game. Pochodzą one z albumu The Documentary 3, który swoją premierę miał wczoraj. I pora teraz na trzeci album, który wybrałam dla nas na dzisiaj. I to jest artysta zupełnie dla mnie nowy, więc podejrzewam, że dla was, być może w większości z was również. Tym artystą jest Mind Chatter, czyli Bryce Connolly z Nowego Jorku, ze Stanów Zjednoczonych. On jest producentem, songwriterem, realizatorem, kompozytorem, wiecie, po prostu robi wszystko. Ale ja uważam, że w muzyce elektronicznej to bardzo często jest wybór najlepszy. I z jego albumu, który nosi tytuł Giving Up on Words, Tour, Edit and Remixes, zapraszam was do posłuchania dwóch piosenek Dance for Yourself oraz Drag in Us.

To Mind Chatter i utwory Dance for Yourself Diaz Remix oraz Drag in Us w remiksie Justina Martina. One pochodzą z płyty Given Up on Words, Tour Edit and Remixes. I ta płyta zawiera właśnie dokładnie to, co zawiera się w tytule, czyli live edity i remiksy piosenek, które znalazły się na płycie z roku minionego, noszącej tytuł Given Up on Words. Tak. Wracamy do Cleo Sol i jej płyty Gentle Woman. Posłuchamy Sweet Fin oraz Imagine.

nie wiem, co powiedzieć. Była to piosenka o tytule I Won't Be Afraid. Wcześniej była piosenka o tytule Nothing to Hide, ale to nie były piosenki z albumu The Game, The Documentary 3. Wkradł się podczas przygotowywania dzisiejszych piosenek jakiś, no nie wiem, chochlik. Musicie mi to wybaczyć i realizatorom, którzy przygotowywali dzisiejszą playlistę na moje życzenie i oddać się słuchaniu Mind Chattera, Back Into My Body oraz Hack Into Me.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: karmienia w Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazur.
1: Witam Was już po godzinie 18 i po krótkiej przerwie na reklamy i zapraszam na wcale nie taką krótką przerwę na słuchanie Cleo Sol, Their Smiles Are Not the Same oraz Sentimental Love.

Było to Sentimental Love, wcześniej Their Smiles Are Not The Same. Ich twórczynią, wykonawczynią jest Cleo Sol i pochodzą one, te piosenki, z jej najnowszej płyty, noszącej tytuł Gentle Woman. I teraz już naprawdę upewniliśmy się z Igorem Toporowskim, który realizuje tę audycję, będzie The Game i jego utwory 20 Deep oraz Styx. It's motherfucking life, I lead.

to The Game i jego 20 Deep oraz Styx. Zapraszam was teraz na piosenki, których twórcą jest Mind Chatter, Here I Go Again oraz Hack Into Me, Mind Chatter Live Edit.

Jerzy Mazol powiedziałby ta elektroniczna taneczność, albo wymyśliłby jeszcze jakiś inny imię słów przymiotnikowy, rzeczownikowy albo czasownikowy, jak ma to w zwyczaju, ale rzeczywiście ta taneczna, elektroniczna muzyka to jest coś, co mnie przyciągnęło. Ja teraz pamiętam, przypominam sobie, że słuchałam tej płyty Mind Chattera z zeszłego roku i ona nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, ale remiksy tej płyty, które dotarły wczoraj do nas wszystkich i które miałam okazję posłuchać, to robią na mnie wrażenie ogromne i z wielką przyjemnością je wam dziś prezentuję. Zapraszam was teraz ponownie na Cleo Sol, Thank You oraz All Because of Love.

Dzięki, że przypomniałeś. To Cleo Sol i jej piosenki All Because of Love, a wcześniej Thank You. Myślę, że kilka lat temu byłoby dla mnie bardzo trudne, żeby w skupieniu wysłuchać całej płyty, która jest tak jednolita i uważałabym ją za monotonną, ale dzisiaj, kiedy już mam nieco spokojniejszy umysł i łatwiej mi jest się skupić na istotnych dla mnie rzeczach, a muzyka taką rzeczą właśnie jest, to odkrywam ten album jako przebogaty, sycący i nieagresywny. I chociaż lubię też agresywne, to ten daje mi takie poczucie, no nie wiem, spełnienia i sytości. Zapraszam Was teraz na The Game i jego 40 Nights oraz Love It or Hate It.

The Game i jego piosenki o tytule Love It or Hate It oraz 30 Nights. Love It or Hate It mi się bardzo podoba, dlatego że bazuje na tym samym samplu co Hate It or Love It, która jest moją ukochaną piosenką The Game. I tak naprawdę, kiedy trafiłam na nią wczoraj odsłuchując tego albumu The Documentary Tree, to moje serce po prostu załopotało z radości i wtedy podjęłam decyzję, że dzisiaj będziemy słuchać tej płyty. Na koniec mam dla was jeszcze raz Mind Chatter i jego Drug in Us w remiksie Arona Heibela. Przypomnę jeszcze szybciutko, że słuchaliśmy dzisiaj Cleo Sol i jej płyty Gentle Woman, The Game i The Documentary Tree oraz Mind Chatter Given Up on Words, Tour Edit and Remixes. To była Pora Karmienia w Radio Wnet. Nazywam się Ela Mazol. Audycję zrealizował Igor Toporowski. Do usłyszenia za tydzień.

0: karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Autopromocja.
2: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
1: To była autopromocja.

No i chciałbyś opowiedzieć, nasza flaga przyniosła nas z powrotem do domu. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję Breakbeat od bardzo symbolicznego chwytu, albowiem ten numer Red, White and Blue nie znalazł się na oficjalnej płycie. Jedynie był dogrywką do słynnej płyty Judas Priest British Steel. Skoro mówimy już o brytyjskich, angielskich klimatach w naszym Breakbeat, no tego numeru nie mogłoby nam zabraknąć, albowiem okazuje się, że faktycznie ta brytyjskość w niektórych ludziach bardzo mocno tkwi i nawet jeżeli przez wiele, wiele lat nie mieszkają w Wielkiej Brytanii, ponieważ wyprowadzili się dokądkolwiek, chociażby do Stanów Zjednoczonych, jednak ten homesick, czyli tęsknota za domem, tkwi w nich. W mijającym tygodniu gruchnęła wiadomość, że były książę Harry i jego żona Meghan Markle, tudzież ich dzieciaki, wracają po 6 latach niemieszkania w Wielkiej Brytanii właśnie do swoich pieleszy. I tym właśnie żyje w tym tygodniu Wielka Brytania. Jak Harry, były książę, da sobie radę z nowymi, starymi warunkami po wielu latach niebycia, niemieszkania w Wielkiej Brytanii. Jak jego żona się tutaj wpasuje. Dosyć dużo mówiło się między innymi o innej amerykańskiej żonie wielkiego gwiazdora, mam na myśli Paula McCartneya, który wziął sobie żonę ze Stanów Zjednoczonych i jego fanki no nie za bardzo ją zaakceptowały, no ale to długa, długa historia i o tym jeszcze będziemy opowiadali. No w każdym razie Harry wraca, Red, White and Blue go przyciąga do tego kraju. Te trzy barwy znajdujące się na Union Jack, czyli brytyjskiej fladze. Zobaczymy, jak chłopak sobie teraz da radę. Bez tej całej ochrony, bez królewskich domów, pałaców, podobno ma z nich nie korzystać. No, zobaczymy, czy faktycznie jednak nie powróci do swoich bardziej królewskich korzeni. No ale rozpoczęliśmy od naszej szacownej Judas Priest kapeli z Birmingham. Moi drodzy, w okolicy Birmingham nasze studio wyjeżdża już za tydzień, w ostatni weekend sierpnia. Jak co roku mamy długi weekend, czyli tak zwany bank holiday, więc wybieramy się do słonecznego Coventry i Studio London, ale również i Breakbeat będą właśnie nadawane z jednego z hoteli w Coventry i będziemy objeżdżać właśnie okolice środkowego Midlands. 7, prawie 8 minut po godzinie 7 Dobry wieczór, mówi wam Aleks Sławiński. Rozpoczęliśmy od Judas Priest i w naszym Breakbeat będziemy coraz bardziej promować grupy wykonawców, muzyków pochodzących właśnie z Wielkiej Brytanii. Więc i dla was po raz kolejny, tym razem coś bardziej londyńskiego. Czyli oczywiście Iron Maiden i ich fantastycznie, no albo nie. No dobrze. Tytułowy numer z płyty Dance of Death. Jak to było, kiedy siedziałem sobie wieczorem i słuchałem sobie muzyki, patrzyłem na ściany, a to nagle na moich oczach pojawiły się jakieś takie dziwne postacie, które zaczęły tańczyć wokół mnie, porwały tego tańca i sam nie wiem, jak udało mi się z tego tańca śmierci uciec. Tytułowy numer z płyty Dance of Death dla was Iron Maiden, moi drodzy. I właśnie jak to było, kiedy ten człowiek nie wiedział, jak się tam dostał i jak stamtąd wyszedł.

0: We Wnecie lubimy klasyki.
1: Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
2: Są też dobre rapy.
3: Poradzimy sobie w inny sposób.
4: Pamiętamy też o jazzie.
1: A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
5: No i Wnet.fm i w tym Wnet.fm dzisiaj po raz kolejny, jak co tydzień, o godzinie 18 startuje Brit Beat, czyli promocja brytyjskiej muzy pochodzącej z Wysp Brytyjskich. Nie, jeszcze przed chwileczką dla was Bruce Dickinson i cała reszta załogi grupy Iron Maiden. Bruce Dickinson sam się zastanawiał, jak to było, że z tego tańca śmierci pozwolono mu ujść z życiem. Fantastyczna płyta Dance of Death, pochodząca z roku 2003. Zaledwie za kilka dni będziemy obchodzili 23. rocznicę jej wydania. Najpierw na początku września wyszła w Japonii, zaledwie parę dni później również w Wielkiej Brytanii. Tani i wreszcie świata. Płyta, która była bardzo ważna, ponieważ to była jedna z pierwszych płyt, którą kupiłem w moim przyjeździe do Wielkiej Brytanii i płyta, która również została bardzo, bardzo dobrze oceniona przez krytykę. Ja tak sobie lubię oglądać różne czarty, różne listy przebojów. W Finlandii ta płyta osiągnęła pierwsze miejsce, podobnie jak i we Włoszech. Z kolei w Niemczech i w samej Wielkiej Brytanii to było drugie miejsce, zaś jeżeli chodzi o certyfikację, no to faktycznie złoto w Argentynie. No Argentyna jest trochę słabym rynkiem muzycznym, więc wystarczyło 5000 egzemplarzy, żeby to sprzedać, ale również i złoto w Niemczech i tam to już musiała być setka tysięcy egzemplarzy sprzedana. Wiem, że Niemcy lubią grupę Iron Maiden, więc ja się temu nie dziwię. No i w samej Wielkiej Brytanii również 100 tysięcy sprzedanych, co pozwoliło do tej płycie przykryć się również złotem. Do tej płyty wracam z bardzo, bardzo wielkim sentymentem, ponieważ przypomina mi pierwsze lata mojego życia tutaj właśnie na Wyspach. Jeszcze wtedy nie marzyłem o tym, że kiedyś będę prowadził Brit Beat i prezentował wam właśnie brytką muzykę. Byłem wielkim fanem Iron Maiden, ponieważ w sumie wielkim fanem tej grupy jestem od roku bodajże 86, kiedy wyszła płyta Summer Time, dla mnie zrobiła ogromne wrażenie. Do dzisiaj okładka z płyty Somewhere in Time jest jedną z moich ulubionych. To jest naprawdę majstersztyk. Nie tylko jeżeli chodzi o przednią stronę tej okładki, ale również i z tyłu, ponieważ właśnie tylna strona nie tylko pokazuje kapelę na tle wielkiego miasta, ale również i szyldy, i różne takie symbole pokazujące i nawiązujące do wcześniejszych utworów grupy Iron Maiden, czy też pewnych miejsc, które z tą kapelą się kojarzą. Zresztą wracając właśnie do płyty Dance of Death, to też bardzo interesująca okładka, ponieważ została wygenerowana komputerowo. Wcześniej płyty były po prostu malowane ręcznie przez nadwornego malarza grupy Iron Maiden. Był taki moment, kiedy kapela jednak od niego się odwróciła, no i postanowili panowie, że taniej i lepiej wyjdzie im, kiedy zaczną operować różnymi komputerowymi programami. Nie wydaje mi się, żeby to była najlepsza okładka tej kapeli, jednak najbardziej kultowe były te, które były malowane przez ich nadwornego grafika. Zresztą możemy porównać te wszystkie okładki przez wszystkie lata powstające. W sumie to już nawet prawie 50 lat, prawda? Kiedy grupa Iron Maiden stoi na scenie, a już prawie 50 lat, ponieważ od końca lat 70. mamy do czynienia z ich okładkami, które zawsze były ikoniczne. Moi drodzy, Iron Maiden to nie tylko muzyka, to nie tylko kult pewien muzyczny tutaj w Wielkiej Brytanii, ale właśnie również ta strona wizualna tej kapeli, również okładki płytowe, ale i też to, co kapela robi na scenie. Biegający Bruce Dickinson, biegający Steve Harris, ci faceci już są około 70, a zachowują się jakby nadal nigdy nie wyrośli ze swoich lat 20. Ciągle grający w piłkę, Bruce Dickinson, latający, pilotujący odrzutowcami pasażerskimi i będący dosyć dobrym szermierzem, to naprawdę dla nas wszystkich powinien być wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o aktywność życiową. Więc jeszcze nieraz pewnie będziemy wracali do tej kapeli. Tymczasem ja przechodzę również do człowieka, który był bardzo mocno związany zarówno z Londynem, jak i w pewien sposób z Brighton. Grupa The Who. Po kilku latach, po wielu latach nieistnienia zeszła się z powrotem, niestety tylko dwóch członków grupy The Who do dzisiaj chodzi po tym świecie i grupa w Wielkiej Brytanii jest otoczona właśnie również otoczką taką kultową, między innymi ze względu na film Quadrophenia, który był takim wielkim, wielkim hołdem złożonym dla moców, czyli tych, którzy jeździli sobie na skuterkach i właśnie From Soho to the Brighton to był jeden z takich tekstów zawartych w jednym z utworów grupy The Who o Pinball Wizards, o chłopaku, który nie widział, nie słyszał, nie potrafił porozumiewać się z ludźmi, ale jeżeli chodzi o tak zwane flipery, te maszyny tak są bardzo znane w Polsce, tutaj to się nazywa pinball, był człowiekiem nie do ogrania właśnie od samego Brighton aż do Londynu. Pinball Wizards był jednym z największych hiciorów grupy The Who, ale grupę The Who tworzył nie tylko właśnie ich wokalista i gitarzysta, którzy do dzisiaj z nami są, ale również najbardziej szalony perkusista na świecie oraz ich basman. Basman, który do dzisiaj uchodzi za najlepszego basmana na świecie i to nie jest moje zdanie, lecz zdanie właśnie fachowców prasowych. John Entwistle, wielki, wielki facet, który był szkolony na pianinku i na gitarze. Kończył szkołę w tym kierunku, ale stwierdził, że jednak jego instrumentem będzie bas, ponieważ jego rozstaw palców był trochę za duży na gitarę, a w basie jednak odległość między progami jest większa, więc postanowił, że on zostanie po prostu wielkim basmanem. I nim właśnie został. Więc ja was zostawiam na kilka minut właśnie z tym fantastycznym człowiekiem. Dla was John Entwistle. Jeden z jego numerów z jego solowej płyty.

0: Reed Beat.
1: No i właśnie w Reed Beat pojawił się sam John Entwistle, przez wielu krytyków muzycznych i dziennikarzy uważany do dzisiaj za najlepszego basistę na świecie. Mieliście okazję usłyszeć prawie dwuminutowe solo, w którym nie tylko gitarka robiła naprawdę wielkie wrażenie, ale i właśnie to szarpanie za struny ze strony Johna Entwistle na basie. To naprawdę jest. To jest coś, co pokazuje jego talent. Ja sobie przypominam jeden z filmów poświęconych grupie The Who, z której on pochodził. Jest tam taka słynna scena, w której John Entwistle ściąga złote płyty w okładkach ze ściany i idzie na strzelnicę. Podobno te płyty były oryginalnymi płytami, złotymi płytami różnych zespołów. I co on robi na tej strzelnicy? On po prostu traktuje je jak rzutki, strzela do nich i rozstrzeliwuje je w powietrzu. Człowiek, który był chyba najstarszym członkiem grupy The Who, który powiedział, że no, fantastycznie, że mamy taką sławę i tak dalej, ale już jestem za stary na to, żeby się z tego tak bardzo cieszyć, w przeciwieństwie do perkusisty zespołu The Who, który no, żył całą radością życia, był najbardziej szalonym człowiekiem chyba, jeżeli chodzi o muzyków. Przypominam sobie właśnie również ten sam film o grupie The Who, w którym Ringo Starr, perkusista grupy The Beatles, siedzi i rozmawia właśnie z Paukerem grupy The Who. Bardzo, bardzo zwariowany wywiad, zwariowana rozmowa. Zresztą grupa The Who była tą, która była chyba najbardziej znana z tego, że była pionierami rozwalania sceny. Pete Townshend, gitarzysta grupy The Who, wbijający gitarę we wzmacniacz, w głośniki, w paczki głośnikowe. No to jest chyba symbol. Tak samo jak wokalista grupy The Who, podrzucający i kręcący swoim mikrofonem, łapiący to z powrotem, no to po prostu był żywioł i do dzisiaj, no mi się wydaje, że jest wielkim, wielką wadą, można by powiedzieć, ponieważ wielu muzyków, wiele kapel doczekało się swoich jakichś takich filmów, w których mają się pojawiać. Przypominamy sobie chociażby film o grupie The Doors. Przypominam sobie całkiem niedawny nawet film o grupie Queen. Przypominamy sobie nawet również nasz polski film o grupie Jam. Ja się tak zastanawiam, czemu nie zrobić właśnie dobrego materiału na temat grupy The Who, ponieważ oni do dzisiaj są po prostu wielką legendą. W Brighton znajduje się nawet zaułek poświęcony tej kapeli, a zaraz obok, na samym szczycie tego zaułka, tej takiej bardzo wąskiej uliczki wyklejonej naklejkami i przeozdabianej w najróżniejszy sposób, naprawdę kultowe miejsce, znajduje się sklep. Sklep właśnie z merchandisingiem muzycznym, poświęconym mocom, poświęconym starym czasom właśnie skuterzystów, ponieważ właśnie film Quadrophenia, w którym grupa The Who no, dołożyła podkład muzyczny i nie tylko, to jest właśnie historia o wyprawie skuterzystów z Brighton do Londynu. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jak najbardziej polecam również i ten film. Tak zatrzymałem się na tej grupie, ponieważ w Polsce niestety ta kapela jest być może mało znana, być może zapomniana, a na pewno bardzo niedoceniona. Więc, moi drodzy, sięgnijcie po ten band jak najbardziej. Tymczasem ja zabieram was daleko, daleko na północ Wielkiej Brytanii, z której pochodzi jedna z moich ulubionych płyt, nie płyt, kapel pirackich. Płyty pirackie odstawiam sobie na bok, nie mam ich zbyt wiele. Niestety trochę ich kilka mam, ponieważ no niestety muzyki nie zawsze da się słuchać jedynie z legalnych źródeł. No dobra, przyznałem się, okej. Okay. W każdym razie, jeżeli chodzi o pirackie kapele, kiedy byłem dzieciakiem, chodziłem do szkoły średniej w latach 80. Najbardziej moją znaną kapelą piracką była oczywiście grupa Running Wild. Tacy Niemcy piraccy, którzy dwie pierwsze płyty nagrali w jakimś takim troszeczkę no, ogólno-metalowym stylu, ale kiedy zaczęli nagrywać swoją trzecią płytę, Under Jolly Roger, co już samo w sobie mówi, o czym jest ta płyta, zaczęli właśnie tę swoją tematykę piracką, od której no, do dzisiaj nie potrafią się odwrócić. I wtedy, w tamtych czasach, to właśnie Under Jolly Roger, czy też Port Royal, no dla mnie to był pewien symbol i no ta niemiecka kapela była dla mnie takim wyznacznikiem pirackości, ale kiedy przyjechałem do Wielkiej Brytanii, nagle okazało się, że właśnie między innymi w tym samym czasie, na początku 2000 lat, na rynek wyskoczyła moja ulubiona piracka kapela prosto ze Szkocji, która na antenie Radia Wnet, w naszej przede wszystkim audycji Studia Londyn, zapraszam do słuchania już jutro o godzinie 9, pojawia się bardzo często. Mam na myśli oczywiście grupę Ale Storm, chłopaków ze Szkocji, którzy piratować potrafią jak mało kto, aż do końca swoich dni. To the end of the days. Dla was, Ale Storm, moi drodzy.

i będziemy tak piratować aż do końca naszych dni dla was. Alestorm z płyty Black Sails at Midnight, która wyszła w roku 2009. To był ich drugi album i które faktycznie zostało fantastycznie odebrane, zwłaszcza, że ich pierwsza debiutancka płyta, która wyszła rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej, była również znakomita, ale również i wcześniejsze właśnie ich numery były bardzo dobrze odbierane. Kiedy ja ujrzałem ich pierwszy wideoklip o przeciąganiu bardzo złego człowieka pod kilem, no i nagle sznurek się zerwał, to po prostu zrobiło mi nie tylko dzień, ale i całą historię grupy Alestorm. Chłopacy, którzy utworzyli swoją kapelę w Perth w Szkocji, no do dzisiaj są moimi ulubionymi piratami. Nie tylko brytyjskimi, ale w ogóle na całym świecie. Sama płyta, z której ten numer pochodzi, Black Sails at Midnight, znalazła się bodajże na 17. miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Kapela zresztą ma bardzo dobre wsparcie, ponieważ oni od razu podpisali umowę z Napalm Records, która jest wytwórnią płytową, która bardzo mocno promuje właśnie różnorakie kapele, a ma mocno przełożone, więc podpisanie z nimi kontraktu na pewno było jednym z najlepszych rozwiązań dla tej kapeli. Dla tego bandu, dla tego zespołu i dla tych muzyków. Po prostu stworzyło im życie i otworzyło drzwi do światowej kariery. Ale jeżeli już mówimy o wielkich, wielkich światowych karierach i o muzyce brytyjskiej, zostańmy przy samych klasykach brytyjskiego heavy metalu. Nie mam na myśli hardrockowo-metalowych kapel takich jak Led Zeppelin czy Deep Purple. Być może pojawią się w naszej audycji już za tydzień albo dwa, ale mam na myśli prawdziwych twardzieli metalowych z najstarszego pokolenia. Czyli Black Sabbath. Całkiem niedawno, przez całe dwa tygodnie promowałem muzykę Ozziego Osborna z jego solowych płyt, z jego solowej kariery, ale cofnijmy się dużo bardziej w przeszłość, w przełom lat 60., 70. Dla was gwiazdy muzyki z Birmingham. Dzisiejszą audycję zaczęliśmy od innych gwiazd z Birmingham, czyli od Judas Priest. Tym razem cofamy się właśnie jeszcze bardziej do początków grupy Black Sabbath. Jeden z najbardziej zagadkowych tytułów grupy Black Sabbath, NIB. Niektórzy tłumaczą to jako Native in Black, a inni mają zupełnie przetłumaczenie tego jako niebe, jako tłumaczenie, jako taki ogryzek, ołówek, który został po prostu nadgryziony. Tych tłumaczeń, tytułu właśnie tego takiego bardzo tajemniczego jest wiele, więc dla was NIB Black Sabbath na 11 minut przed godziną 20.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: No, w Radiu Wnet słuchacie m.in. Black Sabbath. Ja cały czas przypominam sobie nasz grudniowy wyjazd do Birmingham. Całe miasto było oklejone i ografitowane właśnie w symbole związane z grupą Black Sabbath i samym Ozzy Osbornem, ale również i całą resztą kapeli. Na naszym zegarze już zaledwie 4,5 minuty dzielą nas od godziny 20, więc żegnam się z wami i słyszymy się już jutro o godzinie 9, więc zapraszam was jak najbardziej ponownie na antenę Radia Wnet, a ja zostawiam was, żegnając się z wami, z jedną z ulubionych kapel Izzy Smolarek, z którą spotkamy się już jutro na antenie Radia Wnet. Czy wiecie, kim był Johnny Saville? To był bardzo znany prezenter telewizyjny, który po śmierci niestety bardzo źle się zestarzał, albowiem jemu dołączono wiele afer pedofilskich, ale grupa Toy Dolls, którą kocha Iza Smolarek, sprawiła mu bardzo piękną laurkę. Do usłyszenia i do jutra. Spotykamy się o 9.00.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: Studio Stoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: To była autopromocja.
7: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.

0: 22 sierpnia roku pańskiego 2026 witają Państwa z Wrocławia Sławek Orwat oraz...
1: Halo. O, udało mi się połączyć w ostatniej chwili. Oraz Igor Toporowski oczywiście. Witam serdecznie.
0: Witam Ciebie, Igorze. Witam Państwa. Witam wszystkich tych, którzy lubią nasz program i tych, którzy nie znają jeszcze go, gdyż słuchają po raz pierwszy. Jest nam niezmiernie miło Was z sobą zapoznać i tak nieśmiało będziemy siebie nawzajem poznawać. A rozpoczął to zespół Destiny, który... To zespół z Lubina, znakomita formacja, można powiedzieć prawie, że na poziomie amerykańskim, tak to bym ujął, która jest z nami już od wielu lat, na różne sposoby podbija naszą listę Polish Chart i wiem, że się podoba nie tylko mi, ale i takim fachowcom i fanom muzyki jak Igor i wielu ludzi z jego pokolenia, więc... Zresztą to są właśnie i wasze pokolenia, Igorku, nie? Kamil i koledzy. Natomiast mi się podoba, chociaż jestem dużo starszy.
1: Tak, jak najbardziej. Chociaż też, panowie, kojarzy mi się, że są może o kilka lat zaledwie starsi ode mnie. No ale jednak stale jest to oczywiście zbliżone mi pokolenie i fajnie, tak. Bardzo miło, że osoby właśnie w takim wieku nadal robią tę dobrą, starą muzę po prostu.
0: Drodzy Państwo, nie muszę, może bardziej wyjaśnię to w tym momencie tylko tym, którzy z nami tak są rzadziej lub po raz pierwszy, że nie to, że nie mamy formy dzisiaj, tylko no, mamy trochę przeżyć ostatnio trochę smutnych i zwłaszcza Igor też jest doświadczony przez życie, ponieważ nie tak dawno odeszła do wieczności pani Joanna Rawik, która była nam wszystkim bliska. Ale Igorowi zwłaszcza i jeszcze raz, Igor, wielkie wyrazy współczucia.
1: Dziękuję, Sławku. Dziękuję.
0: Natomiast my spróbujemy przypomnieć sobie, przypomnimy sobie, kto od miejsca 30 nam się objawiło w tymże 330 notowaniu. Mianowicie na 30 Lila, nasza znakomita wokalistka z Podlasia. Bez złudzeń, to tytuł.
1: Tak, na 29 z kolei nowość, Jerzy Koczur i Lew.
0: Tak, Paweł Pusz, Wszystko będzie dobrze, wczorajszy gość programu, 28.
1: No proszę, to dlatego tak zaledwie kilka miejsc zdążyło wybrzmieć wczoraj, też właśnie w podobnym mieście Ostry ścisk. Tak. W piątkowym wydaniu. Sugar na 27 i to jest 12 oczek w górę z 39, dwa tygodnie w zestawieniu. Sugar i utwór o tytule Prawda.
0: A Robert Czekalski, wokalista tej formacji z Warszawy, był też gościem naszego programu. Następnie 26, Mariusz Śniegulski z polskiego Cieszyna i Czereśnie, to takie w czereśniowym chruśniaku, nie tak. Będę dużo więcej mówił, gdyż godziny są wczesne.
1: Oj, tak, tak. Na 25 z kolei nowość. Kolejna nowość i Dżamani mówią nam do widzenia. To znaczy utwór jest do widzenia.
0: Nie, bo on się tak fajnie zaczął, specjalnie to chłopcy zrobili. Jeden mówi, nagle zaczyna się utwór i mówi, czy ktoś w końcu kiedyś raz dobrze powpina te kabelki. O, bez presji, bez ciśnienia i tak się rozpoczął ten utwór. Pamiętam, możemy go nawet zagrać, żeby ci przypomnieć, bo to jest trochę bardziej, mi się wydaje, że tobie mógłby się ten utwór bardzo podobać.
1: Tak, no i tutaj on mi się nie przypomni, bo ja go nie znam, ja go nie słyszałem jeszcze ani razu.
0: No to może słuchajcie, zrobimy teraz Państwo drodzy, specjalnie dla Igora. Dżamani i do widzenia, ale najpierw jeszcze przeczytajmy do końca. Budka Suflera, 24, Boję się kochać.
1: Na 23 Skubas i Życie jest piękne.
0: I naszym gościem był nasz kolega redakcyjny Kuba Węgrzyn, jako współautor tekstu.
1: O proszę.
0: Także działo się tu, działo, kolego.
1: Ja cię.
0: Zbigniew Zamachowski i Grzegorz Ciechowski zapachniało jesienią i jaskier w najlepszej swojej odsłonie, 22.
1: Na 21 nowość Magda Umer razem z Januszem Gajosem, no i ten piękny, no można powiedzieć, to parafraza może, parafraza francuskiej
0: parole,
1: piosenki.
0: Parole, parole, parole,
1: parole, parole, parole.
0: To nawet nie był cover, to była
1: tak, tak, tak, tak, to jest tak zwany teraz remix, można by powiedzieć.
0: No właśnie. A powiem ci, że Natalia Balik, jak śpiewała tę piosenkę z pewnym panem, który się nazywa Mikołaj Chojecki, to ten pan dzisiaj w innej piosence będzie na liście.
1: O, proszę, to, no to czekamy w takim razie.
0: No, co, nie odbiera telefonu, ale z Kubanem może się dzisiaj go uda złapać.
1: Ale Skubas z kolei właśnie przed chwilą był na 23. miejscu.
0: Tak, dokładnie. Natomiast na 20 przed chwilą Destiny wybrzmiał. No i zanim pójdziemy do 19, specjalnie dla ciebie, Igor, myślę sobie, że znając cię już trochę, powinna ci się ta piosenka wprowadzić trochę lepszy humor, chociaż wiem, że nie jest łatwo. Posłuchaj sobie tej piosenki, to się nazywa Dżamani. I do widzenia.
2: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba? Jak już będziesz robił swoją robotę.
3: Panowie, spokojnie, bez presji.

0: powiem, jak mój kolega sprzed lat w pewnym zakładzie polskim pracy powiedział, a do mnie to alibi było? Do mnie to alibi?
1: No, no mam, nie chciałbyś, myślę, Sławku, nikt by nie chciał, żebym też wziął tego tak do siebie, bo bym jeszcze wyszedł z tego studia tanecznym krokiem teraz. I co by no się tak działo potem do tej 23 właśnie?
0: Nie, znaczy, po pierwsze, ja sobie nie wyobrażam bez ciebie tego programu dzisiaj i zawsze zresztą. A po drugie, co by powiedziały wszystkie twoje fanki? Przecież ty masz tyle fanek, że tyle co ja, tylko że trochę więcej.
1: Jakie tam fanki, Sławku, no, chyba że mówimy o tobie, no to faktycznie, no to mi pochlebiło, jeśli mam zbliżoną też miłość.
0: Mówimy też, że ta muzyka była trochę fanki, nie?
1: A, sprytna tutaj paralela, to prawda.
0: No, paralaksa, paralaksu.
1: Po relaksie.
0: Pamiętasz ten sketch?
1: Oj.
0: Oj, to będzie trzeba sobie przypomnieć, bo to stare dzieje, jak byłeś w planach.
1: Oj, to obawiam się, że mogę nie znać.
0: Nie, to raczej nawet w planach ci nie było. Drodzy Państwo, to jedziemy dalej, bo teraz będzie teczką budese słoweński język, bo będziemy się zwracać głównie teraz do Morawiaków też trochę, bo Morawiacy się kumplują z Słowakami bardziej niż Czesi z Pragi na przykład. Ale to będzie dla Słowaków piosenka, która jest już z nami. Słuchajcie, drodzy, tylko 19 tygodni, co ty wyobrażasz?
1: To jest naprawdę, to jest już...
0: klasyk.
1: No tak, bo ile rok ma? Nie no, rok ma z 50 tygodni, myślę. Ale to mam wrażenie, jakby już by banda totalnych amatorów byli z nami. No nie no, oczywiście, że są, faktycznie. To ten utwór po prostu jest od początku, no może nie od początku, ale już od dobrych 4 miesięcy, myślę.
0: No tak. I to jest Zachalana Tmą, czyli Otulona w mrok. Zespół BTA z Bratysławy, ze stolicy Słowacji. I to jest nasz, taki bym powiedział, wiodący zespół, który sam się zmaterializował nagle w naszej rzeczywistości. I nie wiemy, jak to się porobiło, ale poszedł i rozsławia listę Polish Chart na całej Słowacji, gdzie się da. I w Czechach też. Posłuchajmy w takim razie, jak to sobie brzmi.

0: No i Sławku, właśnie wybrzmiał utwór, ja tutaj wczuję się w ciebie na chwilę, bo pozdrawiamy naszych braci, naszych
1: sąsiadów.
0: Pozdrawuję was. A przed nami kolejne miejsce i jest to oczywiście nowość, tak jak pełno ich w dzisiejszym notowaniu. Nadal 330 listy Polish Chart i na 18 miejscu znajduje się, no taki enigmatycznie to brzmi, paradoksalnie w sumie, bo Żołnierze w Raju, tutaj tropikalnie jeszcze Żołnierze w Raju, Tropical Soldiers in Paradise i jeszcze utwór do tego o tytule Panda, więc o co w tym może wszystkim chodzić?
1: Znaczy, powiem ci tak, Panda wczoraj raju, była rocznica, graliśmy nawet Elvisa, bo wczoraj była rocznica przyjęcia do Stanów Zjednoczonych oficjalnie jako 50. stan Hawaii. I tutaj tak mi się to kojarzy, ten tytuł, co nie?
0: No tak.
1: Tropikalni Żołnierze w Raju. Bo powiem ci tak, jak wynalazłem ten numer gdzieś tam w przepastnych zasobach tych wszystkich ludzi, którzy mi przysyłają te swoje do szturmu na listę, to myślę sobie, fajne to jest, ale to jest zbyt...
0: Spokojne.
1: Skomplikowane, bo to jest trochę jazzowe i tam chyba nie ma w ogóle wokalu z tego, co kojarzy, tam jest w ogóle sama muzyka i to jest, wiem, to będzie jedno z tych, co przepadnie. I proszę bardzo.
0: A Mateusz Tranda również przecież je dobrze trzymał.
1: No właśnie, a jeszcze ci powiem, że wiesz, co mi się kojarzy Panda?
0: Z czym? Panda lub nie Panda?
1: Nie, no bo
0: Panda,
1: kiedyś jak w latach 90. Ty byłeś już na świecie w latach 90.
0: Oj nie, jeszcze nie byłem w planach nawet. Nie.
1: Nie byłeś w planach. W planach były kolejne festiwale piosenki anglojęzycznej, a ty...
0: A to prawda.
1: No właśnie. Natomiast słuchaj, bo wiesz co, kiedyś pewien była taka etniczna mniejszość pewnego kraju Unii Europejskiej, nie będziemy mówić, która zasiadała i kąpała się u nas w fontannach i tak dalej.
0: No ja
1: tak dalej.
0: Wiem, ja się bardzo dobrze znam z tymi chłopakami.
1: Zbierała
0: u nas
1: pieniążki
0: dużo było
1: na życie.
0: Jasne, nadal.
1: No właśnie, tak. Na życie zbierała pieniążki i zbierało się wtedy na pandę. Panda.
0: To miałem nosa. No nadal też jest bardzo znany taki chwyt na pociąg, który nigdy nie przyjeżdża ani nie odjeżdża, ale zbiera ktoś na pociąg do Kalisza. Albo...
1: To jest jeszcze nic. We Wrocławiu jest jedna pani, która jest w ciąży od 10 lat.
0: O kurczę, no to jest poświęcenie dla rzemiosła, prawda? Dla pracy dopiero. Ale no oczywiście jeszcze akordeon. To jest...
1: Co ty mówisz?
0: No tak, no jak? Nie zaznajomiłeś się? Nie widziałeś nigdy, Sławku?
1: Na akordeon?
0: No, dla mnie to jest atrybut po prostu, taki przylegający wręcz i nawet we Wrocławiu też myślę widziałem.
1: Ale to on gra na tym akordeonie?
0: Tak, gra.
1: A to jeszcze pół bidy, bo jak gra, to przynajmniej zbiera pieniądze.
0: No, to zależy też, bo to jak gra, to jest druga kwestia. Ale bardziej to takie rzępolenie, aczkolwiek nie, no, oczywiście zdarzają się też bardzo ładni grajkowie, no i to na Starym Mieście, nawet tutaj warszawskim, czy czasami w metrze, wyobraź sobie, Sławku, że jedzie człowiek do pracy i tutaj i akordeon mi przygrywa marsz żałobny.
1: Róże nie dają, bo byś wtedy nie zaśpiewał w maleńkiej róży.
0: Tak. Ale no, co jest właśnie najgorsze, najsmutniejsze, to ten taki chwyt psychologiczny, gdzie jest właśnie za tym akordeonistą zwykle mała dziewczynka lub mały chłopczyk, prawda, z tym kaporusikiem, więc to jest takie, no w Wietnamie to tego też było mnóstwo jakby takiego emocjonalnego.
1: Natomiast
0: chwytu.
1: Jak byłem w Rzymie, to był rok 2000 bodajże, 15, 16, to byli też pewna ludność pewnego kontynentu, która sprzedawała na siłę, ale to tak naprawdę na upychanie, na brzydko bym chciałem powiedzieć, szaliki i różnego rodzaju apaszki.
0: A tak. Albo i właśnie, to jest to upychanie, a potem płać pan, prawda?
1: Nie, no to było na tej zasadzie, że najlepszy był numer, że jak jednemu mówisz, że nie jesteś zainteresowany, a ten drugi, który słucha, czeka, aż skończysz i ci też proponuje, chociaż słyszał odpowiedź temu, bo odpowiedź była nie do niego, tylko do kolegi.
0: Tak, no najlepiej nie rozmawiać, no niestety nie wchodzić w żadną interakcję po prostu.
1: Nawet panda.
0: Nawet jak panda.
1: Tropical Soldiers in Paradise, Panda, i sam oceń to, Igorku, bo oczekuję od ciebie feedbacku.
0: Oczywiście.
1: Ja dobrze myślałem, że to jest za ciężkie, będzie na listę, ale proszę bardzo, i ładnie poszliście na 18. miejscu.

0: Igor się rozpłynął całkowicie, tak. I jest content całkowicie też.
1: I jak na jedno kopyto panowie tutaj urwali po prostu ten utwór, który ciągnął się tak pięknie, aż państwo mi wybaczą, ale na kichnięcie mi się... aż się musiałem wyciszyć tutaj, żeby nikomu...
0: bo ty masz suwaki pod ręką. Widzieliście państwo, jak wybrnął?
1: Zniknąłem. Na zdrowie. Zniknąłem. Na zdrowie. Dziękuję bardzo. No to tragedia się, jeszcze zanim przejdę do Tropical Soldiers in Paradise, to tragedia się wydarzyła 2 tygodnie temu na audycji Festinalente, bo pokazywałem Fryderykowi Litwinowi, myślę, że moja twarz też już była wymowna, ale ręką mu tak machałem, żeby mnie ściągnął z mikrofonu, tak już mówiąc tym żargonem. I nie ściągnął, to znaczy ściągnął, już zaczynał akurat już tym, złapał dopiero za suwak, jak ja już kichnąłem prosto w mikrofon, ponieważ w tym...
0: Słuchaj, to widocznie słowo hebel pomyliło mu się z knebel.
1: No tak, ale właśnie to było najgorsze, że ja przez ten tutaj, moja cała uwaga poszła na realizatora, żeby mu machać, żeby mnie wyciszył, że zapomniałem w ogóle stłamsić to kichnięcie w sobie, więc kichnąłem prosto na mikrofon, otwartym kichnięciem, jeszcze wiedzą państwo, no, chociaż jest to zdrowe kichanie, ale no wszyscy usłyszeli.
0: Dobrze, że nie zatrzymywałeś, bo mogłoby z tego wyjść tak jak w tej piosence o jednej z płyty.
1: No to wtedy to już Tymoteusz by musiał sam poprowadzić audycję do końca, no to już nie byłoby na to rady. Ale jeśli chodzi o panów, no to oni są też już nawet troszkę znani, jak sobie tutaj się przyjrzałem. I przyjrzę się im jeszcze dokładniej, ponieważ zostałem zachęcony przez ciebie, Sławku, przez tutaj twoją propozycję, tudzież przez wszystkich słuchaczy, którzy zagłosowali na ten utwór.
0: To oni, drodzy panie.
1: No ja bardzo dobrze wszyscy wiedzą, ci, którzy są stałymi słuchaczami listy, że mi odpowiadają takie kawałki. Ja jestem zawsze za tym, żeby to szło, wpnęło się w górę, tym bardziej, że jest to jak najbardziej nisza. Można to by tak nazwać, oczywiście.
0: Dwie rzeczy dopowiem tutaj do tego, mianowicie. Pierwsza rzecz, pomódlmy się wszyscy w intencji tych wszystkich jako darczyńców naszych, którzy taką muzykę proponują do listy i głosują na nią. Ponieważ to jest wybitna historia, że ktoś głosuje na taką muzykę. Ludzie, jesteście wielcy, jesteście cudowni. Najlepsza publiczność tej części świata. Dobrze im powiedziałem?
1: Bardzo dobrze. No kurczę, lepiej bym nie powiedział.
0: A druga rzecz to jest taka, że rzeczywiście realizatorzy to jest specyficzna grupa społeczna i to, powiem szczerze, mają swój język, mają swoje różnego rodzaju zajawki, które tylko trzeba rozumieć wtedy, jak się ich z nimi przebywa. Na przykład puść trochę hebel w górę, albo na przykład daj trochę dołów na gainie.
1: Tak, tak.
0: To słuchajcie, żeby zrozumieć realizatora, to trzeba z nim gdzieś beczkę soli.
1: Nie, właśnie nie, ja bym to odwrócił. Czasami trudno zrozumieć redaktora, bo każdy ma swój język własny, migowy i czasami to naprawdę stres, krople potu na czole, gdy się realizuje prezesa na przykład naszego.
0: Ale no, pan tutaj prezes jest wspaniałym człowiekiem.
1: No oczywiście, oczywiście, ale chodzi o to, że prezes już ma swoją własną szkołę i on czegoś oczekuje od realizatora i te same oczekiwania już wytwarzają jakiś pewien stres, prawda? I czasami też prezes słusznie rzuca na głęboką wodę realizatora, prawda? Jakby.
0: Nie tylko realizatora rzuca, no, ale to on robi w dobrej wierze. On, wiesz,
1: tak, oczywiście, całą naszą łódź podwodną rzuca na głęboką wodę prezes. No.
0: Jak przyjmował mnie do pracy, to pamiętam, też mi zadał parę fantastycznych pytań, które pamiętam do dziś. Zrobił to tak inteligentnie, że wszystkiego się dowiedział w ciągu 2-3 minut. Co chciał wiedzieć i to jest po prostu, drodzy państwo, na cześć naszego kultura i drodzy państwo, powiem więcej jeszcze, że to było szczere, co ja powiedziałem, to nie było, i to kolega Tokot tutaj potwierdza.
1: Jak najbardziej, no my, gdybyśmy byli nieszczerzy w Radiu Wnet, to myślę, że nie byłoby dla nas tutaj miejsca, prawda?
0: patronite.pl / Radio Wnet, to pamiętajcie, niech nam żyje i rozkwita nasza stacja Duma Rzeczpospolitej.
1: Tak.
0: Drodzy Państwo, jedziemy dalej w górę. Co my tu mamy? Bo teraz będzie piosenka, którą wiem, że niekoniecznie ty tak bardzo lubisz.
1: Sinusoidalne tutaj ruchy na liście Polish Chart, tak.
0: Nie wiem, co do końca, co ci ten, ale masz prawo, oczywiście. To jest twoje...
1: To nie mój kawał chleba po prostu. No, ja...
0: Rozumiem. Nie kręci cię to.
1: Nie, nie. Taki, nie wiem, jakiś sztuczny mi się czasami wydaje. Ta ich energia jakoś tak jakie dziwne jest. Takie aż nazbyt pozytywne, wesołe, hi hi, ha ha, gitarka, struny.
0: Ale popatrz, ich tatuś śpiewał zupełnie inne piosenki, nie?
1: No właśnie, no właśnie. No ale to dobrze, że nie poszli, oczywiście nie podpięli się. No właśnie, tak. To...
0: Tylko no, miałem go w studiu razem z Radkiem Lucińskim. Ty wtedy prowadziłeś chyba ten program też z nami.
1: Oj, nie.
0: A, to ciebie nie było?
1: Nie mam to szczęścia.
0: Jakiś czas temu Radek Gruciński mi na moją prośbę przywiózł Kubę, bo wtedy Kuba był trochę kontuzjowany i w trójkę poprowadziliśmy program z Kubą Sienkiewiczem. Fantastyczne wspomnienie mam z tego. Zwłaszcza, że Kuba Sienkiewicz jest na co dzień lekarzem neurologiem i napisał swego czasu samouczek dla chorych na Parkinsona na przykład.
1: Taki, o jacie.
0: Takie rzeczy się działy. No, widzisz,
1: co nie
0: się...
1: miałem pojęcia.
0: To posłuchajmy ten kwiat jabłoni i utwór Kometa. No, może ta kometa przyleci i odmieni rzeczywistość naszą i wtedy na przykład będę się starał tutaj siedzącego Igora przekonać, że może dajmy szansę, dać im szansę.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Sandalbans, Dublin, Warszawa. To zamknięta w trzech słowach brytyjsko-irlandzko-polska radiowa historia. Ten program od lat łączy polskich muzyków z wszystkich krajów świata. Z wami, o was, dla was. Polish Chart.
5: Dziękuję ci bardzo, to Igor Hubo, już nawet trochę zapomniałem o tym,
6: o fajnym dżinglu. Tak, no teraz można nagrać, że Czechy, Słowacja, Warszawa, tak można by.
5: Tak, już się
6: czy Niemcy porobiło, nawet nie? Jeszcze tutaj Peter Sary.
5: Peter Sary, pozdrawiamy cię, guten tag, Peter, how are you? On jest Brytyjczykiem urodzonym w Niemczech z polskiej matki.
6: To zrozumie.
5: To jest wszystko, to gdzieś tam w Westfalii się akcja działa. Drodzy Państwo, to była formacja, ulubiona formacja, nie, to nie będę już tam tutaj ten.
6: Aha, no proszę.
5: Formacja Kwiat Jabłoni, no i to można powiedzieć takim, też się kojarzy z ogrodem owocowym. Kwiat jabłoni. Piękne, no, moja babcia miała taki ogród, jak jabłonie kwitną, są, to przecudne są te kwiaty wtedy. Trzy tygodnie.
6: Mnie cieszy właśnie taki prywatny sad zawsze, ponieważ mogę sobie zjeść takie jabłko, jeśli nie pryskane, a często w tym prywatnym sadzie, takim prywatnym, nie... chciałem powiedzieć niehodowlanym, ale to nie to słowo, ale każdy zrozumiał, mam nadzieję. To mogę sobie pozwolić na takie jabłuszko, prawda? Bo te pestycydy, psikadła i tak dalej, to dopiero pozwolą mi, w sensie organizm mi pozwoli na skonsumowanie takiego jabłka, jak będzie pieczone jakieś, prawda? Już przerobione.
5: I wiesz co, teraz jak się tak wsłuchałem, jak ty mówisz, bo zawsze się wsłuchuję, ale nie chodziło o treść, tylko chodziło mi o sposób, jak ty mówisz. To ja już teraz rozumiem, dlaczego ludzie mnie zapytowywują.
6: Zapytowują.
5: Ale Igor będzie, nie? Ja mówię, no będzie. No to dobrze. To ważne, żeby Igor był.
6: Dlaczego? No,
5: ty tworzysz nową epokę w ogóle... zapowiadania.
6: Nie rozumiem. Ja po prostu się tutaj, że tak powiem, świetnie bardzo pomieszały mi się fakty, jeśli chodzi o jabłka. Więc nie widzę tutaj plusów.
5: Ale słuchaj, Czerpakowi nie zabrałeś, bo wtedy by to było jabłko Adama.
6: Nie, ostatnio mi... Nie, może to nie Czerpak, może to już Szymon chyba. Ktoś mi dał cynk na temat śliwek w pokoju balkonowym i bardzo się, tak, bardzo się bałem, bo myślałem, że będzie reakcja alergiczna, ale zjadłem jedną. Miałem w gotowiu, w pogotowiu miałem tabletki, ale nic. I kurczę, aż żałuję, bo w sensie nie żałuję, broń Boże, ale mojej Marysi przyniosłem też śliwki i powiedziałem jej, że będą śliwki, no i potem żałowałem, że...
5: Słuchaj, posłużę się tutaj parafrazą.
6: Tak?
5: Z misia. Śliwkowym kryptożercą mówimy zdecydowane nie.
6: No teraz się stałem takim właśnie kryptożercą śliwkowym, ale nie w tym kontekście misiowym oczywiście, tylko w dosłownym. Ale no kocham śliwki i kocham wiele owoców i myślę, że muszę te bariery, bo tworzy się taka jak bariera w człowieku, prawda? Jak jest jakaś raz reakcja alergiczna, to on już potem nie próbuje po prostu, bo nie chce sobie, po co sobie tego robić, oszczędza sobie. Ale bo też z dojrzewaniem, wraz z dojrzewaniem te alergie się też zmieniają. To jest takie zgubne w tym wszystkim. Więc pewne owoce już kiedyś próbowałem, więc pamiętam ten smak i to jest najgorsze, myślę. Bo na przykład na takie kiwi to mam od zawsze alergię, więc nie żałuję, po prostu nie wiem, co tracę i nie interesuje mnie to, nie lubię, nie zamierzam nawet tutaj rozmyślać na ten temat. Ale na przykład taka nektarynka, brzoskwinia, jabłka, no gruszki, no to jest...
5: Ty byś drugi leśmianem mógł być, jakbyś to wszystko... Słuchaj, bo widziałeś ten tytuł, co tam już u nas był, Śniegórski, to śpiewa.
6: Tak, no nie, no czereśnie, oczywiście.
5: To teraz zerknij na listę, szóste i co tam jest napisane. Nie mów wykonawcy. Tytuł jest jaki?
6: Szóste, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aha, to nie szóste chyba, również...
5: Specjalnie tak powiedziałem,
6: żeby... A dobrze, żeby nie w ogóle, teraz wszyscy zmyleni już... To dałem się również w tę intrygę zaciągnąć.
5: No, ale popatrz.
6: Jestem ciekawy, co tutaj ten pan proponuje. No będzie romantyczny finisz.
5: I on z Wrocławia w zasadzie prawie, że jest. No i powiem szczerze, że owocowo się porobiło. A swoją drogą pamiętajcie jedną rzecz, co jest ważne, że jak jecie śliwki, czereśnie, czy jakieś inne owoce, to mogą być robaczywe, bo to zdrowe nawet jest.
6: No, oczywiście.
5: Tylko żeby nie w piątek, bo w piątki się należy pościć.
6: Ale no dobrze, znowu bym się prawie już złapał na to, gdyby nie ten tutaj taki mini śmieszek z twojej strony, Sławku. No to już byłem w stanie wchodzić w dysputę.
5: Słuchaj, my dzisiaj robimy taką audycję trochę pod kabaret podchodzącą, więc już, bo już

0: Że się zapędzamy w rejony
1: ale dalej zostajemy w tym takim temacie naturalnym, prawda? Teraz od flory do fauny i może troszkę chłodniej, ale
0: słuchaj,
1: to się okaże.
0: Ostatnio właśnie słyszałem, że to jest bardzo modne słowo w stosunku do kobiety, chociaż ja nie wiem, czy to jej nie obraża, czy one się cieszą z tego słowa.
1: No może w tym zdrobnieniu to jest jakieś takie faktycznie, ale w tym tutaj w tej odsłonie, w jakiej to figuruje w tytule, to nie wiem. Mhm. To można interpretować na różne sposoby.
0: No bo tam jest taki ten fragment tekstu tej piosenki, to jest: zobacz, jaka ze mnie foka.
1: A, no to chyba w tym kontekście to jak najbardziej pozytywne.
0: Czyli jak one, tak rozumiem, leżą na plaży, to takie są foczki, tak? To o to chodzi?
1: Właśnie, bo ja sam się zastanawiałem, skąd to może mieć jaką genezę. I chyba teraz rozwiałeś wszelkie wątpliwości, Sławku. Faktycznie, to jest ta plaża.
0: Przeminęło z rozwianiem.
1: Tak. Rozwiało się to wszystko. I foki się spośród tej mgły wyłoniły, prawda? A raczej jedna foka.
0: Wyłonienie to już nie będę wrążył. Drodzy Państwo, pani się nazywa Aga Frączek. Pierwszy raz u nas na liście w historii. Frączyk, przepraszam.
1: Tak, tak, tak.
0: Oj, przepraszam cię, Aguniu. Aga Frączyk, foka i 16 miejsce, nowość na liście. Też nie wierzyłem, że to wygra. I proszę bardzo, jakie piosenki u nas wchodzą.
2: Wyczekany czas, wyszczekany kurort, ubawa dla mas, popachy z agrokulturą. Piasek mamy w różnych zdjęciach.

0: Jak się foczka podobała?
1: No świetna foczka, właśnie taki klimat też właśnie tych, może ten taki hawajski, można by powiedzieć. W sensie, nie wiem, czy to nie było ukulele, tak to brzmiało.
0: Ale wiesz co, ja tak mówiłem wczoraj do Adasia Czerpaka, że jak prowadziliśmy wspólnie ten program, że to jest niesamowite mieć takie państwo. Ja zazdroszczę Amerykanom. No wprawdzie tak, od ruskich kupili Alaskę, więc mają zimno. Proklamowali stan amerykański Hawaii, mają ciepło.

0: Jak oni chcą pobrać jeszcze niektóre inne stany, które ostatnio tam się pojawiły w myślach pana prezydenta, to nie wiem. Natomiast chodzi mi o to, że chodzi mi, no właśnie, i to jeszcze Kanada też miała tam być jako jeden stan oblężenia chyba, chciałem powiedzieć.
1: No właśnie.
0: Natomiast o co mi chodzi tutaj, bo zobacz, oni sobie żyją tam w swoich Stanach Zjednoczonych, gdyby nie ta Floryda, to by mieli w ogóle tak mało zjawiskowo i nagle sobie zrobili Hawaje, to tak my byśmy na przykład zaproponowali jakimś wyspom na oceanie spokojnym: słuchajcie, może zrobimy taką proklamację, że chcecie do Polski. I wiesz, co to by było o tyle fajne, że możemy sobie latać wtedy na takich po kosztach, no bo nikt nie będzie przecież wewnątrz kraju robił jakichś cen biletów nie wiadomo jakich, nie?
1: No tak, to tylko...
0: Dobre mam skojarzenie.
1: No tutaj wchodzi ten taki też narodowościowy teraz w sumie aspekt z tej drugiej strony, mm-hmm. prawda? Więc nie wiem, na ile to by było proste do zrealizowania.
0: Zatem musimy czymś pokusić ich. Na przykład, słuchaj, wyobraź sobie taką reklamę. Dzięki nam możecie być członkiem, częścią Unii Europejskiej.
1: Ale a propos Ameryki, właśnie myślę, że to jest też głównie to, że oni posiadają praktycznie wszystko, jeśli chodzi o tę różnorodność geograficzną, że mogą sobie pojechać i tu, i tam, więc w ogóle nie posiadają tej jeszcze ciekawości świata, tym bardziej, że teraz mają w telefonach wgląd, to, jak może to wyglądać w Europie. I stąd taka ignorancja, myślę,
0: globalna. Tak, wiesz co, opowiadał mi pewien misjonarz, ksiądz znajomy, który był w Afryce. Mówi, że oni tam siedzą sobie bez ubrań prawie, że czasami nie mają za bardzo nic oprócz szałasów, ale każdy ma w ręce iPhone'a.
1: No, oczywiście, że tak. To jest teraz, myślę, takim nieodłącznym elementem każdego. I to już abstrahując od Ameryki, prawda?
0: No tak.
1: Niestety, takie czasy i będzie się to pogłębiać.
0: No i tutaj, drodzy Państwo, tak zawiesiliśmy głosy, żeby nie było, że tylko cały czas sobie dworujemy.
1: Tak,
0: że nie jest tak wesoło. Kto to jeszcze używa słowa dworować?
1: Sławomir Orwat, redaktor, ojciec listy Polish Chart.
0: Bo niektórzy myślą, że dworować to siedzieć na dworze.
1: Nie, my sobie tak tutaj żartujemy, prawda?
0: Tak, to... Jesteś paradna, moja Anielciu, jak powiedziała bohaterka kto to napisał nad Niemnem?
1: Orzeszkowa, tak. Taki pociąg.
0: Pamiętasz,
1: jest właśnie,
0: jesteś paradna. Paradna to było kiedyś zabawne właśnie.
1: No, my no to sobie podworowaliśmy, troszkę się pofrapowaliśmy.
0: No i Globusa też miała, te różne rzeczy miała. Dobra, jedziemy.
1: Jedziemy, kabaret Otto.
0: I daj mi lajka. Jak oni wymyślą, to oni są fajni, jak ich kocham, wiesz, za to słowotwórstwo. Daj mi lajka. To jeszcze 20 lat temu nikt by nie wiedział, o czym ten pan śpiewa.
1: Nie, no ale to jest neologizm, to nie jest słowotwórstwo. Ja bym tutaj...
0: No tak.
1: Bo to taki lajk, taki myślę, facebookowy lajk właśnie. Oni, panowie lubią Facebooka, miłość z Facebooka.
0: Oni są nawet, słuchaj, są, nie wypominam wam, chłopaki, że jesteście starsi ode mnie nawet, co już jest rzadkością w tym studio, ale my z Konradem tam rządzimy, jeżeli chodzi o wiek. Natomiast chodzi o to, że mimo wszystko są dobrze skonstruowani, jeżeli chodzi o wiedzę na temat tych wszystkich algorytmów.
1: Tak, wiedzą panowie. To no, poniekąd trzeba wiedzieć właśnie, jeśli się chce figurować, prawda, działać artystycznie, no to niestety trzeba iść z duchem czasu, choćby ten duch nie był zbyt nielukratywny, nie szlachetny, tylko właśnie...
0: Lukratywny.
1: No, zabrakło mi słowa po prostu. No, ale no, nie jest to coś najlepszego. Co... Postęp niekoniecznie musi oznaczać lepszość. O, może tak. Sławomir Mrożek. O, ale się już popisał. Dobrze, kabaret Ostro.
0: Festiwal Walnięte
1: też. Potem po Festiwalente.
0: Dobrze, Walnięte. No, słuchajcie, dzisiaj to używalnięte będzie obchodziło swoją ważną informację, będzie miało, nawet nie wie jeszcze o tym prowadzący tej pięknej audycji, że rzecz się stała historyczna na liście, ale nie uprzedzajmy faktów, nie uprzedzajmy.
1: Nie uprzedzajmy, to sam jestem zaciekawiony.
0: Daj mi lajka.
1: Daj mi lajka.
0: Kabaret Otto.

0: To była wesoła piosenka, teraz będzie trochę bardziej poważnie i oddaję Ci głos, Igor, jak zawsze przy tej piosence, gdyż Ty potrafisz tam więcej rzeczy powiedzieć niż ja wiem o niej.
1: Tak, teraz znowu się pofrapujemy, jak wspominaliśmy wcześniej. Mianowicie na 14 miejscu jest to awans. Znowu, no, 4 oczka w górę z 18 miejsca, 5 tygodni w zestawieniu. Oczywiście Maja Mecan, Fundacja Cancer Fighters i BDOS 2115. Jest to piękna inicjatywa zapoczątkowana stricte przez tego rapera, który też ma powinowactwa właśnie w rodzinie, jeśli chodzi o tę chorobę. Więc to też traktuję to bardzo personalnie, to całe przedsięwzięcie piękne, jakie zapoczątkował i które potem pociągnął dalej Łatwo Gang ze swoim parodobowym streamem, którego nie gasił, nie spał, nie wyłączał i podczas którego właśnie zbierał pieniądze.
0: Zebrał
1: ćwierć miliarda, tak. Ponad, lekko ponad.
0: W ciągu jednej doby.
1: Nie w ciągu jednej doby. To było w 7-8 dób, ale właśnie chodzi o to, że w ciągu 2-3 ostatnich to naprawdę te 150 milionów chyba przybyło nagle. To była taka kula śnieżna, która się powoli zbierała, toczyła i nagle coraz więcej i coraz więcej się
0: Wiem, że nawet Barcelona się włączyła w to.
1: Tak, no Lamine Yamal tam coś powiedział bodajże, czy tam coś powiedział, Robert Lewandowski go tam nagrał. No wiele pięknych rzeczy w tych okolicznościach zostało przeprowadzonych, paru rapowych, że tak powiem, beefów. To Sławku pamiętasz, mam nadzieję, co to jest beef.
0: Tak, beef to dezaprobata dla tych, dla tego, co się dzieje i coś w rodzaju mowy nienawiści do raka.
1: Nie, to jest akurat diss w tym kontekście, tak? Aha, diss na raka, a beef to jest stricte jakiś konflikt pomiędzy dwiema jednostkami po prostu, najczęściej raperami, aczkolwiek no w tych czasach to coraz częściej też i to są raperki.
0: Najstarsi raperzy to się rodzili, jak ja już byłem duży.
1: Ale właśnie, no jednych z tych najstarszych, można powiedzieć, to były oczywiście, kurczę, teraz żebym nie skłamał. No
0: najstarsi, TDP-a, Kazik, Rychu tak już był, Kazik był Leroy, Scooby-Dooby-Doo, ja pamiętasz?
1: Japa 3, Wzgórze, oczywiście, Wzgórze Japa 3.
0: No, Japa 3 też było, Moich Ludzi.
1: I kurczę, tak, to był TD i Peja właśnie, którzy się pogodzili telefonicznie, no i wiele, wiele więcej. Przeróżne persony zawitały na tym live'ie, na tym streamie Łatwo Ganga, no i później też już miesiące po streamie Szpaku, też jeden z takich większych raperów, nagrał utwór z Fundacją Cancer Fighters, więc to nadal trwa, pokłosia tego nadal zbieramy te żniwa i bardzo dobrze, ponieważ jest to wielkie wydarzenie, myślę, że takie jedno z większych tego roku, o którym oczywiście warto mówić, więc BDS 2115 Maja Mecan, która również udziela się lirycznie i werbalnie na tym utworze, Fundacja Cancer Fighters oczywiście i utwór o tytule Ciągle Tutaj Jestem. Dis na raka.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Wiesz co, ile razy ten utwór słucham, myślałem, że się do niego przyzwyczaję i za każdym razem mam łzy w oczach. I to jest tak silny i mocny kawałek, że...
1: Ja się przyznaję, że jak są już takie utwory, które no w ostatnich tygodniach to pojawiło się więcej takich jeszcze utworów, które wytwarzają we mnie silne emocje, to po prostu ściszam głośnik i ściągam słuchawki i to jest moja taka po prostu jakieś takie, no nie, że radzenie się, ale po prostu omijanie może tego tego spustu, który by wyzwalał po prostu te silne emocje i wpływał na mnie tak, jakbym nie chciał tutaj w godzinach pracy po prostu i w czasie antenowym.
0: No i w takim razie, drodzy Państwo, teraz będzie formacja, która jest u nas gwiazdą z Lublina i to nie chodzi o celobudkę Suflera. Chodzi o formację Smoketown, której przewodniczy Zbyszek Włodarczyk i nagrała ona różne piosenki, nawet zwłaszcza z imionami, w tytule często były też grane. Natomiast utwór, który teraz usłyszycie, mówię do tych, którzy jeszcze nie słyszeli go, bo ci, co słyszeli, to przecież on już był numerem jeden, nie jeden raz. Stwórz mnie, piosenka zespołu Smoketown, tym razem poszła z 9 na 13, 4 oczka w dół, 7 tygodni w zestawieniu, ale to jest kawał szlachetnej, bardzo dobrej muzyki. Posłuchajcie i co ty, Igor, o tym sądzisz?

0: przepraszam za lekkie spóźnienie na wejście, gdyż jem placek z rabarbarą i wiśniami.
1: Oje, no i czemu mówisz to, Sławku, na antenie? Teraz każdemu się zachce takiego placka. No ja mi też. Ale dobrze, skoro się już tak wymieniamy tajemnicami zakulisowymi, to ja też się pochwalę, że na mnie czekają 3 racuchy w pudełeczku, ale jeszcze z nimi zwlekam.
0: Ale rozumiem, że 2 by ci też wystarczyły, gdybym tam przyjechał.
1: Wiesz co, Sławku, może dzisiaj odpuśćmy, wiesz, ja sobie.
0: No tak, nie.
1: Co, innym razem.
0: Biorę pod uwagę, jak dużo ostatnio włożyłeś wysiłków.
1: Tak.
0: Pracę, to ja ci wszystko wybaczam.
1: Trzeba napełnić tę końską siłę, tak, żeby dalej
0: jeść.
1: Działać.
0: Bez obroku koń nie pojedzie.
1: No, dokładnie. A trzeba tutaj na galop mieć siłę, na cwał. Kłus również czasami ma miejsce. A to pokłusuje po 23 dopiero.
0: Rzec Igora chłop na schwał, nawet będzie robił cwał.
1: I to nie jedna z wielu dam powie i przyniesie jemu
0: ban.
1: Kram. Nagród, kram.
0: Chciałem cokolwiek wymyślić do rymu i poważyć. I tak lepiej to zrobiłeś.
1: Nie, dobra. Właśnie nie. Sam się tutaj popisałem, że tak powiem.
0: Nie, tutaj żeśmy pojechali trochę w stronę tak freestyle'owania.
1: Ja nigdy nie byłem dobrym freestyle'owcem. Ja lubię pisać myśleć.
0: Ja w ogóle to...
1: Nie, no, wiesz, Sławku, to czasami po prostu trzeba wyłączyć myślenie. Ja mam właśnie za duży ten filtr w głowie i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tak dukać tymi słowami, a czasami to naprawdę działa, ten strumień po prostu.
0: No i nawet jeden znany pisarz nazwał się Dukaj, bo stwierdził, że widocznie takie słowo jeszcze w tym kontekście nie występowało w Polsce. Polecam Dukaja.
1: Ja nie czytałem, ale widziałem na własne oczy tutaj w Radiu Wnet, więc...
0: Mam 3 to miska.
1: O.
0: Nie, że te miskę, tylko
1: ale,
0: to miska.
1: Czyli jesteś tutaj zaznajomiony, Sławku, z literaturą science fiction pana Dukaja.
0: Znaczy, to jest fantasy bardziej. Science fiction. To jest bardziej fantasy i to jest, ja bym powiedział nawet, że to jest coś w rodzaju futurologii bardziej niż...
1: O, rozumiem. Cyberpunk.
0: Na przykład to nawiązanie do katedry tego filmu krótkometrażowego, który zdobył Oscara, nie?
1: A, Bagiński to reżyserował bodajże. Mhm.
0: Mhm. Dobra, to sobie przegadamy to kiedyś na festiwalu Valente, będziecie prowadzić, drodzy Państwo, mamy fantastyczny duet Dąbrowski i Tokot i tworzą taki piękny program, który w niedzielę o 15 polecam Państwu, jutro też będzie się działo.
1: Będzie się działo. Będzie Mały Książę w tłumaczeniu Joanny Rawik, Antoine de Saint-Exupéry, omawiany właśnie jutro w godzinach
0: Festina. Sam jestem ciekaw, bo czy wyłapałeś wszystkie różnice i tak dalej. Drodzy Państwo, teraz będziemy mieli w takim razie utwór zatytułowany Pac-Man i Myslowic w tym nowym, już bezrojkowym składzie z parzy mięsem i tak dalej. Posłuchajmy Pac-Mana na 24. był, a teraz 12. proszę bardzo.

0: No i tak oto tu teraz zadziwią się wszyscy, bo było o foczce, teraz będzie o pszczółce. I to jeszcze, to jest historia tej piosenki, umieszczenia jej na liście Polish Chart jest bardzo ciekawa i muszę tutaj się trochę wytłumaczyć. Mówicie, kiedy Maja Chwalińska wygrywała Roland Garros prawie, doszła do finału i pokonała po drodze tam nie wiem ileś tysięcy zawodniczek, żeby dojść do tego finału. No na jej cześć dałem piosenkę Pszczółkę Maja w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego. I Chwalińska do tej pory jakoś tak miała potem kontuzję i tak dalej, różne rzeczy się dzieją. Życzymy jej jak najlepiej, to na szczęście Iga teraz przejęła pałeczkę. Natomiast piosenka zostaje i idzie w górę. I co ty na to, Tokot?
1: No, to tylko pokazuje pewien też sentyment, jaki drzemie w słuchaczach, myślę. Oczywiście szacunek do osiągnięć pani Mai Chwalińskiej to jedno, ale do drugie to sama magia tego utworu, prawda?
0: I ja też myślałem, że to będzie tak, wiesz, trwało razem z jej sukcesami kolejnymi, a tutaj się na razie zatrzymało.
1: Może to jest jednak znak, że kolejne sukcesy przed nami, tylko musimy dać im troszkę więcej czasu.
0: Mhm. Poza tym Maja ma tą trudność, że jest drobniutka w ogóle i musi więcej ćwiczyć, żeby mieć tyle samo sił, co takie umięśnione Sereny Williams na przykład.
1: No tak, tak. No i to też kort jest wtedy większy, prawda, dla niej, więc musi bardziej tutaj zasięg jest mniejszy, trzeba więcej pobiegać czasami i tak dalej. Mhm.
0: Drodzy Państwo, to zapowiem to tak. Śpiewające. Czy mogę, pamiętasz, taki program był, że jedna pani wybierała z trzech panów jednego pana, z którym już jechała na wycieczkę, później mówiła narzeczonemu, że to tylko ta wycieczka, nic więcej, tam się nie denerwuj.
1: Nie.
0: I był taki program Randka w ciemno i najlepsze były takie numery, że ktoś tam zadawał pytanie, a on mówi, czy mogę odpowiedzieć śpiewająco, i miał już gotową gitarę pod krzesłem.
1: Ty też masz, Sławku?
0: Ja pod krzesłem, nie chcesz wiedzieć, co ja mam pod krzesłem. Coca-Cola z cytryną.
1: Ojej.
0: Miałem nie lokować produktów. Przepraszam. Dobrze. No ale zapytałeś, no to powiedziałem prawdę i tak nie, dobrze. Teraz będzie w takim razie, drodzy Państwo, zdrowa żywność. Bo pszczółki robią miodek i nie chodzi tu o profesora Miodka oczywiście, też z Wrocławia rodem. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Więcej już się nie będę wygłupiał, proszę bardzo.

0: To było miejsce numer 11, Zbigniew Wodecki i Pszczółka Maja. Natomiast nie uwierzą Państwo, kto zwyciężył na miejscu 10. Dzisiaj z 12. Dwa oczka w górę, 3 tygodnie w zestawieniu. I otóż jest to formacja, którą miałem przyjemność zapowiadać w Sulejówku pod Warszawą parę lat temu. I tam były też takie gwiazdy jak Marek Piekarczyk, jak z WW Mateusz Pospieszalski, Bemol i różne inne gwiazdy, które były tylko i wyłącznie gwiazdami dla pokazania ówczesnej jeszcze większej gwiazdy, Remigiusza Schumana, którego witamy po drugiej stronie telefonu. Cześć Remiku, co słychać?
1: Witaj Sławku, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Tak, bo wielu słuchaczy doszło, których nie było szans zapoznać wcześniej z twórczością twoją, Remiku, więc powiedzmy sobie otwarcie. Remig jest od dziecka człowiekiem niewidzącym, stąd też ta nazwa zespołu, niewidzialność Remigiusza Schumana. A jednocześnie to światło, wiadomo, że jest to, musi być w związku z tym to przenośnia, a bym powiedział, że taka, bym powiedział, mocna metafora jakiejś dobrej energii, dobrej strony tego wszechświata duchowego. Dobrze myślę?
1: Jak najbardziej.
0: Wytłumacz się z tego, bo oprócz tego, że śpiewasz panka i piosenki okazjonalne, to śpiewasz przede wszystkim właśnie bardzo zaangażowane piosenki o walce dobra ze złem, gdzie oczywiście cały czas opiewasz w tych swoich piosenkach siłę boską, stwórczą i tą tak zwaną tą siłę, która podtrzymuje nas przy życiu, tym, że jakże trudnym czasami, takim bym powiedział nawet hiobowym.
1: Tak, i dlatego jest potrzebne światło i stąd właśnie ten tytuł piosenki i o tym ta piosenka. Jestem niezwykle mile zaskoczony, że akurat ta piosenka znalazła się na liście, że ją zaproponowałeś i że słuchacze chcą jej słuchać po prostu, no, bo ona się posługując się takimi kryteriami potocznymi na listę przebojów absolutnie nie nadaje. Wydaje się, że
0: Igor, powiedz
1: za poważna...
0: coś, bo to jest. To dzisiaj mamy już dużo takich piosenek na liście, które podobno się nie nadawały, prawda?
1: No bo to jest specjalna lista, która ma specjalnych słuchaczy. To znaczy wrażliwych. To znaczy
0: wrażliwych. Mhm. I powiedz Remik, bo jesteś człowiekiem związanym bardzo silnie, chociaż pochodzisz spod wielkopolskiej stolicy Poznań, z Mosiny, fantastycznej miejscowości, gdzie chodzą eleganty po ulicach.
1: Która też była stolicą przez kilka dni w 1848 roku powstała Rzeczpospolita Mosińska.
0: A to w tym roku, o ile ja pamiętam z historii, byłem zawsze z niej dobry w miarę, to była Wiosna Ludów.
1: Tak. No i był taki moment, że Mosina została przez Krauthofera Krotowskiego ogłoszona z tym taką, no jakby tymczasową stolicą Rzeczpospolitej Mosińskiej. No, nie trwało to długo, ale jest to ciekawostka.
0: Ale monetę swoją wybiliście już, zdążyliście wybić.
1: Tak, Mosin.
0: Powiedz mi, jeżeli mogę cię prosić, Remik, jak to jest z tym twoim graniem, bo pewnego, pamiętam ten piękny występ twój, kiedy cała Polska robiła akcję, żeby zebrać ci, była to akcja zainicjowana przez Leszka Cichońskiego, masz fantastyczną gitarę, która jest szczególna, prawda?
1: Tak. To jest gitara akustyczna marki Cole Clark. Znakomita gitara, której mogę używać, na której mogę grać. Faktycznie dzięki inicjatywie Leszka Cichońskiego, który jak się dowiedział o tym, że po prostu się znalazłem w potrzebie, bo gitara, która wcześniej mi służyła, się wysłużyła i musiała przejść na zasłużoną emeryturę. Jak się o tym Leszek dowiedział, to postanowił pomóc. No i rzeczywiście została zorganizowana taka akcja, była zrzutka, były koncerty. Głównie tutaj we Wrocławiu zresztą miałem szczęście i zaszczyt grywać z ekipami Leszka. Nawet pojawił się Kenny Carr, gitarzysta, który przez 10 lat grał z Rayem Charlesem. A który też pomieszkiwał we Wrocławiu. No więc związki z Wrocławiem są silne moje, bo one się nie zaczęły przy okazji tej akcji, ale dużo, dużo wcześniej ja tutaj studiowałem. Mówię tutaj, bo w tej chwili jestem akurat we Wrocławiu.
0: No właśnie, wszyscy o tym nie
1: Sławek nie tak zawsze umie trafić. Więc bardzo dobrze się tutaj czuję, mam tutaj przyjaciół i chętnie tutaj wracam.
0: Pozdrów swoich przyjaciół.
1: Właściwie same dobre wspomnienia. No. Akurat my poznaliśmy się w Poznaniu, ale przecież ty jesteś, nadajesz z wrocławskiego studia Radia Wnet.
0: Tak, i pozdrawiam twoich przyjaciół z Wrocławia, przepraszam, których teraz masz gdzieś blisko siebie. Natomiast ja mam prośbę do ciebie, Remik. Będziemy jeszcze więcej o tobie mówić, myślę, w najbliższym czasie, żeby chcę zrobić znowu taką przypominajkę twojej całej historii grania, ponieważ jest to, drodzy państwo, jest czego słuchać, jest co robić i wielkie gwiazdy przyciągasz, to co nie każdemu się udaje, takich jak Robert Lica, Friedrich, jak Marek Piekaczek wspomniany, czy też właśnie Mateusz Pospieszalski i wielu, wielu innych.
1: Tak, mam dużo szczęścia do ludzi.
0: No i Łukasz Drapała i tak dalej, i tak dalej. Obecny wokalista Perfekty.
1: Drodzy państwo... Ja jestem dumny.
0: Ja też, bo ja zapowiadałem ten koncert w Sulejówku pod Warszawą, gdzie...
1: Tak, tego koncertu nie da się zapomnieć. On zresztą jest dostępny na YouTube. Gdyby kogoś to interesowało, to można wpisać Remigiusz Schumann, Radio Wnet. To był 1 kwietnia 2023 roku.
0: I to nie był prymatyk.
1: Nie był to prymatyk.
0: Zapowiadajmy w takim razie, bo ale może zanim to zapowiesz, jeszcze dwa słowa. Jak się ma zespół Niewidzialność Remigiusza Schumanna? Czy są zmiany w składzie? Czy jesteście stabilni? I co będziecie... Jak będziecie dawać o sobie znać, jeżeli faktycznie dobrze wam idzie istnienie dalsze?
1: Cieszę się, że o to pytasz, bo pytasz w momencie, w którym zespół właśnie ruszył do pracy, bo ostatni czas był czasem odpoczynku. Po prostu każdy z nas miał inne sprawy, których musiał, no absorbujące były, ale właśnie doszedł do nas nowy perkusista, wspaniały Igor Dyniewicz. No i zaczęliśmy próby i co ważne, już powstaje nowy materiał i w listopadzie będziemy grać pierwszy koncert w tym składzie i z nowymi też piosenkami w warszawskim składzie Butelek.
0: Drodzy państwo, będziemy, tak jak obiecałem, jeszcze częściej się spotykać z Remigiuszem Schumannem, bo już czas na to. A na razie zapowiedzmy na miejscu, w takim razie 10. Dobrze mówię, jeszcze tak wysoko dawno nie byłeś.
1: Jestem naprawdę i zaskoczony, i zaszczycony. No i pozwolę sobie też publicznie podziękować tobie, Sławku, za to, że o mnie pamiętasz. Ja nie czułem się w ogóle godny. Ale
0: nie, drodzy państwo, sami posłuchacie, że to jest piękne nagranie i to nieprawda, co mówi, to taka skromność wychodzi z ciebie.
1: Piosenka jest... No... Myślę, że chciałbym bardzo, żeby mogła pomagać, o, tak powiem.
0: Jest to piosenka, która ma silne oddziaływanie na ludzką psychikę. Oczywiście to dobre oddziaływanie, to świetliste.
1: Wyszedłem po prostu od tego, że no mamy wszyscy, każdy ma jakieś trudne doświadczenia, o których czasem może nie chciałoby się pamiętać, ale one nie muszą nas trzymać za gardło, ani niszczyć. O tym jest ta piosenka.
0: Pamiętasz tą ten film, który z lat 80. czy 90. to było Podążaj w stronę światła.
1: O tak, tak, tak, tak.
0: No właśnie to jest też trochę o tym i trochę nasza pani Joasia Rawik właśnie w tej chwili też podąża w stronę światła. To światło czeka na nas wszystkich. Kiedyś tam się spotkamy w tym świetle.
1: Oby tak tego było. Sobie życzymy, prawda?
0: A teraz posłuchajmy o niewidzialność Remigiusza Schumana i utwór Światło.
1: To ja zapowiem?
0: Tak.
1: Światło, niewidzialność Remigiusza Schumana. Dziękuję.

0: Piękne, urokliwe dźwięki i słowa wiele mówiące to Remigiusz Schumann i właściwie jego niewidzialność i utwór Światło, który wybrzmiał przed chwilą na miejscu 10. Natomiast na miejscu 9 jeden z moich serdecznych przyjaciół, których znam już lat, oj. Olku, ile my się znamy lat?
1: No cześć Sławku, dobry witam wieczór wszystkim. Trudne pytanie na sam początek. Ile my się znamy lat? Wiesz co, kilkanaście? To już chyba będzie z 13? No, tak. To szczęśliwa liczba.
0: Poznaliśmy się w Wielkiej Brytanii, bo gdyby nie Wielka Brytania, to moglibyśmy się do dzisiaj nie poznać przypadkiem. Gdyż tak nam przyszło razem mieszkać, żyć w jednych okolicach. Kiedy ja założyłem swoją audycję radiową, zespół Human Control już wtedy istniał. I którym tak przewodniczy właśnie Olek, tu siedzący obecny wokalista zespołu, który się nazywa Populares. I wtedy graliście muzykę bardzo podobną do tej, którą gra Populares, tylko że po angielsku. Dobrze myślę?
1: Tak, to prawda, dokładnie tak. No może troszkę muzyka była mocniejsza niż to, co gramy teraz.
0: No, hardkorowa faktycznie bardziej.
1: No, dokładnie. I faktycznie po angielsku, co też było pewnym wyczynem, że tak powiem, bo jednak co ojczysty język, to ojczysty język.
0: I byliście pierwszą większą kapelą, przepraszam bardzo, czasem mi się uruchamiają wspomnienia, jak sobie wyobraziłem nasze pierwsze spotkanie, to niestety ono zawsze się kończy z tym salwą uśmiechu. Ale to nie znaczy, że było tak źle, tylko tak wesoło było, drodzy Państwo. I to była pierwsza większa kapela, która przyjechała specjalnie ze Stolecy Zjednoczonego Królestwa, czyli Londynu, do małej dziury, ale urokliwej bardzo, pod tytułem St Albans. I pamiętam, weszliśmy do pierwszego pubu, który istniał.
1: Tak jest. Pub z odkurzaczem, trzeba dopowiedzieć. Tą historię to już chyba wszyscy znają, ale to jest legendarne.
0: Tak, tak, odkurzacz, bo o 11 zamykają puby w Wielkiej Brytanii, drodzy Państwo. Myśmy o tym nie wiedzieliśmy i tak już było 15 po 11, a oni cały czas odkurzali tutaj wokół naszego stolika, chociaż pub był ogromny. No, także potem były te skoki na rampę i ciemnościa.
1: Mamy tak jest, pamiętam wyjściem dzisiaj ewakuacyjnym.
0: Tak, wyjściem ewakuacyjnym, bo widzisz, że już nie będą otwierać, bo tam już pozamykali wszystkie plomby, pozakładali te takie mamy wspomnienia z Olkiem i grali oni wtedy taką podobną muzykę, tylko bardziej hardkorową, jak to stwierdziliśmy. Powiedz mi, jak się ma zespół Populares?
1: Bardzo dobrze. Muszę Ci powiedzieć, że właśnie pracujemy nad nowym materiałem i to dość ostro. Mm-hmm. Tak więc mam nadzieję, że już niedługo uda nam się ten materiał zaprezentować na żywo na najbliższych koncertach, które miejmy nadzieję zagramy już niedługo, ponieważ właśnie gdzieś planujemy teraz jesienne granie, że tak powiem.
0: To może Wrocław, co?
1: A jest to bardzo możliwe, ponieważ skontaktowałem się niedawno, że tak powiem, odnowiłem znajomość z Markiem Funkasem, może go kojarzysz z Anglii,
0: też pewnie, że tak, przecież to był...
1: dokładnie. Tak, i on też właśnie jest przecież we Wrocławiu, też ma swoją kapelę i planujemy zrobić wspólne granie na zasadzie, my zagramy z nimi we Wrocławiu, oni zagrają z nami gdzieś tutaj w Katowicach czy w okolicach, więc mam nadzieję, że na jesień uda się coś razem właśnie zorganizować.
0: Przecież Marek Funkas grał przecież, pamiętasz, z Remim Juśkiewiczem i to były fajne w ogóle... Zobowiązuję cię bardzo, proszę w zasadzie, żebyś mi dał namiary na Marka, bo ja nie wiedziałem, że on w ogóle się gdzieś kręci. On to świetną muzykę grał zawsze, pamiętam.
1: Tak, on przecież jest we Wrocławiu tak samo. On nie pamiętam, ten, on ma tam portal, nie pamiętam, teraz wyleciało mi z głowy, jak się nazywał to, w czym on się udziela, czy nawet prowadzi. W każdym razie działa tam prężnie i widzieliśmy się z nim pod koniec roku na przeglądzie kapel w Legnicy. Tam właśnie odświeżyliśmy tak trochę kontakt.
0: No to fajnie, to w takim razie czekam na kontakty, bo damy go na listę jego ulubionych przebojów, która już istniała w czasach, jak jeszcze Państwo tu w Polsce o nas w ogóle nie słyszeli, a myśmy już się znali i stworzyliśmy listę, prawda, Olku?
1: Dokładnie tak, my jesteśmy tacy starzy właśnie.
0: No. U po nas już tylko w zasadzie kto? Wiecznie żywy Walt Disney.
1: No, dokładnie.
0: drodzy
1: państwo.
0: I
1: taka pani wokalistka polska, którą odkopują zawsze na Sylwestra.
0: Oj, nie.
1: To chyba wszyscy wtedy wiedzą, kto.
0: Nefretiri wtedy pyta, słuchaj, Mary, posuń się.
1: Dokładnie.
0: Ja też chcę widzieć. Drodzy państwo, w takim razie teraz będzie zespół Popularec w utworze Wieszcze. Kto to są Wieszcze, to już żeśmy omówili parę razy. Chodzi o to, że to są nasi ukochani politycy i dobrze mówię?
1: Tak jest, dokładnie tak. I tu chciałbym dodać, że widzisz, chyba ten utwór jednak robi swoją robotę, ponieważ jest najdłużej utrzymującym się utworem Populares na liście, jeśli dobrze kojarzę, bo jesteśmy z Wieszczami tam już całkiem długo, więc działa.
0: Posłuchajmy. Dzięki ci, Olku, za wizytę w studiu.
1: Dzięki również.

0: Przypominam, drodzy Państwo, że mamy 330 notowanie listy polskich przebojów Radia Wnet Polish Chart, która sobie trwa i jesteśmy przy miejscu numer 9, gdzie popularny zespół Śląsko-Dąbrowski wybrzmiał przed chwilą w postaci piosenki Wieszcze. A teraz będzie niespodzianka totalna, ponieważ będzie to wykonawca nowość na liście totalna. Po raz pierwszy w historii na liście Polish Chart artysta o nazwisku Mikołaj Chojecki, z którym od 2 tygodni próbowałem nawiązać kontakt i udało się to Igorowi Toporowskiemu. Witam Ciebie, Mikołaju. Halo, halo. Czy to witam Ciebie, Mikołaju, serdecznie w imieniu listy Polish Chart. Czy mógłbyś gdzieś przejść w okolice okna może, czy gdzieś, gdzie będzie bardziej stabilny? Słuchajcie, drodzy Państwo, może ja powiem za siebie w tej chwili, czy dobrze, poprawiaj mnie, jeżeli gdzieś będzie jakieś przekłamanie. Mianowicie Mikołaj Chojecki jest aktorem, wokalistą, muzykiem, artystą związanym z Śląskiem Opolskim, z Nysą i miejscowościami przyległymi, Wrocławiem też i trochę i tak dalej. Mieliśmy okazję się spotkać podczas koncertu, kiedy wystąpiłeś jako gość pewnej piosenki z Natalią Balik w koncercie poświęconej piosenką Magdy Umer. Pamiętasz ten moment?
1: Tak, pamiętam. To było we Wrocławiu w Vertigo.
0: To teraz mam dla Ciebie niespodziankę. Nie rozłączaj się, tylko słuchaj uważnie, co Ci zagramy, żeby to było takie zaproszenie Ciebie na listę Polish Chart, że myślimy o Tobie dobrze. Posłuchaj w takim razie i proszę się nie rozłączaj. Mhm.
2: Halo? Halo? Proszę Pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy Pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby Pani u mnie zagrała, dobrze?
3: Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról.
2: Ale proszę Panie, to jest główna rola.
3: Żadnej z ról.
2: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Nie Pani to weźmie pod uwagę.
3: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
2: Film robimy, czy Pani to rozumie? Halo?
3: Nawet o ból.
2: Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę
3: nie
2: Pani.
3: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał kto. Po siebie wracam.
2: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy. Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
3: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
2: Ja mam sztucę, a Pani...

0: to słyszy?
1: Parole, parole, parole, parole, parole, naprawdę parole.
0: A, parole, parole.
1: Już siebie wolę.
0: Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała. Halo?

0: coś proponuję. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo, z panią małżeństwo. Nie, że pani rozumie, halo.
1: Nie a propos, a
0: też nie.
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na to?

0: nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: I jak tu, Mikołaju, wspominasz ten, że wasz występ z tą piosenką, tylko pozmienialiście troszeczkę, ale też było fajnie i zabawnie, treść tego wejścia tego pana aktora?
2: No, tak wyszło, nie powiem. Aczkolwiek wydaje mi się, że nawet gdybym użył słów, które są w oryginale, to i tak byłbym daleko, daleko za mistrzem Gajosem, więc zrobiłem to może trochę bardziej po swojemu, czułem się komfortowo, więc może poszło to w taką właśnie stronę bardziej autorskiej interpretacji, ale uważam, że nie było źle.
1: Nie, właśnie chcę powiedzieć, że było bardzo dobrze, bo to, co zrobiliście, to było majstersztyk niesamowity. Zwłaszcza, że ty pokazałeś wtedy dla mnie i dla państwa siedzącym w studiu, powiedziałem teraz trochę w języku Podlasia, oni nie mówią, że ktoś powiedział komuś, tylko dla kogoś. No i pamiętam, że bardzo mi się to podobało, co zrobiliście, i wtedy zaproponowałem ci, żebyś wysłał mi swoje nagranie, ale ono gdzieś tam się jeszcze nie pojawiło i na ostatniej chwili, przed tym notowaniem, dosłownie minuty przed notowaniem, wpłynęła piosenka pod tytułem Czereśnie, a już taką jedną mamy o tytule Czereśnie na liście była. Mariusz Niegórski z Małopolski śpiewają. Powiedz mi, jak długo pracowałeś nad piosenką Czereśnie i ile czasu trwało jej nagranie?
2: Piosenka Czereśnie to jest przypadek. Gdzieś w ferworze pomiędzy egzaminami na studia na wokalistykę jazzową siadłem do pianina i wykleciłem coś, co było zupełnie odbiegające od tego, co w danym momencie śpiewałem, no bo byłem zmuszony. I usiadłem, wlazło mi coś pod palce i usłyszałem w głowie tekst, który uznałem, kurczę, chciałbym mieć taką piosenkę. A reszta już jakoś przelała się sama, powstała, a nagranie było jeszcze szybsze. Nagranie było zrobione w parku, potem gdzieś dogrywaliśmy. Jest to zrobione, co prawda trochę chętnicz, ale uważam, że klimatem się może obronić, a że było to robione na szybko.
1: Bardzo. Także... Mhm. Ma swój piękny klimat właśnie. To mnie zachwyciło w tej piosence. I powiem ci, że masz ode mnie stałe zaproszenie na listę Polish Chart z czymkolwiek będziesz miał w życiu, bo wiem, że zrobisz to dobrze. I powiem ci, że jestem bardzo poruszony tym, że tacy artyści gdzieś się pojawiają w moim, naszym życiu potem, gdyż ósme miejsce jako debiut kogoś, kto nigdy nie był na tej liście i nawet nie wiedział za bardzo chyba o jej istnieniu, bo to też trochę dzięki Natalii Bali, która wygrała już dwukrotnie tą naszą listę swego czasu, też się dowiedziałeś. Życzę tobie wielu sukcesów z tą piosenką, jak i z kolejnymi, które gdzieś będziesz nagrywał, bo mam nadzieję, że posiadasz więcej takich piosenek w repertuarze.
2: Tak, jest ich więcej, ale... Jakiś taki perfekcjonizm, który się we mnie odzywa, doprowadza mnie do tego, że nie wypuszczam piosenek, które chciałbym jak najszybciej wypuszczać. Przez to, że dłubię, produkcyjnie staram się udoskonalać, ale już mogę obiecać, że niedługo będziemy trochę więcej do słuchania. Więc mam nadzieję, że będziemy się częściej słyszeć na antenie.
1: Ja się też cieszę, że cię poznałem i że jesteś z nami. I posłuchajcie, drodzy państwo, miejsce ósme, Mikołaj Chojecki, tu obecny wśród nas w tej chwili, i utwór zatytułowany Czereśnie, nowość.
3: Brał to, co mu się należy, i nie miał przy tym innych żyć. To ty mnie nauczyłaś kochać ptaków ranny świergot z nad drzew. Choć to ściemam, bo cię nie ma w myślach, twój szkicuje schemat, by z nim ciebie czekać dzień za dniem. Więc chodź, bo mówiłaś we śnie, że gdy dojrzeją czereśnie, to będziesz każdym z mych słoń.

co bije od twych łask, światłem stu nowych szans i prowadź mnie na dobry tor, aj miam mo. Przelałem na płótno z pamięci

Popatrz mi łaskawie, bym dobrze zaczynać mógł dzień. I dla mojej satysfakcji bądź mi źródłem inspiracji, by móc z oczu twych melodię pleść. Więc chodź, bo mówiłaś we śnie, że gdy dojrzeją czereśnie, to będziesz każdym z mych słońc, więc racz czyn w słowa tchnąć.

0: To był Mikołaj Chojecki i jego czereśnie. Podobało się?
1: Och, udało mi się połączyć tutaj z Państwem, bardzo się cieszę. Tak, bardzo, bardzo fajny wykon i też z tą całą historią, którą opowiedział Mikołaj, to też nadaje to wdzięku. Tym bardziej, że musiałem troszkę podbić o kilka decybeli to nagranie z parku.
0: Tak, masz rację co do jednej rzeczy, że tu się przyznał zresztą kolega aktor, że popełnił ten utwór bardzo technicznie, powiedział tak amatorsko, ale to właśnie miałem, nie wiem jak tobie, ale dla mnie to miało swój urok, bo ta piosenka nie jest napompowana, nie ma jakiegoś takiego, że ma wszystko gdzieś jakieś,
1: no, na ostatni guzik dopięte, tak, jak najbardziej.
0: Tak, tak, i ona jest taka właśnie.
1: To prawda, ma swój urok i myślałem, że już nie będzie tak sensualnie w tych czereśniach, ale jednak druga zwrotka troszkę coś tam pokazała.
0: No to czereśnie jakoś tak w kobietach widzę, znaczy w mężczyznach, którzy śpiewają tak tych kobiet, powodują jakieś takie, no bym powiedział, rzeczy, które po 22 się dopiero mogą tak naprawdę...
1: Na szczęście jesteśmy 46 sekund po 22.
0: Drodzy Państwo, teraz będzie w takim razie kolejny utwór, który jest nowością, ale zespół znany już jest bardzo dobrze, bo jest to poznański zespół Szamara. Kojarzysz ten zespół na pewno bardzo dobrze.
1: Tak, oczywiście.
0: Pamiętasz, to było pierwszy raz, jak się pojawiła piosenka Szamara, ja zadzwoniłem do Ciebie i Igor, ta piosenka, ta wokalistka, to mi się kojarzy z zespołem Prorok. Tobie też się nie kojarzy?
1: Ja wtedy powiedziałem, no nie za bardzo, bo troszkę jeszcze nie mam takiego tutaj obejścia, Prorok, Szamara, ale wierzę Ci, Sławku.
0: A teraz będzie taki, że oni śpiewają po polsku, nie śpiewają, ale tytuł jest po angielsku.
1: Tak, jest to nowość, więc jestem bardzo ciekawy, ponieważ dawno nie słyszeliśmy nowej Szamary i oczywiście tutaj jest bardzo wysoko ten utwór i co jeszcze ciekawsze, jest to ostatnia nowość, jeśli chodzi o dzisiejsze notowanie. Więc powyżej siódmego miejsca już tylko stare wygi, giganci, można by tak powiedzieć.
0: Giganci.
1: Tak, dokładnie.
0: Posłuchajmy w takim razie.

0: No i tak sobie tutaj rozmawiamy z Igorem pod nosem i podczas piosenek i stwierdziliśmy, że jaki zespół Szamara, taki sama Lena, to są formacja i wokalistka, które zrobili ogromny progres z tym, co proponowali kiedyś i teraz. I forma, jak i treść, jak i muzyka sama, też aranżacja, jak i przede wszystkim wykon. Jest to kawał dobrej roboty rockowej.
1: Tak, tak. I właśnie takie nieoczywiste skorzystanie z tego narzędzia, jakim jest wokal, prawda? Ja bardzo lubię takie rozwiązania. Przez to nawet, jakby, i tutaj nie mówię źle o refrenie, ale po prostu przez ten wokal, przez te zwrotki, one się wydają nawet aż ciekawsze i chce się, jakby człowiek jest ciekawy. Ponieważ no, każdy wers był w sumie interpretowany i przez to prezentowany inaczej. I to było takie ciekawe i przyjemne właśnie. Więc
0: szczerze
1: super.
0: Mówiąc, to jest to dla mnie najlepszy wykon Leny, jaki kiedykolwiek słyszałem, nawet lepszy od TikToka zespołu Prorok, który był dla mnie takim wzorcem.
1: Ja myślę, że również. Na pewno nie jestem tak obeznany z całą twórczością, ale też wiele utworów słyszałem w wykonaniu Leny i no to jest naprawdę coś takiego wyjątkowego. Tak, tak, tak. Ten generalnie ten utwór właśnie.
0: Tutaj można powiedzieć, że poznaniacy, tutaj dwa sukcesy. Dzisiaj Lena, wczoraj Kolejosz i 7-0 z Cetwin. Gratulujemy Kolejorzom. No i teraz będziemy przechodzić do następnej piosenki, to już do Warszawy dojechaliśmy znowu tym razem, gdyż formacja Piglets Deep Forest, czyli tak bym powiedział kółko zagubionego prosiaczka, tym razem nie po angielsku i nie o fizyce jądrowej, ale o bardzo poważnych sprawach spotkamy się. Czyli to jest, znowu wracamy do tego, co nas bardzo mocno poruszyło w tym tygodniu, jak i odejście pani Anny, tak i wiele innych odejść. To był bardzo niestety smutny czas w ostatnich dwóch tygodniach w tym temacie. No i o tym jest ta piosenka właśnie. Spotkamy się, posłuchajcie dobrze, o czym śpiewa nasza Monika i będziecie wszystko wiedzieli.

0: Podziwiam czasami taki rodzaj zespolenia myśli, kiedy artysta tworzy coś, o czym nie wie, że się stało w naszym życiu, a my to świetnie odczytujemy, że to jest jakby dla nas uszyte.
1: Tak, tak, tak, tak. I dojrzewając, przechodząc przez życie, nabywamy, poznajemy nowe konteksty i tutaj no nie ukrywam, że można poczuć kolejną głębię tego utworu.
0: Poza tym zobacz, jak się układa nasza audycja, że im bliżej końca, tym większa nostalgia się robi po tym świetle Schumana i ja było tak śmiesznie na początku i zabawnie wręcz. Co świadczy, że jest to, ta lista Polish Chart jest troszeczkę jak nasze życie. Raz takie, raz inne. Ale jest to ta szczerość, prawda, która jest w tej muzyce, którą propagujemy i która nie jest tylko reggaetonem pewnego pana, który gdzieś tam sobie śpiewuje, tylko jest głębszą myślą twórczą. Tak bym to określił.
1: Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo różnorodne właśnie wszystko, tak? Tak jak teraz to tak skonkludować jednym słowem.
0: No właśnie, znowu trudne słowo powstało w naszej... To jest też ciekawe, że wypowiadamy często słowa, których rzadko się słyszy. I to też jest edukacyjna rola radia w tym momencie. patronite.pl/radio.net. Drodzy Państwo, teraz będzie taki odczyt będzie. Będziemy odrobić odczyt. Mianowicie na 20 tym notowaniu to będzie Madness i zespół Destiny.
1: BTA i Zachale nad Mą, czyli otulony, a ciemnością na miejscu 19.
0: Tropical Soldiers in Paradise, Panda, miejsce 18.
1: 17 miejsce z kolei, 12 oczek w górę, no tutaj jakże przeze mnie lubiany Kwiat Jabłoni, Kometa.
0: 16, Aga Frączyk, Foka.
1: 15, Kabaret Otto, Daj mi lajka.
0: 14. BDS 2015, Maja Mecan i Cancer Fighters, Ciągle tutaj jestem.
1: Dis na raka. Tak, dokładnie. Na miejscu 13 niestety spadek o 4 oczka w dół, ale 7 tygodni w zestawieniu Smoketown i Stwórz Mnie.
0: Na 12 Myslowic i Pacman.
1: To jest z kolei awans o 12 oczek w górę. Zbigniew Wodecki, Pszczółka Maja. Jakże dobrze się ma ta pszczółka na naszej liście. I z 16 miejsca 5 oczek w górę na 11 wylądowała.
0: Na 10 Niewidzialność Remigiusza Schumana, Światło.
1: Na 9 Populares i Wieszcze.
0: Mikołaj Chojecki, Czereśnie, i te czereśnie wzbudzają wielką, taką wielkie myśli o erotyce, co słychać. A mi się kojarzy od razu, wiesz co, taka scena z filmu Daleko od Szosy, to był taki serial, który nie mogłeś pamiętać, bo to były lata 70.
1: Nie pamiętam, tak.
0: Gdzie Bronka pluła pestkami z czereśni właśnie. Zachęcam, bo to bardzo erotyczna scena jest też.
1: Wszystko tutaj widzę koreluje ze sobą. Na miejscu 7 Szamara i właśnie ten nowość, ostatnia nowość na dzisiejszym, podczas dzisiejszego notowania i no świetny wokal pani Leny. Why?
0: No właśnie, why?
1: Dlaczego?
0: 16, przepraszam, 6.
1: Tak.
0: Piglet z Deep Forest, Spotkamy się i teraz będziemy zapowiadać miejsce 5. To jest bardzo znana postać na naszej liście. Nie wiem, czy znana tak. W Polsce tak szeroko, ale na naszej liście bardzo znana.
1: Tak, i 5 miejsce i 5 tygodni w zestawieniu, a z kolei z 9 miejsca 4 oczka w górę, więc jest to awans.
0: Danuta
1: Wisiecka.
0: Wołam.
1: Tak jest.

0: No i tak oto Danusia Wisiecka podkreśliła swoją wagę swojej osoby na liście Polish Chart, gdyż jest to jedna z najważniejszych na ostatnich miesiącach artystek. Cieszymy się bardzo, Danusiu, gratulujemy. Natomiast teraz będziemy mieli pozycję numer 4 i co ciekawe, z 13 na 4, czyli aż o 9 w górę, 3 tygodnie w zestawieniu, a było bardzo blisko nawet miejsce numer 2, ponieważ tam dzielą tylko 3 punkty. No ale zająłeś, Darku, miejsce 4 ostatecznie. Darek Bańka z Wielkiej Brytanii. Kolega też, naszego kolega, kolegi Aleksa. Gdzie teraz jesteś, Dareczku?
1: Ja jestem teraz w warmińsko-mazurskim. Nie, przepraszam, nie, w kujawsko-pomorskim, bo ja się przemieszczam strasznie w tym roku w Polsce i jestem na weselu.
0: Oj, to daj na cały regulator.
1: W miejscowości Janikowo.
0: Nasze radio, żeby wszyscy słyszeli, z kim mają do czynienia.
1: No, witam Sławku, bardzo mi miło, że dzwonisz do mnie.
0: Witam również, Darku, i to też się znamy z zadam ci to samo pytanie, które zadałem Olkowi dzisiaj. Ile my to się już lat znamy?
1: My to się już znamy tak dobrze. Czekaj, bo żeby tu matematyka teraz, bo ja już stary jestem.
0: Ale ty nie wiesz, co to starość.
1: O, jak nie wiem? Ty jesteś tylko rok starszy ode mnie.
0: O, proszę.
1: Także wiem. Nie chciałem ci umieścić.
0: Słuchaj, bo tutaj oczywiście Olek już powiedział, że to jest kilkanaście lat, no i to jest prawda.
1: Nie, bo to jest, już będzie kilkanaście lat, myśmy się poznali kiedy? 2013, 12?
0: Na londyńskim koncercie w jednej z takich sal zwanej pubem na takiej dzielnicy londyńskiej dzielnicy, która jest miała kiedyś bardzo złą sławę.
1: Brixton, tak, na Brixton się poznaliśmy. W Brixton Jam, dobrze pamiętam.
0: Dokładnie. I pamiętam, kiedy grałeś w zespole Volume Ace.
1: Volume Ace, tak.
0: No i Olek grał w zespole Human Control.
1: Human Control.
0: Stare dobre czasy się przypominają.
1: Nie, no piękne czasy, najlepsze. Ja to zawsze dobrze wspominam te czasy. Wtedy tutaj no się działo w Anglii, znaczy tutaj, nie tutaj, bo jestem w Polsce, ale tam wtedy w Anglii dużo się działo wtedy.
0: Dużo się działo i dużo wyniknęło z tego znajomości, które trwają, jak już widać, do dnia dzisiejszego. Powiedz mi, jak się ma twoja twórczość, bo na razie zrobiłeś jako solista w Polsce, znaczy w Anglii, ale w Polsce popularność próbujesz zdobyć drugą piosenką już i całkiem dobrze ci idzie. Natomiast czy tworzysz ich teraz w jakiś sposób więcej, czy na razie promujesz te
1: oczywiście,
0: dwie,
1: które... Oczywiście, że tworzę więcej. Już we wrześniu będzie nowa piosenka. Jak oczywiście pozwoli tutaj nasz teledysk, że się już stworzy do końca i to wszystko pozwoli, to mam nadzieję, że to będzie koniec września, będzie trzeci numer. Aczkolwiek już są nagrane 4 w sumie, także mam nadzieję, że to się będzie teraz kręcić szybkie.
0: Ty trochę poszedłeś ścieżką, no oczywiście trochę inną muzykę gracie, ścieżką Romiego Juśkiewicza, bo on też był na początku gitarzystą zespołu swojego, gdzie wokalistą był jego brat Michał. Ty byłeś gitarzystą zespołu Volume Ice i teraz obydwaj śpiewacie. I to jest, no to, że Olek śpiewa, to jakby wiemy od dawna. Natomiast wy się stworzyliście jako wokaliści w pewnym okresie swojego życia bardziej gitarowego, prawda?
1: No nie, ja właśnie nawet bratu to tłumaczyłem ostatnio, bo byłem teraz na Mazurach przez tydzień, gdzie mój brat koncertuje co tydzień i to znaczy tak prawie, że codziennie to drugi, trzeci dzień. Oczywiście.
0: Darka to będąc,
1: Krzysztof Bańka, tak. I zaprosił mnie oczywiście, żebym wystąpił podczas jego koncertu, żebym zaśpiewał tam swoje dwie piosenki przynajmniej. I ja mu właśnie mówiłem, że to jest dziwna sprawa, że tyle lat już gram, jak wychodzę na scenę i jako gitarzysta, w ogóle się tym nie przejmuję, wychodzę, jestem w swoim żywiole, ale jak wychodzę jako ja, jako wokalista, to zawsze mam taki dziwny stres. Nie?
0: Mm-hmm.
1: To jest bardzo dziwne. No może to właśnie z tego przypadku, że człowiek tylko zawsze grał, a teraz jest musi.
0: Zgadnij, z kim ostatnio rozmawiałem o twoim występie jako gitarzysta w Wielkiej Londynie kiedyś podczas pewnej bardzo wielkiej imprezy. Ci emigranci mają talent, pamiętasz?
1: No pamiętam, emigranci mają talent, tak.
0: Zagraliście wtedy z Volume Maysami przed zespołem Perfect i pytałem o ciebie Jacka Krzechlewskiego i on mówi, że on cię pamięta.
1: Naprawdę,
0: dlatego że oprócz tego, że grałeś w zespole, który grał przed nimi, to masz charakterystyczne pewne rzeczy, które są podobne do jego kolegi z zespołu. Kozakiewicza. I on cię zapamięta.
1: A to bardzo mi miło, bo ja wtedy pierwszy raz poznałem Darka Kozakiewicza i spędziliśmy fajny czas. Dużo rozmawialiśmy, dużo żeśmy tam spędzili czasu ze sobą tak prywatnie, poza sceną i to był dla mnie najlepszy czas w ogóle, jaki kiedykolwiek spędziłem poza sceną, a wiele razy grałem przed wielkimi gwiazdami, aczkolwiek Perfect to zawsze był dla mnie taki, no taka moja młodość, nie? I Kozakiewicz zawsze był moim idolem i to było bardzo fajne, ale naprawdę pan Krzaklewski mnie zapamiętał też?
0: No to tak mówię, myślę, że macie pewne cechy wspólne morfologiczne z Kozakiem i być może dlatego
1: tak
0: bardziej...
1: Na imię.
0: Tak. I podobnie wyglądacie, jeśli chodzi o pewne elementy.
1: Tak, fryzurę mamy, to bardzo podobne.
0: Tak. Właśnie chodziło mi, dobrze, że się domyśliłeś, o czym mówię.
1: Bo ja tu wiesz, ja jestem na weselu, już tutaj parę kaw poszło, nie?
0: No, słuchaj, kawa to podstawa. Pamiętasz nasze hasło? Kawa to podstawa.
1: Przyjechałem tu samochodem, więc tylko kawa.
0: Co czujesz, osiągając taki wysoki wynik jak czwarte miejsce na liście Polish Charts po tylu latach?
1: To jest mi bardzo miło, ponieważ każdy artysta, który wyda jakąś piosenkę, zawsze się cieszy z wysokich pozycji i to tutaj jest mi bardzo miło, naprawdę jest mi bardzo miło, że aż tak wysoko to poszło, bo czwarte miejsce, tak? Dobrze zrozumiałem?
0: Tak. 3 punkty za miejscem numer 2.
1: No 3 punkty. No to może następnym razem. No,
0: no nie, no jest bonus. No,
1: ja się cieszę, nawet jakbym był na 20, też bym się cieszył, bo to jednak jest 100 świetnych numerów, wiesz.
0: A ja się z wami cieszę, z tobą i z Olkiem, że nasza przyjaźń i znajomość przez tylu lat, która stworzyła się na obczyźnie, w dalekim kraju, trwa ciągle muzycznie i to trwa uczciwie pod względem grania, że nie tylko się znamy już jako ludzie, ale przede wszystkim cały czas gracie i jesteście artystami tej listy. Czy to kraj ten, czy ten inny kraj, to byliście i będziecie zawsze z naszą listą Polish Chart i to jest dla mnie piękne.
1: I ja mam nadzieję, że nadal tak pozostanie.
0: No, wszyscy mamy taką nadzieję.
1: Ja zawsze byłem fanem, właśnie tydzień temu była taka troszkę smutniejsza audycja, ale byłem, no, słuchałem i obydwa dni, bo jest zawsze piątek, sobota, tak samo. Wczoraj słuchałem również, bo akurat miałem wolny wieczór. No dzisiaj niestety, no dzisiaj jestem w miejscu, w którym no niestety nie mogę tutaj chodzić ze słuchawką w uchu, bo by nie wypadało. Także ten, ale ja zawsze wiesz, ja ci zawsze mówiłem, że ja kocham radio jako radio.
0: Przecież ty ze mną kiedyś prowadziłeś normalnie listę Polish Charts w Anglii, pamiętasz?
1: No, ja nie pamiętam i to było świetne. Właśnie ostatnio nawet rozmawiałem z moją mamą, bo mama się pytała, kiedy wracam do Polski. Ja mówię, że no w najbliższym czasie, tylko nie wiem, co ja będę robił. A ona do mnie mówi, no ale przecież możesz pracować w radio. Kurczę, wiesz, ja nigdy o tym nie pomyślałem. Ja myślałem, że wiesz, na taksówce będę jeździł, wiesz, może tam będę grał, wiesz, swoją muzykę, to tamto, ale mówię, wiesz, tak, żeby dorabiać to na taksówce, nigdy mi nie przyszło, żeby pomyśleć. Ona mówi, ale ty się nadajesz do tego, już kiedyś przecież to robiłeś, zawsze chciałeś, kochasz radę i w ogóle ja sobie myślę, kurczę, naprawdę, nawet jakbym wam miał kawę przynosić, to by było fajne, wiesz, o co chodzi.
0: Słyszysz, Igor?
1: No... Nie, naprawdę, radio
0: Dareczku,
1: dla mnie...
0: Dareczku, zapowiadaj swoją piosenkę.
1: Zapowiadam, bo ja się teraz rozgadam, bo tutaj jest wesoło, wiesz, mamy takie, weselne rokowisko.
0: No ja wiem.
1: Więc zapowiemy teraz, w takim razie zapraszam Was do posłuchania mojej drugiej piosenki, którą wydałem niedawno, w kwietniu, pod tytułem Zostawiłaś mnie dla niego.

0: To był polski Brytyjczyk przybywający chwilowo pod na weselu na Warmii. Darek Bańka. Gratulujemy Ci, Darku. Miejsce czwarte zostawiłaś mnie dla niego. To tak jakby zaśpiewała na przykład posłanka PiSu, która idzie do Morawieckiego i słyszy, jak śpiewa jej pan prezes. Dobrze pomyślałem teraz, Igor?
1: Jest to ciekawa paralela na pewno.
0: Zostawiłaś mnie dla niego. Drodzy Państwo, to było miejsce czwarte i mamy pierwszą trójkę, a na miejscu trzecim, uwaga, uwaga, formacja, która była już z nami z tą piosenką, oczywiście tylko 9 tygodni już, a więc dobrze idzie. Zespół się nazywa The Buffons z Zielonej Góry i sobie idzie z pierwszego na trzecie, tym razem dwa oczka w dół, Głosy.

I to Bobik to dzisiaj wygrywa podwójnie, bo jest gitarzystą zespołu The Buffons, Robert Janicki, zwany też Bobby O'Neillem. Do Zielonej Góry jeździ na próby i tam gra z nimi, natomiast oprócz tego prowadzi swoją poznańską kapelę, znaczy może on nie prowadzi, tylko gra też na gitarze, która się nazywa Ojciec and Syn i psia jego mać, co tytuł. I też 5-6 tygodni już na liście, z trzeciego na drugie jedno oczko w górę, a więc tutaj panowie minimalnie się obsunęli, ale ten drugi zespół twój i tutaj Robercie świetnie sobie poradził. Gratulujemy zespołowi Ojciec and Syn i posłuchajmy.

0: To była Psia Jego Mać i kolejny zespół z tak zwanych mocnych uderzeń, jeśli chodzi o moc muzyczną. Natomiast teraz, Igorze, będzie niesamowita historia, ponieważ historia się toczy kołem, ale po raz pierwszy zahacza od tej strony na naszą listę Polish Chart. Jeszcze nigdy listy Polish Chart nie wygrała piosenka w języku włoskim. I to się zdarzy dzisiaj po raz pierwszy. Anima Segreta to tytuł, a wykonuje ją Agnieszka Śpiewa. Witam Ciebie, Agnieszko.
1: Witam Cię, Sławku, bardzo serdecznie. Witam słuchaczy. Pozdrawiam z Włoch, bo akurat jestem teraz we Włoszech, kiedy do mnie zadzwoniłeś.
0: No ty żyjesz tak, jak to się mówi, okrakiem na barykadach, w obydwu tych swoich ojczyznach naraz, w Polsce i we Włoszech, tak po trochu, tak?
1: Tak, ja często podróżuję, ponieważ już piąty utwór nagrałam w języku włoskim i teraz zapowiadam, że będą następne 2-3, więc muszę często podróżować, żeby te utwory też tutaj realizować i przygotowywać, więc tak, akurat dzisiaj wyleciałam do Włoch rano
0: Teraz będzie bardzo ważna informacja, której się powinien ucieszyć najbardziej nasz kolega redakcyjny Mikołaj Murkociński, gdyż to on prowadzi fantastyczną audycję Dolce Falniente muzyką włoską, z nastawieniem na muzykę Sanremo, a przecież ty właśnie atakujesz Sanremo w tej chwili.
1: Tak, dostałam już zgodę od organizatorów właśnie festiwalu letniej edycji Sanremo w Teatrze Ariston, żeby móc ogłosić, że jestem w finale tego konkursu i 12 września

0: publicznością.
1: Taka una canzone per l'estate.
0: Tak, tak. Taki włoski to... letni utwór, dokładnie.
1: Przebój na lato. Drodzy Państwo, Agnieszka przeżywa to bardzo, bardzo ja to rozumiem, ponieważ dotrzeć tam to jest niesamowita historia. Na pewno jesteś pierwszą Polką z listy Polish Chart, to już jest 100% pewności. Gratulujemy Wam wszyscy, Tobie i Twoim przyjaciołom, którzy się tam gdzieś to wszystko co do głosowania angażują. Natomiast teraz mam dla Ciebie, bo my się już żegnamy z listą dzisiejszą i z numerem 1 i z całą listą. Dziękujemy Państwu za uwagę. A Ty zapowiedz pięknie swoją piosenkę, która jest naszym numerem 1 do następnego notowania, a może będzie dalej. Natomiast po niej usłyszymy piosenkę pewnego Włocha, który był do tej pory chyba najbardziej popularnym Włochem w historii polskiej sceny muzycznej z Włoch. I co jeszcze?
0: Ja chciałam bardzo podziękować wszystkim słuchaczom, którzy regularnie głosują na moje włoskie utwory. Jestem niezmiernie wdzięczna za to wsparcie i zapowiadam utwór Anima Segreta, który tak jak ogłosiłeś jest na pierwszym miejscu Polish Chart. I zapraszam serdecznie do posłuchania.

0: Ech ty!
1: Nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie WNET.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem WNET. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.
2: Autopromocja.
3: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
4: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
5: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
5: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
6: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
2: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry, więc nasz gość pojawił się właśnie w studiu. Tak jak ja, udało mu się przedrzeć, on z drugiej strony, bo od strony Lublina, my od strony Warmii i Mazur, ale Włodek, czyli Papro Dziad, jest już z nami.
2: Witam serdecznie.
1: Cóż, no może zacznijmy od razu od kilku pytań. Większość osób kojarzycie z sceną, z muzyką, ale coraz więcej osób i twoja twórczość wskazuje na to, że jesteś blisko natury i jako człowiek chcesz żyć w zgodzie z tą naturą, blisko niej. Możesz troszkę nam więcej o tym opowiedzieć? Skąd to się wzięło i dlaczego akurat ten kierunek?
2: To jest dosyć prosta, a zarazem złożona opowieść. Kiedyś dużo śpiewałem o przyrodzie i jakaś taka wewnętrzna pasja, tęsknota, takie zamiłowanie do tego takiej idei, filozofii przyrody, jakiejś takiej mitologii z tym związanej zawsze mi towarzyszyło i to się po prostu pogłębia. Pogłębiało się do tego stopnia, że w pewnym momencie zorientowałem się, jak bardzo nie tylko świat, ale ja sam, jak jestem daleko od tej przyrody, jak już coraz mniej mnie z nią tak naprawdę łączy, poza ładnymi hasłami, wierszykami i różnego rodzaju takimi, no, taką otoczką. Pierwszy raz właśnie do mnie to dotarło, gdzie jest prawda o tej połączeniu z przyrodą, a jak to wygląda w obecnej rzeczywistości, gdy zobaczyłem reklamę ekopożyczki w pewnym banku, więc już wtedy zrozumiałem, o co chodzi w tym pewnym, tego rodzaju nurcie, takiego właśnie, można powiedzieć, wycierania sobie buzi tą ekologią. I poczułem, że tu trzeba naprawdę poczynić jakieś kroki, żeby zrozumieć, o czym się śpiewa, do czego się pije i tak dalej. No i teraz już od chyba 6 czy 7 lat nie mieszkam w Warszawie, chociaż zawsze nie umiałem sobie trochę wyobrazić życia bez Warszawy, jako rodowity warszawiak, warszawianista, który do tej pory zakochany jest w tym mieście i jest to dla mnie, no, taka naprawdę kolebka macierz. No ale jednak to poczucie potrzeby takiego coraz głębszego, bardziej wielopoziomowego łączenia się z przyrodą, z ziemią, z jej rytmem, z tym, o czym ona opowiada, z jej oprogramowaniem sprawiło, że jestem teraz już na Dolnym Śląsku, pod Kamienną Górą. Tam mam taki kawałek ziemi, gdzie sobie uczę się powrotu do tego, co od kilku pokoleń w moim rodzie zostało zupełnie wymazane jakby z pamięci, z umiejętności. I no, myślę, że wymazywać jest czasami łatwo, ale wracać do tego zrozumienia, do tych nawyków, do tego rytmu, to jest wielkie wyzwanie, ale mam też takie wrażenie, że to jedyna droga tak naprawdę. Jedyna droga do Rymu.
1: Tu dostałem od ciebie płytę Przeżyto, zresztą znamienny tytuł, tak? Widzę, że z nawiązaniem do Żyta, ale widzę też, że mocno słowiańskie grafiki, tak? Które tu widać, zresztą nawiązujące też trochę do loga naszego gospodarstwa, czyli Ostroja Natury, bo nasze logo to jest człowiek-drzewo, więc gdzieś tam chyba ta natura jako nauczyciel prowadzi nas wszystkich.
2: Tak, to źródło inspiracji, jak się gdzieś tam podąża ku temu, to zawsze ten symbol drzewa, drzewa życia, drzewca, enta, to są te krainy, w których czujemy, że wtedy coś się w nas budzi, że to z nami rezonuje, że to odsyła nas, gdzieś podlinkowuje dalej, szerzej, głębiej, prawdziwiej. I taka potrzeba, no, chyba też nas tutaj dzisiaj na tej audycji
1: styknęła, no.
2: Tak.
1: Ja mimo, że muzyką zajmowałem się pół życia, ale w sumie my się nigdy nie spotkaliśmy wcześniej, prawda? Dzisiaj jest to nasze pierwsze spotkanie i bardziej o naturze i o rolnictwie niż o muzyce, co jest bardzo znamienne w tym przypadku. Powiedz, a jak już przeniosłeś się bliżej tej natury, co uprawiasz dzisiaj?
2: Zaczęliśmy od zasadzenia drzewek.
1: Owocowych czy?
2: No głównie owocowe, tak. Tam gdzieś tam na poboczach są jakieś iglaki, jest jakiś buczek, ale ogólnie głównie zależało nam na tym, żeby po prostu mieć też w razie czego jakieś własne owoce, orzechy. Praktycznie wszystko, co tylko może wyrosnąć na tej ziemi w tym klimacie, to tam żeśmy wtedy zasadzili. A potem powolutku, no, na tyle, na ile czas pozwala, pomiędzy pracą, rodziną i różnego rodzaju zajęciami, no to staramy się coś tam też uprawiać, takiego, co po prostu się zje samemu, żeby synek miał kontakt z tym prawdziwym jedzeniem, z którym tak coraz trudniej nam się zetknąć. No, to i żeby prawda. Też widział, skąd się bierze jedzenie, prawda? No.
1: A to jakie znaczenie ma ta zdrowa żywność dzisiaj dla ciebie? To chyba najważniejsze z punktu widzenia rodziny, tak? Tego, żeby dać trochę tego smaku i zdrowia swojemu synowi.
2: Wiesz co, ja mam takie podejście szerokie do tego, bo ja mam takie poczucie, że powinniśmy jako ludzie szukać prawdy, stawać w prawdzie zawsze w takiej, na tyle, na ile jesteśmy do niej dotrzeć i ją odkryć. I czy to jest jakaś wiedza, czy to jest jakaś nauka, czy to jest wiedza o samym sobie, czy to jest pożywienie, no to warto sięgać do tego, co jest najwyższej jakości po prostu, czyli najbliższe tej prawdzie. Prawdzie o tym aspekcie akurat, z którym mamy do czynienia. I tutaj, no jak wiadomo, też już gdzieś tam chyba między wierszami sobie powiedzieliśmy o tym filmie Ziarno Świadomości. Ten film pokazał przepięknie, jak no, jak to teraz wygląda obecnie. I
1: jak daleko odjechaliśmy od bazy, no.
2: Tak, a zarazem dzięki temu myślę, że też w jakimś sensie to ziarno od plew się oddziela i warto sobie stawiać teraz takie wyzwania, nie tylko by stawać się lepszym człowiekiem, ale żeby stawać się tym lepszym człowiekiem, no to też warto się odżywiać i zdrowszym jedzeniem, i zdrowszą muzyką.
1: No i zdrowszym tekstem.
2: Strawa dla ciała i strawa dla ducha. Fajnie jak jest praniczna, ekologiczna, harmonizująca, a nie odwrotnie.
1: Czy słyszałeś w ogóle o rolnictwie regeneratywnym? Bo tu w studio stoję, a to jest nasz w sumie główny temat. Ja jako rolnik regeneratywny, po polsku regeneracyjny, ale z angielska mówi się regenerative agriculture, więc tak się po Polsce spolszczyło i mówi się regeneratywne rolnictwo. A jeśli słyszałeś, to co do ciebie dotarło i co o tym myślisz?
2: Wiesz co, u mnie się to wszystko gdzieś tam w tym moim całym miszmaszu twórczym, jeśli chodzi o te działania na ziemi, miesza i oczywiście takim głównym tematem, od którego wyszła inicjatywa, no to była permakultura. I to mniej więcej gdzieś tam są
1: bardzo bliskie rzeczy, tak.
2: Tak, tylko kwestia jest tego, co faktycznie gdzieś tam można, na co sobie można pozwolić permakulturowo, a gdzie już trzeba jakieś tam...
1: Wiesz co, różnica jest bardzo prosta, nie? Bo to wiele osób, ja to też lubię tłumaczyć, bo wiele osób myśli, że rolnictwo regeneracyjne i permakultura to są dwa inne światy, a to jest nieprawdą. Rolnictwo regeneracyjne to jest po prostu rolnictwo permakulturowe. Czyli no, permakultura sama w sobie nie jest rolnictwem, tylko jest bardziej ideą. Najczęściej jest używana przez ludzi do tego, żeby wytwarzać tą żywność, zioła, różne inne rzeczy na swoje potrzeby. Natomiast rolnictwo regeneracyjne różni się tym od permakultury, że ma w nazwie rolnictwo, czyli nasze nastawienie jest na to, żeby wyprodukować trochę więcej niż dla siebie i żeby też dostarczyć innym.
2: Tak, tak. Ja myślę, że tutaj też zależy od kogo, kto się wypowiada, to tam jakieś różnice mogą się pojawiać. Ktoś może to inaczej czuje, może inaczej widzi. Ja staram się w ogóle nie szufladkować w tych przestrzeni, w których funkcjonuję, czy to jest muzyka, czy to jest rolnictwo, czy to jest duchowość. Po prostu zawsze staram się robić coś najlepiej jak mogę i otwierać się też na takie rozwiązania, mimo że często bywa trudno, ale im łatwiejsze rozwiązania, tym słabsze potem efekty i owoce. Słabsze właśnie, jeśli chodzi o to, jak jesteśmy odżywieni, nie? Czy to poprzez właśnie muzykę, czy to poprzez żywność. Tak więc tam, gdzie więcej jakieś tam pracy i prawdy odnajdziemy w tym, tam da to na pewno stabilniejsze.

0: zostało stworzone bardzo precyzyjnie, doskonale i fajnie jest to odkrywać i podporządkowywać się temu rytmowi. Wszystko jest po coś. Wszystkie rośliny, wszystkie owady, wszystkie żywioły, wszyscy ludzie, każdy ma jakąś tutaj misję, każdy jest jakimś puzzlem w tej układance i fajnie jest po prostu rozumieć te puzzle i układać je tak, żeby pasowały do siebie, a nie wciskać je na siłę albo po prostu kroić i w ogóle wszystkie puzelki w jeden wymiar, nie?
1: A jak zmieniła się twoja muzyka od czasu, kiedy zamieszkałeś bliżej natury? Czujesz taką zmianę w sobie, że coś się zmieniło?
0: Jeśli chodzi o muzykę, ja zawsze lubiłem doświadczać tego, co jest, bawić się tym. Bardziej zależało mi na przekazie, na przesłaniu, że ja jednak jestem tekściarzem, filozofem śpiewającym, tak jak od dawna o sobie mówię. Muzyka jest dla mnie narzędziem, oczywiście. Im bardziej wysokowibracyjna, bardziej praniczna ta muzyka jest, tym też mam takie poczucie, że no jest ona szerzej może oddziaływać i mocniej wraz z takim moim tekstem, ale żeby docierać w różne środowiska, w różne przestrzenie, to też sobie pozwalam korzystać z różnych narzędzi muzycznych i bardzo sobie to cenię, że takie są, bo sam lubię wiele różnych gatunków muzycznych. No, na przykład ta piosenka, jak tu wchodziłem, która leciała z płyty z Góralem, no to jedno. Mam wrażenie, że to jedno z takich najwartościowszych i muzycznie, i przekazowo, tak właśnie pranicznie, odżywczo dzieł, jakie udało mi się poczynić. Pozdro Góral, dzięki za tę wspólną
1: też
0: podróż.
1: Pozdrawiam Piotrka serdecznie.
0: I cieszę się, że do czegoś takiego doszło, ale tak jak mówię, no bardzo lubię doświadczać, zwiedzać, można powiedzieć, te gatunki muzyczne i widzieć też, jaka forma mnie, jaki środek wyrazu wtedy kiełkuje z takiego spotkania. I tu i rap, i elektro, i disco, i folk, i myślę, że naprawdę country.
1: Uf, czyli PMX.
0: 432, wiadomo, że to jest też fajne doświadczenie, kiedy można tworzyć w tej harmonii. I tutaj i z Góralem, i z Jankiem Pęczakiem właśnie takie dwie płyty powstały. Ta Echo Rodu też jest 432
1: Hz. Okej, okay, a czy zdarza ci się pisać teksty podczas pracy w przyrodzie? Czy dostawałeś natchnienia jakiegoś?
0: Oczywiście, to jest jedna z najważniejszych dla mnie medytacji. Obecnie zawsze tak było, tylko kiedyś były to po prostu wędrówki, spacery, a teraz, kiedy mam okazję sobie pokopać jakiś rów, poprzerzucać gnojówkę, czy pozbierać owoce, to wtedy czuję, jak rosną moje supermoce.
1: Okay. A propos supermocy, to zrobiłeś taką przeróbkę kawałka supermoce po to, żeby promować ziarno natury, tak?
0: Ziarno świadomości. My zawsze działamy, wiadomo, dla siebie nawzajem. Każdy w swojej przestrzeni nawzajem siebie promuje, żeby się tutaj umacniać. No myślę, że też działamy troszkę tak permakulturowo w sferze kultury i sztuki, no, że się po prostu ta bioróżnorodność tutaj uzupełnia i nawzajem pobieramy z siebie i dajemy w sobie to, co możemy i to, czego potrzebujemy, żeby ta równowaga w przyrodzie, równowaga w wymianie energetycznej na różnych przestrzeniach działała, więc tutaj z Rafałem Smykowskim, z Ziarnem Świadomości, też już od kilku lat tak razem działamy, co jakiś czas się gdzieś tam przecinając w różnych przestrzeniach. I tak naprawdę ja w ogóle bardzo sobie cenię możliwość takiej współpracy. Coraz częściej mam okazję, im bardziej się na to otwieram, im bardziej czuję, jak to jest ważne i jak wiele też daje, to mimo, że dużo daje, to wiele mi to daje i tego jest coraz więcej.
1: Czy współczesny człowiek oddalił się od natury, z twojego wcześniejszego

0: czego wcześniejszych odpowiedzi wychodzi, że tak, prawda? Więc jeżeli oddaliśmy się natury, to to jest największym problemem naszej cywilizacji w XXI wieku.
1: Co jest największym problemem? No. Czy to jest?
0: Czy to jest? No bo ja myślę, że oddalenie od natury jest jednak wielkim problemem, ale...
1: Moim zdaniem to jest jakby oddalenie od części nas samych i kiedy oddalamy się od samych siebie, to nie wiemy już kim i po co jesteśmy, więc stąd wszystkie inne problemy i turbulencje, których doświadczamy.
0: Wynaturzenia.
1: Dokładnie.
0: Zresztą język to nam podpowiada. Czy warto jest budować lokalne społeczności, twoim zdaniem?
1: Warto jest nie robić nic innego.
0: Okej. Okay.
1: Myślę, że to podstawa do tego, żeby przetrwać jakieś te właśnie wynaturzone czasy, które myślę, że jeszcze dopiero mogą nam pokazać, jak bardzo wynaturzone potrafią być. I tutaj podstawą jest ta taka tkanka lokalna, działanie ponad podziałami dla dobra wspólnego. I to takiego jak najspójniej rozumianego, opartego na jakichś takich podstawowych wartościach, które każdy jest w stanie poczuć, zrozumieć, bo często gdzieś tam przez to tę propagandę, w której funkcjonujemy i gdy zaczynamy o różnych tematach rozmawiać, ludzie słyszą, to często się jeżą, od razu się odcinają, a ja też sobie podróżując testuję to i rozmawiam tak z nienacka, tak z takiej pozycji, takiej neutralnej, mimo że w wielu tematach mam dosyć radykalne podejście do pewnych kwestii, bo już jakby to moje doświadczenie i rozumienie siebie i świata na tyle jest we mnie jakieś mocne, że po prostu tak to się we mnie przejawia, ale pozwalam sobie rozmawiać tak bardzo subtelnie, neutralnie z różnymi istotami napotkanymi. Często z troszkę przeciwnych rewirów ideowych i nagle się okazuje, że ten wspólny mianownik bardzo często jest czymś bardzo naturalnym.
0: Tak.
1: Kiedyś słyszałem właśnie o takim wywiadzie z jedną z pierwszych, takich najsłynniejszych we Francji feministek. Zapytano ją o to, czemu feminizm jest tak mocno teraz promowany w mediach. No przecież żadna normalna kobieta by nie chciała tego, gdyby nie to. I myślę, że tutaj żyjemy właśnie w takich czasach, że wiele takich wynaturzonych pomysłów, idei na to, jak funkcjonować, ma rację bytu tylko dlatego, że jest duży nacisk kładziony na to, żeby nam to serwować i o tym od rana do nocy, żebyśmy tylko tak widzieli świat, tak rozumieli, już nawet nie myśleli, że może być inaczej, jak gdy jeszcze się z tym człowieczeństwem w nas człowiek zetknie z kimś innym, no to nagle się okazuje, że jest to poczucie, że nagle ciągnie kogoś do tej prawdy i to jest piękne i też warto o to zabiegać, żebyśmy ciągle mieli taką możliwość.
0: No, bo to się powoli kończy. To, co planują z tymi 15-minutowymi miastami i w ogóle zamknięciem większości ludzi w takich, bym powiedział, gettach.
1: To się z wielu stron naraz dzieje, bo tu z jednej strony właśnie te 15-minutowe miasta, a z drugiej strony ten wgląd już w prywatne maile przez urzędników. Teraz ten Lex Szarlatan, który też pozornie ma tam wiadomo, też dla dobra pomagać, a tak naprawdę jest ustawą, która cenzuruje mówienie, posiadanie innego zdania niż to opłacane przez tam wiadomo...
0: I cenzuruje naturę, no bo przecież mówimy też, tu o cenzurowaniu...
1: Coś, co przez tysiące lat było dla nas czymś normalnym, teraz już będzie, tak, może być zakazane, zabronione, więc tak, no jest to...
0: Postulat do prezydenta, żeby nie podpisywał.
1: Oczywiście, no jak najbardziej, wiadomo, aczkolwiek nie wiem, czy będzie mógł sobie na to pozwolić, bo to jednak są, tak naprawdę nie tylko w naszym kraju się dzieje, to są globalne zmiany i tam wytyczne nie płyną tak naprawdę stąd, więc zobaczymy, czy to w ogóle będzie możliwe. No cóż, przed wyborami różne cuda się zdarzają, może przynajmniej zdążymy się jakoś lepiej do tego wszystkiego przygotować, ale warto na to przynajmniej tak spojrzeć szerzej, nie? Bo kiedy jest się w tej bańce takiej, czasami sobie słucham gdzieś tam mediów głównego nurtu, to naprawdę rozumiem, skąd się biorą takie emocje i takie podejście u ludzi, którzy jakby tylko tym żyją, nie?
0: No jest moim zdaniem przeinformowanie, to jest pierwsza rzecz, tak, ta informacja, jest za dużo tych informacji, a już większa część tych informacji nie jest wcale informacjami, tylko propagandą. Niestety żyjemy w czasach najmocniejszego oddziaływania propagandy na umysły ludzkie. Mimo że pisano, że 100 lat temu, 50 lat temu były to potężne mechanizmy, ale dzisiaj one są po prostu wszechobecne, prawda? Ciężko jest się w ogóle od tego,
1: ciężko jest się od tego... że jeśli chodzi o takie lokacje, gdzie to zachodziło mocno, no to już działy się mocne tam odpalenia wiedźm, przecież to też były zielarki, to też były po prostu istoty, które inaczej pojmowały rzeczywistość, inaczej informowały o różnym podejściu, niż tak jak tam, nie wiem, politycy czy kler sobie życzył, który chciał mieć monopol. Podobnie było za Stalina z szamanami, których przecież tępił. Podobnie było za Mao Tse-tunga, który też, że tak powiem, z
0: klasyczną medycynę chińską
1: tak zrównał z glebą i tam pozostawił tylko jakieś takie popłuczyny po tym, które teraz próbuje się jakoś gdzieś tam odzyskiwać. I, no, i ciekawe jest też w ogóle podejście do tego, co się dzieje chociażby z medycyną germańską w Niemczech, no, że to jest też jedno teraz z najbardziej karanych idei w tamtym landzie. Ja się, wiesz, ostatnio próbowałem dowiedzieć, że nie można o tym mówić w podcastach, nie można o tym mówić w radiu, nie można mówić nigdzie. A o czym można? No na przykład o prostytucji można mówić, o narkotykach można, tylko nie za bardzo zachwalać. O różnych rzeczach można, a o tym nie, więc jakby to od razu też się zastanawiam. No, dla mnie to jest jasne, nie? Skąd to się bierze, ale dla wielu ludzi, jak tak powoli gdzieś tam przemycam te informacje, to w ogóle się dziwią, że takie rzeczy są możliwe w tych czasach. Przecież żyjemy w tak pięknym, wolnym świecie, nie można sobie podróżować.
0: No ale te lobby, że tak
1: powiem... A nie można kupić nasionka.
0: No wielu nasionek.
1: Niezmodyfikowanego.
0: Nie, no już, nie? Wiesz, to idzie dużo szerzej dziś. Ja jako rolnik, jakbym chciał odsprzedać tobie na swoje nasiono, nie będąc zarejestrowany jako gospodarstwo nasiennicze, no to podlegam ogromnym karom, więc to jest... No. Nie tylko, że nie mogę
1: Z tym nasieniem tak jest, no niedługo będziemy mogli się rozmnażać tak jak byki.
0: No.
1: Przez, jak tak dalej pójdzie.
0: Przez, że tak powiem, piąchę...
1: No, piąchę wielkiego brata. Bez bata wielkiego brata.
0: No to tak. A powiedz mi, czy jest w ogóle taki trend, widzisz taką, jakiś jeżdżąc po Polsce, grasz koncerty, rozmawiasz z ludźmi, tak jak przed chwilą to powiedziałeś. Czy widzisz, że tych młodych ludzi ciągnie do tej natury, że chcą tam wrócić?
1: Coraz więcej. Wystarczy tylko wpuścić w ich pole jakieś inne patrzenie, inne widzenie. Ja to staram się robić między innymi za pomocą muzyki, która jest pozornie taka łatwa w odbiorze bardzo często, a gdy ktoś wnika bardziej i zaczyna analizować teksty, rozmyślać, no to coś się budzi w ludziach. Dlatego...
0: Nawet teledyski, no bo dzisiaj puszczyliśmy tu twój kawałek wolny, tak? Jest to kawałek, gdzie chodzisz po górach, tak?
1: Jest
0: też nawiązane do klasyki. Przyroda u ciebie jest zawsze w tle, więc myślę, że ta inspiracja do tego, żeby do tej natury się zbliżyć, występuje u ciebie bardzo szeroko, nie? W całej twojej twórczości.
1: No, jakby poczułem, że to jest, że jesteśmy tutaj zespojeni bardzo z tą ideą, z tą przyrodą. Od zawsze, pamiętam jak kiedyś w Wunkiłan jeszcze, już dosyć dawno temu chłopaki się mnie pytali, czy ja zamierzam do końca życia tylko o tych kwiatkach, roślinkach pisać, a ja sobie tak wtedy, jeszcze nie mając w ogóle aż takiej wiedzy jak teraz, czułem, że no, ja nie wiem, o czym innym mógłbym pisać, a w sumie mogę poprzez to pisać tak naprawdę o wszystkim. Jakby to jest to połączenie, jest dla mnie tak silne i nierozerwalne i zawsze mi się wszystko z tym kojarzy po prostu. Zawsze jak myślę o czymś, to od razu widzę te naczynia połączone, które nagle rozlewają się we wszystko inne. I tu jest kwestia tylko po prostu tego, by umiejętnie dobierać jakoś tematy, żeby właśnie nie za szeroko, nie za bardzo się rozlewać w tej idei, o której opowiadam, więc sobie...
0: A powiedz, czy to dzięki tej kulturze, dzięki takim utworom muzycznym jak twoje i w ogóle takim twoim podejściu możemy zmienić w jakiś sposób myślenie o jedzeniu, o rolnictwie twoim zdaniem? Czy to jest do zrobienia?
1: Nie zastanawiam się nad tym, czy to jest do zrobienia, czy nie. Po prostu to robię i zobaczymy, co będzie. Zachęcam do tego innych. Teraz po Kazimiernika i Szyny jestem prosto i tam w przepinkach wprowadziłem taką nową zajawkę, że młodych artystów, młodego pokolenia staram się wpuszczać na scenę, żeby chociaż jedną piosenkę zaśpiewali i, no i odkrywam takie młode talenty. Coraz częściej się do mnie gdzieś tam przyciągam i właśnie między innymi ostatnio zrobiłem wspólną piosenkę przytomnie z Rut Bojem z Ostródy, Rut od Korzeni. Pojawił się też Młody Cud. I to są właśnie istoty, które pokazują, że no jest to możliwe, że jest ten kierunek jak najbardziej żywy, silny, tylko no jest, nie jest podlewany przez te siły sprawcze, że trzeba naprawdę tu oddolnie mocno się nagimnastykować, żeby z czymś takim się przebić. Na szczęście ta przestrzeń gdzieś tam świadomościowych tych festiwali, audycji gdzieś tam ciągle funkcjonuje. No i ja ze swojej strony też dokładam starań na tyle, na ile mogę, by gdzieś tam wspierać takich artystów.
0: Okej, czyli...
1: Nie tylko artystów, ale też i chociażby rolników, czy sprzedawców ekologicznych, z którymi jestem w kontakcie, między innymi przecież dzięki jednemu z nich.
0: Tak, dzisiaj rozmawiamy, tak.
1: Tak.
0: No ale też wiem, że z braćmi, a Pedrosami, tak, tam się znasz chyba, tak?
1: Tak. No teraz na przykład zapraszam serdecznie, z Papro Soundem będę grał koncert na Dożynkach u Roberta Wagnera w Wagnerówce, też byłem w zeszłym roku i w tym roku 23 sierpnia zapraszam serdecznie, tam będzie też na pewno bajecznie, to są moje rewiry, bo to Dolny Śląsk, więc tam
0: pojawisz się ze swoją muzyką i uzupełnisz ich, no bo oni są tacy bardzo, że tak powiem, mocno wkręceni w ekologię i w zdrowe życie, prawda? To jest bardzo silna ekipa.
1: Bardzo tak poczułem, że jak tam dojechałem, to taki naprawdę przestrzeń, taka stabilna, już taka ugruntowana, gdzie naprawdę nie, że tam ktoś na wariata coś się dzieje,
0: jakiś
1: tam,
0: wiesz, podstaw to jest.
1: Tylko naprawdę tam człowiek czuje, że nagle to wszystko jest, ma moc, ma moc.
0: My tam akurat dobrze znamy w tej okolicy tatka rolnika, możesz kojarzyć, tak?
1: Się też.
0: Dosyć mocno kolegujemy od lat. Zresztą swego czasu dzięki niemu rozpoczęliśmy uprawy orkiszu, tak? Który udało nam się rozmnożyć, ale pierwsze nasiona właśnie dostaliśmy od niego, a historia mówi, że on swoje pobrał z banku nasion i on dokonał pierwszego rozmnożenia właśnie jedną z takich starych odmian, bo to jest właśnie kolejne wyzwanie naszych czasów, to co bracia Pedrosi robią inni, to jest właśnie zdobywanie tego materiału, tak, bo coraz trudniej jest naprawdę dostać te klasyczne odmiany. Dziś większość odmian jest kontrolowana przez koncerny, o czym już też wspominaliśmy tutaj u nas w studiu, bo to jest główna oś tematów, które tu prowadzimy, to właśnie jest rolnictwo, natura, regeneracja, ale no, powtórzę to, bo wiele osób nie ma cały czas tej świadomości. Coś, co mi się bardzo nie podoba i co bardzo jakby mnie martwi na co dzień, to, że ten system jest tak wynaturzony, że bierzesz jakąś odmianę, zmieniasz dwa geny i nagle masz prawo licencyjne do tej odmiany i ty możesz nią handlować, co więcej możesz
1: zabronić używania innych.
0: Tak, a nawet wręcz ukarać innych za to, że nie wiem, że ona się sama rozsiała, więc mówimy o nasionach, które mają setki, a czasem dziesiątki, setki, nawet tysiące genów. Ty dokonujesz modyfikacji dwóch i nagle stajesz się właścicielem. A co pozostałe 90-98%, które dała matka natura, czy dali rolnicy, bo wiele z tych odmian to są odmiany, które były tworzone w sposób tradycyjny, czyli przez łączenie lata, prawda, pracy ogrodniczej.
1: Ale to myślę, że nie tylko z nasionami tak się dzieje. W żywności w ogóle ten temat jest, chociażby to teraz to, co się dzieje z produkcją takiego mięsa przecież sztucznego, no to też są tematy.
0: No mięso sztuczne, ale nawet te mięso produkowane nie sztuczne, prawda? Tylko też jakby zamienienie pastwisk na obory, gdzie te zwierzęta nie mają dostępu do światła, do podstawowych takich elementów, które świadczą o tym, że one są istotami naturalnymi, a nie już takimi totalnie zmodyfikowanymi.
1: Tak? No, no. A człowiekowi na wsi nie opłaca się mieć już krowy.
0: Wiesz co, powiem ci, że nawet jest gorzej. No. To nie jest tylko nie opłaca się. Znaczy ja myślę, że to zauważam akurat dwa równolegle idące ze sobą trendy. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, nie opłaca się z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to jest ogrom pracy. A niestety średnia wieku na wsi to jest już powyżej 60 lat.
1: No wiadomo, że to jest wątkowy temat. No.
0: Więc to jest raz, a dwa, znowuż nie opłaca się, bo to jest tak tanio dostępne w sklepach, które powstały wszędzie, tych tak zwanych wkropeczki i inne, tak?
1: Tam kosztuje, wiesz, 9 zł kilogram powiedzmy kurczaka, a wyhodowanie kilograma, no minimum 50 zł, czy nawet więcej.
0: Nie, nawet trochę, znaczy da się trochę taniej, zwłaszcza w regeneracji, jeżeli użyjemy znowuż matki natury i pomyślimy, to da się, tak?
1: Wytrych, który... Tak.
0: To da się, ale wiesz, no ale przytłaczające jest to, że ta wieś też dała się zaorać, o tak by powiedział, tak? Czyli, że nie udało się jej być tą ostoją, tak?
1: A miasta trochę pomogły, no.
0: No bardzo pomogły. Myślę, że tutaj wielka rola jest nasza tego, żeby tych ludzi zachęcić do tego, bo to...
1: Wielka rola.
0: Wielka rola polega... No, tak, wielka rola. Polega,
1: ciężka orka,
0: tak,
1: kuźwa.
0: Ciężka orka, ale wielka rola polega na tym, żeby... namówić mieszczuchów do tego, żeby głosowali swoimi portfelami, bo to od nich wbrew pozorom wszystko zależy. Wcale nie od nas, producentów.
1: Świadomość konsumenta ma naprawdę niezwykły wpływ.
0: Niezwykły. I to, jak oni zagłosują, od tego zależy przyszłość tego, co będziemy jedli. No bo niestety żaden rolnik, ja nie mówię o permakulturach i o wspaniałych projektach, które w wielu miejscach powstają, są naprawdę zacne, wspaniałe projekty, ale jak powtarza mój mistrz, jeden z moich mistrzów, czyli na przykład Richard Perkins, czyli jeden z autorów i ojców rolnictwa regeneracyjnego w Europie, zresztą i ciebie i widzów bardzo serdecznie zapraszam, bo już we wrześniu w Ostoi Natury będziemy go gościć 11-12 września, więc tutaj zaproszonko dla ciebie po audycji jak najbardziej podoślemy, że będziesz miał czas i ochotę, to serdecznie zapraszam. On mówi coś takiego, że jeżeli chcesz mieć wpływ na jakiś rynek, to musisz mieć w nim udział. Więc sama permakultura w tym sensie nie wystarczy, bo permakultura najczęściej jest na własne potrzeby. A żeby kształtować rynek, to trzeba mieć udział w rynku, czyli trzeba włożyć tam nogę między drzwi i zacząć ten rynek kształtować. No i co zrobić, żeby czy masz jakiś pomysł, czy masz jakieś przemyślenie, co zrobić, żeby właśnie zmienić tą świadomość konsumenta, a z drugiej strony, żeby obronić to nasze rolnictwo, bo powiem ci, że sytuacja jest i też obronić i może zreedukować, bo ta rewolucja lat 80., 90., ona zabiła te piękne wzorce i tak naprawdę wiedzę, która była przekazywana jeszcze do lat 60., 70., mieliśmy dostęp do wiedzy naszych pradziadów, prapradziadów i tak dalej. Wraz z rewolucją technologiczną, z mechanizacją obszarów wiejskich, wprowadzeniem poza samymi maszynami też bo z maszynami wiąże się wprowadzenie też chemii i wszystkiego innego, to jakby idzie w parze.
1: Doszło i na przykład i w rolnictwie, i przecież w wychowywaniu dzieci, nie? To słynne przejście z mleka matki na mleczko w kroszku, bo dokładnie. To takie zdrowe, nie? Tak. No wiesz, ja jakby w moim odczuciu taką podstawą to jest praca ze świadomością, czyli dzielenie się tą wiedzą, rzucanie światła na te wątki, na te sprawy. I po to od lat taką, a nie inną twórczość tylko generuję. Tego efektem też jest ta moja praca warsztatowa, którą od kilku lat prowadzę, te spotkania dla mężczyzn w celu właśnie też poszerzania świadomości i otwierania nas na nie tylko pracę ze swoją taką duchowością, i z relacjami, ale też i właśnie na to, jak z relacją ze światem, co tu jest ważne, między innymi właśnie też uczulając na te wątki żywieniowe. I ostatnio kolejnym takim efektem tych moich działań był festiwal, który powołałem do życia, pierwsza edycja Mężowie Czynu, gdzie między innymi Robert Wagner też był jednym z prelegentów, by spotykać się z mężczyznami, którzy już coś dokonali, czegoś, którzy wiedzą, jak w jakimś aspekcie życia sobie poradzić. No był na przykład jeden taki facet, który na swoim terenie, w małym miasteczku udało mu się załatwić, wytuptał to, długo mu to zajęło, ale udało mu się załatwić, że nie opryskują placów zabaw Roundupem.
0: O kurczę to.
1: Bo się okazało, że wszystkie place zabaw, wszystkie rynki, wszystkie w ogóle miejsca, gdzie tylko się chce, żeby nie było za bardzo owłosione trawą, no to po prostu zamiast tam ciąć w nieskończoność, tam jest napierniczany
0: Roundup.
1: Tak. I on akurat u siebie, że tak powiem, tam bez wchodzenia z awanturą, wiesz, z nagonką, tylko zadając pytania, pisząc pisma, informując, doprowadził do tego, że
0: to udało się.
1: Udało się, tak. I myślę, że to są taka mrówcza robota, tylko no wiadomo, teraz jesteśmy mocno zagonieni w naszych kołowrotkach, żeby wiązać koniec z końcem, bo tutaj nam tempo podkręcają cały czas, więc nie każdy ma przestrzeń, energię, wiedzę do tego, żeby ruszyć, no ale między innymi po to właśnie tacy ludzie się pojawili na tym festiwalu, żeby poczuć, żeby można było zobaczyć, że można, żeby każdy mógł się tam wymienić doświadczeniami, sposobami, metodami. I między innymi był też Kuba Kuśpit, który znowu bardzo fajnie działa w temacie braterstw ludzi wolnych. Okay. Tam też w tym temacie rolnictwa, ekologicznej żywności, w ogóle wymiany tutaj na tej płaszczyźnie też dużo robi. Więc no myślę, że to jest właśnie takie tworzenie, wzrasta, przyczynianie się do wzrostu świadomości, połączone właśnie z tworzeniem też takiej relacji, no, bo im więcej ludzi potem wróci gdzieś tam do swoich domów, do swoich rodzin, do swojej pracy i powie o tym, czego doświadczyło, co odkryło, no to jest tak naprawdę jedyny sposób, żeby coś działać, bo gdzieś tam, wiesz, no takie sytuacje jak tutaj to już jest rzadkość, nie, że możemy sobie tak porozmawiać.
0: Tu dziękujemy Radiu Wnet, ostatniemu, jedno z ostatnich wolnych mediów w tym kraju, które praktycznie nie ma żadnej cenzury, więc możemy rozmawiać o czym chcemy, jak widzisz, i to jest rzadkość już.
1: Naprawdę. Ucieszyłem, jak się dowiedziałem, że tu będę w ogóle.
0: Cieszę się bardzo.
1: Tak, to jest chyba jedyne radio, którego jeszcze słucham z jakimś takim, no nie wiem, bez takiego alarmu z tyłu głowy, o co tam zaraz pod spodem będzie miał przejść.
0: Myślę, że tu bardzo miło to słyszeć, jeżeli nas słucha Krzysztof Skowroński, to pozdrawiamy go serdecznie.
1: Cali w Skowronkach jesteśmy.
0: Tak, bo udało mu się stworzyć coś, no taką ostatnią wolną platformę tak naprawdę, więc...
1: O dużym zasięgu.
0: Tak, żółta łódź podwodna jeszcze płynie do przodu, więc walczmy z tą prawdę, walczmy o tą świadomość, walczmy o te społeczności, żeby one nam nie, że tak powiem, rosły, a nie upadały. Więc no piękna inicjatywa. Powiedz, kiedy następna edycja twojego festiwalu? Tak, zareklamuj go i zaproś, kiedy planujecie kolejny raz.
1: Warsztaty Papro Akademii, spotkanie mężczyzn mamy najbliższe w październiku. A kolejna edycja, no ta odbyła się w tym roku pod koniec maja. Myślę, że w przyszłym roku w czerwcu będziemy robić kolejną.
0: Okej, okay. Czyli za rok w czerwcu, a tak jeszcze co roku można w trakcie roku trafić warsztaty, tak?
1: Więc... Tak, warsztaty Papro Akademia jeszcze się będzie odbywać dwa albo trzy razy, ale też zapraszam na koncerty póki co, które też są okraszone między wierszami krótkimi tam różnymi wzmiankami na różne tematy, po to by właśnie wzmacniać te wartości i podlinkowywać też różne ciekawe wątki. No i też są to okazje do tego, by się znowu spotkać, by nawiązać relacje. Często w różnych tam okolicach komuś brakuje, kogoś, z kim może się spotkać, pogadać na takie tematy. Często ludzie są osamotnieni i to też jest taka okazja do tego, by móc...
0: Coś stworzyć.
1: Tak, tak.
0: O czym dziś marzysz? O czym dziś marzy paprodziad? Ty czy paprodziad? Co jest takim twoim marzeniem dnia dzisiejszego?
1: faktycznie, żeby Karol nie zawetował Leksa. Ale to, tak jak mówię, to faktycznie marzenie bardziej niż plan. A poza tym, to żeby trwać i w tym, co robię, bym też mógł się w tym wszystkim umacniać, rozwijać, bym mógł, potrafiąc zadbać o siebie i o swoją rodzinę, móc też tym swoim jakimś talentem dzielić się dalej jak najszerzej, jak najskuteczniej, tak by tworzyć tą przestrzeń, tą równoległą rzeczywistość, bo ja jakby nie staram się unikać takich sformułowań jak walka z tym systemem. Ja bardziej jestem za tym, żeby po prostu umacniać, tworzyć ten równoległy
0: system. Budowanie systemu równoległego, który po prostu musi osiągnąć swoją wielkość i zasięg, i nie trzeba będzie walczyć. On sam jakby.
1: Dokładnie. Czasami należy po prostu. Należy zawalczyć z samym sobą, żeby po prostu się zmotywować do jakiegoś działania. To jest też to, co często powtarzam i sobie, i mężczyznom na moich warsztatach, że wiadomo, fajnie jest, kiedy mamy jakieś idee, fajnie, kiedy mamy jakieś pomysły, jakieś myśli, fajnie, że afirmujemy, ale no, drugim krokiem jest działanie w tej przestrzeni, tutaj w realu i tam się powinna ta męska sprawczość manifestować.
0: Ta nasza adrenalina, tak?
1: Ta adrenalinka, to co mówi się teraz też bardzo często, ta toksyczna męskość, bo jednak ta równoległa rzeczywistość troszkę obawia się takich mężczyzn, bo oni są w stanie właśnie...
0: Mają siłę sprawczą.
1: Tak, i tutaj...
0: To jakie projekty przed tobą? Muzyczne?
1: Przede mną...
0: Czy te związane z naturą?
1: Przede mną... Tak jak powiedziałem, jeszcze kilka koncertów na różnych festiwalach, między innymi u Roberta Wagnera, między innymi na festiwalu Kocham Cię na Dniach Leszna, a potem trasa z Echorodu klubowa, 6 miast w Warszawie razem odwiedzimy z Echorodu z płytą Przeżyto. To są takie te nasze słowiańskie, można powiedzieć, jak kiedyś mówiłem, msze słowiańskie, sajtransowo rodowe. I Papro Akademia oczywiście też i zobaczymy, no przyszły rok pewnie znowu dużo energii pójdzie w to, by ciekawie przygotować ten festiwal Mężowieczynu, by tam naprawdę poczuć było kaloryczność tego spotkania. Okay. My mamy takie hasło, mniej przytulania, więcej działania, żeby naprawdę się spotkać. Mężczyźni. To jest festiwal otwarty też na płeć piękną oczywiście, bo to jest festiwal o roli mężczyzny, a nie jakby o roli.
0: O
1: roli mężczyzny, dokładnie. No.
0: Gdybyśmy zostawili słuchaczom jedną myśl, która mogłaby zmienić ich życie, co by to było?
1: Dużo takich myśli kołacze mi się często po głowie, do których się przywiązuję, ale najczęstszą taką, którą powtarzam, to jest wiedza wyzwala, a miłość. Nie wiem, czy to już jest legalne, mówię, używanie tego słowa, ale pomaga to potem wcielić w życie to, co ten impuls, który wywołał w nas wiedza, to miłość będzie wiedziała, co z nim potem zrobić.
0: A gdybyś miał skomponować utwór dla Ziemi, jaki byłby jego tytuł i co byś chciał?
1: O kurczę, przecież moje wszystkie praktycznie są dla Ziemi. No. Ale nawet jeden taki jest. Nazywa się In the Jungle z Antkiem Sojką i jego żoną Moon Sailor, czyli z projektem Nothing to Sniff. To Ludów Ziemi song i to jest właśnie też taka piękna downtempowo-regowy beat, który o tym opowiada. Ale tak poza tym to chyba praktycznie co druga piosenka moja to gdzieś tam dotyka tego tematu, więc...
0: Czyli ta ziemia jest z tobą i jest w tobie.
1: Oj, tak. Nawet teraz trochę nie widać, bo akurat wczoraj obciąłem paznokcie w końcu,
0: ale... Ja specjalnie też, ale... No, ale wyłazi się,
1: ja potem rozpoznaję, wiesz, kto jest wartościowym, że tak powiem, człowiekiem.
0: No, u mnie od ziemniaka i od ogórka i tak nie uciekniesz, więc to i tak zostaje. No dobra, posłuchaj, ja bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Fajnie, jesteś chyba pierwszym muzykiem, którego mieliśmy w studiu Stoja, bo do tej pory...
1: Czas na Juniora Stresa.
0: Tak, to jak najbardziej chętnie go kiedyś zaproszę. Teraz akurat sierpień będziemy mieli trochę tak bardziej wakacyjnie. Tu wszystkim widzom i słuchaczom mówię, że będziemy trochę mniej mówić o rolnictwie. Wracamy we wrześniu z gośćmi, z poważnymi tematami. W sierpniu pogram wam trochę muzyki. Myślę, że twoje utwory też tam się pojawią. Przesłucham płytę i coś na pewno wrzucimy, bo sierpień jest tu w Radiu Wnet takim trochę bardziej wakacyjnym miesiącem po prostu i ta ramówka u nas troszkę zwalnia, więc od razu wszystkim naszym słuchaczom mówię, że będziemy troszeczkę mniej rozmawiać, trochę więcej odpoczywać i inspirować się muzycznie i duchowo. Natomiast we wrześniu wracamy znowu z potężną dawką. No ja na pewno wszystkich słuchaczy i ciebie również zapraszam. Cały czas rejestracja jest otwarta na Biotech 2026, czyli nasze spotkanie, którego głównym gościem, główną gwiazdą jest Richard Perkins, pierwszy raz w Polsce, mój, powiedziałbym, hero, czyli mój taki guru i nauczyciel, którego bardzo wiele metod rolnictwa regeneracyjnego wdrażam się w gospodarstwie. Myślę, że połowa rolników regeneracyjnych w Polsce bardzo wiele rzeczy podpatrzyła od niego, bo on tu w Europie jest taką główną ostoją wiedzy i inspiracją dla nas wszystkich. No, a przy okazji właśnie on łączy wiedzę z praktycznością, czyli pokazuje, jak wdrażać to rolnictwo regeneracyjne, a jednocześnie jak odnieść sukces komercyjny, który z twoich, że tak powiem, słów też wybrzmiewa. To nie tylko chodzi o to, żeby mieć piękną ideę, ale z tej idei też utrzymać rodzinę i móc przeżyć, więc tutaj bardzo, bardzo serdecznie polecam. Jak nie chcecie przyjechać, to odsyłam do YouTube'a. Jest bardzo wiele filmów, od których się można nauczyć. Są jego książki, które można od niego nabyć. Jak najbardziej warto po tą wiedzę sięgać, tworzyć super regeneratywne gospodarstwa. Wszystkim naszym słuchaczom przypominam, że za chwilę będziemy wydawać skrzynki z natury i jak co tydzień zapraszam do zamówienia. Dzisiaj moim gościem był paprodziad, muzyk i trochę już rolnik, tak? Coraz bardziej.
1: Tak, bo uczący się, że tak powiem, tego fachu.
0: No, to jest fach na całe życie. Tego nie da się nauczyć. Ja już 10 lat temu poświęcam i powiem ci, że jak mówi bardzo mądra myśl, czym więcej wiem, tym więcej nie wiem. Drodzy Państwo, kończymy. Czy mamy jakiś utwór na koniec paprodziada? Jeżeli tutaj, to proszę. No, ale to może zacznij chociaż a my bardzo ślicznie dziękujemy. Za tydzień studio Stoja już w bardziej wakacyjnym nastroju, a z wywiadami wracamy we wrześniu. Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Nocne powtórki Wnet.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Nocne powtórki w net.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
2: Bardzo serdecznie z tej strony oceanu i jak zawsze zapraszam na nasz magazyn i teraz przywitam się albo z Patrycją Stępniak, albo ze Sławomirem Budzikiem, bo obydwoje dzisiaj przygotowali dla Państwa korespondencję i obydwoje są współgospodarzami naszego magazynu, więc niespodzianką będzie, czyj głos teraz usłyszymy, ale ja mówię głośne dzień dobry z tej strony oceanu.
3: Dzień dobry. I Patrycja oczywiście jest, Sławek Budzik, także jesteśmy, drodzy Państwo, w magazynie Ponad Oceanami. Świetnie, że mogą nas Państwo słuchać również w Polsce, na wszystkich częstotliwościach, gdzie nadaje Radio Wnet, no, a słuchacze Radia Wnet mogą także poinformować tych wszystkich, którzy są w Stanach Zjednoczonych, że również relacji dziennikarzy Wnet mogą słuchać w Ameryce. To jest piękne połączenie, no i nasza współpraca od wielu lat układa się idealnie. Dzisiaj, Jaśmino, trochę informacji, trochę polityki, ale nie tylko. Oczywiście będzie o Robercie Lewandowskim, będzie o Idze Świątek. Żyjemy tymi sportowymi wydarzeniami, tym bardziej, że Dawid Poręba, nasz chłopak z Chicago, tak naprawdę z przedmieść Chicago, zadebiutował teraz z Robertem Lewandowskim w drużynie, pierwszej drużynie od pierwszej minuty w MLS, w Chicago Fire, tak więc Polska żyje Lewandowskim, a my patrzymy na naszego Dawida Porębę, który tu się urodził, wychował w Chicago, no i teraz po wielu, wielu latach ciężkiej charrówy, dojazdach wielogodzinnych na treningi dostał szansę i wykorzystał, bo debiut już zaliczył asystę w debiucie w kilku minutach. Tak więc mnóstwo fajnych informacji ciekawych, kalejdoskop jeśli idzie o dziedziny, tak więc witamy Państwa serdecznie ze studia Radia Deon Chicago i startujemy. Zaczynamy nasz dzisiejszy magazyn Ponad Oceanami.
2: Zaczynamy nasz magazyn, oczywiście za wszystkich sportowców po obu stronach oceanu. Bardzo mocno trzymamy kciuki. My, drodzy Państwo, będziemy między innymi opowiadali o tym, co dzieje się pod niebem Londynu, opowiemy o tym, co za naszą wschodnią granicą. Będziemy także odwiedzać Amerykę Południową, Amerykę Łacińską. Nie zabraknie też informacji o tym, co tutaj w Polsce, więc to wszystko przed nami. W takim razie już nie przedłużając, rozpoczynamy i zaczynamy od Londynu. Współgospodarz studia Londyn, Aleks Sławiński.
1: Ponad oceanami.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu. Czym w tym tygodniu żyje Wielka Brytania? Otóż wielkim powrotem. Portale plotkarskie rzuciły się na wiadomość o domniemanym powrocie już nie księcia, lecz byłego księcia Harry'ego, jego żony Meghan do Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że to nie tylko plotki, ponieważ również te informacje powtarzają bardzo poważne portale informacyjne. Były książę Sussex wraz z dziećmi mają przenieść się z Kalifornii do Wielkiej Brytanii już w najbliższych tygodniach, napisał dziennik New York Times, powołując się na swoje źródła. Król Karol III został poinformowany o tej decyzji w niedzielę, powiedziała jedna z osób zaznajomionych z tą sprawą. W lipcu król spotkał się z synem Harrym, jego żoną oraz wnukami, 7-letnim Archiem i 5-letnią Libet. Monarcha zobaczył wnuczęta po raz pierwszy od 4 lat. Według źródła kwestia przeprowadzki rodziny nie była omawiana podczas wizyty Harry'ego i Meghan w Wielkiej Brytanii, więc mamy nadzieję, że już wkrótce ujrzymy byłego księcia na stałe z powrotem w Wielkiej Brytanii. Jeśli już jesteśmy przy głowach, to nie musimy mówić jedynie o głowach koronowanych. Możemy mówić również o głowie naszego państwa, czyli naszym premierze. Andy Burnham wymieniał wiadomości z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Susie Wiles, napisał w poniedziałek serwis Politico. Źródło portalu na Downing Street zapewniło, że szef rządu nie wyjawił żadnych istotnych informacji. Według czterech urzędników czynników, na których powołuje się politykę. Burnham wymieniał się wiadomościami z osobą podającą mu się za Wiles, jedną z najbliższych współpracowniczek prezydenta Donalda Trumpa, ale w pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał rozmowę. Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego. Źródło zaznajomione ze sprawą powiedziało Politico, że wymiana wiadomości nie stanowiła zagrożenia i sprowadziła się do wysłania kilku pozbawionych znaczenia wiadomości. Według serwisu ambasada Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie była na tyle zaniepokojona tym zdarzeniem, że powiadomiła Biały Dom. W brytyjskim rządzie pojawiają się bowiem obawy, że telefon Wiles mógł zostać zhakowany. W zeszłym roku dziennik Wall Street Journal poinformował, że Wiles przekazała współpracownikom, że ktoś włamał się do jej telefonu. Jakie będą następstwa tej sprawy? No już wkrótce się dowiemy. Tymczasem Wielka Brytania w coraz mniejszym stopniu jest odległą wyspą. Łączy nas coraz więcej z Europą. Okazuje się, że prowadzone są rozmowy nie tylko z Unią Europejską o dalszym zbliżeniu gospodarczym, ale i fizycznie. Będzie nam bliżej do Europy. Eurotunel, przez który przelatuje pociąg Eurostar, już wkrótce będzie wypełniony kolejnymi pociągami. Niedawno mówiliśmy o kolejnej firmie, która już stara się o koncesję na przewożenie pasażerów między Europą a Wielką Brytanią. Tymczasem okazuje się, że również i plany firmy Virgin dotyczące uruchomienia połączeń kolejowych między Londynem a Paryżem, Brukselą i Amsterdamem są coraz bliższe realizacji po tym, jak brytyjski regulator przyznał jej dostęp do torów. Urząd Regulacji Kolejowej wydał zgodę na obsługę do 20 połączeń w obie strony dziennie przez tunel pod kanałem La Manche. Umowa ma obowiązywać od 1 października 2030 roku do 31 grudnia 2040 roku. Jak widać, konkurencja rośnie, więc mam nadzieję, że i ceny biletów będą spadać. Ale o tym, jak sami słyszycie, dowiemy się dopiero za kilka lat, jak ta konkurencja będzie wyglądała. Na razie mamy nasz poczciwy Eurostar, który wozi nas do głównych stolic Europy. Do usłyszenia mówi Wam Aleksy Sławiński, być może ja również wkrótce wybiorę się na wakacje jakimś pociągiem.
2: Aleks Sławiński, współgospodarz Studia Londyn. Oczywiście jak zawsze pozdrawiamy Izę Smolarek, a teraz drodzy Państwo, jak obiecywaliśmy, jak zapowiadaliśmy, ponownie usłyszymy głos współgospodarza naszego magazynu Sławomira Budzika.
1: Ponad oceanami.
3: A zaczniemy, Jaśmino, od tych politycznych spraw, bo Ameryka żyje prawyborami. W różnych stanach, w różnym czasie odbywa się głosowanie. Za nami kolejny wtorek wyborczy, natomiast zanim o chociażby prawyborach na Florydzie, bo one wyglądają najbardziej interesująco, to powiem, co się stało w stanie Missouri. Ten stan sąsiaduje z naszym stanem Illinois od południowej strony. To właśnie tam sąd w Missouri zezwolił na wykorzystanie w listopadowych wyborach midterm, czyli tych uzupełniających, które przed nami, nowych, korzystniejszych dla partii republikańskiej okręgów do Izby Reprezentantów. Dlaczego to jest takie ważne? Sędzia odrzucił próbę poddania mapy pod ogólnostanowe referendum. Zmiany teraz mają być, można powiedzieć, utrudnieniem, jeśli idzie o reelekcję demokratycznego kongresmena Emanuela Cleavera z Kansas City. Republikanie bowiem liczą, że nowe granice pomogą im utrzymać większość w Izbie Reprezentantów, dlatego te zmiany legislacyjne mogą spowodować, że wyniki wyborcze mogą dla bardzo wielu być ogromnym zaskoczeniem. A skoro o wyborach, to najpierw prawybory. Republikanin Byron Donalds, popierany przez samego Donalda Trumpa, wygrywa teraz prawybory na gubernatora Florydy. Jego rywalem, przypomnę, w listopadowych wyborach będzie demokrata David Jolly. I nie byłoby tu chyba nic dziwnego, gdyby nie fakt, że właśnie David Jolly był kiedyś republikańskim kongresmenem. Odszedł z partii, zmienił barwę i teraz będzie startował jako demokrata. Zwycięzca zastąpi słynnego Rona DeSantisa, który nie może już ubiegać się o trzecią kadencję z rzędu. Natomiast jeśli popierany przez Trumpa Byron Donalds wygra te wybory, zostanie pierwszym czarnoskórym gubernatorem stanu Floryda. No i jeszcze wokół wyborów, bo partia demokratyczna zawęziła listę miast ubiegających się o organizację konwencji. prezydenckiej. Będzie ona miała miejsce w roku 2028. Odpada nasze miasto Chicago. Tu na pewno konwencji nie będzie, jak chociażby ostatnim rokiem. No a także i Atlanta odpada. Prawdopodobnie konwencja odbędzie się albo w Bostonie, albo w Denver i Filadelfii. Zaplanowana jest na 7-10 dzień sierpnia 2028 roku. Natomiast Republikanie już wcześniej zdecydowali, konwencja partii, i na której usłyszymy kandydata na prezydenta, odbędzie się w 2028 roku w Teksasie, w miejscowości Houston. I zmieniamy kompletnie temat. Wiem, że Amazon dopiero rozkręca się w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych jest potęgą. To właśnie ta firma zapowiada rozszerzenie dostaw przez drony. Do końca roku usługa ma objąć przedmieścia blisko 500 amerykańskich miast, także naszą aglomerację Chicago i nasze studio radiowe. Drony będą mogły dostarczać przesyłki ważące do kilku kilogramów, nawet w 30 minut. Dla tych, którzy są partnerami z Amazon, czyli stałymi klientami, zamówienie powyżej $50 mają być zupełnie dostarczane za darmo. A tak więc za chwilę tych dronów będzie mnóstwo, ale dzięki Bogu są to cywilne z dostawami naszych paczek. No i ciekawostka, a dla tych, którzy chcą usłyszeć co nieco na temat historii. Otóż na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, to jeden z lepszych uniwersytetów w USA, odbywa się teraz wyjątkowe seminarium poświęcone konserwacji starożytnych papirusów. A 10-dniowy kurs jest jedynym tego typu w obu Amerykach. Uczestniczy w nich sporo osób, natomiast ci, którzy już są na miejscu, uczą się, jak bezpiecznie czyścić, przechowywać i zabezpieczać dokumenty sprzed, uwaga, tysięcy lat. Kolekcja Uniwersytetu w Ann Arbor, to Uniwersytet w Michigan, obejmuje teksty od około 1000 roku przed naszą erą do 1000 roku naszej ery, a fragmenty są Iliady, Odysei, a także jest najstarsza znana kopia listów świętego Pawła. I to wszystko na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Chicago. Nie tak starego jak 1000 lat przed naszą erą. Sławomir Budzik.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, Sławku. A my, drodzy Państwo, od razu wędrujemy i czekamy już na korespondencję Olgi Siemaszko.
1: Ponad Oceanami.
5: Dobre, Ясміна, вітам слухачі. Дрони знов літають, ми розбігаємося на Білорусі. Во вторик один з них розбився в Жлобіні, невеликому білоруському місті, положеному около 100 кілометрів від границі з Україною. До здарення дійшло поблизу місцевого закладу металургічного. Владзе не видали до тон жодного офіційного комунікату в тій справі. А вночі мешканці Хомля інформували об шаражливим хуку поблизу льотніска. Медіа спекулюємо, що мог дойсь до проби защелення дрона. Тої ночі Росія припровадила змасована атака на Україну і видло каналу в моніторуємцях російські дрони пшелітували вздовж границі білорусько-української, і, як звикле, брак офіційних інформацій, і владзе не пробуємо спокоїть сполішенство. Європейська агенція стражі граничної і прибережної вважає, що білоруські інституція панствова могли бути заангажовані в будови тунелі, якими мігрант Придостаємося до країв Унії Європейської. Поінформували тим німецькі медіа, поволуємося на вивненчні аналізи агенції. Не виключився рівні, що білоруські влади рекрутують до будови тунелі зарівно спеціалістів, як і самих мігрантів. В зашлому тигодні лотевські влади по раз перші відкрили такий тунель на границі з Білорусем. На Литві знайдено лише 12 подобних тунелів, і кілька колійних відкрито на границі з Польському. І на кінець відомість з Росії. Росіяни масово виїжджають з краю в зв'язку з поголосками о можливій новій фалі мобілізації. Появилися донесення, що російські влади можуть здецидуватися на мобілізацію по виборах до Думи Панствової, запланованих на 20 вересня. Можливості виїзду з Росії сон ограничені, а єдним з достępних керунків позостає Грузія. В останніх днях границя російсько-грузинська мала б шекрашить около 20 тисяч особ дзення. Подобна з'явіска обсервована юж в 22-му року, найперв по розпочинцю російської інвазії на Україну, а настемпна Путіна єсенім по оголошенню через Путіна чинцьової мобілізації. І цю вінці в останніх днях кількократно зросла лічба вишуківань дотичонцих країв, до яких обивателі Росії можуть подружовувати без віз. Білорусь не є ж пощагана як обезпечний керунок для особ, хочących унікнути служби військової. Понявеж появилися припадки видавання Росії меншчизн пробуйонцих унікнуть з побору. Ольга Сімашка для магазину «Понад оцеанами».
6: Bardzo serdecznie dziękuję, Olgo. A my, drodzy Państwo, teraz już wędrujemy z powrotem do Chicago. Tam czeka już Patrycja Stępniak.
1: Ponad oceanami.
7: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Jaśmin. No i tak rzeczywiście jest, jak powiedział Sławek, na Uniwersytecie Michigan znajduje się największa kolekcja papirosów w Ameryce Północnej. Jeżeli ktoś będzie miał okazję być, to warto jest odwiedzić ten piękny kampus. A ja chciałabym zaprosić Was już teraz do kalejdoskopu wydarzeń, którymi w tym tygodniu żyje wietrzne miasto i nie tylko. Zaczynamy od lokalnej polityki i decyzji, które mogą bardzo konkretny wpływ mieć na nasze codzienne życie i portfele przede wszystkim. Władze stanowe zatwierdziły podwyżki opłat na autostradach. Stawki samochodów osobowych mają wzrosnąć aż o 57%, a dla ciężarówek 30%. To informacja, która z pewnością zainteresuje wszystkich kierowców i myślę, że wstrząśnie portfelami naszymi, bo każde 100 dolarów to ekstra dodatkowe 60 już od nowego roku. A teraz spójrzmy na Chicago z nieco innej perspektywy. W River West powstają poważne pytania o przyszłość powstającego kompleksu kasynowego. Pojawiły się głosy, że ogromne zadłużenie inwestycji może zagrażać realizacji projektu. Zapraszam Was na tour architektoniczny po Chicago River. Tam można zobaczyć to kasyno, jak ono wygląda, jak się zapowiada i projekty, no i oczywiście spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy. Miasto i lokalni aktywiści przypominają również o jeszcze jednym problemie, tym razem dotyczącym naszych skrzydlatych gości. Trwa letnia migracja ptaków, a nocne oświetlenie wysokich budynków i szklane fasady mogą być dla nich śmiertelną pułapką. Aktywiści apelują więc do zarządu wieżowców o ograniczenie nocnego oświetlenia, bo może uratować ona życie wielu ptaków. Tymczasem w całym stanie uczniowie wracają do szkół. Podczas gdy wiele placówek na przedmieściach rozpoczęło już zajęcia, w połowie sierpnia oficjalny powrót do klas w Chicago Public School zaplanowano na najbliższy poniedziałek.

0: Nowe zwyczaje w naszym regionie. No i sport oczywiście. Czas na sport. Mamy naprawdę ogromne emocje i bardzo, ale to bardzo mocny polski akcent. Classic W, czyli kolejna wygrana Chicago Fire. Szósta już z rzędu. Pokonaliśmy wczoraj Orlando City 2-1 i bohaterem został nie kto inny niż nasz własny Robert Lewandowski, który w 68 minucie wywalczył rzut karny i pewnie zamienił go w bramkę, przypieczętowując tym samym zwycięstwo. No i wspomniany przez Sławka wcześniej debiut Dawida Poręby, to nasz chłopak tutaj wychowany na północnych przedmieściach, zadebiutował, no i będziemy obserwować jego karierę i cieszyć się, mam nadzieję, wielkimi sukcesami. I jeszcze jedna wiadomość, która z pewnością ucieszy wszystkich kibiców. Wiadomość prosto z kortów Ohio docierają wspaniałe informacje. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału Cincinnati Open, pokonując Diane Penny 6-3, 6-3. No i dzisiaj stawi czoła Rybakinie w ćwierćfinale, więc będziemy kibicować i trzymać kciuki za jej sukces na kortach. To był nasz ekspresowy przegląd najważniejszych wydarzeń bieżących tygodnia. Dziękuję, że jesteście z nami w magazynie Ponad Oceanami. Dziękuję Ci, Jaśmino, za Twoją gościnność i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. W Chicago, w całym stanie Illinois, Stanach Zjednoczonych i wszędzie tam, gdzie dociera nasz głos. Życzę Wam pięknego dnia, spokojnego i bezpiecznego. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Patrycja Stępniak, Deon Chicago. Zapraszam i dziękuję.
1: I bardzo serdecznie my oczywiście również dziękujemy. Mam nadzieję, że ten głos i magazyn Ponad Oceanami będzie docierał naprawdę do wszystkich zakątków na świecie. No i powoli myślę, to nam się udaje, jak spojrzymy tak na mapę i na te informacje, które staramy się Państwu jak w pigułce przedstawiać. A skoro o tym mowa, to teraz czas na przystanek Ameryka Południowa, Ameryka Łacińska. I tutaj oczywiście nie kto inny jak Zbigniew Dąbrowski, czyli gospodarz studia Tres Fortres i Republika Latina.
2: Ponad Oceanami.
3: Dzień dobry, buenas tardes. Wywołany przyjazd z Jaśminem pojawiam się i przekazuję Państwu informację z Ameryki Łacińskiej, a dokładnie z Brazylii, a dokładnie informację, która jest mocno kontrowersyjna, a w zasadzie decyzja, która jest mocno kontrowersyjna, bo tę decyzję podjął obecny prezydent tego kraju, Luiz Inácio Lula da Silva, a dotyczy ona wydobycia ropy naftowej. Otóż Luiz Inácio Lula da Silva powiedział, że Brazylia przystępuje do wydobycia ropy naftowej z nowego źródła, a dokładnie, proszę Państwa, brazylijski koncern naftowy Petrobras poinformował o odkryciu ropy w odwiercie Mochu, około 175 km od wybrzeża stanu Amapá, wiążącego z Gujaną. Jednym słowem mówimy, proszę Państwa, o okolicach ujścia Amazonki do Atlantyku. Dlaczego kontrowersyjna? Dlatego, że, proszę Państwa, granie, mówimy tutaj o obszarze, który nosi nazwą brazylijski margines równikowy. Informacja ta jest z jednej strony bardzo korzystna dla Brazylii, bowiem jak sam prezydent tego kraju powiedział, że oznacza ona po prostu suwerenność narodową, jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej do największego kraju Ameryki Łacińskiej. Z drugiej strony, proszę Państwa, jest to kontrowersyjna, dlatego że de facto może ona dotknąć przede wszystkim środowisko naturalne, ale i miejscową ludność. Weźcie Państwo pod uwagę, że same poszukiwania mają być prowadzone na ultragłębokich wodach. No i tutaj organizacje ekologiczne argumentują, że obszar ten obejmuje bardzo wrażliwe ekosystemy morskie i przybrzeżne, natomiast ewentualny wyciek ropy byłby szczególnie trudny do opanowania. No i mógłby również wpłynąć na społeczności rybackie i rdzenne. W związku z tym tutaj też warto przytoczyć zdanie tej ostatniej grupy, która po prostu sprzeciwia się prowadzonym już pracom poszukiwawczym. Z drugiej strony, weźcie Państwo pod uwagę, że ten głos prawdopodobnie będzie słaby. On zostanie zagłuszony. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony, proszę Państwa, tym roku mamy wybory prezydenckie w Brazylii. Lula potrzebuje głosów. Jego główny kontrkandydat Flavio Bolsonaro, słynny syn mocno kontrowersyjnego byłego prezydenta kraju, czyli Jaira Bolsonaro, no w zasadzie dyszy Luli za plecami, bo to poparcie jest naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Ono dosłownie się

0: sięga mniej więcej w okolicach 1% procentowego. W związku z tym i Lula, i Flavio Bolsonaro potrzebują poparcia, a na pewno poparciem może być fakt po prostu rozwoju gospodarczego kraju, również i tej części, Brazylii. Z drugiej strony wiecie Państwo pod uwagę, że na tę decyzję z pewnością ma olbrzymi wpływ sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie, czyli przede wszystkim mówimy tutaj o wydarzeniach nad Zatoką Perską, o atakach Stanów Zjednoczonych na Iran i o blokadzie transportu ropy naftowej. Brazylia na tym też bardzo mocno traci. Natomiast no, mając ewentualnie szansę na to, że w ciągu następnych kilku, być może i kilkunastu lat, mając szansę na bezpieczeństwo energetyczne kraju, zwłaszcza również w perspektywie takiej, że de facto paliwo pochodzące z węglowodorów prawdopodobnie w najbliższych latach nie zostanie niczym, żadną inną alternatywą zastąpione. Dlatego też myślę, że tutaj akurat w tym przypadku, niezależnie od tego, kto wygra wybory prezydenckie na jesieni tego roku w Brazylii, to te prace poszukiwawcze i później wydobywcze, pomimo sprzeciwu i ekologów, i ludności rdzennej, będą dalej prowadzone. A ja bardzo Państwu dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam dzisiaj na godzinę 20 do Tres por Tres.
1: I my także oczywiście zapraszamy, a to Zbigniew Dąbrowski. Drodzy Państwo, teraz już czas na korespondencję ponownie ze Stanów Zjednoczonych, ale tym razem ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Ponad oceanem.
3: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, gdziekolwiek nas słuchają teraz na świecie. Catholic Relief Services, jedna z największych amerykańskich organizacji pomocowych związanych z Kościołem katolickim, otrzyma $50 milionów w ramach nowej inicjatywy Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Program nazwany Faith and Community Initiative zakłada przeznaczenie łącznie $1.4 miliarda na współpracę z organizacjami religijnymi i placówkami ochrony zdrowia działającymi w różnych częściach świata. Catholic Relief Services poinformowała, że otrzymane środki w pierwszym roku finansowania zostaną wykorzystane na programy w Kamerunie, Liberii i Nigerii. Chodzi przede wszystkim o poprawę funkcjonowania szpitali, klinik oraz lokalnych sieci opieki zdrowotnej, szczególnie na obszarach wiejskich. Rzeczniczka CRS podkreśliła, że znaczenie programu polega nie tylko na samym przekazaniu pieniędzy, ale również na wykorzystaniu istniejących struktur lokalnych. Catholic Relief Services ma współpracować z lokalnym kościołem, Caritas oraz innymi organizacjami opartymi na wierze, które są już obecne w społecznościach objętych pomocą. To element szerszej zmiany sposobu kierowania amerykańskiej pomocy zagranicznej. Z zapowiedzi Departamentu Stanu wynika, że $850 milionów zostanie w ciągu 5 lat rozdysponowanych między organizacje religijne. Kolejne $570 milionów ma trafić bezpośrednio do szpitali i klinik prowadzonych przez organizacje wyznaniowe na podstawie porozumień zawieranych z rządami poszczególnych państw. Nowe finansowanie jest również istotne z punktu widzenia samej Catholic Relief Services. Sprawozdania finansowe organizacji pokazują, że dotacje rządu Stanów Zjednoczonych w latach fiskalnych 23-25 stanowiły zazwyczaj od 40 do 50% jej całkowitych przychodów. Budżet CRS wynosił $1.3 miliardy. W roku fiskalnym 2023 $1.4 miliardy rok później, a w 2025 spadł do $1.2 miliardy. Dla Catholic Relief Services nowe środki oznaczają więc możliwość kontynuowania i rozwijania działań humanitarnych, tym razem z wyraźniejszym naciskiem na ochronę zdrowia w Afryce. Z perspektywy amerykańskiej administracji jest to natomiast przykład szerszego wykorzystania organizacji religijnych jako partnerów w dostarczaniu pomocy bezpośrednio do lokalnych społeczności. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo, i powoli magazyn Ponad Oceanami dobiega końca, ale oczywiście zachęcamy Państwa do tego, aby zostać i na falach Radia Wnet, a także Radia Deon, bo tu jeszcze dużo ciekawych i rozmów, i pewnie dobrej muzyki. Tutaj to akurat mówię teraz o Radiu Wnet, jeżeli chodzi o muzykę, ale zapewne Radio Deon także się pod tym podpisze, a może jeszcze oddam na kilka chwil głos do współgospodarzy, bo jeszcze mamy ostatnią minutkę.
4: Dokładnie tak, tym bardziej Jaśmina, że Dawid Poręba, mówiliśmy już kilka razy o nim, to jest ten chłopak, na którego warto zwrócić uwagę. Niezwykle skromny, bardzo zdyscyplinowany, pracowity, do tego momentu, w którym już jest, czyli zadebiutował w lidze MLS, doszedł ciężką swoją pracą. Urodził się w rodzinie polskich imigrantów, tata Polak, mama Polak, mieszkają na północnych, trochę dalekich przedmieściach, miejscowości Lake Zurich. Na treningi tato woził go mniej więcej półtorej godziny w jedną stronę, aby dotrzeć prawie do centrum miasta Chicago, a potem do Bridgeview na kolejnych zachodnich przedmieściach, gdzie już grał w rezerwach Chicago Fire. Teraz Dawid Poręba cieszy się, bo ma u boku Roberta Lewandowskiego, a my cieszymy się i mamy taką nadzieję, że Robert Lewandowski poprowadzi także mentalnie tego chłopaka, niewykluczone, włącznie z ambicjami, aby grać w reprezentacji Polski w jeszcze lepszych ligach niż Liga MLS. Tak więc żyjemy tą informacją, powiem Ci szczerze. Cieszymy się, że mamy swojego chłopaka wychowanego w naszym środowisku, mówiącego kapitalnie po polsku. Tak więc zwracajcie uwagę na to nazwisko, imię Dawid Poręba i tą dobrą, ciekawą, no i oczywiście pełną nadziei informacją. Żegnamy się, mówiąc do usłyszenia, Jaśmino, już za tydzień.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
5: Nocne powtórki w net.
6: Wypływamy na łódź.

0: Nocne powtórki wnet. Wolski przez świetlik.
1: I tak jest.
2: Wolski jest, świetlik siedzi
1: jest,
2: obok.
1: A z nami jeszcze nie dość tego jest Darek Matuszak z w Polsce 24. Dzień dobry, Darku.
3: To raczej z sieci chyba.
1: Z sieci, okej. Okay. Sieci, ale
3: albo
1: w sieci,
3: polityce,
1: w Polsce 24, w polityce to jedna firma. Nie kłóćmy się, co tam jest ważniejsze.
2: Ale dzisiaj, kłóćmy się.
1: Ale dzisiaj w Radio Wnet kłócić się będziemy zaraz o inne sprawy. Panowie, w weekend mieliśmy taką sytuację, że mogliśmy się poczuć podwójnie bezpiecznie, ponieważ jeden premier mówił w Gdyni o tym, że jesteśmy bardzo bezpieczni, pomimo że zdrajcy rzucają kłody pod nogi, to jesteśmy bardzo bezpieczni, bo jest safe, a drugi mówił w Warszawie o tym samym, wicepremier. Nawet w pewnym momencie ściszono mikrofony, obsługa monowska transmisji ściszyła temu z Gdyni, żeby nagłośnić bardziej tego z Warszawy, który mówił, już nie pamiętam, co to jest ten skrót, Władysław Kosiniak-Kamysz, ale jakoś nie nauczyłem się dobrze, ale dobrze tam było, same tam szczęście, afirmacja, fantastycznie
3: i
1: altruistycznie, tak, albo jakoś inaczej. No i generalnie rzecz biorąc, cudownie jak na rolce. Czujecie się bezpieczni?
2: Ja nie wiem, czy mogłem czuć bezpiecznie, bo byłem za granicą, więc chyba bezpiecznie, aczkolwiek byłem na wyspie Lesbos, która graniczy z Turcją i swego czasu była tam chyba największy przybór uchodźców, który był 10-krotnie większy niż liczba ludności, ale dzisiaj ta była Ceuta sprzed paru lat, dzisiaj nie ma ani pół uchodźcy. Natomiast z tej bezpiecznej odległości ja obserwowałem wydarzenie w formie pojedynku. Po prostu ponieważ pan premier nie chciał być drugim skrzypkiem w orkiestrze, więc sobie tradycyjną swoją metodą uciekł z Warszawy i zrobił sobie własną, może nie defiladę, bo defiladkę, bo niestety nie mamy floty, tym bardziej nie mamy, że pan Tusk wcześniej zlikwidował wszystkie stocznie. Więc były dwie defilady i poprawne politycznie media robiły wiele, żeby udowodnić, że ta na wybrzeżu jest ważniejsza.
1: Która była ważniejsza, Darku?
3: Impreza. No, pan premier ostatnio tak, przez wiele, wiele lat nie występował na żadnych, nie brał udziału w żadnych imprezach państwowych, a tu nagle 14 lipca brał udział w Paryżu.
1: Z tego co pamiętam, bitwa warszawska
3: w Paryżu.
1: To jednak
3: brał
1: się
3: udział
1: w
3: zdobywaniu Bastylii. Ale... Tak, brał udział w obchodach zdobycia Bastylii i wyrżnięcia garnizonu Szwajcarów tam. Ale w Gdynia, no poradził sobie blisko domu, więc formuła idealna, prawda?
1: No podkreślił swój heroizm, że nie spędza czasu z wnukami, tylko tam się męczy.
3: Tam rozumiemy, że jakaś wnuczka miała urodziny i dziadziusiu, spędź je ze mną, a premier mówi nie, ojczyzna wzywa, wielki obowiązek, ja muszę tutaj wystąpić, więc no w ten sprytny sposób i był, i nie było go, prawda? Na uroczystościach państwowych, no bo ograł to wszystko blisko domu w Gdyni. Ładne obrazki były. Natomiast no, zniesmaczony byłem tym, co się wydarzyło w Warszawie. Głównie tą formułą. No to jest to wyglądało jak impreza marketingowa dla pożyczkodawcy, prawda? Czyli mamy wielkie święto, dwa właściwie święta. Jedno święto maryjne, wielkie święto, miliony ludzi obchodzą w Częstochowie wielkie uroczystości. Drugie święto Wojska Polskiego i rocznica cudu nad Wisłą. No wydawałoby się, że co, czcimy bohaterów tamtych wydarzeń, tą jedność, jakiś Piłsudski, jakiś Witos, który jak ten odchodzi od pługa, jak Cincinnatus i staje w obronie ojczyzny i tak dalej, i tak dalej. Nie, okazało się, że największym wydarzeniem jest wzięcie kredytu. I to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, byli na rocznicy ślubu u rodziców, 50. rocznica ślubu i to pal diabli tam ten ślub. Ważne, że kredycik wzięli i działeczka będzie dodatkowa. I to czcimy. I to jakieś małe, takie mizerne, takie po prostu spospolitowanie wielkiego święta.
2: I będzie tylko gorzej, ponieważ z dalszej odległości obserwowałem zdarzenia i w związku z tym zauważałem pewne rzeczy, którymi się tak bardzo głośno nie chwalono. Myślę o takiej wypowiedzi, nie wiem, czy zarejestrowały się Radosława Sikorskiego, a mianowicie, że będziemy w ramach tej integracji mieli Legion Europejski. Dotarło do ciebie, że będzie Legion Europejski.
1: A to już były takie legiony,
2: nie konkurencja.
1: Niektórzy, są jeszcze ludzie w Europie, którzy pamiętają legiony europejskie. My mamy dobre skojarzenia oczywiście polskie z legionami.
2: Chodzi o Wawel na przykład?
1: Ale takie ostatnie europejskie regiony, nie licząc Legii Cudzoziemskiej, ale to jest armia najemnicza po prostu, to funkcjonowały, z tego co pamiętam, na froncie wschodnim. Były francuski legion, był belgijski, flamandzki.
2: Chyba nawet hiszpańskie,
1: włoskie.
2: Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedno. Mianowicie właśnie zastanawiałem się, że gdyby taki przypadkiem Legion powstał, czemu miałby służyć? Bo to jest bardziej istotne. Już dowiedzieliśmy się, że nie ma konkurować z NATO, natomiast będzie i obawiam się, delikatne takie ciarki biegały mi po plecach, że to ma być Legion, który ma na przykład interweniować wtedy, kiedy naród wybierze sobie nie tego prezydenta, którego będzie chciał. I co więcej, mimo że nowy trybunał, czy jakaś nowa inna władza go odwoła, to naród nie przyjmie tego do wiadomości.
1: Marcin, ja się domyślam, że mam sceptyczny stosunek do Legionu Europejskiego, ale czy to trochę nie przesada, bo zaczynają mi się przypominać takie, jak Paweł Wroński, jak powoływano Wojska Obrony Terytorialnej, to późniejszy rzecznik MSZ, który tam się lizał i się w końcu dolizał.
2: Aha, że wojska...
1: Pisał, że Macierewicz tworzy prywatną armię, żeby walczyć z opozycją. Darku,
2: nie, no to wiesz, no, żeś dokonał śmiałego porównania, ale mnie, ja, wiesz co, wolę na zimne dmuchać. Jeżeli prawdopodobnie nic z tego nie będzie, ale słuchaj, rzecz polega na tym, że pomysły są, żyją i czasami w sprzyjających okolicznościach się ukorzeniają.
3: No ja niestety popieram pańską teorię. Sam chyba kilka lat temu, już ze 2 czy 3 lata temu, jak się pierwsze takie pomysły pojawiły, to pisałem, że to właśnie będzie tego typu narzędzie. No po pierwsze, być może do jakiejś interwencji w Afryce, gdzieś tam jak Francuzi zostali pogonieni, no to może Rumuni, Estończycy, Słowacy...
2: Liczyłbym na Czechów.
3: Przeleją krew tam w Sahelu za to, żeby nadal francuskie wpływy zachować. I to jest jedna rzecz. I druga rzecz, no jeżeli w Rumunii zostanie wybrany nieprawidłowy prezydent, to ciężko jest tak trochę głupio, żeby rumuńskie wojsko pacyfikowało nieprawidłowych Rumunów, prawda? Którzy źle wybrali. No więc niech to robią Holendrzy, Belgowie, marokańskiego pochodzenia najlepiej, bo im to już wszystko jedno, kogo będą tłukli. I do kogo by ewentualnie, na kim by przemoc wywierali.
2: Jesteś przegłosowany.
3: Więc tak, no. Ja zgadzam się z tą teorią. Unia Europejska nie potrafi sobie poradzić z najbardziej fundamentalnymi rzeczami na takim najprostszym poziomie, a chce sobie dołożyć dodatkowych zadań. No niech chociaż te granice jakoś obronią europejskie. Ja słyszę taki głupią argumentację, że kilkanaście lat temu, czy wręcz 20 lat temu pojawiały się też takie pomysły, na przykład Jarosław Kaczyński je formułował. No ale umówmy się, że sytuacja się trochę zmieniła, prawda? No jak na przykład bym smalił cholewy do jakiejś pani, która była piękna i młoda, i mówię ożeń się, a ona po 20 lat, ale nie dało rady, żeby wyszła za mnie za mąż, i po 20 latach ona jest narkomanką, alkoholiczką, zżeraną przez nieuleczalną kiłę i mówi, no przecież się chciałeś ze mną ożenić, to się teraz żeń. No nie, no na wszystko jest czas, kontekst odpowiednie. I jeszcze tylko spuentuję. Niemcy od trzech czy czterech lat budują brygadę, która ma być stacjonować na Litwie. Nie mogą tego zrobić. Dlaczego? Między innymi dlatego, że nie ma chętnych, bo po prostu Niemcy nie chcą jechać na jakąś litewską dzicz.
1: Poza tym to przymierzanie się do tych regionów trwało. Miały być Eurokorpusy, nie Eurokorpusy, tak, Armia Europejska. Przecież te legiony to od kiedy prawie Polska jest w Unii Europejskiej, to słyszymy o jakimś projekcie europejskiej formacji. No, dla przypomnienia, to miała być też zeroemisyjna formacja.
2: Tak, ale dodajmy, że do tej pory raczej sobie wyobrażano, że tego rodzaju wojska miałyby po pierwsze bronić granic tej Unii Europejskiej, bo tam jest istotne zagrożenie. One miałyby się włączyć jako ta koalicja chętnych, gdyby Ukraina zaczęła nagle raptownie przegrywać. Więc zadania dla jakiejś takiej formacji, oczywiście niezbudowanej centralistycznie, bo najgorsze to jest centralizm. Wyobraźmy sobie, że to nie byłyby skrzykiwane oddziały wyłączane, powiedzmy sobie, spod jednego dowództwa państwowego i przekazywane zadaniowo do jakiejś centrali. Nie, one miałyby tak scentralizowaną formę, że byłyby bardziej scentralizowane niż nasza armia.
3: I kto byłby dysponentem? No, oddalibyście Ursuli von der Leyen
2: my byśmy nie oddali, ale są tacy, co by oddali.
3: Albo Kai Kallas, tej nieszczęsnej, wysokiej przedstawicielce do spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, prawda? No to jest jakaś kpina. Nie, Radosław Sikorski nie określił celu. Czemu miałby ten legion służyć? Do czego? Proszę bardzo, proszę nam powiedzieć, do czego?
1: To inne pytanie.
2: A mam odpowiedzieć?
3: Żeśmy odpowiedzieli, nie, do pacyfikowania.
2: To nie, ale to jest druga sprawa. Po pierwsze, do pokazania się, że my bez Amerykańców też możemy coś zrobić.
1: Do czego służyła wypowiedź Radosława Sikorskiego?
3: Do wypromowania Radosława Sikorskiego.
1: I to tylko ale wiecie, o takich jak wy, bo wy się śmiejecie teraz tutaj z jedności europejskiej i o takich jak wy również mówił Donald Tusk, że albo jesteście zdrajcami, albo tam chyba rażącymi głupcami, czy kimś takim.
3: Wszystkim naraz.
1: Słucham?
3: Wszystkim naraz.
1: Albo wszystkim naraz. No właśnie, ale Donald Tusk mówił o solidarności europejskiej, ale mam wrażenie, że nie chodziło mu o relacje z Portugalią, tylko nie wymienił nazwy państwa, które jak ludzie krytykują, to są niesolidarni europejsko i są zdrajcami. A z drugiej strony można dość łatwo sobie przypomnieć, że Donald Tusk niezbyt litościwie atakował innego ważnego sojusznika, nawet militarnie ważniejszego.
2: Bardzo to enigmatycznie mówisz, ale...
1: Stany Zjednoczone.
2: No tak, właśnie, domyśliłem się, chodzi ci o Stany Zjednoczone. No cóż, mi się wydaje, że Tusk już nie odklei się od tej narracji i może tylko brnąć dalej. Nie wiem, w którym momencie powie, że on po prostu kocha Trumpa nad życie, ale to jeszcze ten moment nie nadszedł.
3: Ja nie wiem.
2: Powie, że zawsze kochał, tylko po prostu jak przy wielkich miłości, no nie wypada tych słów używać ponad miarę.
3: To są oczywiście jakieś tam fundamentalne pytania, czym takie wojsko miałoby być zmotywowane, prawda? No powiedzmy, że wielką ideą. Te europejskie jednostki SS były zmotywowane jednak, bo to byli ochotnicy, więc oni byli zmotywowani.
1: Drak na hostel generalnie rzecz biorąc.
3: Tak, powiedzmy, że walka z bolszewizmem, tak, i tak dalej. Powiedzmy, że te brygady międzynarodowe Stalina w Hiszpanii, no to gdzieś było ta korba
1: faszystowska i tak dalej, imperialistyczna, religijna.
3: Są oczywiście jednostki, ONZ ma, czy jakieś takie międzynarodowe, są korpusy, gdzie walczy się niby w cudzej sprawie, ale ja naprawdę nie poczuwam się do żadnej solidarności. Przykro mi, Belgowie, ale nie czuję, że zero, no bo odczuwam solidarności.
1: Wydaje mi się, że nawet...
3: Żadnej solidarności także z Holendrami. No
1: wydaje mi się, że z wzajemnością.
2: No tak, bo kiedyś to też jest bardzo ciekawa sprawa, bo motywacja poza tym, że był knut, powiedzmy sobie, albo pistolet wycelowany w tył głowy, ale to nie było wszystko. Najpierw walczono za króla, z dodatkiem ojczyzny, później za ojczyznę, kiedy się zaczął rodzić w XVIII-XIX wieku patriotyzm, później za ideę. No i, ale wszystkie te trzy typy motywacji były dosyć silne, dosyć twarde. No, wiek XX, zresztą to jest tradycja najemników wielowiekowa, pewnie już kiedy znaleziono pieniądze, byli tacy, co walczyli za hajs, więc no. Ale w kraju w XX wieku coraz bardziej wracamy do tego najstarszego motywu, walczy się za pieniądze.
3: Ja tam zauważę, że tam chodziło też o mocny komponent ukraiński, więc oczywiście można sobie wyobrazić, że w zamysłach władców Europy jest coś takiego. No mamy mięso robocze do roboty, to sobie ściągniemy z Afryki, z Bliskiego Wschodu. Mięso armatnie, to wyszkoleni Ukraińcy, posmarujemy im i oni będą, dadzą się zabijać za nasze interesy. Jakaś logika w tym jest.
1: Słuchajcie, ale doszło w międzyczasie do jeszcze jednego konfliktu.
3: Ale tylko jeszcze jeden wątek. Powiedzmy, że odczuwałbym solidarność z Belgami, gdyby tam wybuchła wojna domowa, czyli Belgowie zaczęliby się
2: walczyć.
3: No, tu nie. Tu bym im zostawił i niech się podzielą. Nie. Chodzi mi o imigrantów. Aha. Na przykład, tak, że Flamandowie i Walonii walczą z imigrantami, jest wojna domowa, oni sobie robili takie gry wojenne. No i problem był taki, po czyjej stronie stanie w przypadku wojny domowej armia? Po czyjej? Oficerowie są Belgami, ale żołnierze
2: już nie będą.
3: Ukrańczycy, Kongijczycy, no cała brać, cała afrykańska brać i na czyją lojalność, i okazało się, że Belgowie tak naprawdę nie wiedzą, czy mogą liczyć na lojalność własnej tej szczątkowej armii, jaką posiadają, więc to pytanie, ten problem rośnie do entej potęgi w przypadku armii Legiona Europejskiego.
1: Ale doszło do jeszcze jednego starcia i do tej pory z wojowniczości szczególnej znaliśmy przede wszystkim i przechwytywania rakiet premiera Kosiniaka-Kamysza, no i z wojowniczości wobec pisowców Donalda Tuska, ale tym razem wicepremier Gawkowski, bo do przypomnienia to nie tylko minister cyfryzacji, ale także wicepremier, wytoczył wojnę Elonowi Muskowi w zeszłym tygodniu. Chodziło o sieć satelitów Starlink i to, że Musk źle potraktował Polaków. No i wygrał Gawkowski. Czy nie?
3: Ja nie wiem, kto, dlaczego wygrał Gawkowski.
1: No bo tam Starlink zmienił jakoś swoją politykę w wyniku tego protestu polskiego.
3: No, tego, jak wiesz, pracowałem długi czas w tej branży telekomunikacyjnej.
1: No
3: tak?
1: Właśnie.
3: I to jest historia taka, że normalnie to się załatwia tak. No, jakiś dyrektor z jakiegoś departamentu w UKE, Urzędzie Kontroli Elektronicznej albo w Urzędzie
1: pisze Ochrony... Maila.
3: Pisze maila, co wy tam, że zrobili.
1: I ci się poprawiają.
3: Tak. A oni mówią, no bo tu mamy to, tamto, taki kłopot.
1: To my wyjaśniamy te i te sprawy techniczne.
3: I tak dalej, to sprawa jakaś, no może coś nam się zawieruszyło, a może okazało się, że wpadliśmy w ręce oszustów i tak dalej. Równolegle w tym samym czasie Orange, francuska firma państwowa, dostaje ogromne pieniądze z naszego KPO, żeby budować żeby budować sieć dostępową do internetu. De facto konkurencję dla Starlink. Ale nie, tutaj wychodzą najwięksi, poczuli jakieś wzmożenie konsumenckie i staną, rozerwą szaty i staną w obronie właśnie tych klientów. No to jest żałosne, bo tak naprawdę załatwia się, po to
1: czy
3: mamy
1: była to kwestia rzędy administracyjnej komunikacji?
3: Nie wiem do końca jaka, ale wyobrażam sobie, że na takim poziomie się załatwia różne tego typu sprawy. A tu wychodzi Sikorski i mówi, że mu 50 milionów dolarów dostarcza Polska i żeby się Musk liczył. On nie miał bladego pojęcia, jakie warunki w Polsce muszą spełnić polscy klienci Starlinka. Nie ma bladego pojęcia. Ten znowuż drugi Gawkowski grozi, że wszystkim wyłączy X-a. Ma ten czerwony guzik, on to dosłownie powie. Nie będziecie mieli
1: czerwony guzik do X-a.
3: Co ma czerwony?
1: Tak, że ma czerwony guzik, który
3: tak,
1: może wyłączyć
3: i wyłączy X za to, że Musk i jeszcze to straszenie tymi pieniędzmi. No, facet jest wyceniany na jakieś półtora biliona dolarów. Półtora biliona.
1: Jego po naszemu majątku. Biliona, żeby było jasne.
3: Naszego biliona.
2: Czyli,
3: nie,
2: to, czyli to jest mniej więcej nasz pewnie budżet tego
3: tak,
2: kraju.
3: Tak, czyli mógłby kupić wszystko w Polsce, co się w ciągu roku wyprodukowało i każdą transakcję w mieszkaniem, ziemniaki, samochód, każdy litr benzyny i tak dalej. No, całe PKB nasze. I te 50 milionów dolarów przychodów z tego, powiedzmy, Starlinka, no to powiedzmy, że po odjęciu kosztów i tych wszystkich, jakie są z tym związane, no przecież trzeba rakiety wysłać, satelity na orbitach umieścić, żeby to hulało. No może z tego 2 miliony dolarów masy. I ten mu grozi, że mu po prostu obetnie tam 0,3 promila jego, no to jest żałosne.
1: Ale, Marcin, ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz, że przecież ten Musk to był taki zły. Oni go w ogóle nie potrzebują. Oni już nie potrzebują tego Starlinka, ponieważ my tworzymy sieć europejską. I nagle ci politycy zaczynają latać do tego Muska, jeszcze do tego szantażują go wyłączeniem X-a, co szczerze mówiąc, no...
2: Nie jest najlepszą metodą.
1: No, ale w ogóle chyba nie wiem, czy jest prawdą do końca metodą. No, nie wiem, czy premier albo wicepremier mimo wszystko we Francji, albo jakiś minister w Niemczech by wyszedł i powiedział, że wyłączy wielkie medium społecznościowe. Przecież to jest, bo my zamkniemy wam gazetę.
3: O,
1: tak?
3: nie masz racji. Thierry Breton. Thierry Breton.
1: Tak, no, ale to
3: domagał się, czyli były komisarz rynku wewnętrznego, domagał się ocenzurowania wywiadu z Trumpem, a wiesz, jak mu Musk odpowiedział? No, żeby odbył stosunek seksualny z własną twarzą.
1: No tak, tak oczywiście, to bardzo głośny, tak, ale bardzo głośny konflikt
2: ale
1: zresztą,
2: mi się wydaje, że
1: który miał bardzo duże reperkusje polityczne
2: zresztą. Gubimy inną sprawę, ponieważ tu się jeszcze nakłada rzecz, być może nawet ważniejsza od tego, kto rządzi kosmosem, prawda? Mianowicie, że Musk jest w ofensywie. Musk wytoczył swoje działka przeciwko poważności politycznej i mówi o Europie tak, jak nikt w Europie, może poza polską opozycją, nie odważa się. No nie, w tej chwili mówią opozycje we Francji, w Niemczech, które już przebierają nogami, bo władza ma być za kwadrans, no może za 5 kwadransów. Więc Musk jest znienawidzony podwójnie, potrójnie czy po pięciokrotnie, ponieważ to nie jest tylko biznesmen, który prowadzi swoje interesy niezgodne z naszymi interesami, ale przede wszystkim przywódca i to bardziej konsekwentny niż Trump, pewnej ideowej opcji, której miały już nigdy nie być, a ona jest.
3: I to jest jedyny powód tego wzdęcia, tego wzmożenia u Sikorskiego i Gawkowskiego. Gdyby to był jakiś porządny, lewacki przedsiębiorca, który jak Soros czy poprzedni właściciel X-a, Twittera wtedy, nie pamiętam, zapomniałem jak się nazywa,
1: i... Albo Zuckerberg za czasów, kiedy był dobry jeszcze.
2: Tak, a teraz Zuckerberg już dołączył do wygranych.
3: I był lewakiem, to słowem by się nie odezwali. Oczywiście konsekwencją tego na przykład jest to, że przez takie głupie, szkodliwe działania, no nie wiem, być może moglibyśmy mieć fabrykę Tesli, tak? Pod Berlinem jest fabryka Tesli. Być może moglibyśmy mieć jakieś inwestycje największego, najpotężniejszego przedsiębiorcy na świecie.
1: No właśnie, Donald Tusk mówi chętnie o zdradzie. Czy obrażanie władz amerykańskich i obrażanie najpotężniejszego potencjalnie inwestora na świecie?
3: I to są sojusznicy przecież, prawda?
1: To jest zdrada, czy to nie jest zdrada?
2: Wiesz, to ja przede wszystkim zastanawiam się nad proporcjami, bo gdzie jest zdrada, to każdy poza najwierniejszymi zwolennikami Tuska wie, gdzie leży. Tylko to jest taka historia, że zwykle zdradza się z najsilniejszym. Prawda? Wyobraźcie sobie, że Targowica nie kolaboruje z Carycą, tylko się pod jakiegoś Zubowa podczepiła, czy Potiomkina. Jakiegoś człowieka, który oczywiście jest ważny na dworze, ale jeden ruch małym paluszkiem Carycy jego nie ma. Właśnie najbardziej zdumiewające jest to, że są wielcy gracze światowi, a nasz tutaj słońce Peru, prowadzi interesy z chyba jednym z najbardziej przegranych graczy w Europie. Mógłby być, właściwie zbliża się do najbardziej przegranego, bo jego kolega w Wielkiej Brytanii już przegrał. Więc właściwie w tej chwili od takiego pierwszego miejsca, od upadku, to dzieli go jeszcze tylko Macron.
3: Macron i Merz. Merz, no to jest efekt, to jest taka głupia nadgorliwość. To zobaczcie, popatrzcie, wiemy, że wy jesteście amerykańscy, to ja też, ja wam pokażę, że i my będziemy tutaj gorliwie tą antyamerykańską krucjatę prowadzić. Jeśli mowa jest o jakiejś solidarności w tej domenie bezpieczeństwa, to kogo moglibyśmy sobie wyobrazić, że ewentualnie stanąłby w naszej obronie? Co, Niemcy, Holendrzy, Włosi, Hiszpanie, Francuzi? Kto? Kto? No.
1: A jeszcze, to jeszcze jedna rzecz.
3: I jeszcze tylko jakby spuentują. I zderzę to z tym, to wszystko z tym takim groteskowym pomysłem, że my sobie rakietę zbudujemy.
1: I polecimy wszyscy.
3: I będziemy tą rakietę wysyłać, ona będzie takim tankowcem, będzie wozić paliwo do satelit. Mamy ich 8, Polska dysponuje 8, cała Unia może ze 200 ma, może ma ze 200. Przy czym żadne nie tankują, żaden. Są takie na świecie. Na przykład wśród 12 tysięcy czy 15 tysięcy, które Musk umieścił na orbicie, są takie, które są na jakieś tam paliwo produkowane na Ziemi, więc do manewrów.
2: Uderzył pan w bardzo istotną sprawę.
3: Jeszcze tylko powiem tak. My nawet nie wiemy, już nawet się nikomu nie chce liczyć, ile on rakiet w kosmos wysyła, bo on co drugi dzień wysyła rakietę mniej więcej w kosmos. Co drugi dzień. Amen.
2: Więc ja muszę powiedzieć, że wiele lat się z tym nie mogę pogodzić. Ja to cały czas wiem, ale nie mogę się pogodzić. Otóż nie mogę się pogodzić, że dorosły człowiek, który się kreuje przywódcą, w zasadzie działa na złość. Ja nie wiem, że we wszystkich, ale bardzo wiele decyzji to jest takie, ponieważ Lech Kaczyński tak, to ja tak. Ponieważ Jarosław Kaczyński stwierdził, że dzisiaj jest piątek, to my będziemy się do upadłego bili, że jest czwartek. I po prostu jest o tyle to zdumiewające. To się oczywiście czasami nakłada na obce interesy, ale nie zawsze. Czasami to jest taka jakaś, powiedzmy sobie, dzika złośliwość dla samej siebie.
1: Kończąc, chociaż zaraz jeszcze przejdziemy do książek, ale Darku, bo pewnie trochę się z tym zgadzasz, a ty widzisz, że to działanie na złość to jest po prostu rzecz nie tylko Donald Tusk, ale że 30% społeczeństwa chce po prostu, żeby polityka była na złość.
3: No to jest pewnego rodzaju pochodna, to jest skutek. To znaczy Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska jest projektem prywatnej paranoi Donalda Tuska. Jego prywatnych emocji.
1: Aż zakaszlałem.
3: Tak. Jego prywatnych...
1: Tak się oburzyłem tym, co
3: proszę?
1: Aż zakaszlałem, tak się oburzyłem.
3: Jego prywatnych emocji. Jego prywatnych emocji. To nie jest projekt polityczny, to nie jest projekt do budowania Polski, to nie jest projekt dla obywateli, to jest dzisiaj, to co na złość, tak, to jest projekt do odkuwania się za klęski, których doznałem ze strony prawicy i do niszczenia ludzi dawnego obozu władzy. To jest taki prywatny projekt i wszystko jest temu podporządkowane.
1: Marcinie.
3: A przy okazji trzeba się wysługiwać Brukseli, no jasne, no to jest...
2: Marcinie, ale chciałbyś jeszcze jedno zdanie, to jest chyba na przyszły tydzień. Ogromny temat do rozmowy. Mianowicie taka fantastyka. W zasadzie na naszych oczach ten PiS, jaki my znamy, się kończy. Jeżeli będzie, to będzie jednym z udziałowców pewnego szerszego spektrum. Bardzo chciałbym, żeby tak było. Otóż nie interesuje mnie w tej chwili, bo to też jest temat do rozmowy, losy PiS-u. Najbardziej interesuje mnie to, co zrobi bohater naszego dzisiejszego spotkania w momencie, kiedy mu ten wróg zniknie z oczu.
1: To Marcinie, jeszcze o tym rzeczywiście w przyszłym tygodniu zdążymy porozmawiać. Mamy po minutce na książki, które Darkowi, a także Państwu polecimy. I to, ja widzę, że trochę jakbyśmy się zmówili, a to przypadek.
2: No, pewnie duży przypadek. Słuchajcie, książka pod wieloma względami kuriozalna, ponieważ okazuje się, że prezydenci na emeryturze muszą dorabiać. Na przykład Wałęsa. Z tym, że Wałęsa mniej książki, bardziej wykłady. A tutaj Bill Clinton, łącznie z jednym z doskonałych szpeców od seryjnych morderców, szpiegów i tym podobnych, czyli z Jamesem Pattersonem, pisze już kolejny kryminał, pierwszy dżentelmen, który oczywiście rozgrywa się w warunkach Białego Domu. Można powiedzieć, że jest to odwrócona autobiografia, ponieważ kobieta rządzi Stanami Zjednoczonymi, a bohater, mąż, były bejsbolista, bardziej piękny niż myślący, jest pierwszym dżentelmenem.
1: Pokażę
2: kamerę, ale chcę jeszcze
1: polecasz,
2: powiedzieć...
1: Polecasz czy nie polecasz?
2: Polecał, duża zabawa, aczkolwiek bardzo nieśmiała, ponieważ na czym polega jeszcze zawiązanie akcji. Otóż po latach 17 wychodzi na jaw, że w tajemniczych okolicznościach zginęła Cheers liderka, która była w niebezpiecznie bliskich związkach z mężem obecnej pani prezydent. No i oczywiście dzielne dziennikarstwo amerykańskie postanawia tę sprawę wyjaśnić.
3: Skoro ja nie mam książki, to ja tylko do zareklamowania, to ja tylko powiem, dlaczego Bill Clinton musi teraz dorabiać jako pisarz, mianowicie, no skończyły się kochane pieniążki, które były wpłacane przez różne państwa na jego fundację. Kiedy jego żonka jeszcze była sekretarzem stanu, to Kazachstan, Kongo, Australia, kto tam nie bądź,
2: wszyscy
3: po pół miliona, tu milionik, tu 8 milionów dolarów na fundację.
1: Bo ja mam, tę historię tylko naprawdę. Ja ją z czystym sumieniem Państwu naprawdę polecam. Epstein, Imperium Cienia. Michał Borcher, to jest pseudonim autora.
2: Ale to jest krajowy autor?
1: Krajowy autor, ale książka jest napisana doskonale. I to jest cała historia, to jest tak naprawdę cała historia Epsteina, taki reportaż właściwie, a może trochę esej. Ale to jest tak naprawdę też historia o władzy, to jest historia o takich mitomanach, jak historia Epsteina cały czas rozwija się dwufalowo. Z jednej strony genialny matematyk, inwestor, błyskawicznie pozyskuje ludzi, a równocześnie te młode kobiety się przewijające, tak? Czasem często prawnie zbyt młode, no często pedofilia. I właściwie to dwutorowo idzie i jest takich kilka momentów. Tam jest też wątek Polski bardzo ciekawie opisany. Jest taki moment, kiedy Epstein w ogóle nie wiadomo czemu nagle wypowiada się, że jest Polakiem. Rzeczywiście miał tam jakiś dziadków z Białegostoku, ale ledwo co o tym wiedział. Natomiast on w pewnym momencie to się w ogóle zaczyna, wyobraźcie sobie, katastrofą smoleńską interesować i wysyła maile tam do znajomej, że to nie był zamach i tak dalej, że on jest Polakiem, interesuje się doskonale o tym, wie, że to nie był zamach i atakowanie Tuska jest skandalem. Epstein coś takiego w pewnym momencie pisze, więc zastanawiam się, czy ta komisja, co Tusk chciał powołać, to w tej sprawie, że Epstein go bronił, nie powinna powstać, ale też świetnych jest parę rzeczy, które są typowe dla takich gości. Nieustanne mylenie tropów. Nigdy nikt nie wie, skąd Epstein jest. On może być Polakiem, on może być człowiekiem z elit, może być nie. Nie wiesz, facet, nie wiesz, skąd on jest.
2: Ale
1: nigdy nie wiesz do końca, jakie ma powiązania. Druga sprawa. I tu jest dużo takich tropów, które też nie są dowiedzione. Wszystko wokoło Epsteina to jest mgła. Facet, który... Wielka kariera Epsteina zaczyna się tym, od tego, że on przychodzi jako nauczyciel, bez wykształcenia, do elitarnej szkoły. Jest takim nauczycielem, hipsterem, błyskawicznie sobie tam wszystkich pozyskuje. Facet, który go pozyskuje, pisze książkę science fiction o świecie przyszłości, gdzie dominacja budowana jest przez, czy na innej planecie, już nie pamiętam, jest budowana przez akty seksualne i gdzie część społeczeństwa pełni rolę niewolników seksualnych. Teraz słuchajcie, syn tego faceta w przyszłości będzie prokuratorem generalnym, który nie będzie chciał się wyłączyć ze sprawy Epsteina i będzie nią zajmował. To jest historia o naszym świecie też, którym więcej nie wiemy niż wiemy.
2: A ja bym rzucił jeszcze jeden element, o którym się raczej nie mówi, to nawet chyba nawet nie wolno o tym mówić, mianowicie, że afera Epsteina, normalna w każdych czasach, jest wyjątkowo czymś zadziwiającym w czasach kompletnie amoralnych. Bo muszę powiedzieć, w czasach kompletnie amoralnych, kiedy zło jest już dobrem, to trzeba znaleźć takie zło zła, żeby je wytykać.
1: I tu, Marcinie, postawimy kropkę, powiedzieć dziękuję wam, panowie, bardzo serdecznie, a za chwilę zasiądzie tutaj Jarosław Sachajko z Kukiza, z Wolnych Republikanów i w ogóle dowiemy się, co u niego, bo teraz nie wiadomo, kto jest w jakiej partii. Darek Matuszak, dziękuję serdecznie. Marcin Wolski, z Marcinem widzimy się za tydzień.
0: Wolski przez Świetlik. Świetlik wnet.
1: Już wracam, a wraz ze mną poseł, doktor Jarosław Sachajko. No właśnie.
4: Demokracja bezpośrednia. Wróciliśmy do tej nazwy, która była w ubiegłej kadencji. Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy, to demokracja bezpośrednia bardzo by nam się przydała. Są próby wykorzystania demokracji bezpośredniej. W Krakowie się udała. Zobaczymy, co będzie.
1: A, to takie nawiązanie nazwą, powrotem do tej nazwy nawiązujecie do referendum.
4: Do referendum.
1: Ostatecznie Paweł Kukiz kiedyś chciał bardzo referendum.
4: I tu się nic nie zmieniło.
1: I systemu referendalnego.
4: Mam nadzieję, że pan prezydent złoży projekt ustawy obniżający progi referendalne i wydłużający terminy na zbiórkę podpisów i te wszystkie ceregiele, no, czyli to zabetonowanie sceny politycznej.
1: No dobra, a jeżeli chodzi o demokrację parlamentarną, to gdzie teraz panowie się znaleźliście?
4: A tu się nic nie zmieniło. Mamy dalej swoje koło, czteroosobowe koło. Paweł Kukiz, Krzysztof Ardanowski, Tomek Grzymkowski i moja skromna osoba Jarosław Sachajko. Gdzie się znajdziemy za kilka miesięcy, tu czas pokaże. Wybór mamy prawdopodobnie niewielki, bo...
1: Nie, no jak to Kaczyński, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Bosak, a może i Sławomir Mencer wam coś zaproponuje?
4: No tak, Konfederacja...
1: No, jak Jakubiak pewnie i brał nas z każdym moglibyście pogadać.
4: No, a z jednej strony moglibyśmy, ale ja zupełnie od wielu miesięcy mówię zupełnie o czym innym. Ja mówię o jednej liście prawicy. Bo jak na razie ten ruch premiera Morawieckiego, no ostatnio OGB dało bardzo dobry sondaż, bardzo dobry, czyli merytoryczny. To jest ta pracownia, która w ostatnich kilku wyborach najmniej się umyliła.
1: Ale też najbardziej przybliżała sondaże do rzeczywistości tuż przed wyborami, ale zostawmy.
4: Dokładnie,
1: już,
4: ale to jest ważne, co ona pokazała, no, że ten ruch pana premiera Morawieckiego odebrania Prawu i Sprawiedliwości tam około 5%, tym ruchem oddano premierowi Tuskowi 20 mandatów. Czyli ten Rozwój Plus wprowadzi do parlamentu 8 parlamentarzystów, jednocześnie D'Hondt spowoduje, że 20 mandatów od razu idzie na drugą stronę. Więc to jest absurdalne. I teraz ja namawiam kolegów z prawicy, bardzo szeroko rozumianej, aby zawalczyli o 307 głosów. I tu tłumaczę kolegom z Konfederacji, bo oni opowiadają o resecie konstytucyjnym. I pytam, czy chcecie się zachować tak jak Tusk, obiecując 100 konkretów na 100 dni, przepraszam, a tu reset konstytucyjny bez większości konstytucyjnej, a większość konstytucyjną można zdobyć tylko właśnie jedną dużą listą. I prawica powinna powiedzieć, po co ona idzie do wyborów. Bo jak na razie prawica walczy sama ze sobą, zamiast powiedzieć, jak uważa, że należy zmienić konstytucję, czyli jakie artykuły, na jakie artykuły, jaka treść, co zmienić w sądownictwie, co zmienić w ochronie zdrowia, co zmienić w podatkach. I wtedy jest szansa, że bardzo dużo osób powie, no w końcu coś się w Polsce realnie ma szansę zmienić.
1: No dobra, ale panie pośle, ale wy musicie, jest w tym momencie tak, że narobiły się cztery formacje, a wy zapewne sami nie będziecie mieli 5%. Nawet nie będziecie mieli tylu,
4: nie będziemy
1: żeby
4: próbować, bo już wielokrotnie.
1: Więc musicie z czyjś list wejść. I z kim dzisiaj, do kogo dzisiaj wam najbliżej?
4: No tu jest Konfederacja.
1: Czy każdy sobie gada sam?
4: Nie. Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Ja przypomnę tylko, że ostatnio startowaliśmy z list Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość wpisało do obietnic wyborczych właśnie wszystkie nasze ustrojowe obietnice, czyli zmiana ordynacji wyborczej na ordynację mieszaną, połowę z jednomandatowych okręgów wyborczych, sędziów pokoju oraz obniżenie progów referendalnych. Czyli najważniejsze rzeczy dzisiaj, aby jeżeli to by się zdarzyło, to proszę zobaczyć, jaki inny nacisk mieliby obywatele na oszukańczy rząd 13 grudnia, który naobiecywał ludziom masę rzeczy i niczego nie robi, a wprost robi rzeczy odwrotne. Jeżeli byłaby inicjatywa referendalna, jeżeli byłoby weto referendalne, to zupełnie inaczej można byłoby się zachowywać. I z pewnością wiele referendów takich lokalnych, odwołujących burmistrzów, którzy tak samo, czy wójtów, którzy tak samo się zachowali, obiecując mieszkańcom Złote Góry, można byłoby odwołać. A w tej chwili po co są potrzebni wyborcy? Raz na 5 lat samorządowcom, raz na 4 lata posłom i senatorom.
1: Nie ma pan wrażenia, że oprócz takich rytualnych, bym powiedział, pohukiwań i efektownych rolek w mediach społecznościowych, szczególnie TikTok teraz jest modny, to, że jeżeli chodzi o polityków opozycji dzisiaj, czyli przede wszystkim tych formacji prawicowych, o których mówiliśmy, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, mówię o Konfederacji, mówię o formacji Mateusza Morawieckiego, że trochę, jeżeli chodzi o taką mocną merytoryczną krytykę rządu wtedy, kiedy trzeba, to że trochę oddali to pole mediom. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale
4: to ja już
1: mówię
4: powiem.
1: O sprawie chociażby o sprawie powodziowej, ale też o innej sprawie, czyli chociażby o kwestii tej kradzieży, spektakularnej kradzieży danych i nie działania kompletnie strony internetowej,
4: jest
1: która
4: to bardzo, miała jest to bardzo źle i ja bardzo często kolegom to wypominam.
1: Jest źle z polską prawicą.
4: Jest źle w ogóle z polskimi politykami, bo jeżeli jesteśmy w studiu jakimś i rozmawiamy, jeżeli politycy opcji rządzącej mówią w studium, że oni by widzieli, żeby to było tak albo tak. Ja wtedy mówię, szanowni państwo, ale wy rządzicie. Wy nie jesteście komentatorami. Wy nie mówcie, jak waszym zdaniem powinno być, tylko tak zróbcie. A opozycja właśnie dokładnie tak samo powinna się w tej chwili zachować. Żeby konkretnie powiedzieć, co zrobi po przejęciu władzy. Nie, że obecni są złodziejami i nieudacznikami, bo to obywatele widzą. Tylko co zrobią, jeżeli uzyskają tę władzę, żeby w pierwszych kilku miesiącach przedstawić te realne zmiany. Ja już kilkanaście projektów ustaw złożyłem do laski marszałkowskiej w różnych dziedzinach i mój program obywatelski, program rolny Kukiz 15, jest on na stronie sahajko.pl, właśnie on się składał z części opisowej i z konkretnych projektów ustaw, a nie opowiadanie mamy teczki pełne ustaw, szuflady pełne ustaw, tylko nikt ich nie widzi. To powinna być opozycja i tak powinni się w tej chwili koledzy zachowywać.
1: Czyli nie ma dzisiaj na prawicy szuflad pełnych ustaw.
4: No, na pewno ja te ustawy mam i zachęcam wszystkich do tego, żeby to pokazali.
1: Jak widzę komunikację, fakt jest faktem, że jeszcze jest ponad rok do wyborów, ale pamiętam jednak 2015 rok, no to jednak coś już się pojawiało, tak? Pojawiał się jakiś program dla Polski. No dzisiaj się właściwie pojawia to, że każdy chciałby, żeby to było tak, jak właściwie to ja mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość by chciało tak, jak było. Mateusz Morawiecki też by chciał tak, jak było. No a Konfederacja, no to właściwie to są dwie partie.
4: Wszyscy są źli, tylko my jesteśmy dobrzy i zrobimy reset konstytucyjny bez większości konstytucyjnej.
1: A jeszcze do tego są dwie partie, które są całkiem różne. Tam w środku i dwóch facetów, którzy ze sobą nie gadają.
4: No więc dlatego za kilka tygodni, bo już w tej chwili dopieszczam, pokażę program rolny na przyszłą kadencję. I zachęcam kolegów z pozostałych ugrupowań, żeby w tej chwili dokładnie to samo pokazali. Czego oni chcą w poszczególnych dziedzinach życia. A nie, że my będziemy rządzić, a porozmawiamy sobie po wyborach, co będziemy robili. Równie bardzo wprost do białej gorączki mnie doprowadza opowiadanie, że pan prezydent ma zrobić pakt senacki. No szanowni państwo, dorośli jesteście, potrzebujecie tatusia, żeby tatuś wam powiedział, że ty będziesz startował stąd, ty będziesz startował stąd. Tylko z czym?
1: No dobra, a propos takiego programu rolnego. To jest kolejna rzecz, która się dzieje moim zdaniem. Mamy taki Mercosur, bardzo mocno skrytykowany. Właściwie sam rząd po cichaczem, ale prawie że głośno przyznawał, że to fatalne dla nas, pomimo opowieści Radosława Sikorskiego, który raz mówił, że dobre, raz złe. No i właściwie ten Mercosur zaczyna działać. Słyszymy chociażby, o właśnie, zaraz przejdziemy do słynnych

0: projekt programu rolnego łącznie z ustawami. Wracając do Mercosuru króciutko, bo to długo można opowiadać, rząd zrobił wszystko, aby Mercosur wszedł. Obecny rząd zrobił wszystko, aby Mercosur wszedł, bo ja tylko przypomnę może jeden fakt. Kiedy pani Meloni chciała się dołączyć do mniejszości blokującej, wówczas pan premier Tusk wystąpił, zrobił konferencję i powiedział, że w obecnym kształcie Mercosur już zabezpiecza polskich konsumentów i polskich rolników. I pani Meloni, widząc, że ma niepoważnych ludzi po drugiej stronie, wycofała się z tego, ugrała jak najwięcej dla włoskich rolników. I to samo za chwileczkę będziemy mieć z Ukrainą. Tam część polskich polityków mówi, że Ukraina wygrywa tę wojnę. No, widzimy tak naprawdę, że wygląda to zupełnie inaczej. No, w tej chwili są blokowane porty morskie ukraińskie i Ukraina chce robić tranzyt, czy wysyłać do Europy zboże. I oczywiście obecny rząd mówi, że on się na to nie zgodzi, a za chwileczkę się okaże, że się tak nie zgodzi, że się zgodzi tak samo, jak i na Mercosur. Więc jeszcze raz, mamy nieodpowiedzialnych polityków, ale to jest wina tej ordynacji wyborczej, bo jeżeli byłaby ordynacja mieszana, byłaby jowowska ordynacja, to takie pajacowanie polityczne skończyłoby się na jednej kadencji.
1: A wypowiedź Stefana Krajewskiego traktuje pan jako pajacowanie polityczne, jakby to taka Maria Antonina trochę się przypomina oczywiście. Ona tego nie powiedziała, no ale wszyscy tak uważają, że tak powiedziała. To był fragment czarnego PR-u. Miała powiedzieć, że jak się skończyły ludowi chleb, to niech je ciastka. No ale Krajewskiemu to już chyba nikt tego nie dorobił. No chyba, że był jakiś awatar. No,
0: nie, ale pan Krajewski...
1: Wszyscy słyszeliśmy, jak powiedział, że lubi pić napar z żołędzi zamiast
0: kawy z żołędzi. Zamiast kawy.
1: Kawę z żołędzi. Tak, kawę z żołędzi, przepraszam.
0: Tylko widocznie pan minister Krajewski tej kawy też sam nie kupował, tylko ktoś mu ją kupuje, bo ona jest w tej samej cenie. Dokładnie, albo droższe niż ta zwykła kawa, którą dzisiaj mamy, do której dzisiaj mamy dostęp. Ale panie rektorze, a nie przypomina się panu pan marszałek Niesiołowski, Szczaf i Mirabelki?
1: No, przecież... Gdybym był bardzo złośliwy, bym powiedział, że imię zobowiązuje. Ale rzeczywiście takie ciężkie żarty lubią Stefanowie w Polsce mówić. Rzeczywiście marszałek Niesiołowski w swojego czasu, wówczas chyba marszałkiem, z tego co pamiętam, powiedział, że
0: że jego młodości jadło się szczafi mirabelki, tam zbierane z...
1: No dobra, problem niedożywienia dzieci nie istnieje, ponieważ za jego czasów to szczaf był poobrywany z rowów, a teraz nie jest. I tam z nasypów kolejowych, a teraz widzi, jak gniją na drzewach mirabelki, więc jakie głodne dzieci, skoro nie obżarły tych mirabelek. Swojego czasu między innymi ta wypowiedź, wśród wielu innych rzeczy zapewne przyczyniła się do tego, że Donald tu stracił władzę. Czy dzisiaj taka wypowiedź jest należycie wykorzystywana przez opozycję?
0: Nie jest wykorzystywana, bo my, powtórzę...
1: Bo PiS jest skupione na Rozwoju Plus, a Rozwój Plus na PiSie.
0: Dokładnie.
1: Dlatego, że jest Konfederacja i Braun, wszyscy ostrzą noże na siebie wzajemnie.
0: I za chwilę się okaże, że pan premier Tusk będzie miał kolejną swoją kadencję. I to mnie przeraża, że nie rozmawia się merytorycznie o tym, żeby zawalczyć o wszystko, czyli o tę większość konstytucyjną, tylko cały czas liczy się na to, że będzie dobrze. Tylko no już Prawo i Sprawiedliwość raz liczyło w 2023 roku, że będzie dobrze i okazało się tragicznie. A kolejna kadencja pana premiera Tuska będzie oznaczała, że wprowadzi u nas euro, sprowadzi całe mnóstwo migrantów i zadłuży nas w taki sposób, że Komisja Europejska będzie mogła z nami zrobić, co będzie chciała. Bo w tej chwili już to zadłużenie, które już w tej chwili jest po prostu dla nas absurdalne. Dla nas jest samobójcze. Oni przez te 4 lata zadłużą nas na około 70% więcej niż przez te 30 parę lat zbierano tego długu. To są po prostu magiczne liczby. A sama pożyczka SAFE, którą zaczniemy spłacać za 10 lat, kiedy nie wiemy, jakie będzie oprocentowanie, nie wiemy, jaka będzie wysokość euro, no to jest tylko mieć takie, tylko jak się jest bankierem, tylko mieć takie pożyczki, że ludzie cały czas spłacają oprocentowanie, a kapitał cały czas rośnie.
1: Tak naprawdę amunicji właściwie prawicy rząd i opozycji rząd dostarczył bardzo dużo w ostatnim tygodniu. Ma pan, obawia się pan wycieku danych medycznych?
0: A powinniśmy się tak naprawdę wszyscy obawiać. I to jest kolejne...
1: Przypominam sobie sprawę profesora Cęckiewicza i Wojciecha Czuchnowskiego. Nie wiem, czy te dane też wylądują u kogoś od Romana Giertycha.
0: Ale w tej chwili jest dużo gorsza sprawa. Bo pierwsze trzeba zwrócić uwagę słuchających, że rząd czekał 7 dni, żeby to ogłosić. Ogłosił to tylko

0: tylko dlatego, że dwa dni wcześniej portal branżowy ujawnił, że wyciekły dane.
1: No i minęło oni znowu myśleli, że im na się stronie, uda. Ze strony rządowej dowiadujemy się, że nie mają informacji na ten temat.
0: Dokładnie. Teraz proszę zauważyć, jakie to jest niebezpieczne z kilku powodów. Po pierwsze, te dane mogą być wykorzystywane do szantażowania poszczególnych ważnych ludzi. Ważnym człowiekiem jest również jakiś administrator wojskowy czy cywilny, który ma dostęp do ściśle tajnych danych. Ale to może również spowodować masę prób samobójczych wśród dzieci. Bo jeżeli te dane się pokażą i jedno dziecko będzie patrzyło, a ty byłaś u ginekologa, a ty takie leki brałaś, a ty psychiczny jesteś, bo chodziłeś do psychiatry, no, to przecież jest coś strasznego, jakie rzeczy wyszły. A co robi minister Gawkowski? Pajacuje. No po prostu pajacuje. Mówi, że on nie będzie tutaj negocjował z terrorystami, że jeszcze te dane się nigdzie nie pojawiły. No na Allegro jeszcze ich nikt nie wystawił.
1: Ta firma wystawiła informację, że to są dane historyczne.
0: Historyczne?
1: Wszystkie dane, są, które się skradnie, są historyczne, ponieważ zostały wytworzone, a nie są wytwarzane właśnie, albo w przyszłości zostaną wytworzone.
0: Do 2024 roku. I jeszcze raz powtórzę. I pan minister mówi, że to jest incydent. No jaki to jest incydent? Coś strasznego, to co się ujawniło. I teraz na świecie, jeżeli przeanalizujemy, to były różnego rodzaju wycieki danych, ale później poważne państwa wyciągnęły z tego konsekwencje i to mocno uszczelniły. U nas 3 lata temu...
1: I te reakcje i informacje na ten temat były uruchamiane natychmiastowo, tak było w Stanach i w Australii w trakcie wielkich wycieków danych.
0: Dokładnie. I była specjalna komisja i wszystko było jawne. A u nas wszystko jest tajne. No i co oni mówią? Że to na pewno Ruscy. Bo najłatwiej wszystko na ruskich powiedzieć. I jeszcze będą mówili, że to jest wszystko tajne, niczego nie mogą ujawnić. Przypomnę, że 3 lata temu niecałe chyba wyciekły już raz z Polski dane medyczne. I co ministerstwo zrobiło? Nic nie zrobiło. Wydało tylko zalecenia. A od czego jest ministerstwo? Żeby nie wydać tylko zaleceń, tylko konkretne instrukcje, a później sprawdzić, czy to zostało wdrożone. Ale co robi pan minister Gawkowski? No oni się bawią. Oni się bawią, atakując personalnie opozycję. Czyli znowu pajacowanie wyjątkowo niebezpieczne dla nas wszystkich i dla naszych rodzin. Z tych danych również można profilować dużą część naszego społeczeństwa. No naprawdę z tych danych można wyciągnąć masę informacji, jak również, tak jak powiedziałem, szantażować najważniejsze osoby w państwie. I ja nie wyobrażam sobie, jeżeli te dane się pokażą publicznie, co wtedy, jak wtedy ochronić młodzież, żeby nie było prób targania się na własne życie. A czy coś minęło od 12 już kilka dni? Coś się dzieje? No nic, próba przeczekania. A ten rząd ma taką manierę, że jedną straszną rzecz przykrywa kolejną straszną rzecz.
1: Ale zadaniem takich punktowania tego to jest też zadanie
0: opozycji.
1: Opozycji i szczególnie gabinetu cieni. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na stworzenie czegoś w rodzaju, no może nie gabinetu cieni, ale powołało takiego premiera cienia. Czy pan jest zadowolony z posługi dotychczasowej ministra byłego Czarnka jako premiera takiego ISP, nazwijmy to?
0: Na razie pan premier Czarnek robi kampanię polityczną. Na razie jest on tylko premierem, a nie widzimy, bo Prawo i Sprawiedliwość taki gabinet cieni powołało na samym początku tej kadencji, tylko było kilka spotkań i na tym się skończyło. Pan premier Czarnek próbuje wyhamować odpływ wyborców do pana Brauna, a nie widzimy wielu innych polityków, którzy by się specjalizowali w poszczególnych dziedzinach, a właśnie powinny być takie osoby oddelegowane, które by codziennie przygotowywały przekazy dotyczące poszczególnych ministrów. Bo jeżeli popatrzymy na energię, tragedia. Mamy jedną z najdroższych energii w Europie i będziemy mieć jeszcze droższą energię w Europie, bo im więcej OZE, tym energia jest droższa. Rolnictwo po prostu tragedia. Właściwie straciliśmy suwerenność żywnościową, jeżeli chodzi chociażby o trzodę chlewną. Zboża najtańsze od 20 lat i żadnej perspektywy. Pan minister Krajewski od 2 miesięcy opowiada, że zwiększy akcyzę do 2 zł, tylko tego nie robi. No i tak w każdej dziedzinie.
1: Dziękuję serdecznie, Jarosław Sachajko. Demokracja bezpośrednia.
0: Dokładnie.
1: Udało się tym razem. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia następnym razem. A Państwa bardzo serdecznie zapraszamy z Marcinem Wolskim, a także moim gościem, którym jeszcze nie wiem, kto będzie za tydzień.
2: Świetlik wnet.
3: Nocne powtórki wnet.